0: Opowiedz tragedii. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
1: Eksperci do spraw podróży ostrzegają, że kolor walizki może wpływać na ryzyko kradzieży. Złodzieje częściej wybierają bagaże w jaskrawych kolorach lub z nietypowymi wzorami. Dla bezpieczeństwa warto stosować charakterystyczne przywieszki i odbierać bagaż na początku taśmy bagażowej. Pamiętajmy też, aby nie zostawiać walizki bez opieki.
0: Dziś, 12 sierpnia, Polskę czeka częściowe zaćmienie słońca, widoczne w całym kraju. Najlepsze warunki do obserwacji będą w Zielonej Górze, gdzie faza zaćmienia wyniesie aż 85%. Pierwsze symptomy zaciemnienia pojawią się między 19.10 a 19.18, w zależności od lokalizacji. Pamiętajcie, by obserwować to zjawisko tylko przez specjalne okulary z filtrem, aby chronić wzrok.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Internetowe psychotesty, choć nie mają naukowego potwierdzenia, cieszą się dużą popularnością jako forma zabawy i refleksji nad sobą. Wybierając jeden z dostępnych obrazków, można dowiedzieć się, co mówi on o naszej osobowości i ukrytych lękach. To szybki sposób na chwilę zastanowienia nad własnym charakterem, choć nie należy traktować go jako profesjonalnej diagnozy.
0: Pękające pomidory to częsty problem w ogrodach, zwłaszcza podczas zmiennej pogody. Najczęściej winne są nagłe zmiany w dostępności wody. Aby temu zapobiec, warto regularnie podlewać rośliny i usuwać uszkodzone owoce. Pomocne może być także ściółkowanie, które ogranicza parowanie wody.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1029 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Celine Dion wraca na scenę, a Paryż już szykuje się na wielką serię koncertów. Po latach zmagań z rzadką chorobą, która niemalże wyłączyła ją z życia publicznego, artystka postanowiła odpocząć na łonie natury. W końcu, kto by nie chciał naładować baterii przed występem przed tysiącami fanów? Celine, znana z hitu My Heart Will Go On, udowadnia, że nawet najtrudniejsze chwile można pokonać z klasą i odrobiną ironii. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili zaskoczyć wszystkich i pożegnać się z Polsatem, by od razu wyruszyć na wakacje. Na Instagramie Cichopek nie brakuje zdjęć w bikini i romantycznych ujęć, które pokazują, że miłość kwitnie w pełni. Okazuje się, że para nie wyjechała sama, ponieważ towarzyszą im dzieci i szwagierka. Wygląda na to, że rodzinne wakacje w Grecji to najlepszy sposób na zakończenie współpracy z telewizją. Edyta Herbuś zamiast egzotycznych plaż wybrała nasze polskie wybrzeże. Tancerka postanowiła, że jej psiaki nie będą cierpieć z powodu rozłąki, więc razem z ukochanym i czworonogami wyleguje się nad Bałtykiem. W białym bikini, z uśmiechem na twarzy, Herbuś zachwyca się uzdrawiającymi właściwościami naszego morza. Cóż, kto by pomyślał, że polski piasek i chłodna woda mogą być lepsze niż tropikalne wakacje?
2: Ewelona, znana z Warsaw Shore, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wyjąć implanty ze swoich piersi. Z rozmiaru H zeszła na D, twierdząc, że teraz czuje się bardziej naturalnie. Choć przestrzega przed operacjami plastycznymi, sama nie wyklucza powrotu do implantów, jeśli efekt liftingu nie spełni oczekiwań. A co z jej słynną pupą? Ewelona zapewnia, że tam wszystko jest naturalne i nie zamierza nic zmieniać.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sławomir Zapała i Maryla Rodowicz mogli stworzyć muzyczną bombę, ale niestety nie zdetonowali jej. Powód? Tekst piosenki Sławomira okazał się zbyt gruby dla królowej polskiej estrady. Cóż, każdy ma swoje granice żartu, a Maryla postanowiła ich nie przekraczać. Sławomir przyjął to z pokorą, choć pewnie wielu fanów marzyło o tym duecie. Nina Dobrew, znana z Pamiętników Wampirów, postanowiła zaskoczyć fanów i przeszła na jasną stronę mocy. Dosłownie. Aktorka, która kiedyś uparcie trzymała się ciemnych włosów, teraz założyła blond perukę do roli Piper. W ekranizacji Zdarzyło się pewnego lata. Zdjęcia z planu już krążą w sieci, a jakość peruki budzi mieszane uczucia. Cóż, może to nowa moda na blondynkę na próbę?
1: Prime Video znowu zaskakuje, tym razem ekranizując dylogię Enfrentados, Mercedes Ron. Uwikłani, Marfil, obiecuje mieszankę mrocznych tajemnic i gorącego romansu, a wszystko to w luksusowym świecie Eli. Główne role zagrają Esther Exposito i Hugo Diego Garcia, a premiera już 9 września. Czy to kolejny hit, który podbije serca widzów, czy tylko kolejna próba wyciągnięcia z nas subskrypcji? Czas pokaże. Grażyna Szapołowska, ikona polskiego kina, udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zbliżając się do 73 urodzin, aktorka zaskakuje fanów swoją nieskazitelną sylwetką, którą chętnie prezentuje w mediach społecznościowych. Bez żadnych poprawek medycyny estetycznej, Szapołowska pokazuje, że jogging i boks to jej tajemnica młodości. A może to po prostu magia bycia Grażyną Szapołowską?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pani Rainbow mogą już zacierać ręce, bo we wrześniu w Polsce zabrzmi kultowy album Stranger in Us All w całości. Dougie White, szkocki wokalista, który 3 dekady temu został wybrany przez samego Richiego Blackmora, wraca na scenę z polskim zespołem. Oprócz całego albumu usłyszymy też rockowe hymny z repertuaru Michaela Schenkera i Yngwiego Malmsteena. A jakby tego było mało, mówi się o kolejnych koncertach już w listopadzie. Czyżby to był początek nowej rockowej rewolucji? Stone Temple Pilots, zespół, który kiedyś rządził na rockowej scenie, nadal trzyma fanów w niepewności. Jeff Gadd, obecny wokalista, przyznał, że nowy album może pojawić się dosłownie z dnia na dzień, ale na razie nic się nie dzieje. Muzycy zajmują się swoimi solowymi projektami, a Gadd walczy z obsesyjno-kompulsywnym pragnieniem kończenia wszystkiego, co zacznie. Cóż, może kiedyś doczekamy się kolejnego krążka, ale na razie pozostaje nam tylko czekać i słuchać starych hitów. Mroczna legenda metalu, Mercyful Fate, znowu w akcji. Po zaledwie 27 latach przerwy od ostatniego albumu, duński zespół postanowił przypomnieć o sobie fanom. W 2027 roku zagrają na 3 europejskich festiwalach, a w międzyczasie pracują nad nowym materiałem. Ciekawe, czy tym razem uda im się wydać coś przed rokiem 2050. Guns N' Roses, znani z maratońskich koncertów, wciąż trzymają fanów w napięciu, nie wykonując na żywo 4 utworów ze swojej dyskografii. Wśród nich jest My World, solowy eksperyment Axla Rose'a oraz Get in the Ring, gdzie wokalista rozlicza się z krytykami. Tymczasem fani czekają na nowy album, który ma być następcą Chinese Democracy z 2008 roku. Slash zapewnia, że nowy materiał nadchodzi, ale kiedy? To już tajemnica, którą zespół trzyma w zanadrzu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rod Stewart, niekwestionowana ikona brytyjskiej muzyki, musi zwolnić tempo. Po niemal zasłabnięciu na scenie w czerwcu, teraz przeszedł rutynowy zabieg wszczepienia stentu. Choć lekarze są zadowoleni z jego powrotu do zdrowia, Stewart odwołał wszystkie koncerty na najbliższy miesiąc. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą go na scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Łomiankach strażnicy miejscy odłowili egzotycznego jeżozwierza, który pojawił się na ulicach miasta. Zwierzę trafiło do azylu, a jego właściciel jest poszukiwany. Tymczasem w sąsiedniej gminie Stare Babice widziano kolejnego jeżozwierza, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Fundacja apeluje o informacje na temat pochodzenia tych zwierząt.
2: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, Warszawa będzie gospodarzem wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 pojazdów wojskowych i 60 maszyn latających, w tym myśliwce F-35. Wydarzenie spowoduje duże utrudnienia w ruchu, dlatego zaleca się korzystanie z transportu publicznego. Wisłostrada będzie zamknięta od piątku do soboty, a objazdy poprowadzone zostaną między innymi ulicami Modlińską i Jagiellońską.
1: 16-letnia dziewczyna walczy o życie po wypadku drogowym w Józefowie. W niedzielę została potrącona przez samochód marki BMW, gdy przejeżdżała rowerem przez pasy. Policja bada okoliczności zdarzenia, a lokalne władze planują zainstalować sygnalizację świetlną w tym miejscu. Wstrząsające morderstwo 16-letniej Kornelii K. z Konstancina znalazło swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B., którzy zaplanowali zbrodnię, zostali skazani na 25 lat więzienia. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok, odrzucając wniosek o dożywocie dla Patryka B., uznając jego młody wiek i szansę na resocjalizację. Sprawa budziła ogromne emocje, a oskarżeni przeprosili rodzinę ofiary.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Przed Sądem Rejonowym w Brzesku odbyła się kolejna rozprawa Łukasza Chamioło, oskarżonego o znęcanie się nad zwierzętami. Świadkowie, w tym pracownik gminy Czchów, zeznali, że kontrola nie wykazała żadnych uchybień w utrzymaniu lwów i tygrysa bengalskiego. Prokuratura nadal podważa te ustalenia, a decyzja w sprawie ma zapaść po opinii biegłego. Następna rozprawa odbędzie się 9 września. Dziś w Gliwicach będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca z 60-metrowej wieży kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Wejście na wieżę rozpocznie się o 18.30, a liczba miejsc jest ograniczona. Bilet kosztuje 10 zł, płatność gotówką na miejscu. Pamiętajcie o specjalnych okularach ochronnych, by bezpiecznie obserwować to zjawisko.
1: W Międzyzdrojach otwarto luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Resort oferuje 153 apartamenty oraz bogate zaplecze rekreacyjne, w tym basen Infinity, spa i sauny. Mimo wysokich cen, wszystkie apartamenty znalazły nabywców jeszcze przed zakończeniem budowy. Inwestycja wzbudza kontrowersje ze względu na bliskość Wolińskiego Parku Narodowego, ale spełnia wszystkie wymogi prawne. Dziś w Kołobrzegu panują idealne warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wzrośnie do 23 stopni, a delikatny wiatr zapewni komfortowe warunki. Wieczorem czeka nas niezwykłe zaćmienie słońca i noc spadających gwiazd, które będzie można podziwiać z kołobrzeskiego molo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W województwie kujawsko-pomorskim zatrzymano 20 cudzoziemców, w tym 18 obywateli Kolumbii. Akcję przeprowadzono w Gniewkowie i Ciechocinku, a uczestniczyły w niej CBŚP, Policja i Straż Graniczna. Powodem zatrzymań były nieprawidłowości w dokumentach pobytowych. Wszyscy zatrzymani zostali zobowiązani do opuszczenia Polski. W Augustowie zatrzymano 51-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do plebanii. Mężczyzna miał ukraść pieniądze i przedmioty o wartości około 1250 zł. Został ujęty przez policję po tym, jak duchowny próbował go dogonić. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Sąd w Wysokiem Mazowieckim

0: zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Bartosza F., podejrzanego o produkowanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem psa oraz posiadanie mefedronu. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura ustaliła, że materiały były nagrywane i udostępniane w internecie. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu z udziałem rolnika, który ciągnikiem uszkodził budowaną ścieżkę rowerową. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się w sieci, pokazując, jak brona talerzowa zahacza o świeżo wbetonowane krawężniki. Nie jest jasne, czy było to działanie celowe, czy przypadkowe. To już drugi taki przypadek w ostatnich dniach po podobnym incydencie w Gliwicach.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w okolicach Bolesławca doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka zjechała z drogi, przybiła bariery i wpadła do rowu, a kierowca zginął na miejscu. Ruch na trasie jest całkowicie wstrzymany, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Przyczyny wypadku bada prokurator, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
1: W rejonie Lubina doszło dziś do wstrząsu o magnitudzie 3,1. To przypomina nam, że choć Polska nie jest obszarem o dużej aktywności sejsmicznej, trzęsienia ziemi się zdarzają. Najsilniejsze w historii naszego kraju miało miejsce w 1443 roku, a jego skutki odczuwano między innymi we Wrocławiu i Krakowie. Współczesne pomiary pozwalają dokładniej określać parametry takich zjawisk, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kibice piłki nożnej mogą szykować się na emocje, bo już na początku września rusza jedna runda Pucharu Polski. TVP Sport pokaże 9 meczów na żywo, w tym 3 starcia drużyn z Ekstraklasy. Motor Lublin zmierzy się z Legią Warszawa, Widzew Łódź z Koroną Kielce, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ciekawie zapowiada się też mecz Awi Świdnik z Wieczystą Kraków oraz Wicket Luzino z Wisłą Płock. Szczegóły transmisji dostępne będą wkrótce.
2: GK z Katowice przegrał 0-2 z Hapoelem Tel Awiw w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Ekspert Piotr Czachowski krytykuje defensywę Gieksy i podkreśla, że kluczowy będzie szybki gol w rewanżu. Lider zespołu, Bartosz Nowak, ma szansę poprowadzić drużynę do zwycięstwa, ale potrzebne będzie wsparcie reszty zespołu. Przed GKS-em stoi trudne zadanie, by odwrócić losy rywalizacji. Arkadiusz Milik wrócił do zdrowia i przygotowuje się z Juventusem do nowego sezonu. Mimo że klub chętnie by go sprzedał, na razie nie pojawiły się żadne konkretne oferty. Polski napastnik przez ostatnie 2 lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale teraz jest w pełni gotowy do gry. Jego przyszłość w Juventusie pozostaje jednak niepewna. Juventus pokonał Palermo 2-0 w towarzyskim meczu w australijskim Perth. Arkadiusz Milik zdobył drugą bramkę dla starej damy w 87 minucie po efektownym rajdzie z połowy boiska. Wcześniej, w końcówce pierwszej połowy, prowadzenie drużynie dał Kenan Yildiz. Mecz był częścią przygotowań do nowego sezonu Serie A.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Dziś trzeci dzień lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. O medale powalczą Anita Włodarczyk w rzucie młotem oraz Jakub Szymański i Dariusz Czykier w biegu na 110 metrów przez płotki. W finale na 400 metrów wystartuje także Maksymilian Szwed. Transmisję można śledzić na TVP Sport. Owen Ansah zdobył brązowy medal w biegu na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Jednak jego sukces może być zagrożony z powodu postępowania dotyczącego rzekomego odmówienia kontroli antydopingowej. Niemiecka agencja antydopingowa domaga się 4-letniej dyskwalifikacji, co może skutkować anulowaniem wyników Ansaha od 9 lipca. Sprawą zajmie się niemiecki sąd arbitrażowy do spraw sportu.
1: Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni na turnieju WTA w Cincinnati. To ważny sprawdzian przed nadchodzącym US Open. Na kortach w Cincinnati zobaczymy również Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Feng. W turnieju mężczyzn wystąpią Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Anna Lewandowska dołączyła do męża Roberta w Stanach Zjednoczonych. Po długiej podróży z Europy, zamiast odpoczywać, od razu udała się na intensywny trening w Chicago. Zdjęcia z ich pierwszych chwil w Stanach Zjednoczonych robią furorę w sieci, a fani są zachwyceni energią pary. Rodzina Lewandowskich cieszy się teraz wspólnym czasem w wietrznym mieście.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli cichy ślub cywilny w Cascais, niedaleko Lizbony. Ceremonia odbyła się 11 sierpnia, w obecności tylko ich dzieci. Tymczasem na Maderze tłumy fanów i fotoreporterów czekały na ślub w katedrze w Funchal, co okazało się jedynie plotką. Ronaldo zareagował na sytuację w mediach społecznościowych, dodając emotikony śmiechu. Holenderska panczenistka Jutta Leerdam, znana z sukcesów na igrzyskach Mediolan Cortina 2026, odpoczywa na egzotycznym urlopie. Sportsmenka, która zdobyła złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów, dzieli się zdjęciami z wakacji w towarzystwie narzeczonego, boksera Jake'a Paula. Jej najnowsze fotografie w stroju kąpielowym wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Leerdam, nazywana królową lodu, nie przestaje zachwycać swoich fanów.
1: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham. W biegu na 100 metrów przez płotki. Polka przegrała z Nadine Visser zaledwie o 1/1000 sekundy. Mimo emocjonującego finiszu i złożonego protestu wynik został utrzymany. Skrzyszowska wyraziła zadowolenie z medalu, podkreślając, że najważniejsze jest miejsce na podium. Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1030 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 16 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1007 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Relacja Nany i Poiraza zostanie wystawiona na próbę, gdy Nana potajemnie spotka się z Mertem. Poiraz przypadkowo usłyszy fragment ich rozmowy, co wzbudzi w nim podejrzenia. Mimo że planował wyznać Nanie swoje uczucia, niespodziewane wydarzenia pokrzyżują mu plany. Zdezorientowany Poiraz odwoła ich wspólną kolację, co wprawi Nanę w konsternację. Kilić postanowi sprowokować żonę, licząc na to, że sama wyzna mu prawdę. Jednak Nana, wierna obietnicy danej Mertowi, postanowi milczeć. Czy Poiraz odkryje prawdę? Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP 2 zostanie wyemitowany 176 odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin, co wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Jonca knują nowy, intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, co zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już 4. sezon.
1: Hotel Paradise 13 wkracza na ekrany z nowym uczestnikiem, Szymonem Królikiem. Ten 21-letni, związany ze sportem, reprezentował Polskę w baseballu, a teraz trenuje młodszych zawodników. Szymon nie boi się marzyć o karierze w modelingu, czy nawet striptease. W programie szuka jednak miłości, a jego serce bije szybciej na widok wysportowanych, spontanicznych blondynek z poczuciem humoru. Czy w rajskiej willi znajdzie kogoś wyjątkowego? Premierowy weekend Hotelu Paradise 13. Już 29 i 30 sierpnia o 20:55 na TVN i TVN7. Od września program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1008 odcinku serialu Dziedzictwo relacja Aynur i Sinana zostanie wystawiona na poważną próbę. Sinan, mimo że pokazuje zainteresowanie, wciąż zachowuje się niekonsekwentnie, co prowadzi do emocjonalnego starcia. Aynur, zmęczona sprzecznymi sygnałami, postanawia zakończyć trudną rozmowę, ale dramatycznie upada i rani się w głowę. Sinan natychmiast reaguje i zabiera ją do szpitala, co pokazuje, jak bardzo mu na niej zależy. W jednej chwili wcześniejsze kłótnie przestają mieć znaczenie, a zdrowie Aynur staje się najważniejsze. Czy Sinan w końcu zrozumie, że jego niezdecydowanie rani kobietę, którą naprawdę kocha? Relacja tej pary pozostanie pełna emocji i niedopowiedzeń. Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać – Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody. 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego z defiladą wojskową pod hasłem Polska Safe stały się źródłem napięć między rządem a Pałacem Prezydenckim. Hasło nawiązuje do unijnego programu finansowania obronności, który wcześniej budził zastrzeżenia prezydenta Karola Nawrockiego. Konflikt objawia się również w zmianach organizacyjnych uroczystości, takich jak przeniesienie nominacji generalskich na defiladę w Warszawie. Premier Donald Tusk planuje natomiast uczestniczyć w morskiej paradzie w Gdyni. W rządzie szykują się zmiany. Premier Donald Tusk rozważa powrót Szymona Hołowni na stanowisko wicepremiera, co może oznaczać jego powrót do polityki. Dotychczasowa liderka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nie została zaproszona na kluczowe spotkanie koalicji. Tymczasem Maciej Berek odchodzi z rządu, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska. Najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że większość Polaków popiera propozycję deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia w Polsce. Inicjatywa, wysunięta przez PiS, zyskuje większe poparcie wśród osób starszych i wierzących. Zgodnie z sondażem Ibris, aż 67% respondentów wyraziło aprobatę dla tej idei. Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych krytykuje te założenia, podkreślając, że większość Ukraińców w Polsce pracuje legalnie i przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju.
2: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny, wskazując adres w Tyraspolu, stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. To może być kluczowy trop w sprawie jego miejsca pobytu. Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Chce odpowiadać z wolnej stopy, jeśli otrzyma list żelazny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego, który działa od października zeszłego roku. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy mający na celu jego całkowitą likwidację, wskazując na liczne problemy. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska stanowczo sprzeciwia się tej propozycji, podkreślając ekologiczne korzyści systemu i oskarżając opozycję o manipulację danymi. Minister zapowiada dalszy rozwój systemu, w tym zwiększenie liczby automatów do zwrotu opakowań. Dziś w Europie niezwykłe zjawisko – zaćmienie słońca. W Polsce zobaczymy je częściowo, a księżyc zasłoni nawet 88% tarczy słonecznej w niektórych miejscach. Całkowite zaćmienie będzie widoczne w Hiszpanii, Portugalii i na Islandii. W Polsce zjawisko rozpocznie się około godziny 19:10 i potrwa do zachodu słońca. Sąd w Teksasie podjął decyzję w sprawie głośnego sporu o ciążę surogatki. Chłopiec, u którego wykryto wadę serca, po narodzinach musi pozostać w Teksasie, aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Biologiczni rodzice z Kalifornii nie mogą zablokować leczenia, jeśli lekarze uznają je za konieczne. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 sierpnia. Dziś w Gdyni odbyła się uroczystość chrztu i nadania imienia o Rzeczpospolita Polska Wicher, pierwszej z trzech fregat budowanych w ramach programu Mieczni. To ważny krok dla polskiej marynarki wojennej, symbolizujący odrodzenie siły polskiej floty. Premier Donald Tusk podkreślił znaczenie tej inwestycji dla polskiego przemysłu stoczniowego i bezpieczeństwa kraju. Jutro planowane jest wodowanie jednostki, która ma wejść do służby w 2029 roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ogórki małosolne mogą szybko tracić chrupkość, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu. Aby temu zapobiec, warto przenieść je do lodówki, co spowolni fermentację. Ważne jest też, by ogórki były zanurzone w zalewie, a do ich wyjmowania używać czystych sztućców. Dzięki tym prostym zasadom ogórki dłużej zachowają świeżość i smak. Astrologia sugeruje, że miesiąc urodzenia może wpływać na naszą determinację i zdolność do osiągania celów. Osobom urodzonym w styczniu, maju, wrześniu i listopadzie często przypisuje się wyjątkową ambicję i wytrwałość. Jednak sukces nie zależy tylko od daty urodzenia, ale także od ciężkiej pracy i gotowości do nauki na błędach. Astrologiczne charakterystyki mogą być ciekawostką, ale nie zastępują rzeczywistych informacji o człowieku.
2: Brytyjscy hydraulicy polecają prosty sposób na odetkanie zlewu bez użycia chemii. Wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie i wlać do odpływu. Dzięki enzymom i składnikom odkamieniającym tabletka skutecznie usuwa tłuszcz i kamień. Po upływie pół godziny przepłucz instalację gorącą wodą, by przywrócić pełną drożność.
0: Kasia Tusk zaskoczyła fanów, publikując rzadkie zdjęcia z rodzinnego wyjazdu do Francji. Na Instagramie pojawiły się fotografie z jej córkami, Lilianną i Marią, z wizyty w Muzeum Sztuki Współczesnej. Mimo że blogerka zazwyczaj chroni prywatność rodziny, tym razem podzieliła się także zabawną rozmową z dziećmi. Zdjęcia, choć pokazują rodzinny moment, nadal respektują zasady ochrony prywatności, ponieważ dziewczynki zostały sfotografowane od tyłu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marcin Najman, były pięściarz, skomentował styl publicznych wystąpień prezydenta Karola Nawrockiego. Zauważył, że Nawrocki inspiruje się Donaldem Trumpem, co widać w retoryce i scenografii. Najman wyraził opinię, że polski prezydent powinien wypracować własny styl, zamiast naśladować zagraniczne wzorce. Dodał, że wolałby, aby Nawrocki czerpał inspirację z postaci takich jak Ronald Reagan.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1029 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju, w Szczecinie, na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Szczecinie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Grażyna Szapołowska, ikona polskiego kina, zbliża się do 73 urodzin, a jej forma wciąż przyprawia o zawrót głowy. Aktorka zamiast emerytury wybiera boks i poranne biegi, a jej zgrabne nogi wciąż przyciągają uwagę. Na Instagramie dzieli się kulisami sesji zdjęciowych, pokazując, że wiek to tylko liczba. Bez ingerencji w urodę, z dystansem do pogoni za młodością, Szapołowska udowadnia, że prawdziwa diwa nie potrzebuje poprawek.
2: Rod Stewart, legenda brytyjskiej sceny muzycznej, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a odwołaniem koncertów z powodu zdrowotnych perypetii. Po rutynowym zabiegu wszczepienia stentu artysta musi skupić się na rekonwalescencji. Choć lekarze zapewniają, że wszystko idzie zgodnie z planem, fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą swojego idola na scenie. Ale spokojnie, Rod już nie może się doczekać, by znów rozgrzać publiczność do czerwoności. Cezary Jacques, znany z podwójnej roli wójta i księdza w kultowym Ranchu, zdradza, że serial to nie tylko śmiech, ale i krzywe zwierciadło dla Polaków. Twórcy nie bali się pokazywać naszych przywar, a widzowie pokochali tę szczerość. Powrót Rancha po latach wzbudza emocje, ponieważ kto nie lubi spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka? Jacques radzi, aby żyć uczciwie, ponieważ to podobno klucz do sukcesu, chociaż w Wilkowyjach to nie zawsze takie proste.
1: Maciej Orłoś, znany dziennikarz i prezenter, padł ofiarą cyberprzestępców, którzy przejęli jego konto na platformie X. Zamiast jego przemyśleń, obserwatorzy mogą teraz podziwiać wulgarne wpisy. Orłoś, po bezowocnych próbach odzyskania konta, zdecydował się na apel do internautów i zgłoszenie sprawy na policję. To przypomnienie, że w cyfrowym świecie nie tylko celebryci muszą mieć oczy dookoła głowy.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Robert Makłowicz, król polskiej gastronomii i mistrz żartów, świętuje kolejne urodziny. Znany z barwnego języka i charakterystycznego śmiechu, stał się ikoną popkultury. Choć nie obyło się bez kontrowersji. Wrocławskie filmy sponsorowane przez Urząd Miasta czy promowanie alkoholu przy posiłkach to tylko niektóre z jego wpadek. Mimo to jego fiu-fiu-fiu i memy z nim w roli głównej wciąż bawią internautów. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez w końcu powiedzieli sobie tak, a świat dowiedział się o tym dzięki zdjęciu obrączek na Instagramie. Po 10 latach związku para postanowiła sformalizować swoją miłość, a ich 5 dzieci z pewnością cieszy się z tej decyzji. Warto przypomnieć, że na jednej z imprez z Ronaldo bawiła się kiedyś Roxana Węgiel, która zdobyła wspólne zdjęcie z piłkarzem. Cóż, nie każdy ma okazję spotkać się z ikoną futbolu i jeszcze zdobyć pamiątkowe zdjęcie. Izabela Kuna, po latach unikania parkietu, w końcu dała się namówić na taniec z gwiazdami. Po pierwszym treningu wyszła z sali z fryzurą, która wyglądała jak po spotkaniu z huraganem, ale z uśmiechem na twarzy. Jej partnerem tanecznym jest Michał Bartkiewicz, co potwierdziły zdjęcia zrobione przez czujnych fotoreporterów. Czy Kuna i Bartkiewicz powtórzą sukces Vanessy Aleksander? O tym przekonamy się już jesienią.
1: Świat internetu wstrząśnięty tragiczną śmiercią Miny Chan, młodej influencerki, która zmarła na oczach tysięcy widzów. Zaledwie kilka dni przed swoimi 26 urodzinami Mina stała się ofiarą hejtu, który, jak twierdzi jej siostra, mógł przyczynić się do tragedii. Gwiazda K-popu, znana z autentyczności i emocji, była obserwowana przez setki tysięcy fanów, a teraz jej profile zniknęły z sieci. Policja bada okoliczności zdarzenia, a świat zastanawia się, jak daleko może sięgać wpływ słów w internecie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Boy George, niegdyś ikona lat 80., znów szokuje świat. Po nieudanym występie na Eurowizji jako reprezentant San Marino, wokalista postanowił wesprzeć Izrael utworem stworzonym przy pomocy sztucznej inteligencji. Co więcej, zapowiada, że każdy muzyk, który odmówi wykonania tej piosenki, pożegna się z pracą. Wygląda na to, że Boy George nie tylko śpiewa o karma chameleon, ale i sam rozdaje karmę na prawo i lewo.
2: Czyżby wojsko stało się nową sceną dla artystów? W obliczu konfliktu na Ukrainie temat obowiązkowej służby wojskowej znów nabiera rumieńców. Dla niektórych muzyków wojsko to nie tylko przymus, ale i szansa na stabilną karierę w orkiestrze wojskowej, gdzie można połączyć miłość do muzyki z mundurem. Kto by pomyślał, że marsze wojskowe mogą być nowym hitem na festiwalach? W końcu, czyż nie jest to idealne połączenie patriotyzmu z artystycznym wyżyciem? Sziget Festival 2026 w Budapeszcie to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Główna scena rozgrzeje się od chwytliwych dźwięków Giant Rooks, a potem Biffy Clyro zaserwuje solidną dawkę gitarowego brzmienia. Natasha Bedingfield przypomni wszystkim, że Unwritten to hit, który nigdy się nie starzeje, a na deser 21 Pilots zaserwują spektakl pełen energii i niespodzianek. Dla tych, którzy nie mają dość, nocne sceny zapewnią elektroniczne szaleństwo aż do świtu. Czyżbyśmy mieli powrót Beatlemanii? Cztery filmy o legendarnych Beatlesach są w drodze, a reżyserem całego przedsięwzięcia jest Sam Mendes. Paul Mescal, Harry Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w rolę słynnej czwórki z Liverpoolu. Premiera przesunięta na 2028 rok, ale już teraz internet huczy od zdjęć z planu. Czy świat jest gotowy na kolejną falę fascynacji Beatlesami? Czas pokaże.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Katowicach, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lutym tego roku zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku tramwajowego z 2022 roku na warszawskiej Pradze Północ. Kierowca tramwaju, Robert S., został skazany na 18 miesięcy więzienia za złamanie procedur bezpieczeństwa i używanie telefonu podczas pracy. W wyniku jego zaniedbań zginął 4-letni chłopiec. Prokuratura złożyła apelację, domagając się surowszej kary.
2: Wstrząsająca zbrodnia pod Konstancinem znalazła swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B. zostali skazani na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 16-letniej Kornelii. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie, uznając, że młody wiek i skrucha Patryka B. dają szansę na resocjalizację. Wyrok jest prawomocny i zamyka tę tragiczną sprawę. Warszawa zaskakuje różnorodnością swoich dzielnic. Największe z nich, wbrew pozorom, nie znajdują się w centrum miasta. Rozległe tereny zielone i spokojne zakątki dominują w tych obszarach, przypominając bardziej przedmieścia niż serce stolicy. Tymczasem Śródmieście przyciąga turystów licznymi atrakcjami, takimi jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, w Warszawie odbędzie się wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 jednostek sprzętu wojskowego oraz 60 statków powietrznych, w tym po raz pierwszy polskie samoloty F-35. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, ale już od piątku wieczorem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej, aby uniknąć korków.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Łomiankach strażnicy miejscy odłowili jeżozwierza, który trafił pod opiekę fundacji. Poszukiwany jest jego właściciel. Co ciekawe, w gminie Stare Babice widziano drugiego jeżozwierza. Oba zwierzęta mogą pochodzić z tej samej hodowli. Fundacja apeluje o pomoc w ustaleniu ich pochodzenia. W krakowskim Parku Jordana doszło do incydentu z udziałem 14-letniego chłopca i 48-letniego mężczyzny. Nagranie, na którym widać, jak dorosły trzyma nastolatka za szyję, trafiło do sieci. Mężczyzna zgłosił się na policję i przedstawił swoją wersję wydarzeń, tłumacząc, że zareagował na rzekome rzucanie kamieniami przez młodzież w jego córkę. Policja i prokuratura analizują sprawę, ale na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Dziś wieczorem będziemy świadkami częściowego zaćmienia słońca, które rozpocznie się około godziny 19.18. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że mimo tego zjawiska obowiązuje zakaz przebywania na szlakach po zmroku. Obserwatorzy powinni zaplanować powrót przed zapadnięciem ciemności. Dobre punkty widokowe znajdują się poza granicami parku, na przykład na Gubałówce czy Butorowym Wierchu. Hala sportowa Częstochowa wciąż nie ma nowego dyrektora do spraw administracji i sprzedaży. Po wpisach w mediach społecznościowych pełniący obowiązki prezydenta Zdzisław Wolski zażądał wyjaśnień od prezesa miejskiej spółki. Mimo rekomendacji komisji nie powołano kandydata na to stanowisko. Rada Nadzorcza HSC zajmie się tą sprawą 25 sierpnia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Międzyzdrojach otwarto nowy luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Obiekt oferuje 153 apartamenty, które zostały wykupione jeszcze przed zakończeniem budowy. Resort przyciąga gości bogatą ofertą rekreacyjną, w tym basenem Infinity i strefą spa. Ceny za weekendowy pobyt zaczynają się od 1500 zł za apartament z widokiem na morze.
1: W Darłowie wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu wysokich fal. Choć wiatr osłabł,

0: Morze pozostaje wzburzone, co stwarza niebezpieczne prądy wsteczne. Ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza zakaz kąpieli. Woda jest czysta biologicznie, ale warunki fizyczne uniemożliwiają bezpieczne pływanie. W Kujawsko-Pomorskiem zatrzymano 20 cudzoziemców, w tym 18 obywateli Kolumbii. Akcja przeprowadzona przez CBŚP, Policję i Straż Graniczną miała na celu sprawdzenie legalności ich pobytu. Kontrole odbyły się w Gniewkowie i Ciechocinku, a zatrzymani muszą opuścić Polskę. Wśród przyczyn zatrzymań były m.in. brak ważnych dokumentów i przekroczenie dozwolonego pobytu.
1: Policja w Augustowie zatrzymała 51-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do plebanii. Mężczyzna ukradł gotówkę i przedmioty o wartości 1250 zł. Został ujęty po pościgu, a w jego miejscu pobytu znaleziono śladowe ilości marihuany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś rano w okolicach Lubina odnotowano wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 3,1. Choć to stosunkowo niewielkie trzęsienie, przypomina, że Polska nie jest wolna od takich zjawisk. W przeszłości zdarzały się tu znacznie silniejsze wstrząsy, jak te z 1443 roku, które spowodowały poważne zniszczenia w Krakowie i Wrocławiu. Warto pamiętać, że choć Polska leży na stabilnym podłożu, to wstrząsy mogą się zdarzać, głównie z powodu działalności górniczej.
0: Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu, w którym rolnik zniszczył nowo budowaną ścieżkę rowerową. Traktor z broną talerzową uszkodził krawężniki na odcinku między Bystrzycą a Witoszowem. Internauci zastanawiają się, czy było to celowe działanie, czy przypadek. To już kolejny przypadek niszczenia infrastruktury po niedawnym incydencie w Gliwicach, gdzie rolnik usłyszał zarzuty za zniszczenie asfaltu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sieć Biedronka wprowadza zmiany w godzinach otwarcia swoich sklepów przed nadchodzącym świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od 11 do 13 sierpnia ponad 2300 placówek będzie czynnych do godziny 23 lub dłużej. W piątek 14 sierpnia aż 3400 sklepów przedłuży godziny pracy co najmniej do 23. Warto pamiętać, że w sobotę 15 sierpnia wszystkie sklepy będą zamknięte. Biedronka przygotowała także atrakcyjne promocje, m.in. karkówkę grillową o 72% taniej i masło ekstra Mleczna Dolina za niecałe 2 zł przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. To doskonała okazja, by zrobić zakupy na długi weekend. 15 sierpnia, mimo że to dzień ustawowo wolny od pracy, restauracje będą otwarte. Zakaz handlu nie dotyczy lokali gastronomicznych, więc można planować świąteczny obiad czy wieczorne wyjście. Większość restauracji będzie działać według weekendowego harmonogramu, ale warto sprawdzić godziny otwarcia, ponieważ mogą się różnić. Lokale w centrach miast mogą być oblegane po oficjalnych obchodach. Dla pewności warto sprawdzić media społecznościowe ulubionych miejsc lub zadzwonić do restauracji.
0: Polska została pominięta na liście europejskich krajów w nowych zasadach korzystania z internetu Starlink podczas podróży. Oznacza to, że polscy użytkownicy mogą napotkać inne warunki korzystania z usługi poza granicami kraju. Na liście znalazły się m.in. Czechy, Słowacja i Litwa, ale Polski zabrakło. To może wpłynąć na ograniczenia dla Polaków podróżujących po Europie z usługą Starlink. Nie wiadomo, czy to błąd, czy celowa decyzja firmy Ilona Maska. Nowe zasady obowiązują od 10 sierpnia, ale daty w komunikatach są różne, co wprowadza dodatkowe zamieszanie. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na cudzoziemcach. Pod koniec lutego w Polsce pracowało ponad 1 132 000 zagranicznych pracowników, co stanowi wzrost o 75 000 w ciągu roku. Najwięcej w tej grupie jest obywateli Ukrainy, których liczba osiągnęła prawie 770 000. Mężczyźni stanowią większość wśród pracujących cudzoziemców. To prawie 60%. Ponadto co trzeci zagraniczny pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie. Te dane pokazują, jak ważni stają się cudzoziemcy dla polskich firm.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla Niemców, którzy zaczynają przeprowadzać się nad Wisłę. Niemiecki dziennikarz Philipp Fritz z Die Welt podkreśla dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, która w 2026 roku ma wzrosnąć o 3,5%, podczas gdy niemiecka tylko o 0,5%. Polska inwestuje w infrastrukturę, co robi wrażenie na zagranicznych turystach. Kraj jest również liderem w cyfryzacji, co przyciąga przedsiębiorców z Niemiec. Trend Poland Maxing zyskuje popularność w internecie, pokazując pozytywne aspekty życia w Polsce. Jednak nie brakuje głosów, które przestrzegają przed bezkrytycznym zachwytem.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych propozycji do domu. Wśród nich wyróżnia się kuchenka mikrofalowa Tomado Superior za niecałe 150 zł, która łączy funkcjonalność z przystępną ceną. Dla miłośników gotowania dostępny jest także zestaw garnków Redstone, składający się z 7 elementów za niecałe 125 zł. Warto zwrócić uwagę na nowoczesne oświetlenie, takie jak przenośna lampa LED, która jest zarówno dekoracyjna, jak i praktyczna. Dla fanów muzyki Action oferuje bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel w cenie niecałe 65 zł. Na balkonach i tarasach świetnie sprawdzi się wielofunkcyjny pojemnik i stolik 2 w jednym keter. W najbliższy piątek, 14 sierpnia, wszystkie placówki ZUS oraz infolinia będą nieczynne. To efekt odbioru dnia wolnego za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które w tym roku przypada w sobotę. Dla tych, którzy muszą załatwić pilne sprawy, ZUS poleca korzystanie z platformy usług elektronicznych, dostępnej przez całą dobę. Dzięki niej można składać wnioski o emeryturę, sprawdzać stan konta ubezpieczeniowego czy generować zaświadczenia. ZUS wróci do normalnego funkcjonowania. Poniedziałek, 17 sierpnia.
0: Premier Donald Tusk ogłosił podpisanie kontraktu na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. Umowa, warta około 7 miliardów złotych, będzie realizowana z Litwą, Łotwą i innym państwem. Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu SAFE, co odciąży krajowy budżet. Pioruny cieszą się dużym zainteresowaniem na świecie, a ich skuteczność potwierdzono w warunkach bojowych. Nowy kontrakt zapewni ciągłość produkcji w zakładach MESCO SA, które planują zwiększenie mocy produkcyjnych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraina stara się o licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot, ale napotyka opór amerykańskich gigantów zbrojeniowych Raytheon i Lockheed Martin. Firmy te obawiają się, że Ukraina mogłaby produkować pociski szybciej i taniej, stając się konkurencją. Dodatkowo istnieją obawy o możliwość przejęcia technologii przez Rosję. Rozważa się produkcję pocisków w Niemczech lub innym kraju europejskim, co jednak wydłużyłoby proces. Prezydent Zełenski jest optymistyczny, twierdząc, że Ukraina mogłaby rozpocząć produkcję komponentów w ciągu jednego roku. Mimo to pełne uruchomienie produkcji może potrwać kilka lat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury również 17 stopni oraz małe zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP 2 zostanie wyemitowany 176 odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin. To wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Yonca knują nowy, intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, to zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już 4. sezon.
0: Hotel Paradise 13 wkracza na ekrany z nowym uczestnikiem, Szymonem Królikiem. Ten 21-letni, związany ze sportem, reprezentował Polskę w baseballu, a teraz trenuje młodszych zawodników. Szymon nie boi się marzyć o karierze w modelingu, czy nawet striptease. W programie szuka jednak miłości, a jego serce bije szybciej na widok wysportowanych, spontanicznych blondynek z poczuciem humoru. Czy w rajskiej willi znajdzie kogoś wyjątkowego? Premierowy weekend Hotelu Paradise 13. Już 29 i 30 sierpnia o 20:55 na TVN i TVN7. Od września program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
0: W Barwach Szczęścia Renata staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ratować swój związek z Marcinem. Organizuje romantyczny wieczór, aby naprawić relacje, ale jej wysiłki przynoszą nieoczekiwane skutki. Marcin, zaskoczony nagłą zmianą nastroju partnerki, podejrzewa, że Renata wróciła do nałogu. Wprost pyta ją o narkotyki, co prowadzi do burzliwej kłótni. Policjant stawia ultimatum, żądając testu na obecność narkotyków. Renata, zaskoczona oskarżeniami, musi podjąć decyzję, czy zgodzić się na test, aby udowodnić swoją niewinność. Sytuacja staje się napięta, a przyszłość ich związku wisi na włosku.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać, Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody.
0: Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Sea Smoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
1: 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Trybunał Konstytucyjny planuje zmiany, które mogą wpłynąć na sędziów w stanie spoczynku. Krystyna Pawłowicz, aktywna w mediach społecznościowych, może być objęta postępowaniem dyscyplinarnym po przejściu w stan spoczynku. Profesor Andrzej Zoll podkreśla, że sędziowie muszą zachować godność, a obecny system dyscyplinarny budzi zastrzeżenia. Gdańska Prokuratura Okręgowa umorzyła śledztwo dotyczące byłego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, Karola Nawrockiego. Dochodzenie dotyczyło rzekomego nieodpłatnego korzystania z apartamentów muzeum. Prokuratura stwierdziła brak znamion czynu zabronionego, nie ustalając, by Nawrocki faktycznie zamieszkiwał w tych apartamentach. Śledztwo trwało od lutego 2024 roku i obejmowało przesłuchanie 41 świadków.
0: Donald Tusk i Karol Nawrocki spotkali się dziś w Gdyni na uroczystości chrztu i wodowania fregaty ORP Wicher. Podczas wydarzenia premier Tusk zaskoczył wszystkich, zwracając się do prezydenta Nawrockiego z żartobliwą aluzją do lokalnej rywalizacji piłkarskiej między Gdańskiem a Gdynią. Wydarzenie miało jednak przede wszystkim wojskowy charakter, podkreślając znaczenie programu Miecznik dla modernizacji polskiej marynarki wojennej. Na lotnisku Mediolan Linate doszło do nietypowej kolizji. Służbowy Fiat Panda uderzył w prywatny samolot podczas kołowania, co spowodowało uszkodzenia obu maszyn. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale incydent wywołał półgodzinny paraliż lotniska. Część lotów przekierowano do Bergamo i Malpensy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Francja wprowadziła zakaz telefonicznych ofert marketingowych bez zgody konsumenta. Nowe przepisy obejmują wszystkie branże, z wyjątkiem trwających umów i sytuacji, gdy klient wyraził zgodę na kontakt. To odpowiedź na powszechne niezadowolenie obywateli, z których aż 38% odbierało takie telefony codziennie. Podobne regulacje obowiązują już w Austrii i we Włoszech.
0: Na polu golfowym Pebble Creek w Ohio doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Chris Schiavone, grając w golfa, został porażony piorunem podczas burzy, gdy schronił się pod drzewem. Mężczyzna cudem przeżył, a całe zdarzenie nagrało się na jego telefonie. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych, osiągając ponad 2 miliony wyświetleń. Schiavone dochodzi do siebie, choć początkowo miał problemy z czuciem i słuchem. Na pograniczu Kalifornii i Nevady doszło do połączenia dwóch pożarów w jeden niszczycielski żywioł. Płomienie zniszczyły już ponad 179 km kwadratowych terenu, zmuszając tysiące ludzi do ewakuacji. W akcji gaśniczej biorą udział strażacy z różnych stanów oraz Gwardia Narodowa. Jednak trudne warunki pogodowe utrudniają ich działania. Sytuacja pozostaje krytyczna, a mieszkańcy obawiają się dalszych zniszczeń. Marynarka wojenna Rumunii zneutralizowała dwa rosyjskie drony bojowe, które dryfowały w pobliżu projektu gazowego Neptun Deep. To kolejny incydent wskazujący na rosnące zagrożenie dla infrastruktury NATO na Morzu Czarnym. Drony, zidentyfikowane jako rosyjskie Gerbery, zostały zdetonowane przez specjalistyczny zespół nurków. Incydent podkreśla potrzebę wzmocnienia ochrony kluczowych obiektów energetycznych w regionie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Cypr odrzucił ofertę Grecji na zakup czołgów Leopard 1A5, uznając je za niespełniające wymagań operacyjnych. Teraz Nikozja skupia się na izraelskich czołgach Merkava, jako potencjalnym zamienniku dla starzejących się rosyjskich T-80. Decyzja ta wynika z trudności w utrzymaniu floty T-80 z powodu sankcji nałożonych na Rosję. Negocjacje z Izraelem trwają, ale ograniczona dostępność produkcyjna może stanowić wyzwanie.
2: Sansevieria, znana jako język teściowej, to popularna roślina doniczkowa, która świetnie oczyszcza powietrze. Choć jest mało wymagająca, warto wspomóc jej wzrost prostym nawozem z żelatyny, który wzmacnia korzenie i poprawia wygląd liści. W razie problemów z gniciem korzeni, pomocna może być jodyna, która działa odkażająco. Dziś, 12 sierpnia, Polskę czeka częściowe zaćmienie słońca, widoczne w całym kraju. Najlepsze warunki do obserwacji będą w Zielonej Górze, gdzie faza zaćmienia wyniesie aż 85%. Pierwsze symptomy zaciemnienia pojawią się między 19.10 a 19.18, w zależności od lokalizacji. Pamiętajcie, by obserwować to zjawisko tylko przez specjalne okulary z filtrem, aby chronić wzrok. Testy obrazkowe, które polegają na szybkim wyborze jednego z obiektów, zyskują coraz większą popularność. To nie tylko zabawa, ale i okazja do refleksji nad własnymi reakcjami i pragnieniami. Wybór jednego z czterech elementów na obrazku może zaskakująco wiele powiedzieć o naszych ukrytych tęsknotach. Choć nie są to profesjonalne diagnozy, mogą zachęcić do spojrzenia na siebie z innej perspektywy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pękające pomidory to częsty problem w ogrodach, zwłaszcza podczas zmiennej pogody. Najczęściej winne są nagłe nagłe zmiany w dostępności wody. Aby temu zapobiec, warto regularnie podlewać rośliny i usuwać uszkodzone owoce. Pomocne może być także ściółkowanie, które ogranicza parowanie wody. Policjanci z Radomia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę włamania do mieszkania starszej kobiety. Do zdarzenia doszło kilka dni temu na jednym z radomskich osiedli. Obaj mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Śledztwo wykazało, że działali w przemyślany sposób, wykorzystując zaufanie osób starszych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1029 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Krakowie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Szczecina dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Herbuś zamiast egzotycznych plaż wybrała nasze polskie wybrzeże. Tancerka postanowiła, że jej psiaki nie będą cierpieć z powodu rozłąki, więc razem z ukochanym i czworonogami wyleguje się nad Bałtykiem. W białym bikini, z uśmiechem na twarzy, Herbuś zachwyca się uzdrawiającymi właściwościami naszego morza. Cóż, kto by pomyślał, że polski piasek i chłodna woda mogą być lepsze niż tropikalne wakacje?
2: Ewelona, znana z Warsaw Shore, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wyjąć implanty ze swoich piersi. Z rozmiaru H zeszła na D, twierdząc, że teraz czuje się bardziej naturalnie. Choć przestrzega przed operacjami plastycznymi, sama nie wyklucza powrotu do implantów, jeśli efekt liftingu nie spełni oczekiwań. A co z jej słynną pupą? Ewelona zapewnia, że tam wszystko jest naturalne i nie zamierza nic zmieniać. Nina Dobrew, znana z Pamiętników Wampirów, postanowiła zaskoczyć fanów i przeszła na jasną stronę mocy. Dosłownie. Aktorka, która kiedyś uparcie trzymała się ciemnych włosów, teraz założyła blond perukę do roli Piper. W ekranizacji Zdarzyło się pewnego lata. Zdjęcia z planu już krążą w sieci, a jakość peruki budzi mieszane uczucia. Cóż, może to nowa moda na blondynkę na próbę?
1: HBO jeszcze nie zdążyło pokazać pierwszego sezonu nowego Harry'ego Pottera, a już planuje drugi. W roli Gilderoya Lockharta zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i X-Men. Czyżby magia Lockharta miała polegać na uroku osobistym i braku bystrości? Premiera pierwszego sezonu zaplanowana jest na święta Bożego Narodzenia, więc fani będą mieli czas, by przygotować się na tę magiczną przygodę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Tomasz Wolny, znany prezenter, znowu wyruszył na Jasną Górę, ale tym razem nie jest sam. Towarzyszy mu Adrianna Borek z kabaretu Nowaki. Wolny, jak co roku, dzieli się swoją pielgrzymką na Instagramie, pokazując, że wiara to nie tylko modlitwa, ale i show. Czyżby pielgrzymki stały się nowym trendem wśród gwiazd? Może niedługo zobaczymy tam cały polski show biznes. Grażyna Szapołowska, ikona polskiego kina, udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zbliżając się do 73 urodzin, aktorka zaskakuje fanów swoją nieskazitelną sylwetką, którą chętnie prezentuje w mediach społecznościowych. Bez żadnych poprawek medycyny estetycznej, Szapołowska pokazuje, że jogging i boks to jej tajemnica młodości. A może to po prostu magia bycia Grażyną Szapołowską? Maciej Orłoś, znany prezenter TeleExpressu, stał się ofiarą cyberprzestępców, którzy przejęli jego konto na portalu X. Teraz jego profil zamiast osobistych przemyśleń serwuje wulgarne treści. Orłoś, po nieudanych próbach odzyskania konta, apeluje do fanów o pomoc i zgłasza sprawę na policję. To kolejny dowód na to, że w sieci trzeba być czujnym, ponieważ nawet doświadczeni dziennikarze mogą paść ofiarą hakerów. Pani Rainbow mogą już zacierać ręce, bo we wrześniu w Polsce zabrzmi kultowy album Stranger in Us All w całości. Dougie White, szkocki wokalista, który 3 dekady temu został wybrany przez samego Richiego Blackmora, wraca na scenę z polskim zespołem. Oprócz całego albumu usłyszymy też rockowe hymny z repertuaru Michaela Schenkera i Yngwiego Malmsteena. A jakby tego było mało, mówi się o kolejnych koncertach już w listopadzie. Czyżby to był początek nowej rockowej rewolucji?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stone Temple Pilots, zespół, który kiedyś rządził na rockowej scenie, nadal trzyma fanów w niepewności. Jeff Gadd, obecny wokalista, przyznał, że nowy album może pojawić się dosłownie z dnia na dzień, ale na razie nic się nie dzieje. Muzycy zajmują się swoimi solowymi projektami, a Gadd walczy z obsesyjno-kompulsywnym pragnieniem kończenia wszystkiego, co zacznie. Cóż, może kiedyś doczekamy się kolejnego krążka, ale na razie pozostaje nam tylko czekać i słuchać starych hitów. Guns N' Roses, znani z maratońskich koncertów, wciąż trzymają fanów w napięciu, nie wykonując na żywo 4 utworów ze swojej dyskografii. Wśród nich jest My World, solowy eksperyment Axla Rose'a oraz Get in the Ring, gdzie wokalista rozlicza się z krytykami. Tymczasem fani czekają na nowy album, który ma być następcą Chinese Democracy z 2008 roku. Slash zapewnia, że nowy materiał nadchodzi, ale kiedy? To już tajemnica, którą zespół trzyma w zanadrzu. Piotr Black, znany z Sorry Boys, po 10 latach milczenia wraca na scenę z nowym singlem Czarno-biały film. Inspiracją do utworu stały się stare taśmy filmowe jego ojca, co nadaje całości nostalgiczny klimat. Współpraca z Radkiem Bolewskim i chórem Soul Connection Gospel Group dodaje utworowi wyjątkowego charakteru. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powrotem do przeszłości w nowoczesnym wydaniu? Zespół V, znany dotąd jako Trio, postanowił zaszaleć i stać się kwartetem. Do składu dołączył Grzegorz Drut, Włodek, który wniósł ze sobą ciężkie brzmienia z Narbo Dakal. Nowy singiel Sznur już w sieci, a album Protisty z inspiracjami lat 90. nadchodzi wielkimi krokami. A jakby tego było mało, V rusza w trasę po Polsce, zabierając ze sobą Fertile Ham. Ciekawe, czy fani będą w stanie nadążyć za tym tempem.
2: Słuchacie Radia Super Express. Rod Stewart, niekwestionowana ikona brytyjskiej muzyki, musi zwolnić tempo. Po niemal zasłabnięciu na scenie w czerwcu, teraz przeszedł rutynowy zabieg wszczepienia stentu. Choć lekarze są zadowoleni z jego powrotu do zdrowia, Stewart odwołał wszystkie koncerty na najbliższy miesiąc. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą go na scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest umiarkowane, a w Toruniu dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Łomiankach strażnicy miejscy odłowili egzotycznego jeżozwierza, który pojawił się na ulicach miasta. Zwierzę trafiło do azylu, a jego właściciel jest poszukiwany. Tymczasem w sąsiedniej gminie Stare Babice widziano kolejnego jeżozwierza, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Fundacja apeluje o informacje na temat pochodzenia tych zwierząt.
2: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, Warszawa będzie gospodarzem wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 pojazdów wojskowych i 60 maszyn latających, w tym myśliwce F-35. Wydarzenie spowoduje duże utrudnienia w ruchu, dlatego zaleca się korzystanie z transportu publicznego. Wisłostrada będzie zamknięta od piątku do soboty, a objazdy poprowadzone zostaną między innymi ulicami Modlińską i Jagiellońską.
1: Wstrząsające morderstwo 16-letniej Kornelii K. z Konstancina znalazło swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B., którzy zaplanowali zbrodnię, zostali skazani na 25 lat więzienia. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok, odrzucając wniosek o dożywocie dla Patryka B., uznając jego młody wiek i szansę na resocjalizację. Sprawa budziła ogromne emocje, a oskarżeni przeprosili rodzinę ofiary. Dziś mija 4 lata od tragicznego wypadku w Warszawie, w którym zginął 4-letni Oluś. Chłopiec został przytrzaśnięty drzwiami tramwaju i ciągnięty po torowisku. Motorniczy, Robert S., został skazany na 1,5 roku więzienia za naruszenie zasad bezpieczeństwa i korzystanie z telefonu podczas pracy. Prokuratura złożyła apelację, uznając karę za zbyt łagodną.
0: Słuchacie Radia Super Express. Dziś wieczorem w południowej Polsce będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca, które rozpocznie się około godziny 19:18. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że mimo tego zjawiska obowiązują standardowe zasady poruszania się po szlakach, czyli od świtu do zmierzchu. Osoby planujące obserwacje z górskich szlaków muszą zejść przed zmrokiem. Alternatywnie zaćmienie można obserwować z punktów widokowych poza parkiem, takich jak Gubałówka czy Cyrchla. Przed Sądem Rejonowym w Brzesku odbyła się kolejna rozprawa Łukasza Chamioło, oskarżonego o znęcanie się nad zwierzętami. Świadkowie, w tym pracownik gminy Czchów, zeznali, że kontrola nie wykazała żadnych uchybień w utrzymaniu lwów i tygrysa bengalskiego. Prokuratura nadal podważa te ustalenia, a decyzja w sprawie ma zapaść po opinii biegłego. Następna rozprawa odbędzie się 9 września.
1: W Międzyzdrojach otwarto luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Resort oferuje 153 apartamenty oraz bogate zaplecze rekreacyjne, w tym basen Infinity, spa i sauny. Mimo wysokich cen, wszystkie apartamenty znalazły nabywców jeszcze przed zakończeniem budowy. Inwestycja wzbudza kontrowersje ze względu na bliskość Wolińskiego Parku Narodowego, ale spełnia wszystkie wymogi prawne. Sąd w Wysokiem Mazowieckiem zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Bartosza F., podejrzanego o produkowanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem psa oraz posiadanie mefedronu. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura ustaliła, że materiały były nagrywane i udostępniane w internecie. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kontrole ZUS w województwie podlaskim ujawniły przypadki osób pracujących mimo zwolnień lekarskich. Właściciele salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz zakładu meblarskiego tłumaczyli, że zastępowali nieobecnych pracowników. Od stycznia do czerwca ZUS w Białymstoku przeprowadził ponad 6400 kontroli, wstrzymując 163 zasiłki na kwotę 183 800 zł. W całej Polsce wstrzymano 10,5 tysiąca zasiłków na ponad 18,5 miliona złotych. Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu z udziałem rolnika, który ciągnikiem uszkodził budowaną ścieżkę rowerową. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się w sieci, pokazując, jak brona talerzowa zahacza o świeżo wbetonowane krawężniki. Nie jest jasne, czy było to działanie celowe, czy przypadkowe. To już drugi taki przypadek w ostatnich dniach po podobnym incydencie w Gliwicach.
1: Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w okolicach Bolesławca doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka zjechała z drogi, przebiła bariery i wpadła do rowu, a kierowca zginął na miejscu.

0: Ruch na trasie jest całkowicie wstrzymany, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Przyczyny wypadku bada prokurator, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Erupcja wulkanu Etna sparaliżowała lotnisko w Katanii, unieruchamiając setki turystów, w tym Polaków. Chaos informacyjny i brak wsparcia ze strony linii lotniczych oraz konsulatu pogłębiają poczucie bezradności. Turyści zmuszeni są do spania na lotnisku, a ceny transportu do innych portów lotniczych są absurdalnie wysokie. Zakaz lotów z Katanii obowiązuje do jutra, co oznacza kolejne godziny niepewności dla podróżnych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W rejonie Lubina doszło dziś do wstrząsu o magnitudzie 3,1. To przypomina nam, że choć Polska nie jest obszarem o dużej aktywności sejsmicznej, trzęsienia ziemi się zdarzają. Najsilniejsze w historii naszego kraju miało miejsce w 1443 roku, a jego skutki odczuwano między innymi we Wrocławiu i Krakowie. Współczesne pomiary pozwalają dokładniej określać parametry takich zjawisk, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kibice piłki nożnej mogą szykować się na emocje, bo już na początku września rusza jedna runda Pucharu Polski. TVP Sport pokaże 9 meczów na żywo, w tym 3 starcia drużyn z Ekstraklasy. Motor Lublin zmierzy się z Legią Warszawa, Widzew Łódź z Koroną Kielce, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ciekawie zapowiada się też mecz Awi Świdnik z Wieczystą Kraków oraz Wicket Luzino z Wisłą Płock. Szczegóły transmisji dostępne będą wkrótce.
2: GK z Katowice przegrał 0-2 z Hapoelem Tel Awiw w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Ekspert Piotr Czachowski krytykuje defensywę Gieksy i podkreśla, że kluczowy będzie szybki gol w rewanżu. Lider zespołu, Bartosz Nowak, ma szansę poprowadzić drużynę do zwycięstwa, ale potrzebne będzie wsparcie reszty zespołu. Przed GKS-em stoi trudne zadanie, by odwrócić losy rywalizacji. Dziś trzeci dzień lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. O medale powalczą Anita Włodarczyk w rzucie młotem oraz Jakub Szymański i Dariusz Czykier w biegu na 110 metrów przez płotki. W finale na 400 metrów wystartuje także Maksymilian Szwed. Transmisję można śledzić na TVP Sport.
1: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte między innymi w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
2: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto, co cieszy polskich kibiców. W Kanadzie towarzyszy jej psycholożka Daria Abramowicz, której rola znacząco wzrosła. Zawodniczka pokonała już kilka wymagających rywalek, a nowy układ z Abramowicz wydaje się przynosić efekty. Andrzej Persson, były rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozytywnie ocenia współpracę Świątek z Abramowicz i trenerem Maciejem Ryszczukiem.
1: Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu mistrzyni na turnieju WTA w Cincinnati. To ważny sprawdzian przed nadchodzącym US Open. Na kortach w Cincinnati zobaczymy również Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch. W turnieju mężczyzn wystąpią Hubert Hurkacz i Kamil Majszak.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie.
1: Anna Lewandowska dołączyła do męża Roberta w Stanach Zjednoczonych. Po długiej podróży z Europy, zamiast odpoczywać, od razu udała się na intensywny trening w Chicago. Zdjęcia z ich pierwszych chwil w Stanach Zjednoczonych robią furorę w sieci, a fani są zachwyceni energią pary. Rodzina Lewandowskich cieszy się teraz wspólnym czasem w wiecznym mieście.
2: Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli cichy ślub cywilny w Cascais, niedaleko Lizbony. Ceremonia odbyła się 11 sierpnia, w obecności tylko ich dzieci. Tymczasem na Maderze tłumy fanów i fotoreporterów czekały na ślub w katedrze w Funchal, co okazało się jedynie plotką. Ronaldo zareagował na sytuację w mediach społecznościowych, dodając emotikony śmiechu. Holenderska panczenistka Jutta Leerdam, znana z sukcesów na igrzyskach Mediolan Cortina 2026, odpoczywa na egzotycznym urlopie. Sportsmenka, która zdobyła złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów, dzieli się zdjęciami z wakacji w towarzystwie narzeczonego, boksera Jake'a Paula. Jej najnowsze fotografie w stroju kąpielowym wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Leerdam, nazywana królową lodu, nie przestaje zachwycać swoich fanów.
1: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka przegrała z Nadine Visser zaledwie o 1/1000 sekundy. Mimo emocjonującego finiszu i złożonego protestu wynik został utrzymany. Skrzyszowska wyraziła zadowolenie z medalu, podkreślając, że najważniejsze jest miejsce na podium. Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: gdzie...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP2 zostanie wyemitowany 176 odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin. To wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Yonca knują nowy intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, to zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już 4. sezon.
1: Hotel Paradise 13 wkracza na ekrany z nowym uczestnikiem, Szymonem Królikiem. Ten 21-letni, związany ze sportem, reprezentował Polskę w baseballu, a teraz trenuje młodszych zawodników. Szymon nie boi się marzyć o karierze w modelingu, czy nawet striptisie. W programie szuka jednak miłości, a jego serce bije szybciej na widok wysportowanych, spontanicznych blondynek z poczuciem humoru. Czy w rajskiej willi znajdzie kogoś wyjątkowego? Premierowy weekend Hotelu Paradise 13. Już 29 i 30 sierpnia o 20:55 na TVN i TVN7. Od września program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
1: W Barwach Szczęścia Renata staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ratować swój związek z Marcinem. Organizuje romantyczny wieczór, aby naprawić relacje, ale jej wysiłki przynoszą nieoczekiwane skutki. Marcin, zaskoczony nagłą zmianą nastroju partnerki, podejrzewa, że Renata wróciła do nałogu. Wprost pyta ją o narkotyki, co prowadzi do burzliwej kłótni. Policjant stawia ultimatum, żądając testu na obecność narkotyków. Renata, zaskoczona oskarżeniami, musi podjąć decyzję, czy zgodzić się na test, aby udowodnić swoją niewinność. Sytuacja staje się napięta, a przyszłość ich związku wisi na włosku.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać, Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody.
1: Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Sea Smoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
2: 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Maciej Berek niespodziewanie odchodzi z rządu Donalda Tuska. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji. Ryszard Petru wyraził zaskoczenie tą decyzją, podkreślając, że jeszcze niedawno rozmawiał z Berkiem o planach deregulacyjnych. Premier Tusk zapowiedział, że Berek otrzyma nowe zadania, ale szczegóły nie są jeszcze znane.
0: Najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że większość Polaków popiera propozycję deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia w Polsce. Inicjatywa, wysunięta przez PiS, zyskuje większe poparcie wśród osób starszych i wierzących. Zgodnie z sondażem Ibris, aż 67% respondentów wyraziło aprobatę dla tej idei. Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych krytykuje te założenia, podkreślając, że większość Ukraińców w Polsce pracuje legalnie i przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju.
2: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny, wskazując adres w Tyraspolu, stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. To może być kluczowy trop w sprawie jego miejsca pobytu. Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Chce odpowiadać z wolnej stopy, jeśli otrzyma list żelazny.
0: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego, który działa od października zeszłego roku. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy mający na celu jego całkowitą likwidację, wskazując na liczne problemy. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska stanowczo sprzeciwia się tej propozycji, podkreślając ekologiczne korzyści systemu i oskarżając opozycję o manipulację danymi. Minister zapowiada dalszy rozwój systemu, w tym zwiększenie liczby automatów do zwrotu opakowań.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś w Europie niezwykłe zjawisko. Zaćmienie słońca. W Polsce zobaczymy je częściowo, a księżyc zasłoni nawet 88% tarczy słonecznej w niektórych miejscach. Całkowite zaćmienie będzie widoczne w Hiszpanii, Portugalii i na Islandii. W Polsce zjawisko rozpocznie się około godziny 19:10 i potrwa do zachodu słońca. W Düsseldorfie na Oberbilker Allee doszło do brutalnego ataku nożem na 47-letnią kobietę. Napastnik, jej mąż, został powstrzymany przez odważnych przechodniów, którzy obezwładnili go do przyjazdu policji. Kobieta doznała jedynie lekkich obrażeń dzięki szybkiej reakcji świadków. Prokuratura ocenia zdarzenie jako próbę zabójstwa. Sąd w Teksasie podjął decyzję w sprawie głośnego sporu o ciążę surogatki. Chłopiec, u którego wykryto wadę serca, po narodzinach musi pozostać w Teksasie, aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Biologiczni rodzice z Kalifornii nie mogą zablokować leczenia, jeśli lekarze uznają je za konieczne. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 sierpnia. Dziś w Gdyni odbyła się uroczystość chrztu i nadania imienia o Rzeczpospolita Polska Wicher, pierwszej z trzech fregat budowanych w ramach programu Mieczni. To ważny krok dla polskiej marynarki wojennej, symbolizujący odrodzenie siły polskiej floty. Premier Donald Tusk podkreślił znaczenie tej inwestycji dla polskiego przemysłu stoczniowego i bezpieczeństwa kraju. Jutro planowane jest wodowanie jednostki, która ma wejść do służby w 2029 roku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Eksperci do spraw podróży ostrzegają, że kolor walizki może wpływać na ryzyko kradzieży. Złodzieje częściej wybierają bagaże w jaskrawych kolorach lub z nietypowymi wzorami. Dla bezpieczeństwa warto stosować charakterystyczne przywieszki i odbierać bagaż na początku taśmy bagażowej. Pamiętajmy też, aby nie zostawiać walizki bez opieki. Ogórki małosolne mogą szybko tracić chrupkość, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu. Aby temu zapobiec, warto przenieść je do lodówki, co spowolni fermentację. Ważne jest też, by ogórki były zanurzone w zalewie, a do ich wyjmowania używać czystych sztućców. Dzięki tym prostym zasadom ogórki dłużej zachowają świeżość i smak. Internetowe psychotesty, choć nie mają naukowego potwierdzenia, cieszą się dużą popularnością jako forma zabawy i refleksji nad sobą. Wybierając jeden z dostępnych obrazków, można dowiedzieć się, co mówi on o naszej osobowości i ukrytych lękach. To szybki sposób na chwilę zastanowienia nad własnym charakterem, choć nie należy traktować go jako profesjonalnej diagnozy.
2: Brytyjscy hydraulicy polecają prosty sposób na odetkanie zlewu bez użycia chemii. Wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie i wlać do odpływu. Dzięki enzymom i składnikom odkamieniającym tabletka skutecznie usuwa tłuszcz i kamień. Po upływie pół godziny przepłucz instalację gorącą wodą, by przywrócić pełną drożność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Gdynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co przyciągnęło uwagę Katarzyny Tusk. Córka premiera nazwała miasto Dubajem Północy, podkreślając jego nowoczesne założenie i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym. Tusk uważa, że Gdynia była dotąd niedoceniana w Trójmieście, ale teraz nadszedł jej czas na prawdziwe uznanie. Marcin Najman, były pięściarz, skomentował styl publicznych wystąpień prezydenta Karola Nawrockiego. Zauważył, że Nawrocki inspiruje się Donaldem Trumpem, co widać w retoryce i scenografii. Najman wyraził opinię, że polski prezydent powinien wypracować własny styl, zamiast naśladować zagraniczne wzorce. Dodał, że wolałby, aby Nawrocki czerpał inspirację z postaci takich jak Ronald Reagan.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie też 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest umiarkowane, a w Szczecinie dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z podwójnej roli wójta i księdza w kultowym Ranczu, zdradza, że serial to nie tylko śmiech, ale i krzywe zwierciadło dla Polaków. Twórcy nie bali się pokazywać naszych przywar, a widzowie pokochali tę szczerość. Powrót Rancza po latach wzbudza emocje, ponieważ kto nie lubi spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka? Żak radzi, aby żyć uczciwie, ponieważ to podobno klucz do sukcesu, chociaż w Wilkowyjach to nie zawsze takie proste. Ewa Farna, która zaczynała jako nastolatka z charakterystyczną grzywką i rokowym pazurem. Dziś świętuje swoje 33 urodziny jako dojrzała artystka, żona i mama. Zaczynała karierę w wieku 13 lat, a teraz jej album ADHD Pop podbija serca fanów na stadionach. Zmieniały się fryzury, stylizacje i życiowe role, ale jedno pozostało niezmienne. Ewa zawsze szła własną drogą. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak spektakularnie dorastać na oczach publiczności, nie tracąc przy tym ani grama swojej energii. Robert Makłowicz, król polskiej gastronomii i mistrz żartów, świętuje kolejne urodziny. Znany z barwnego języka i charakterystycznego śmiechu, stał się ikoną popkultury. Choć nie obyło się bez kontrowersji. Wrocławskie filmy sponsorowane przez Urząd Miasta czy promowanie alkoholu przy posiłkach to tylko niektóre z jego wpadek. Mimo to jego fiu, fiu, fiu i memy z nim w roli głównej wciąż bawią internautów. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez w końcu powiedzieli sobie tak, a świat dowiedział się o tym dzięki zdjęciu obrączek na Instagramie. Po 10 latach związku para postanowiła sformalizować swoją miłość, a ich 5 dzieci z pewnością cieszy się z tej decyzji. Warto przypomnieć, że na jednej z imprez z Ronaldo bawiła się kiedyś Roxana Węgiel, która zdobyła wspólne zdjęcie z piłkarzem. Cóż, nie każdy ma okazję spotkać się z ikoną futbolu i jeszcze zdobyć pamiątkowe zdjęcie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Izabela Kuna, po latach unikania parkietu, w końcu dała się namówić na taniec z gwiazdami. Po pierwszym treningu wyszła z sali z fryzurą, która wyglądała jak po spotkaniu z huraganem, ale z uśmiechem na twarzy. Jej partnerem tanecznym jest Michał Bartkiewicz, co potwierdziły zdjęcia zrobione przez czujnych fotoreporterów. Czy Kuna i Bartkiewicz powtórzą sukces Vanessy Aleksander? O tym przekonamy się już jesienią.
2: Świat internetu wstrząśnięty tragiczną śmiercią Miny Chan, młodej influencerki, która zmarła na oczach tysięcy widzów. Zaledwie kilka dni przed swoimi 26 urodzinami Mina stała się ofiarą hejtu, który, jak twierdzi jej siostra, mógł przyczynić się do tragedii. Gwiazda K-popu, znana z autentyczności i emocji, była obserwowana przez setki tysięcy fanów, a teraz jej profile zniknęły z sieci. Policja bada okoliczności zdarzenia, a świat zastanawia się, jak daleko może sięgać wpływ słów w internecie. Boy George, niegdyś ikona lat 80., znów szokuje świat. Po nieudanym występie na Eurowizji jako reprezentant San Marino, wokalista postanowił wesprzeć Izrael utworem stworzonym przy pomocy sztucznej inteligencji. Co więcej, zapowiada, że każdy muzyk, który odmówi wykonania tej piosenki, pożegna się z pracą. Wygląda na to, że Boy George nie tylko śpiewa o karma chameleon, ale i sam rozdaje karmę na prawo i lewo.
1: Sierpień w Poznaniu kończy się z przytupem, bo Bittersweet Festival znów przyciąga tłumy. W tym roku na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Robbie Williams, Gorillaz i Lorde. Organizatorzy nie próżnują, bo już teraz zaskoczyli mieszkańców Poznania, gdy hejnał z ratusza płynnie przeszedł w Stressed Out 21 Pilots. Cóż, jeśli to nie jest sposób na przyciągnięcie uwagi, to co nim jest?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czyżby wojsko stało się nową sceną dla artystów? W obliczu konfliktu na Ukrainie temat obowiązkowej służby wojskowej znów nabiera rumieńców. Dla niektórych muzyków wojsko to nie tylko przymus, ale i szansa na stabilną karierę w orkiestrze wojskowej, gdzie można połączyć miłość do muzyki z mundurem. Kto by pomyślał, że marsze wojskowe mogą być nowym hitem na festiwalach? W końcu, czyż nie jest to idealne połączenie patriotyzmu z artystycznym wyżyciem? Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, który odszedł z Deep Purple ponad 3 dekady temu, planuje niespodziewany powrót na scenę z zespołem. Jak sam zdradził, być może pojawi się na bis podczas koncertu w Nowym Jorku. Blackmore, mimo problemów zdrowotnych, nie traci humoru i planuje konkurować z młodszymi kolegami na scenie. Cóż, wygląda na to, że stary rockman nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Shiget Festival 2026 w Budapeszcie to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Główna scena rozgrzeje się od chwytliwych dźwięków Giant Rooks, a potem Biffy Clyro zaserwuje solidną dawkę gitarowego brzmienia. Natasha Bedingfield przypomni wszystkim, że Unwritten to hit, który nigdy się nie starzeje, a na deser 21 Pilots zaserwują spektakl pełen energii i niespodzianek. Dla tych, którzy nie mają dość, nocne sceny zapewnią elektroniczne szaleństwo aż do świtu. Czyżbyśmy mieli powrót Beatlemanii? Cztery filmy o legendarnych Beatlesach są w drodze, a reżyserem całego przedsięwzięcia jest Sam Mendes. Paul Mescal, Harry Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w rolę słynnej czwórki z Liverpoolu. Premiera przesunięta na 2028 rok, ale już teraz internet huczy od zdjęć z planu. Czy świat jest gotowy na kolejną falę fascynacji Beatlesami? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lutym tego roku zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku tramwajowego z 2022 roku na warszawskiej Pradze Północ. Kierowca tramwaju, Robert S., został skazany na 18 miesięcy więzienia za złamanie procedur bezpieczeństwa i używanie telefonu podczas pracy. W wyniku jego zaniedbań zginął 4-letni chłopiec. Prokuratura złożyła apelację, domagając się surowszej kary.
2: Wstrząsająca zbrodnia pod Konstancinem znalazła swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B. zostali skazani na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 16-letniej Kornelii. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie, uznając, że młody wiek i skrucha Patryka B. dają szansę na resocjalizację. Wyrok jest prawomocny i zamyka tę tragiczną sprawę. Warszawa zaskakuje różnorodnością swoich dzielnic. Największe z nich, wbrew pozorom, nie znajdują się w centrum miasta. Rozległe tereny zielone i spokojne zakątki dominują w tych obszarach, przypominając bardziej przedmieścia niż serce stolicy. Tymczasem Śródmieście przyciąga turystów licznymi atrakcjami, takimi jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie. 16-letnia dziewczyna walczy o życie po wypadku drogowym w Józefowie. W niedzielę została potrącona przez samochód marki BMW, gdy przejeżdżała rowerem przez pasy. Policja bada okoliczności zdarzenia, a lokalne władze planują zainstalować sygnalizację świetlną w tym miejscu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, w Warszawie odbędzie się wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 jednostek sprzętu wojskowego oraz 60 statków powietrznych, w tym po raz pierwszy polskie samoloty F-35. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, ale już od piątku wieczorem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej, aby uniknąć korków. W Łomiankach strażnicy miejscy odłowili jeżozwierza, który trafił pod opiekę fundacji. Poszukiwany jest jego właściciel. Co ciekawe, w gminie Stare Babice widziano drugiego jeżozwierza. Oba zwierzęta mogą pochodzić z tej samej hodowli. Fundacja apeluje o pomoc w ustaleniu ich pochodzenia. W krakowskim Parku Jordana doszło do incydentu z udziałem 14-letniego chłopca i 48-letniego mężczyzny. Nagranie, na którym widać, jak dorosły trzyma nastolatka za szyję, trafiło do sieci. Mężczyzna zgłosił się na policję i przedstawił swoją wersję wydarzeń, tłumacząc, że zareagował na rzekome rzucanie kamieniami przez młodzież w jego córkę. Policja i prokuratura analizują sprawę, ale na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Dziś wieczorem będziemy świadkami częściowego zaćmienia słońca, które rozpocznie się około godziny 19:18. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że mimo tego zjawiska obowiązuje zakaz przebywania na szlakach po zmroku. Obserwatorzy powinni zaplanować powrót przed zapadnięciem ciemności. Dobre punkty widokowe znajdują się poza granicami parku, na przykład na Gubałówce czy Butorowym Wierchu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Gliwicach będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca z 60-metrowej wieży kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Wejście na wieżę rozpocznie się o 18:30, a liczba miejsc jest ograniczona. Bilet kosztuje 10 zł, płatność gotówką na miejscu. Pamiętajcie o specjalnych okularach ochronnych, by bezpiecznie obserwować to zjawisko.
2: W Międzyzdrojach otwarto nowy luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Obiekt oferuje 153 apartamenty, które zostały wykupione jeszcze przed zakończeniem budowy. Resort przyciąga gości bogatą ofertą rekreacyjną, w tym basenem Infinity i strefą spa. Ceny za weekendowy pobyt zaczynają się od 1500 zł za apartament z widokiem na morze. Dziś w Kołobrzegu panują idealne warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda jest czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza wzrośnie do 23 stopni, a delikatny wiatr zapewni komfortowe warunki. Wieczorem czeka nas niezwykłe zaćmienie słońca i noc spadających gwiazd, które będzie można podziwiać z kołobrzeskiego molo. Policja w Augustowie zatrzymała 51-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do plebanii. Mężczyzna ukradł gotówkę i przedmioty o wartości 1250 zł. Został ujęty po pościgu, a w jego miejscu pobytu znaleziono śladowe ilości marihuany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rano w okolicach Lubina odnotowano wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 3,1. Choć to stosunkowo niewielkie trzęsienie, przypomina, że Polska nie jest wolna od takich zjawisk. W przeszłości zdarzały się tu znacznie silniejsze wstrząsy, jak te z 1443 roku, które spowodowały poważne zniszczenia w Krakowie i Wrocławiu. Warto pamiętać, że choć Polska leży na stabilnym podłożu, to wstrząsy mogą się zdarzać, głównie z powodu działalności górniczej.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu, w którym rolnik zniszczył nowo budowaną ścieżkę rowerową. Traktor z broną talerzową uszkodził krawężniki na odcinku między Bystrzycą a Witoszowem. Internauci zastanawiają się, czy było to celowe działanie, czy przypadek. To już kolejny przypadek niszczenia infrastruktury po niedawnym incydencie w Gliwicach, gdzie rolnik usłyszał zarzuty za zniszczenie asfaltu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie wpływu liczby zapytań kredytowych na ocenę zdolności kredytowej klientów. Urząd bada, czy mechanizmy stosowane przez BIK i banki mogły zniechęcać konsumentów do porównywania ofert kredytowych. W lipcu przeszukano siedziby BIK oraz kilku banków, w tym ING i mBanku, ale nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Zmiany w scoringu BIK prowadzone od 1 lipca są również przedmiotem analizy. UOKiK podkreśla, że sprawa ma znaczenie dla milionów kredytobiorców w Polsce. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że decyzja o ewentualnym obniżeniu VAT na paliwa zapadnie w ciągu najbliższych dni. Rząd chce obniżyć ceny na stacjach, ale ograniczają go kwestie budżetowe. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, co zablokowało dodatkowe wpływy do budżetu. Domański podkreślił, że problemem jest nie tylko wysoka cena ropy, ale także niska dostępność diesla. Poprzednie mechanizmy wsparcia, takie jak obniżona stawka VAT i akcyza, wygasły w czerwcu. Jacek Karnowski, wiceminister funduszy, ostrzega przed możliwym polexitem w kontekście wyborów w 2027 roku. Wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Brauna i Mateusza Morawieckiego jako polityków, których działania mogą prowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Karnowski podkreśla, że członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko fundusze, ale także korzyści z rynku wspólnego i bezpieczeństwa. W rozmowie z Business Insider Polska zaznacza, że Polacy powinni zastanowić się, czy głos na prawicę nie oznacza de facto głosu za opuszczeniem Unii. Wiceminister odniósł się również do Krajowego Planu Odbudowy, informując, że Polska wykorzysta ponad 90% dostępnych środków.
2: W niedzielę padł nowy rekord natężenia ruchu w tunelu na Zakopiance. Przez ten odcinek drogi S7 przejechało prawie 55 tysięcy pojazdów. To najwyższy wynik odnotowany w ciągu jednej doby. Rekord przypadł na pogodną niedzielę, tuż przed długim weekendem związanym ze świętem 15 sierpnia. Średnie dobowe natężenie ruchu w tunelu wynosi zazwyczaj 26 tysięcy 400 pojazdów. Tunel imienia Marii i Lecha Kaczyńskich, otwarty w 2022 roku, znacząco skrócił czas przejazdu w kierunku Podhala.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Od stycznia przyszłego roku ZUS wprowadzi znaczną podwyżkę renty wdowiej. Wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%, co zwiększy miesięczne wypłaty dla uprawnionych. Obecnie z renty wdowiej korzysta blisko 1 000 000 osób, a średnia dodatkowa kwota wynosi 379 zł. Nowe przepisy przewidują jednak limit łącznej wysokości świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Warto pamiętać, że ponowne zawarcie małżeństwa powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń. Przed nami nietypowy weekend. W sobotę 15 sierpnia większość sklepów będzie zamknięta z powodu święta, a w niedzielę obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że przez 2 dni z rzędu nie zrobimy większych zakupów. To pierwszy taki przypadek w tym roku, więc warto zaplanować zakupy najpóźniej na piątek. Warto pamiętać, że niektóre placówki mogą być otwarte, ale większość dużych sklepów pozostanie zamknięta. Podobna sytuacja czeka nas w grudniu, kiedy to po świętach Bożego Narodzenia również nastąpi niedziela niehandlowa.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych propozycji do domu. Wśród nich wyróżnia się kuchenka mikrofalowa Tomado Superior za niecałe 150 zł, która łączy funkcjonalność z przystępną ceną. Dla miłośników gotowania dostępny jest także zestaw garnków Redstone, składający się z 7 elementów za niecałe 125 zł. Warto zwrócić uwagę na nowoczesne oświetlenie, takie jak przenośna lampa LED, która jest zarówno dekoracyjna, jak i praktyczna. Dla fanów muzyki Action oferuje bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel w cenie niecałe 65 zł. Na balkonach i tarasach świetnie sprawdzi się wielofunkcyjny pojemnik i stolik 2 w jednym keter.
2: Na nowe oszustwa związane z rezerwacjami wakacyjnymi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które mogą pojawić się po dokonaniu płatności za hotel. Oszuści wykorzystują dane rezerwacji, by wysłać prośbę o ponowną płatność, podszywając się pod serwis rezerwacyjny. Kliknięcie w link z takiej wiadomości prowadzi do fałszywej strony płatności, co może skutkować utratą pieniędzy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca weryfikację każdej prośby o płatność bezpośrednio na oficjalnej stronie lub w aplikacji. zachowaj ostrożność i nie działaj pod presją czasu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Grupa technologiczno-przemysłowa CSG oraz zakłady metalowe Dezamet SA podpisały umowę wartą ponad 100 milionów euro. Kontrakt dotyczy dostaw komponentów do produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Umowa otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i wspiera siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Komponenty będą dostarczane przez CSG Polska, co potwierdza strategiczny charakter współpracy z polskimi partnerami. Prezes Dezametu Dariusz Szlęzak podkreślił znaczenie tej umowy dla dalszego rozwoju produkcji pocisków artyleryjskich. Współpraca z CSG to szansa na zwiększenie skali produkcji i innowacji w sektorze obronnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1030 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP 2 zostanie wyemitowany 176 odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin, co wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Yonca knują nowy, intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, co zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już 4. sezon.
0: Hotel Paradise 13 wkracza na ekrany z nowym uczestnikiem, Szymonem Królikiem. Ten 21-letni, związany ze sportem, reprezentował Polskę w baseballu, a teraz trenuje młodszych zawodników. Szymon nie boi się marzyć o karierze w modelingu, czy nawet striptease. W programie szuka jednak miłości, a jego serce bije szybciej na widok wysportowanych, spontanicznych blondynek z poczuciem humoru. Czy w rajskiej willi znajdzie kogoś wyjątkowego? Premierowy weekend Hotelu Paradise 13. Już 29 i 30 sierpnia o 20:50 na TVN i TVN7. Od września program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
0: W Barwach Szczęścia Renata staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ratować swój związek z Marcinem. Organizuje romantyczny wieczór, aby naprawić relacje, ale jej wysiłki przynoszą nieoczekiwane skutki. Marcin, zaskoczony nagłą zmianą nastroju partnerki, podejrzewa, że Renata wróciła do nałogu. Wprost pyta ją o narkotyki, co prowadzi do burzliwej kłótni. Policjant stawia ultimatum, żądając testu na obecność narkotyków. Renata, zaskoczona oskarżeniami, musi podjąć decyzję, czy zgodzić się na test, aby udowodnić swoją niewinność. Sytuacja staje się napięta, a przyszłość ich związku wisi na włosku.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać, Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicolasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody.
0: Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Sea Smoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
1: 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na lotnisku Mediolan Linate doszło do nietypowej kolizji. Służbowy Fiat Panda uderzył w prywatny samolot podczas kołowania, co spowodowało uszkodzenia obu maszyn. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale incydent wywołał półgodzinny paraliż lotniska. Część lotów przekierowano do Bergamo i Malpensy.
3: Francja wprowadziła zakaz telefonicznych ofert marketingowych bez zgody konsumenta. Nowe przepisy obejmują wszystkie branże, z wyjątkiem trwających umów i sytuacji, gdy klient wyraził zgodę na kontakt. To odpowiedź na powszechne niezadowolenie obywateli, z których aż 38% odbierało takie telefony codziennie. Podobne regulacje obowiązują już w Austrii i we Włoszech.
2: Na pograniczu Kalifornii i Nevady doszło do połączenia dwóch pożarów w jeden niszczycielski żywioł. Płomienie zniszczyły już ponad 179 km kwadratowych terenu, zmuszając tysiące ludzi do ewakuacji. W akcji gaśniczej biorą udział strażacy z różnych stanów oraz Gwardia Narodowa. Jednak trudne warunki pogodowe utrudniają ich działania. Sytuacja pozostaje krytyczna, a mieszkańcy obawiają się dalszych zniszczeń. Marynarka wojenna Rumunii zneutralizowała dwa rosyjskie drony bojowe, które dryfowały w pobliżu projektu gazowego Neptun Deep. To kolejny incydent wskazujący na rosnące zagrożenie dla infrastruktury NATO na Morzu Czarnym. Drony, zidentyfikowane jako rosyjskie Gerbery, zostały zdetonowane przez specjalistyczny zespół nurków. Incydent podkreśla potrzebę wzmocnienia ochrony kluczowych obiektów energetycznych w regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cypr odrzucił ofertę Grecji na zakup czołgów Leopard 1A5, uznając je za niespełniające wymagań operacyjnych. Teraz Nikozja skupia się na izraelskich czołgach Merkava, jako potencjalnym zamienniku dla starzejących się rosyjskich T-80. Decyzja ta wynika z trudności w utrzymaniu floty T-80 z powodu sankcji nałożonych na Rosję. Negocjacje z Izraelem trwają, ale ograniczona dostępność produkcyjna może stanowić wyzwanie.
3: Sansevieria, znana jako język teściowej, to popularna roślina doniczkowa, która świetnie oczyszcza powietrze. Choć jest mało wymagająca, warto wspomóc jej wzrost prostym nawozem z żelatyny, który wzmacnia korzenie i poprawia wygląd liści. W razie problemów z gniciem korzeni, pomocna może być jodyna, która działa odkażająco. W Siedlcach doszło do groźnego incydentu, gdy nietrzeźwy 65-latek groził wybuchem gazu w bloku mieszkalnym. Policja ewakuowała 38 mieszkańców i siłowo weszła do mieszkania, gdzie mężczyzna próbował użyć zapalniczki przy odkręconej butli gazowej. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się go obezwładnić i zapobiec tragedii. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. W Jaśle doszło do nietypowego incydentu drogowego. Policjanci zatrzymali białe BMW, którego pasażer siedział na dachu podczas jazdy. Kierowca stracił prawo jazdy i stanie przed sądem, a pasażer został ukarany mandatem. Obaj mężczyźni to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia sugeruje, że miesiąc urodzenia może wpływać na naszą determinację i zdolność do osiągania celów. Osobom urodzonym w styczniu, maju, wrześniu i listopadzie często przypisuje się wyjątkową ambicję i wytrwałość. Jednak sukces nie zależy tylko od daty urodzenia, ale także od ciężkiej pracy i gotowości do nauki na błędach. Astrologiczne charakterystyki mogą być ciekawostką, ale nie zastępują rzeczywistych informacji o człowieku.
3: Testy obrazkowe, które polegają na szybkim wyborze jednego z obiektów, zyskują coraz większą popularność. To nie tylko zabawa, ale i okazja do refleksji nad własnymi reakcjami i pragnieniami. Wybór jednego z czterech elementów na obrazku może zaskakująco wiele powiedzieć o naszych ukrytych tęsknotach. Choć nie są to profesjonalne diagnozy, mogą zachęcić do spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Pękające pomidory to częsty problem w ogrodach, zwłaszcza podczas zmiennej pogody. Najczęściej winne są nagłe zmiany w dostępności wody. Aby temu zapobiec, warto regularnie podlewać rośliny i usuwać uszkodzone owoce. Pomocne może być także ściółkowanie, które ogranicza parowanie wody. Policjanci z Radomia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę włamania do mieszkania starszej kobiety. Do zdarzenia doszło kilka dni temu na jednym z radomskich osiedli. Obaj mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Śledztwo wykazało, że działali w przemyślany sposób, wykorzystując zaufanie osób starszych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Premier Donald Tusk odwiedził plan serialu Rancho, co wywołało burzliwą dyskusję wśród fanów. Część widzów zarzuciła produkcji upolitycznienie, co doprowadziło do zapowiedzi bojkotu nowych odcinków. Twórcy serialu, w tym reżyser Wojciech Adamczyk i aktor Artur Barciś, podkreślają jednak, że wizyta premiera to dowód na prestiż i popularność produkcji. W trakcie spotkania nie zabrakło żartów nawiązujących do fabuły, w której bohaterowie osiągają wysokie stanowiska polityczne.
2: Kasia Tusk zaskoczyła fanów, publikując rzadkie zdjęcia z rodzinnego wyjazdu do Francji. Na Instagramie pojawiły się fotografie z jej córkami, Lilianną i Marią, z wizyty w Muzeum Sztuki Współczesnej. Mimo że blogerka zazwyczaj chroni prywatność rodziny, tym razem podzieliła się także zabawną rozmową z dziećmi. Zdjęcia, choć pokazują rodzinny moment, nadal respektują zasady ochrony prywatności, ponieważ dziewczynki zostały sfotografowane od tyłu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 23 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą podobnie 23 stopnie, a wiatr południowy może osiągnąć 2 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Nina Dobrew, znana z pamiętników wampirów, postanowiła zaskoczyć fanów i przeszła na jasną stronę mocy. Dosłownie. Aktorka, która kiedyś uparcie trzymała się ciemnych włosów, teraz założyła blond perukę do roli Piper. W ekranizacji Zdarzyło się pewnego lata. Zdjęcia z planu już krążą w sieci, a jakość peruki budzi mieszane uczucia. Cóż, może to nowa moda na blondynkę na próbę?
2: HBO jeszcze nie zdążyło pokazać pierwszego sezonu nowego Harry'ego Pottera, a już planuje drugi. W roli Gilderoya Lockharta zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i X-Men. Czyżby magia Lockharta miała polegać na uroku osobistym i braku bystrości? Premiera pierwszego sezonu zaplanowana jest na święta Bożego Narodzenia, więc fani będą mieli czas, by przygotować się na tę magiczną przygodę. Tomasz Wolny, znany prezenter, znowu wyruszył na Jasną Górę, ale tym razem nie jest sam. Towarzyszy mu Adrianna Borek z kabaretu Nowaki. Wolny, jak co roku, dzieli się swoją pielgrzymką na Instagramie, pokazując, że wiara to nie tylko modlitwa, ale i show. Czyżby pielgrzymki stały się nowym trendem wśród gwiazd? Może niedługo zobaczymy tam cały polski show biznes. Dominika Rybak, znana z programu Królowa Przetrwania, postanowiła zakończyć swoje małżeństwo z Adrianem Radzińskim. Mimo że ślub był świeży jak poranna rosa, influencerka nie żałuje tej decyzji i planuje dalej mieszkać w Tajlandii. Jak widać, życie to nieustanna karuzela decyzji, a Dominika zdaje się być jej nieustraszonym operatorem. Ciekawe, co jeszcze przyniesie jej tajlandzka przygoda.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Grażyna Szapołowska, ikona polskiego kina, udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zbliżając się do 73 urodzin, aktorka zaskakuje fanów swoją nieskazitelną sylwetką, którą chętnie prezentuje w mediach społecznościowych. Bez żadnych poprawek medycyny estetycznej, Szapołowska pokazuje, że jogging i boks to jej tajemnica młodości. A może to po prostu magia bycia Grażyną Szapołowską? Maciej Orłoś, znany prezenter TeleExpressu, stał się ofiarą cyberprzestępców, którzy przejęli jego konto na portalu X. Teraz jego profil zamiast osobistych przemyśleń serwuje wulgarne treści. Orłoś, po nieudanych próbach odzyskania konta, apeluje do fanów o pomoc i zgłasza sprawę na policję. To kolejny dowód na to, że w sieci trzeba być czujnym, ponieważ nawet doświadczeni dziennikarze mogą paść ofiarą hakerów. Pani Rainbow mogą już zacierać ręce, bo we wrześniu w Polsce zabrzmi kultowy album Stranger in Us All w całości. Dougie White, szkocki wokalista, który 3 dekady temu został wybrany przez samego Richiego Blackmora, wraca na scenę z polskim zespołem. Oprócz całego albumu usłyszymy też rockowe hymny z repertuaru Michaela Schenkera i Yngwiego Malmsteena. A jakby tego było mało, mówi się o kolejnych koncertach już w listopadzie. Czyżby to był początek nowej rockowej rewolucji? Stone Temple Pilots, zespół, który kiedyś rządził na rockowej scenie, nadal trzyma fanów w niepewności. Jeff Gadd, obecny wokalista, przyznał, że nowy album może pojawić się dosłownie z dnia na dzień, ale na razie nic się nie dzieje. Muzycy zajmują się swoimi solowymi projektami, a Gadd walczy z obsesyjno-kompulsywnym pragnieniem kończenia wszystkiego, co zacznie. Cóż, może kiedyś doczekamy się kolejnego krążka, ale na razie pozostaje nam tylko czekać i słuchać starych hitów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mroczna legenda metalu, Mercyful Fate, znowu w akcji. Po zaledwie 27 latach przerwy od ostatniego albumu, duński zespół postanowił przypomnieć o sobie fanom. W 2027 roku zagrają na 3 europejskich festiwalach, a w międzyczasie pracują nad nowym materiałem. Ciekawe, czy tym razem uda im się wydać coś przed rokiem 2050. Guns N' Roses, znani z maratońskich koncertów, wciąż trzymają fanów w napięciu, nie wykonując na żywo 4 utworów ze swojej dyskografii. Wśród nich jest My World, solowy eksperyment Axla Rose'a oraz Get in the Ring, gdzie wokalista rozlicza się z krytykami. Tymczasem fani czekają na nowy album, który ma być następcą Chinese Democracy z 2008 roku. Slash zapewnia, że nowy materiał nadchodzi, ale kiedy? To już tajemnica, którą zespół trzyma w zanadrzu. Piotr Black, znany z Sorry Boys, po 10 latach milczenia wraca na scenę z nowym singlem Czarno-biały film. Inspiracją do utworu stały się stare taśmy filmowe jego ojca, co nadaje całości nostalgiczny klimat. Współpraca z Radkiem Bolewskim i chórem Soul Connection Gospel Group dodaje utworowi wyjątkowego charakteru. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powrotem do przeszłości w nowoczesnym wydaniu? Zespół V, znany dotąd jako trio, postanowił zaszaleć i stać się kwartetem. Do składu dołączył Grzegorz Drut, Włodek, który wniósł ze sobą ciężkie brzmienia z Narbo Dakal. Nowy singiel Sznur już w sieci, a album Protisty z inspiracjami lat 90. nadchodzi wielkimi krokami. A jakby tego było mało, V rusza w trasę po Polsce, zabierając ze sobą Fertile Ham. Ciekawe, czy fani będą w stanie nadążyć za tym tempem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rod Stewart, niekwestionowana ikona brytyjskiej muzyki, musi zwolnić tempo. Po niemal zasłabnięciu na scenie w czerwcu, teraz przeszedł rutynowy zabieg wszczepienia stentu. Choć lekarze są zadowoleni z jego powrotu do zdrowia, Stewart odwołał wszystkie koncerty na najbliższy miesiąc. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą go na scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1030 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach doszło do dramatycznej sytuacji, gdy 65-letni mężczyzna po kłótni z żoną groził wysadzeniem bloku. Po otwarciu butli trzymał zapalniczkę, co mogło

0: Dożywocie dla Patryka B., uznając jego młody wiek i szansę na resocjalizację. Sprawa budziła ogromne emocje, a oskarżeni przeprosili rodzinę ofiary. Warszawa zaskakuje swoją strukturą urbanistyczną. Największe dzielnice stolicy nie znajdują się w centrum, a zajmują rozległe tereny z zielenią i spokojnymi osiedlami. Śródmieście, choć pełne atrakcji turystycznych, jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie, nie jest nawet w pierwszej dziesiątce pod względem powierzchni. Warto odkrywać różnorodność warszawskich dzielnic, które oferują więcej niż tylko miejskie zabytki.
1: Przed Sądem Rejonowym w Brzesku odbyła się kolejna rozprawa Łukasza Chamioło, oskarżonego o znęcanie się nad zwierzętami. Świadkowie, w tym pracownik gminy Czchów, zeznali, że kontrola nie wykazała żadnych uchybień w utrzymaniu lwów i tygrysa bengalskiego. Prokuratura nadal podważa te ustalenia, a decyzja w sprawie ma zapaść po opinii biegłego. Następna rozprawa odbędzie się 9 września.
0: Hala sportowa Częstochowa wciąż nie ma nowego dyrektora do spraw administracji i sprzedaży. Po wpisach w mediach społecznościowych pełniący obowiązki prezydenta Zdzisław Wolski zażądał wyjaśnień od prezesa miejskiej spółki. Mimo rekomendacji komisji nie powołano kandydata na to stanowisko. Rada Nadzorcza HSC zajmie się tą sprawą 25 sierpnia. W Międzyzdrojach otwarto luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Resort oferuje 153 apartamenty oraz bogate zaplecze rekreacyjne, w tym basen Infinity, spa i sauny. Mimo wysokich cen, wszystkie apartamenty znalazły nabywców jeszcze przed zakończeniem budowy. Inwestycja wzbudza kontrowersje ze względu na bliskość Wolińskiego Parku Narodowego, ale spełnia wszystkie wymogi prawne. W województwie kujawsko-pomorskim zatrzymano 20 cudzoziemców, w tym 18 obywateli Kolumbii. Akcję przeprowadzono w Gniewkowie i Ciechocinku, a uczestniczyły w niej CBŚP, Policja i Straż Graniczna. Powodem zatrzymań były nieprawidłowości w dokumentach pobytowych. Wszyscy zatrzymani zostali zobowiązani do opuszczenia Polski.
1: Białystok oferuje wiele darmowych atrakcji, które warto odwiedzić. Pałac Branickich, znany jako Wersal Północy, zaprasza do zwiedzania swoich wnętrz i pięknych ogrodów. Rynek Kościuszki z ratuszem to serce miasta, idealne na spacer wśród kawiarenek i kolorowych kamienic. Warto też skorzystać z darmowych dni w białostockich muzeach, które oferują bezpłatny wstęp na wystawy stałe w wybrane dni tygodnia.
0: W Augustowie zatrzymano 51-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do plebanii. Mężczyzna miał ukraść pieniądze i przedmioty o wartości około 1250 zł. Został ujęty przez policję po tym, jak duchowny próbował go dogonić. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Sąd w Wysokiem Mazowieckiem zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Bartosza F., podejrzanego o produkowanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem psa oraz posiadanie mefedronu. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura ustaliła, że materiały były nagrywane i udostępniane w internecie. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
1: Kontrole ZUS w województwie podlaskim ujawniły przypadki osób pracujących mimo zwolnień lekarskich. Właściciele salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz zakładu meblarskiego tłumaczyli, że zastępowali nieobecnych pracowników. Od stycznia do czerwca ZUS w Białymstoku przeprowadził ponad 6400 kontroli, wstrzymując 163 zasiłki na kwotę 183 800 zł. W całej Polsce wstrzymano 10,5 tysiąca zasiłków na ponad 18,5 miliona zł. Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu z udziałem rolnika, który ciągnikiem uszkodził budowaną ścieżkę rowerową. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się w sieci, pokazując, jak brona talerzowa zahacza o świeżo wbetonowane krawężniki. Nie jest jasne, czy było to działanie celowe, czy przypadkowe. To już drugi taki przypadek w ostatnich dniach po podobnym incydencie w Gliwicach.
0: Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w okolicach Bolesławca doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka zjechała z drogi, przebiła bariery i wpadła do rowu, a kierowca zginął na miejscu. Ruch na trasie jest całkowicie wstrzymany, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Przyczyny wypadku bada prokurator, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą także 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą.

0: Niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sieć Biedronka wprowadza zmiany w godzinach otwarcia swoich sklepów przed nadchodzącym świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od 11 do 13 sierpnia ponad 2300 placówek będzie czynnych do godziny 23 lub dłużej. W piątek 14 sierpnia aż 3400 sklepów przedłuży godziny pracy co najmniej do 23. Warto pamiętać, że w sobotę 15 sierpnia wszystkie sklepy będą zamknięte. Biedronka przygotowała także atrakcyjne promocje, między innymi karkówkę grillową o 72% taniej i masło ekstra mleczna Dolina za niecałe 2 zł przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. To doskonała okazja, by zrobić zakupy na długi weekend.
2: W nadchodzący weekend z powodu Święta Wojska Polskiego standardowe przelewy bankowe mogą utknąć aż do poniedziałku. Jeśli planujesz wysłać pieniądze w piątek, zrób to przed ostatnią sesją wychodzącą, by uniknąć opóźnień. Przelewy zlecone po godzinie 15 trafią do odbiorcy dopiero w poniedziałek rano. Dla pilnych transakcji dostępne są alternatywy, takie jak przelew na telefon BLIK czy przelew natychmiastowy, choć ten ostatni może wiązać się z dodatkową opłatą. Warto również pamiętać, że przelewy wewnętrzne w tym samym banku są realizowane bez opóźnień. Nawet w dni wolne. Polska została pominięta na liście europejskich krajów w nowych zasadach korzystania z internetu Starlink podczas podróży. Oznacza to, że polscy użytkownicy mogą napotkać inne warunki korzystania z usługi poza granicami kraju. Na liście znalazły się m.in. Czechy, Słowacja i Litwa, ale Polski zabrakło. To może wpłynąć na ograniczenia dla Polaków podróżujących po Europie z usługą Starlink. Nie wiadomo, czy to błąd, czy celowa decyzja firmy Ilona Maska. Nowe zasady obowiązują od 10 sierpnia, ale daty w komunikatach są różne, co wprowadza dodatkowe zamieszanie. Niemcy intensywnie poszukują polskich pielęgniarek i pielęgniarzy, oferując atrakcyjne warunki pracy. Wynagrodzenie może sięgać nawet 17 tysięcy złotych netto miesięcznie, a dodatkowo zapewniane są niemiecka umowa o pracę, ubezpieczenie i darmowe zakwaterowanie. Wymagana jest jednak znajomość języka niemieckiego oraz uznanie kwalifikacji zawodowych. Wzrost zapotrzebowania na pielęgniarki wpływa na popularność tego kierunku studiów w Polsce. Mimo rosnących zarobków w kraju, wielu specjalistów nadal wybiera pracę za zachodnią granicą.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla Niemców, którzy zaczynają przeprowadzać się nad Wisłę. Niemiecki dziennikarz Philipp Fritz z Die Welt podkreśla dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, która w 2026 roku ma wzrosnąć o 3,5%, podczas gdy niemiecka tylko o 0,5%. Polska inwestuje w infrastrukturę, co robi wrażenie na zagranicznych turystach. Kraj jest również liderem w cyfryzacji, co przyciąga przedsiębiorców z Niemiec. Trend Poland Maxing zyskuje popularność w internecie, pokazując pozytywne aspekty życia w Polsce. Jednak nie brakuje głosów, które przestrzegają przed bezkrytycznym zachwytem.
1: Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w przepisach dotyczących kar za wykroczenia drogowe. Od 1 stycznia 2028 roku za przekroczenie prędkości o ponad 71 km na godzinę grozi kara aż 7500 zł. Przejazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym będzie kosztować 6000 zł. Właściciele pojazdów będą odpowiadać finansowo, jeśli nie wskażą kierowcy. Nowe przepisy przewidują 20% zniżkę, jeśli opłata zostanie uregulowana w ciągu 30 dni. System Canard nie zarejestruje wykroczeń przy przekroczeniu prędkości o mniej niż 10 km na godzinę. W najbliższy piątek, 14 sierpnia, wszystkie placówki ZUS oraz infolinia będą nieczynne. To efekt odbioru dnia wolnego za święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które w tym roku przypada w sobotę. Dla tych, którzy muszą załatwić pilne sprawy, ZUS poleca korzystanie z platformy usług elektronicznych, dostępnej przez całą dobę. Dzięki niej można składać wnioski o emeryturę, sprawdzać stan konta ubezpieczeniowego czy generować zaświadczenia. ZUS wróci do normalnego funkcjonowania. Poniedziałek, 17 sierpnia.
2: Premier Donald Tusk ogłosił podpisanie kontraktu na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. Umowa, warta około 7 miliardów złotych, będzie realizowana z Litwą, Łotwą i innym państwem. Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu SAFE, co odciąży krajowy budżet. Pioruny cieszą się dużym zainteresowaniem na świecie, a ich skuteczność potwierdzono w warunkach bojowych. Nowy kontrakt zapewni ciągłość produkcji w zakładach MESCO SA, które planują zwiększenie mocy produkcyjnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ukraina stara się o licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot, ale napotyka opór amerykańskich gigantów zbrojeniowych Raytheon i Lockheed Martin. Firmy te obawiają się, że Ukraina mogłaby produkować pociski szybciej i taniej, stając się konkurencją. Dodatkowo istnieją obawy o możliwość przejęcia technologii przez Rosję. Rozważa się produkcję pocisków w Niemczech lub innym kraju europejskim, co jednak wydłużyłoby proces. Prezydent Zełenski jest optymistyczny, twierdząc, że Ukraina mogłaby rozpocząć produkcję komponentów w ciągu jednego roku. Mimo to pełne uruchomienie produkcji może potrwać kilka lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Bydgoszczy na ten moment obserwujemy małe zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 19 stopni. Dla Warszawy przewidywane jest dzisiaj niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą także 19 stopni. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP2 zostanie wyemitowany 176 odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin, co wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Yonca knują nowy, intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, co zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już 4. sezon. W nowym sezonie M jak miłość Elżbieta Domańska nie przestaje zaskakiwać swoimi intrygami. Jej desperackie próby zdobycia Marcina Chodakowskiego nie przynoszą efektów, co tylko wzmaga jej gniew. Zniecierpliwiona Elżbieta planuje ustawiony wyjazd do Krakowa, ale Marcin szybko odkrywa jej podstęp. Kolejne nieudane próby tylko pogarszają sytuację Domańskiej. Wściekła Elżbieta postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Wraz z przyjaciółką Klarą przypomina sobie o spreparowanym wideo, które może zniszczyć życie Marcina. Jeśli zdecyduje się na ten krok, Chodakowski może stanąć w obliczu poważnych problemów. Czy Elżbieta naprawdę posunie się tak daleko? W 4268 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami wzruszającego pożegnania Marii Zięby. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Rodzina i przyjaciele zgromadzą się w kościele, by uczestniczyć w mszy żałobnej, a następnie udadzą się na cmentarz. Włodek, mąż Marii, w symboliczny sposób pożegna swoją ukochaną, rzucając do urny z jej prochami perły, które były jej charakterystycznym dodatkiem. Ten gest poruszy wszystkich obecnych, a Włodek nie będzie mógł powstrzymać łez. Wśród żałobników pojawią się córki Monika i Renata, synowie Bogdan i Grzesiek oraz wielu przyjaciół. To emocjonalne pożegnanie na długo pozostanie w pamięci widzów. Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać, Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicolasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej Jarek po nieudanej randce z Martyną postanawia wrócić do Elizy. Zaskoczony swoim uczuciem staje w progu mieszkania żony, która z radością go wita. Jarek, nie zdradzając prawdy, spędza czas z dziećmi, jakby nic się nie wydarzyło. Hania, widząc tatę, rzuca mu się na szyję, a rodzinna atmosfera wypełnia dom. Eliza z miłością przyjmuje Jarka, a wspólna gra przypomina dawne, szczęśliwe chwile. Czy Jarek zdecyduje się na stały powrót do rodziny? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody.
2: Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Sea Smoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Gdańsku z temperaturą 18 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1030 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 7.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Jennifer Lopez, która w lipcu skończyła 57 lat, zachwyca fanów swoją nieskazitelną formą. Gwiazda podzieliła się zdjęciami w białym bikini, które wywołały falę zachwytu w mediach społecznościowych. Tymczasem jej bliźniaki z poprzedniego związku z Markiem Antonym właśnie wyruszają na studia. Lopez, mimo upływu lat, wciąż łączy życie zawodowe z prywatnym, pozostając ikoną stylu i energii.
2: Książę William i księżna Kate sprzeciwili się pomysłowi króla Karola III i królowej Camilli, by zmienić pisownię imienia Kate z Catherine na Catherine. Powodem miał być nadmiar liter C w królewskich monogramach. William uznał tę propozycję za obraźliwą dla Kate i jej rodziny. Ostatecznie księżna Wali zachowała swoje imię w tradycyjnej formie. W Lone w Dolnej Saksonii doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód prowadzony przez kompletnie pijanego kierowcę, który miał niecałe 2 promile alkoholu, wypadł z drogi i uderzył w drzewa. 3 mężczyzn, w tym 2 Polaków, zostało ciężko rannych. Policja wszczęła postępowanie karne wobec 39-letniego kierowcy. Na polu golfowym Pebble Creek w Ohio doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Chris Schiavone, grając w golfa, został porażony piorunem podczas burzy, gdy schronił się pod drzewem. Mężczyzna cudem przeżył, a całe zdarzenie nagrało się na jego telefonie. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych, osiągając ponad 2 miliony wyświetleń. Schiavone dochodzi do siebie, choć początkowo miał problemy z czuciem i słuchem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Düsseldorfie na Oberbilker Allee doszło do brutalnego ataku nożem na 47-letnią kobietę. Napastnik, jej mąż, został powstrzymany przez odważnych przechodniów, którzy obezwładnili go do przyjazdu policji. Kobieta doznała jedynie lekkich obrażeń dzięki szybkiej reakcji świadków. Prokuratura ocenia zdarzenie jako próbę zabójstwa. Sąd w Teksasie podjął decyzję w sprawie głośnego sporu o ciążę surogatki. Chłopiec, u którego wykryto wadę serca, po narodzinach musi pozostać w Teksasie, aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Biologiczni rodzice z Kalifornii nie mogą zablokować leczenia, jeśli lekarze uznają je za konieczne. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 sierpnia. Program nowoczesnych pojazdów Ajax dla brytyjskiej armii, wart ponad 6 miliardów funtów, znów boryka się z problemami. The Telegraph donosi o serii awarii maszyn, które miały miejsce tuż po ich wyjęciu z magazynów do testów. Ministerstwo Obrony uspokaja, że to drobne problemy mechaniczne, ale kryzys zaufania do projektu rośnie. Pojazdy Ajax, które miały zastąpić stare modele, nadal nie są gotowe do pełnej służby operacyjnej. W Ciechocinie 6 sierpnia doszło do niebezpiecznego zdarzenia w jednym z domów jednorodzinnych. Policjanci z Golubia Dobrzynia zauważyli dym wydobywający się z budynku i natychmiast podjęli działania. Okazało się, że przyczyną zadymienia był zapalony garnek z mięsem pozostawiony na kuchence. Mundurowi ugasili ogień i odłączyli zasilanie, zapobiegając dalszemu zagrożeniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Eksperci do spraw podróży ostrzegają, że kolor walizki może wpływać na ryzyko kradzieży. Złodzieje częściej wybierają bagaże w jaskrawych kolorach lub z nietypowymi wzorami. Dla bezpieczeństwa warto stosować charakterystyczne przywieszki i odbierać bagaż na początku taśmy bagażowej. Pamiętajmy też, aby nie zostawiać walizki bez opieki.
1: Policjanci z Lublina badają niebezpieczne zdarzenie na drodze S-17 w okolicach Bogucina. Na nagraniu, które trafiło do funkcjonariuszy, widać pieszego przechodzącego między jadącymi pojazdami. Sytuacja stworzyła realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Policja ustala tożsamość mężczyzny i przypomina, że piesi nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych. Brytyjscy hydraulicy polecają prosty sposób na odetkanie zlewu bez użycia chemii. Wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie i wlać do odpływu. Dzięki enzymom i składnikom odkamieniającym tabletka skutecznie usuwa tłuszcz i kamień. Po upływie pół godziny przepłucz instalację gorącą wodą, by przywrócić pełną drożność.
2: Gdynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co przyciągnęło uwagę Katarzyny Tusk. Córka premiera nazwała miasto Dubajem Północy, podkreślając jego nowoczesne założenie i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym. Tusk uważa, że Gdynia była dotąd niedoceniana w Trójmieście, ale teraz nadszedł jej czas na prawdziwe uznanie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Wiktoria Ptak z Supraśla została Miss Polski 2026. 28-latka, która obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, zdobyła tytuł dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy. Wiktoria jest także zaangażowana społecznie, działając na rzecz dzieci w amerykańskim systemie prawnym. Jej marzeniem jest stworzenie mobilnej kliniki, która pomoże mieszkańcom małych miejscowości. Gratulacje dla Wiktorii płyną z całego kraju, w tym od posła Jacka Sasina.
2: Marcin Najman, były pięściarz, skomentował styl publicznych wystąpień prezydenta Karola Nawrockiego. Zauważył, że Nawrocki inspiruje się Donaldem Trumpem, co widać w retoryce i scenografii. Najman wyraził opinię, że polski prezydent powinien wypracować własny styl, zamiast naśladować zagraniczne wzorce. Dodał, że wolałby, aby Nawrocki czerpał inspirację z postaci takich jak Ronald Reagan.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Herbuś zamiast egzotycznych plaż wybrała nasze polskie wybrzeże. Tancerka postanowiła, że jej psiaki nie będą cierpieć z powodu rozłąki, więc razem z ukochanym i czworonogami wyleguje się nad Bałtykiem. W białym bikini, z uśmiechem na twarzy, Herbuś zachwyca się uzdrawiającymi właściwościami naszego morza. Cóż, kto by pomyślał, że polski piasek i chłodna woda mogą być lepsze niż tropikalne wakacje?
2: Sławomir Zapała i Maryla Rodowicz mogli stworzyć muzyczną bombę, ale niestety nie zdetonowali jej. Powód? Tekst piosenki Sławomira okazał się zbyt gruby dla królowej polskiej estrady. Cóż, każdy ma swoje granice żartu, a Maryla postanowiła ich nie przekraczać. Sławomir przyjął to z pokorą, choć pewnie wielu fanów marzyło o tym duecie.
1: Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez w końcu powiedzieli sobie tak, a świat dowiedział się o tym dzięki zdjęciu obrączek na Instagramie. Po 10 latach związku para postanowiła sformalizować swoją miłość, a ich 5 dzieci z pewnością cieszy się z tej decyzji. Warto przypomnieć, że na jednej z imprez z Ronaldo bawiła się kiedyś Roxana Węgiel, która zdobyła wspólne zdjęcie z piłkarzem. Cóż, nie każdy ma okazję spotkać się z ikoną futbolu i jeszcze zdobyć pamiątkowe zdjęcie. Izabela Kuna, po latach unikania parkietu, w końcu dała się namówić na taniec z gwiazdami. Po pierwszym treningu wyszła z sali z fryzurą, która wyglądała jak po spotkaniu z huraganem, ale z uśmiechem na twarzy. Jej partnerem tanecznym jest Michał Bartkiewicz, co potwierdziły zdjęcia zrobione przez czujnych fotoreporterów. Czy Kuna i Bartkiewicz powtórzą sukces Vanessy Aleksander? O tym przekonamy się już jesienią.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Świat internetu wstrząśnięty tragiczną śmiercią Miny Chan, młodej influencerki, która zmarła na oczach tysięcy widzów. Zaledwie kilka dni przed swoimi 26 urodzinami Mina stała się ofiarą hejtu, który, jak twierdzi jej siostra, mógł przyczynić się do tragedii. Gwiazda K-popu, znana z autentyczności i emocji, była obserwowana przez setki tysięcy fanów, a teraz jej profile zniknęły z sieci. Policja bada okoliczności zdarzenia, a świat zastanawia się, jak daleko może sięgać wpływ słów w internecie. Boy George, niegdyś ikona lat 80., znów szokuje świat. Po nieudanym występie na Eurowizji jako reprezentant San Marino, wokalista postanowił wesprzeć Izrael utworem stworzonym przy pomocy sztucznej inteligencji. Co więcej, zapowiada, że każdy muzyk, który odmówi wykonania tej piosenki, pożegna się z pracą. Wygląda na to, że Boy George nie tylko śpiewa o karma chameleon, ale i sam rozdaje karmę na prawo i lewo.
1: Sierpień w Poznaniu kończy się z przytupem, bo Bittersweet Festival znów przyciąga tłumy. Tym roku na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Robbie Williams, Gorillaz i Lorde. Organizatorzy nie próżnują, bo już teraz zaskoczyli mieszkańców Poznania, gdy hejnał z ratusza płynnie przeszedł w Stressed Out 21 Pilots. Cóż, jeśli to nie jest sposób na przyciągnięcie uwagi, to co nim jest? Czyżby wojsko stało się nową sceną dla artystów? W obliczu konfliktu na Ukrainie temat obowiązkowej służby wojskowej znów nabiera rumieńców. Dla niektórych muzyków wojsko to nie tylko przymus, ale i szansa na stabilną karierę w orkiestrze wojskowej, gdzie można połączyć miłość do muzyki z mundurem. Kto by pomyślał, że marsze wojskowe mogą być nowym hitem na festiwalach? W końcu, czyż nie jest to idealne połączenie patriotyzmu z artystycznym wyżyciem?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ozzy Osbourne, znany jako Książę Ciemności, w końcu dołączył do elitarnego klubu miliardowych odtworzeń na Spotify. Jego kultowy utwór Crazy Train przekroczył magiczną granicę miliarda odsłuchań, co czyni go jednym z ponad 1300 utworów z takim osiągnięciem. A jakby tego było mało, już wkrótce zobaczymy film o pożegnalnym koncercie Ozziego, Back to the Beginning, który odbył się w Birmingham w 2025 roku. Cóż, nawet po śmierci Ozzy wciąż potrafi robić zamieszanie. Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, który odszedł z Deep Purple ponad 3 dekady temu, planuje niespodziewany powrót na scenę z zespołem. Jak sam zdradził, być może pojawi się na bis podczas koncertu w Nowym Jorku. Blackmore, mimo problemów zdrowotnych, nie traci humoru i planuje konkurować z młodszymi kolegami na scenie. Cóż, wygląda na to, że stary rockman nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Sziget Festival 2026 w Budapeszcie to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Główna scena rozgrzeje się od chwytliwych dźwięków Giant Rooks, a potem Biffy Clyro zaserwuje solidną dawkę gitarowego brzmienia. Natasha Bedingfield przypomni wszystkim, że Unwritten to hit, który nigdy się nie starzeje, a na deser 21 Pilots zaserwują spektakl pełen energii i niespodzianek. Dla tych, którzy nie mają dość, nocne sceny zapewnią elektroniczne szaleństwo aż do świtu. Eddie Van Halen, legenda rocka, który z tanich części złożył gitarę, zmieniając brzmienie całej dekady, nie był zwykłą gwiazdą. Zamiast blichtru wybrał rzemiosło, a jego Frankenstrat stał się symbolem determinacji i pasji. Kiedy młodzi muzycy pytali go o sukces, odpowiadał pytaniem: czy chcecie być gwiazdami, czy rzemieślnikami? Nawet gdy jego solówka w Beat It Michaela Jacksona podbiła świat, zrobił to za darmo, bo dla niego liczyło się tylko to, co wychodziło spod palców. To nie platynowe płyty, ale mały pokój w Pasadenie był miejscem jego prawdziwego triumfu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Katowicach prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą także 22 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lutym tego roku zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku tramwajowego z 2022 roku na warszawskiej Pradze Północ. Kierowca tramwaju, Robert S., został skazany na 18 miesięcy więzienia za złamanie procedur bezpieczeństwa i używanie telefonu podczas pracy. W wyniku jego zaniedbań zginął 4-letni chłopiec. Prokuratura złożyła apelację, domagając się surowszej kary.
2: Wstrząsająca zbrodnia pod Konstancinem znalazła swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B. zostali skazani na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 16-letniej Kornelii. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie, uznając, że młody wiek i skrucha Patryka B. dają szansę na resocjalizację. Wyrok jest prawomocny i zamyka tę tragiczną sprawę. Warszawa zaskakuje różnorodnością swoich dzielnic. Największe z nich, wbrew pozorom, nie znajdują się w centrum miasta. Rozległe tereny zielone i spokojne zakątki dominują w tych obszarach, przypominając bardziej przedmieścia niż serce stolicy. Tymczasem Śródmieście przyciąga turystów licznymi atrakcjami, takimi jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie.
1: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, Warszawa będzie gospodarzem wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 pojazdów wojskowych i 60 maszyn latających, w tym myśliwce F-35. Wydarzenie spowoduje duże utrudnienia w ruchu, dlatego zaleca się korzystanie z transportu publicznego. Wisłostrada będzie zamknięta od piątku do soboty, a objazdy poprowadzone zostaną między innymi ulicami Modlińską i Jagiellońską.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Małopolsce nie brakuje łatwych szlaków górskich, idealnych na rodzinne wycieczki. Popularne są trasy w Beskidach, Pieninach czy Tatrach, które oferują piękne widoki i atrakcje dla najmłodszych. Góra Chełm w Myślenicach to świetna propozycja dla rodzin z dziećmi, z kolejką krzesełkową i placem zabaw na szczycie. Wybierając leśne, zacienione trasy, można cieszyć się przyjemnym chłodem nawet w upalne dni. W Międzyzdrojach otwarto nowy luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Obiekt oferuje 153 apartamenty, które zostały wykupione jeszcze przed zakończeniem budowy. Resort przyciąga gości bogatą ofertą rekreacyjną, w tym basenem Infinity i strefą spa. Ceny za weekendowy pobyt zaczynają się od 1500 zł za apartament z widokiem na morze. Na trybunach Horten Areny w Białymstoku pojawił się nowy napis Jaga, ułożony z żółto-czerwonych krzesełek. Projekt ten, wybrany przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 2026, zdobył prawie 6 tysięcy głosów. Napis ma być symbolem tożsamości i sportowej pasji Białegostoku oraz Jagiellonii. Koszt jego realizacji wyniósł 340 tysięcy złotych, a kibice już planują kolejne inicjatywy. Policja w Augustowie zatrzymała 51-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do plebanii. Mężczyzna ukradł gotówkę i przedmioty o wartości 1250 zł. Został ujęty po pościgu, a w jego miejscu pobytu znaleziono śladowe ilości marihuany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cypr odrzucił ofertę Grecji na zakup czołgów Leopard 1A5, uznając je za niespełniające wymagań operacyjnych. Teraz Nikozja skupia się na izraelskich czołgach Merkava, jako potencjalnym zamienniku dla starzejących się rosyjskich T-80. Decyzja ta wynika z trudności w utrzymaniu floty T-80 z powodu sankcji nałożonych na Rosję. Negocjacje z Izraelem trwają, ale ograniczona dostępność produkcyjna może stanowić wyzwanie.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu, w którym rolnik zniszczył nowo budowaną ścieżkę rowerową. Traktor z broną talerzową uszkodził krawężniki na odcinku między Bystrzycą a Witoszowem. Internauci zastanawiają się, czy było to celowe działanie, czy przypadek. To już kolejny przypadek niszczenia infrastruktury po niedawnym incydencie w Gliwicach, gdzie rolnik usłyszał zarzuty za zniszczenie asfaltu. W Jaśle doszło do nietypowego incydentu drogowego. Policjanci zatrzymali białe BMW, którego pasażer siedział na dachu podczas jazdy. Kierowca stracił prawo jazdy i stanie przed sądem, a pasażer został ukarany mandatem. Obaj mężczyźni to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.
2: Ogórki małosolne mogą szybko tracić chrupkość, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu. Aby temu zapobiec, warto przenieść je do lodówki, co spowolni fermentację. Ważne jest też, by ogórki były zanurzone w zalewie, a do ich wyjmowania używać czystych sztućców. Dzięki tym prostym zasadom ogórki dłużej zachowają świeżość i smak.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pękające pomidory to częsty problem w ogrodach, zwłaszcza podczas zmiennej pogody. Najczęściej winne są nagłe zmiany w dostępności wody. Aby temu zapobiec, warto regularnie podlewać rośliny i usuwać uszkodzone owoce. Pomocne może być także ściółkowanie, które ogranicza parowanie wody.
2: Na pograniczu Kalifornii i Nevady doszło do połączenia dwóch pożarów w jeden niszczycielski żywioł. Płomienie zniszczyły już ponad 179 km kwadratowych terenu, zmuszając tysiące ludzi do ewakuacji. W akcji gaśniczej biorą udział strażacy z różnych stanów oraz Gwardia Narodowa. Jednak trudne warunki pogodowe utrudniają ich działania. Sytuacja pozostaje krytyczna, a mieszkańcy obawiają się dalszych zniszczeń.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1030 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 21 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 22 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Letnie ciepło dziś pełne, dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Kibice piłki nożnej mogą szykować się na emocje, bo już na początku września rusza jedna runda Pucharu Polski. TVP Sport pokaże 9 meczów na żywo, w tym 3 starcia drużyn z Ekstraklasy. Motor Lublin zmierzy się z Legią Warszawa, Widzew Łódź z Koroną Kielce, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ciekawie zapowiada się też mecz Awi Świdnik z Wieczystą Kraków oraz Wicket Luzino z Wisłą Płock. Szczegóły transmisji dostępne będą wkrótce.
1: GK z Katowice przegrał 0-2 z Hapoelem Tel Awiw w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Ekspert Piotr Czachowski krytykuje defensywę Gieksy i podkreśla, że kluczowy będzie szybki gol w rewanżu. Lider zespołu, Bartosz Nowak, ma szansę poprowadzić drużynę do zwycięstwa, ale potrzebne będzie wsparcie reszty zespołu. Przed GKS-em stoi trudne zadanie, by odwrócić losy rywalizacji. Owen Ansah zdobył brązowy medal w biegu na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Jednak jego sukces może być zagrożony z powodu postępowania dotyczącego rzekomego odmówienia kontroli antydopingowej. Niemiecka agencja antydopingowa domaga się 4-letniej dyskwalifikacji, co może skutkować anulowaniem wyników Ansaha od 9 lipca. Sprawą zajmie się niemiecki sąd arbitrażowy do spraw sportu.
0: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte między innymi w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto, co cieszy polskich kibiców. W Kanadzie towarzyszy jej psycholożka Daria Abramowicz, której rola znacząco wzrosła. Zawodniczka pokonała już kilka wymagających rywalek, a nowy układ z Abramowicz wydaje się przynosić efekty. Andrzej Persson, były rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozytywnie ocenia współpracę Świątek z Abramowicz i trenerem Maciejem Ryszczukiem. Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie.
0: Anna Lewandowska dołączyła do męża Roberta w Stanach Zjednoczonych. Po długiej podróży z Europy, zamiast odpoczywać, od razu udała się na intensywny trening w Chicago. Zdjęcia z ich pierwszych chwil w Stanach Zjednoczonych robią furorę w sieci, a fani są zachwyceni energią pary. Rodzina Lewandowskich cieszy się teraz wspólnym czasem w wietrznym mieście.
1: Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli cichy ślub cywilny w Cascais, niedaleko Lizbony. Ceremonia odbyła się 11 sierpnia, w obecności tylko ich dzieci. Tymczasem na Maderze tłumy fanów i fotoreporterów czekały na ślub w katedrze w Funchal, co okazało się jedynie plotką. Ronaldo zareagował na sytuację w mediach społecznościowych, dodając emotikony śmiechu. Holenderska panczenistka Jutta Leerdam, znana z sukcesów na igrzyskach Mediolan Cortina 2026, odpoczywa na egzotycznym urlopie. Sportsmenka, która zdobyła złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów, dzieli się zdjęciami z wakacji w towarzystwie narzeczonego, boksera Jake'a Paula. Jej najnowsze fotografie w stroju kąpielowym wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Leerdam, nazywana królową lodu, nie przestaje zachwycać swoich fanów.
0: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka przegrała z Nadine Visser zaledwie o 1/1 sekundy. Mimo emocjonującego finiszu i złożonego protestu wynik został utrzymany. Skrzyszowska wyraziła zadowolenie z medalu, podkreślając, że najważniejsze jest miejsce na podium.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1030 hektopaskali. W Warszawie prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP 2 zostanie wyemitowany 176 odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin, co wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Yonca knują nowy, intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, co zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już 4. sezon. W nowym sezonie M jak miłość Elżbieta Domańska nie przestaje zaskakiwać swoimi intrygami. Jej desperackie próby zdobycia Marcina Chodakowskiego nie przynoszą efektów, co tylko wzmaga jej gniew. Zniecierpliwiona Elżbieta planuje ustawiony wyjazd do Krakowa, ale Marcin szybko odkrywa jej podstęp. Kolejne nieudane próby tylko pogarszają sytuację Domańskiej. Wściekła Elżbieta postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Wraz z przyjaciółką Klarą przypomina sobie o spreparowanym wideo, które może zniszczyć życie Marcina. Jeśli zdecyduje się na ten krok, Chodakowski może stanąć w obliczu poważnych problemów. Czy Elżbieta naprawdę posunie się tak daleko? W 4268 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami wzruszającego pożegnania Marii Zięby. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Rodzina i przyjaciele zgromadzą się w kościele, by uczestniczyć w mszy żałobnej, a następnie udadzą się na cmentarz. Włodek, mąż Marii, w symboliczny sposób pożegna swoją ukochaną, rzucając do urny z jej prochami perły, które były jej charakterystycznym dodatkiem. Ten gest poruszy wszystkich obecnych, a Włodek nie będzie mógł powstrzymać łez. Wśród żałobników pojawią się córki Monika i Renata, synowie Bogdan i Grzesiek oraz wielu przyjaciół. To emocjonalne pożegnanie na długo pozostanie w pamięci widzów. Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać – Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej Jarek po nieudanej randce z Martyną postanawia wrócić do Elizy. Zaskoczony swoim uczuciem staje w progu mieszkania żony, która z radością go wita. Jarek, nie zdradzając prawdy, spędza czas z dziećmi, jakby nic się nie wydarzyło. Hania, widząc tatę, rzuca mu się na szyję, a rodzinna atmosfera wypełnia dom. Eliza z miłością przyjmuje Jarka, a wspólna gra przypomina dawne, szczęśliwe chwile. Czy Jarek zdecyduje się na stały powrót do rodziny? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody.
2: Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Sea Smoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1030 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na lotnisku Mediolan Linate doszło do nietypowej kolizji. Służbowy Fiat Panda uderzył w prywatny samolot podczas kołowania, co spowodowało uszkodzenia obu maszyn. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale incydent wywołał półgodzinny paraliż lotniska. Część lotów przekierowano do Bergamo i Malpensy.
2: Francja wprowadziła zakaz telefonicznych ofert marketingowych bez zgody konsumenta. Nowe przepisy obejmują wszystkie branże, z wyjątkiem trwających umów i sytuacji, gdy klient wyraził zgodę na kontakt. To odpowiedź na powszechne niezadowolenie obywateli, z których aż 38% odbierało takie telefony codziennie. Podobne regulacje obowiązują już w Austrii i we Włoszech.
0: Na pograniczu Kalifornii i Nevady doszło do połączenia dwóch pożarów w jeden niszczycielski żywioł. Płomienie zniszczyły już ponad 179 km kwadratowych terenu, zmuszając tysiące ludzi do ewakuacji. W akcji gaśniczej biorą udział strażacy z różnych stanów oraz Gwardia Narodowa. Jednak trudne warunki pogodowe utrudniają ich działania. Sytuacja pozostaje krytyczna, a mieszkańcy obawiają się dalszych zniszczeń. Marynarka wojenna Rumunii zneutralizowała dwa rosyjskie drony bojowe, które dryfowały w pobliżu projektu gazowego Neptun Deep. To kolejny incydent wskazujący na rosnące zagrożenie dla infrastruktury NATO na Morzu Czarnym. Drony, zidentyfikowane jako rosyjskie Gerbery, zostały zdetonowane przez specjalistyczny zespół nurków. Incydent podkreśla potrzebę wzmocnienia ochrony kluczowych obiektów energetycznych w regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Cypr odrzucił ofertę Grecji na zakup czołgów Leopard 1A5, uznając je za niespełniające wymagań operacyjnych. Teraz Nikozja skupia się na izraelskich czołgach Merkava, jako potencjalnym zamienniku dla starzejących się rosyjskich T-80. Decyzja ta wynika z trudności w utrzymaniu floty T-80 z powodu sankcji nałożonych na Rosję. Negocjacje z Izraelem trwają, ale ograniczona dostępność produkcyjna może stanowić wyzwanie.
2: Sansevieria, znana jako język teściowej, to popularna roślina doniczkowa, która świetnie oczyszcza powietrze. Choć jest mało wymagająca, warto wspomóc jej wzrost prostym nawozem z żelatyny, który wzmacnia korzenie i poprawia wygląd liści. W razie problemów z gniciem korzeni, pomocna może być jodyna, która działa odkażająco. W Siedlcach doszło do groźnego incydentu, gdy nietrzeźwy 65-latek groził wybuchem gazu w bloku mieszkalnym. Policja ewakuowała 38 mieszkańców i siłowo weszła do mieszkania, gdzie mężczyzna próbował użyć zapalniczki przy odkręconej butli gazowej. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się go obezwładnić i zapobiec tragedii. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. W Jaśle doszło do nietypowego incydentu drogowego. Policjanci zatrzymali białe BMW, którego pasażer siedział na dachu podczas jazdy. Kierowca stracił prawo jazdy i stanie przed sądem, a pasażer został ukarany mandatem. Obaj mężczyźni to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Astrologia sugeruje, że miesiąc urodzenia może wpływać na naszą determinację i zdolność do osiągania celów. Osobom urodzonym w styczniu, maju, wrześniu i listopadzie często przypisuje się wyjątkową ambicję i wytrwałość. Jednak sukces nie zależy tylko od daty urodzenia, ale także od ciężkiej pracy i gotowości do nauki na błędach. Astrologiczne charakterystyki mogą być ciekawostką, ale nie zastępują rzeczywistych informacji o człowieku.
2: Testy obrazkowe, które polegają na szybkim wyborze jednego z obiektów, zyskują coraz większą popularność. To nie tylko zabawa, ale i okazja do refleksji nad własnymi reakcjami i pragnieniami. Wybór jednego z czterech elementów na obrazku może zaskakująco wiele powiedzieć o naszych ukrytych tęsknotach. Choć nie są to profesjonalne diagnozy, mogą zachęcić do spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Pękające pomidory to częsty problem w ogrodach, zwłaszcza podczas zmiennej pogody. Najczęściej winne są nagłe zmiany w dostępności wody. Aby temu zapobiec, warto regularnie podlewać rośliny i usuwać uszkodzone owoce. Pomocne może być także ściółkowanie, które ogranicza parowanie wody. Policjanci z Radomia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę włamania do mieszkania starszej kobiety. Do zdarzenia doszło kilka dni temu na jednym z radomskich osiedli. Obaj mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Śledztwo wykazało, że działali w przemyślany sposób, wykorzystując zaufanie osób starszych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk odwiedził plan serialu Rancho, co wywołało burzliwą dyskusję wśród fanów. Część widzów zarzuciła produkcji upolitycznienie, co doprowadziło do zapowiedzi bojkotu nowych odcinków. Twórcy serialu, w tym reżyser Wojciech Adamczyk i aktor Artur Barciś, podkreślają jednak, że wizyta premiera to dowód na prestiż i popularność produkcji. W trakcie spotkania nie zabrakło żartów nawiązujących do fabuły, w której bohaterowie osiągają wysokie stanowiska polityczne.
0: Kasia Tusk zaskoczyła fanów, publikując rzadkie zdjęcia z rodzinnego wyjazdu do Francji. Na Instagramie pojawiły się fotografie z jej córkami, Lilianną i Marią, z wizyty w Muzeum Sztuki Współczesnej. Mimo że blogerka zazwyczaj chroni prywatność rodziny, tym razem podzieliła się także zabawną rozmową z dziećmi. Zdjęcia, choć pokazują rodzinny moment, nadal respektują zasady ochrony prywatności, ponieważ dziewczynki zostały sfotografowane od tyłu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1029 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 24 stopnie i małe zachmurzenie. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Cezary Żak, znany z podwójnej roli wójta i księdza w kultowym Ranczu, zdradza, że serial to nie tylko śmiech, ale i krzywe zwierciadło dla Polaków. Twórcy nie bali się pokazywać naszych przywar, a widzowie pokochali tę szczerość. Powrót Rancza po latach wzbudza emocje, ponieważ kto nie lubi spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka? Żak radzi, aby żyć uczciwie, ponieważ to podobno klucz do sukcesu, chociaż w Wilkowyjach to nie zawsze takie proste.
3: Nina Dobrew, znana z Pamiętników Wampirów, postanowiła zaskoczyć fanów i przeszła na jasną stronę mocy. Dosłownie. Aktorka, która kiedyś uparcie trzymała się ciemnych włosów, teraz założyła blond perukę do roli Piper. W ekranizacji Zdarzyło się pewnego lata. Zdjęcia z planu już krążą w sieci, a jakość peruki budzi mieszane uczucia. Cóż, może to nowa moda na blondynkę na próbę?
2: HBO jeszcze nie zdążyło pokazać pierwszego sezonu nowego Harry'ego Pottera, a już planuje drugi. W roli Gilderoya Lockharta zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i X-Men. Czyżby magia Lockharta miała polegać na uroku osobistym i braku bystrości? Premiera pierwszego sezonu zaplanowana jest na święta Bożego Narodzenia, więc fani będą mieli czas, by przygotować się na tę magiczną przygodę. Robert Makłowicz, król polskiej gastronomii i mistrz żartów, świętuje kolejne urodziny. Znany z barwnego języka i charakterystycznego śmiechu, stał się ikoną popkultury. Choć nie obyło się bez kontrowersji. Wrocławskie filmy sponsorowane przez Urząd Miasta czy promowanie alkoholu przy posiłkach to tylko niektóre z jego wpadek. Mimo to jego fiu, fiu, fiu i memy z nim w roli głównej wciąż bawią internautów.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Tomasz Wolny, znany prezenter, znowu wyruszył na Jasną Górę, ale tym razem nie jest sam. Towarzyszy mu Adrianna Borek z kabaretu Nowaki. Wolny, jak co roku, dzieli się swoją pielgrzymką na Instagramie, pokazując, że wiara to nie tylko modlitwa, ale i show. Czyżby pielgrzymki stały się nowym trendem wśród gwiazd? Może niedługo zobaczymy tam cały polski show biznes. Grażyna Szapołowska, ikona polskiego kina, udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zbliżając się do 73 urodzin, aktorka zaskakuje fanów swoją nieskazitelną sylwetką, którą chętnie prezentuje w mediach społecznościowych. Bez żadnych poprawek medycyny estetycznej, Szapołowska pokazuje, że jogging i boks to jej tajemnica młodości. A może to po prostu magia bycia Grażyną Szapołowską? Maciej Orłoś, znany prezenter TeleExpressu, stał się ofiarą cyberprzestępców, którzy przejęli jego konto na portalu X. Teraz jego profil zamiast osobistych przemyśleń serwuje wulgarne treści. Orłoś, po nieudanych próbach odzyskania konta, apeluje do fanów o pomoc i zgłasza sprawę na policję. To kolejny dowód na to, że w sieci trzeba być czujnym, ponieważ nawet doświadczeni dziennikarze mogą paść ofiarą hakerów. Stone Temple Pilots, zespół, który kiedyś rządził na rockowej scenie, nadal trzyma fanów w niepewności. Jeff Gadd, obecny wokalista, przyznał, że nowy album może pojawić się dosłownie z dnia na dzień, ale na razie nic się nie dzieje. Muzycy zajmują się swoimi solowymi projektami, a Gadd walczy z obsesyjno-kompulsywnym pragnieniem kończenia wszystkiego, co zacznie. Cóż, może kiedyś doczekamy się kolejnego krążka, ale na razie pozostaje nam tylko czekać i słuchać starych hitów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Guns N' Roses, znani z maratońskich koncertów, wciąż trzymają fanów w napięciu, nie wykonując na żywo czterech utworów ze swojej dyskografii. Wśród nich jest My World, solowy eksperyment Axla Rose'a oraz Get in the Ring, gdzie wokalista rozlicza się z krytykami. Tymczasem fani czekają na nowy album, który ma być następcą Chinese Democracy z 2008 roku. Slash zapewnia, że nowy materiał nadchodzi, ale kiedy? To już tajemnica, którą zespół trzyma w zanadrzu. Piotr Black, znany z Sorry Boys, po 10 latach milczenia wraca na scenę z nowym singlem Czarno-biały film. Inspiracją do utworu stały się stare taśmy filmowe jego ojca, co nadaje całości nostalgiczny klimat. Współpraca z Radkiem Bolewskim i chórem Soul Connection Gospel Group dodaje utworowi wyjątkowego charakteru. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powrotem do przeszłości w nowoczesnym wydaniu? Zespół V, znany dotąd jako Trio, postanowił zaszaleć i stać się kwartetem. Do składu dołączył Grzegorz Drut, Włodek, który wniósł ze sobą ciężkie brzmienia z Narwo Dakal. Nowy singiel Sznur już w sieci, a album Protisty z inspiracjami lat 90. nadchodzi wielkimi krokami. A jakby tego było mało, V rusza w trasę po Polsce, zabierając ze sobą Fertile Ham. Ciekawe, czy fani będą w stanie nadążyć za tym tempem.
3: Rod Stewart, niekwestionowana ikona brytyjskiej muzyki, musi zwolnić tempo. Po niemal zasłabnięciu na scenie w czerwcu, teraz przeszedł rutynowy zabieg wszczepienia stentu. Choć lekarze są zadowoleni z jego powrotu do zdrowia, Stewart odwołał wszystkie koncerty na najbliższy miesiąc. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą go na scenie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czyżbyśmy mieli powrót Beatlemanii? Cztery filmy o legendarnych Beatlesach są w drodze, a reżyserem całego przedsięwzięcia jest Sam Mendes. Paul Mescal, Harry Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w rolę słynnej czwórki z Liverpoolu. Premiera przesunięta na 2028 rok, ale już teraz internet huczy od zdjęć z planu. Czy świat jest gotowy na kolejną falę fascynacji Beatlesami? Czas pokaże.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą również 22 stopnie, a wiatr wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach doszło do dramatycznej sytuacji, gdy 65-letni mężczyzna po kłótni z żoną groził wysadzeniem bloku. Po otwarciu butli gazowej trzymał zapalniczkę, co mogło doprowadzić do katastrofy. Dzięki szybkiej interwencji policji ewakuowano około 40 osób, a desperat został obezwładniony i przewieziony do szpitala. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: W Łomiankach strażnicy miejscy odłowili egzotycznego jeżozwierza, który pojawił się na ulicach miasta. Zwierzę trafiło do azylu, a jego właściciel jest poszukiwany. Tymczasem w sąsiedniej gminie Stare Babice widziano kolejnego jeżozwierza, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Fundacja apeluje o informacje na temat pochodzenia tych zwierząt. 16-letnia dziewczyna walczy o życie po wypadku drogowym w Józefowie. W niedzielę została potrącona przez samochód marki BMW, gdy przejeżdżała rowerem przez pasy. Policja bada okoliczności zdarzenia, a lokalne władze planują zainstalować sygnalizację świetlną w tym miejscu. Wstrząsające morderstwo 16-letniej Kornelii K. z Konstancina znalazło swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B., którzy zaplanowali zbrodnię, zostali skazani na 25 lat więzienia. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok, odrzucając wniosek o dożywocie dla Patryka B., uznając jego młody wiek i szansę na resocjalizację. Sprawa budziła ogromne emocje, a oskarżeni przeprosili rodzinę ofiary.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa zaskakuje swoją strukturą urbanistyczną. Największe dzielnice stolicy nie znajdują się w centrum, a zajmują rozległe tereny z zielenią i spokojnymi osiedlami. Śródmieście, choć pełne atrakcji turystycznych, jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie, nie jest nawet w pierwszej dziesiątce pod względem powierzchni. Warto odkrywać różnorodność warszawskich dzielnic, które oferują więcej niż tylko miejskie zabytki.
1: Przed Sądem Rejonowym w Brzesku odbyła się kolejna rozprawa Łukasza Chamioło, oskarżonego o znęcanie się nad zwierzętami. Świadkowie, w tym pracownik gminy Czchów, zeznali, że kontrola nie wykazała żadnych uchybień w utrzymaniu lwów i tygrysa bengalskiego. Prokuratura nadal podważa te ustalenia, a decyzja w sprawie ma zapaść po opinii biegłego. Następna rozprawa odbędzie się 9 września.

0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W województwie kujawsko-pomorskim zatrzymano 20 cudzoziemców, w tym 18 obywateli Kolumbii. Akcję przeprowadzono w Gniewkowie i Ciechocinku, a uczestniczyły w niej CBŚP, Policja i Straż Graniczna. Powodem zatrzymań były nieprawidłowości w dokumentach pobytowych. Wszyscy zatrzymani zostali zobowiązani do opuszczenia Polski. W Augustowie zatrzymano 51-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do plebanii. Mężczyzna miał ukraść pieniądze i przedmioty o wartości około 1250 zł. Został ujęty przez policję po tym, jak duchowny próbował go dogonić. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Sąd w Wysokiem Mazowieckiem zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Bartosza F., podejrzanego o produkowanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem psa oraz posiadanie mefedronu. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura ustaliła, że materiały były nagrywane i udostępniane w internecie. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
2: Kontrole ZUS w województwie podlaskim ujawniły przypadki osób pracujących mimo zwolnień lekarskich. Właściciele salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz zakładu meblarskiego tłumaczyli, że zastępowali nieobecnych pracowników. Od stycznia do czerwca ZUS w Białymstoku przeprowadził ponad 6400 kontroli, wstrzymując 163 zasiłki na kwotę 183 800 zł. W całej Polsce wstrzymano 10,5 tysiąca zasiłków na ponad 18,5 miliona zł.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu z udziałem rolnika, który ciągnikiem uszkodził budowaną ścieżkę rowerową. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się w sieci, pokazując, jak brona talerzowa zahacza o świeżo wbetonowane krawężniki. Nie jest jasne, czy było to działanie celowe, czy przypadkowe. To już drugi taki przypadek w ostatnich dniach po podobnym incydencie w Gliwicach.
1: Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w okolicach Bolesławca doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka zjechała z drogi, przybiła bariery i wpadła do rowu, a kierowca zginął na miejscu. Ruch na trasie jest całkowicie wstrzymany, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Przyczyny wypadku bada prokurator, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1030 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie wpływu liczby zapytań kredytowych na ocenę zdolności kredytowej klientów. Urząd bada, czy mechanizmy stosowane przez BIK i banki mogły zniechęcać konsumentów do porównywania ofert kredytowych. W lipcu przeszukano siedziby BIK oraz kilku banków, w tym ING i mBanku, ale nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Zmiany w scoringu BIK prowadzone od 1 lipca są również przedmiotem analizy. UOKiK podkreśla, że sprawa ma znaczenie dla milionów kredytobiorców w Polsce.
2: W nadchodzący weekend z powodu Święta Wojska Polskiego standardowe przelewy bankowe mogą utknąć aż do poniedziałku. Jeśli planujesz wysłać pieniądze w piątek, zrób to przed ostatnią sesją wychodzącą, by uniknąć opóźnień. Przelewy zlecone po godzinie 15 trafią do odbiorcy dopiero w poniedziałek rano. Dla pilnych transakcji dostępne są alternatywy, takie jak przelew na telefon BLIK czy przelew natychmiastowy, choć ten ostatni może wiązać się z dodatkową opłatą. Warto również pamiętać, że przelewy wewnętrzne w tym samym banku są realizowane bez opóźnień. Nawet w dni wolne. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na cudzoziemcach. Pod koniec lutego w Polsce pracowało ponad 1 132 000 zagranicznych pracowników, co stanowi wzrost o 75 000 w ciągu roku. Najwięcej w tej grupie jest obywateli Ukrainy, których liczba osiągnęła prawie 770 000. Mężczyźni stanowią większość wśród pracujących cudzoziemców. To prawie 60%. Ponadto co trzeci zagraniczny pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie. Te dane pokazują, jak ważni stają się cudzoziemcy dla polskich firm.
1: Jacek Karnowski, wiceminister funduszy, ostrzega przed możliwym polexitem w kontekście wyborów w 2027 roku. Wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Brauna i Mateusza Morawieckiego jako polityków, których działania mogą prowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Karnowski podkreśla, że członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko fundusze, ale także korzyści z rynku wspólnego i bezpieczeństwa. W rozmowie z Business Insider Polska zaznacza, że Polacy powinni zastanowić się, czy głos na prawicę nie oznacza de facto głosu za opuszczeniem Unii. Wiceminister odniósł się również do Krajowego Planu Odbudowy, informując, że Polska wykorzysta ponad 90% dostępnych środków.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W niedzielę padł nowy rekord natężenia ruchu w tunelu na Zakopiance. Przez ten odcinek drogi S7 przejechało prawie 55 tysięcy pojazdów. To najwyższy wynik odnotowany w ciągu jednej doby. Rekord przypadł na pogodną niedzielę, tuż przed długim weekendem związanym ze świętem 15 sierpnia. Średnie dobowe natężenie ruchu w tunelu wynosi zazwyczaj 26 400 pojazdów. Tunel imienia Marii i Lecha Kaczyńskich, otwarty w 2022 roku, znacząco skrócił czas przejazdu w kierunku Podhala.
1: Sejm zbliża się do uchwalenia nocnej prohibicji, która uniemożliwi zakup alkoholu w sklepach między 22 a 6 rano. Projekt cieszy się poparciem większości sił politycznych oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Wyjątek od zakazu dotyczy stacji paliw, które nadal będą mogły sprzedawać alkohol w nocy. Restauracje i bary nie zostaną objęte ograniczeniem, co pozwoli na spożywanie alkoholu w tych miejscach do późna. Obecnie podobne zasady funkcjonują już w wielu miastach w Polsce. Ponadto posłowie rozważają również zakaz reklamy alkoholu, w tym nawet napojów 0%.
2: Na nowe oszustwa związane z rezerwacjami wakacyjnymi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które mogą pojawić się po dokonaniu płatności za hotel. Oszuści wykorzystują dane rezerwacji, by wysłać prośbę o ponowną płatność, podszywając się pod serwis rezerwacyjny. Kliknięcie w link z takiej wiadomości prowadzi do fałszywej strony płatności, co może skutkować utratą pieniędzy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca weryfikację każdej prośby o płatność bezpośrednio na oficjalnej stronie lub w aplikacji. Zachowaj ostrożność i nie działaj pod presją czasu.
1: Lockheed Martin ogłosił dużą inwestycję w rozwój Modular Payload Delivery System. To innowacyjne rozwiązanie ma zrewolucjonizować systemy uzbrojenia, oferując elastyczność i obniżając koszty produkcji. System opiera się na technologiach hipersonicznych, co zapewnia wysoką efektywność i niezawodność. Celem jest stworzenie elastycznych systemów, które można wykorzystać zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Inwestycja wpisuje się w globalne dążenia do zwiększenia zdolności obronnych i przyspieszenia rozwoju technologii wojskowych. Dzięki temu projekt to rządowi możliwe będzie szybsze wyposażenie wojsk w nowoczesne systemy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Grupa technologiczno-przemysłowa CSG oraz zakłady metalowe Dezamet SA podpisały umowę wartą ponad 100 milionów euro. Kontrakt dotyczy dostaw komponentów do produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Umowa otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i wspiera siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Komponenty będą dostarczane przez CSG Polska, co potwierdza strategiczny charakter współpracy z polskimi partnerami. Prezes Dezametu Dariusz Szlęzak podkreślił znaczenie tej umowy dla dalszego rozwoju produkcji pocisków artyleryjskich. Współpraca z CSG to szansa na zwiększenie skali produkcji i innowacji w sektorze obronnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1030 hektopaskali. W Warszawie prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP 2 zostanie wyemitowany 176 odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin, co wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Yonca knują nowy, intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, co zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już 4. sezon. W nowym sezonie M jak miłość Elżbieta Domańska nie przestaje zaskakiwać swoimi intrygami. Jej desperackie próby zdobycia Marcina Chodakowskiego nie przynoszą efektów, co tylko wzmaga jej gniew. Zniecierpliwiona Elżbieta planuje ustawiony wyjazd do Krakowa, ale Marcin szybko odkrywa jej podstęp. Kolejne nieudane próby tylko pogarszają sytuację Domańskiej. Wściekła Elżbieta postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Wraz z przyjaciółką Klarą przypomina sobie o spreparowanym wideo, które może zniszczyć życie Marcina. Jeśli zdecyduje się na ten krok, Chodakowski może stanąć w obliczu poważnych problemów. Czy Elżbieta naprawdę posunie się tak daleko? W 4268 odcinku na Wspólnej widzowie będą świadkami wzruszającego pożegnania Marii Zięby. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Rodzina i przyjaciele zgromadzą się w kościele, by uczestniczyć w mszy żałobnej, a następnie udadzą się na cmentarz. Włodek, mąż Marii, w symboliczny sposób pożegna swoją ukochaną, rzucając do urny z jej prochami perły, które były jej charakterystycznym dodatkiem. Ten gest poruszy wszystkich obecnych, a Włodek nie będzie mógł powstrzymać łez. Wśród żałobników pojawią się córki Monika i Renata, synowie Bogdan i Grzesiek oraz wielu przyjaciół. To emocjonalne pożegnanie na długo pozostanie w pamięci widzów. Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać – Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej Jarek po nieudanej randce z Martyną postanawia wrócić do Elizy. Zaskoczony swoim uczuciem staje w progu mieszkania żony, która z radością go wita. Jarek, nie zdradzając prawdy, spędza czas z dziećmi, jakby nic się nie wydarzyło. Hania, widząc tatę, rzuca mu się na szyję, a rodzinna atmosfera wypełnia dom. Eliza z miłością przyjmuje Jarka, a wspólna gra przypomina dawne, szczęśliwe chwile. Czy Jarek zdecyduje się na stały powrót do rodziny? Odpowiedź na to pytanie przyniosą kolejne odcinki. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatni, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody.
2: Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Sea Smoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Jennifer Lopez, która w lipcu skończyła 57 lat, zachwyca fanów swoją nieskazitelną formą. Gwiazda podzieliła się zdjęciami w białym bikini, które wywołały falę zachwytu w mediach społecznościowych. Tymczasem jej bliźniaki z poprzedniego związku z Markiem Antonym właśnie wyruszają na studia. Lopez, mimo upływu lat, wciąż łączy życie zawodowe z prywatnym, pozostając ikoną stylu i energii.
2: Książę William i księżna Kate sprzeciwili się pomysłowi króla Karola III i królowej Camilli, by zmienić pisownię imienia Kate z Catherine na Catherine. Powodem miał być nadmiar liter C w królewskich monogramach. William uznał tę propozycję za obraźliwą dla Kate i jej rodziny. Ostatecznie księżna Wali zachowała swoje imię w tradycyjnej formie. W Lone w Dolnej Saksonii doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód prowadzony przez kompletnie pijanego kierowcę, który miał niecałe 2 promile alkoholu, wypadł z drogi i uderzył w drzewa. 3 mężczyzn, w tym 2 Polaków, zostało ciężko rannych. Policja wszczęła postępowanie karne wobec 39-letniego kierowcy. Na polu golfowym Pebble Creek w Ohio doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Chris Schiavone, grając w golfa, został porażony piorunem podczas burzy, gdy schronił się pod drzewem. Mężczyzna cudem przeżył, a całe zdarzenie nagrało się na jego telefonie. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych, osiągając ponad 2 miliony wyświetleń. Schiavone dochodzi do siebie, choć początkowo miał problemy z czuciem i słuchem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Düsseldorfie na Oberbilker Allee doszło do brutalnego ataku nożem na 47-letnią kobietę. Napastnik, jej mąż, został powstrzymany przez odważnych przechodniów, którzy obezwładnili go do przyjazdu policji. Kobieta doznała jedynie lekkich obrażeń dzięki szybkiej reakcji świadków. Prokuratura ocenia zdarzenie jako próbę zabójstwa. Sąd w Teksasie podjął decyzję w sprawie głośnego sporu o ciążę surogatki. Chłopiec, u którego wykryto wadę serca, po narodzinach musi pozostać w Teksasie, aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Biologiczni rodzice z Kalifornii nie mogą zablokować leczenia, jeśli lekarze uznają je za konieczne. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 sierpnia. Program nowoczesnych pojazdów Ajax dla brytyjskiej armii, wart ponad 6 miliardów funtów, znów boryka się z problemami. The Telegraph donosi o serii awarii maszyn, które miały miejsce tuż po ich wyjęciu z magazynów do testów. Ministerstwo Obrony uspokaja, że to drobne problemy mechaniczne, ale kryzys zaufania do projektu rośnie. Pojazdy Ajax, które miały zastąpić stare modele, nadal nie są gotowe do pełnej służby operacyjnej. W Ciechocinie 6 sierpnia doszło do niebezpiecznego zdarzenia w jednym z domów jednorodzinnych. Policjanci z Golubia Dobrzynia zauważyli dym wydobywający się z budynku i natychmiast podjęli działania. Okazało się, że przyczyną zadymienia był zapalony garnek z mięsem pozostawiony na kuchence. Mundurowi ugasili ogień i odłączyli zasilanie, zapobiegając dalszemu zagrożeniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Eksperci do spraw podróży ostrzegają, że kolor walizki może wpływać na ryzyko kradzieży. Złodzieje częściej wybierają bagaże w jaskrawych kolorach lub z nietypowymi wzorami. Dla bezpieczeństwa warto stosować charakterystyczne przywieszki i odbierać bagaż na początku taśmy bagażowej. Pamiętajmy też, aby nie zostawiać walizki bez opieki.
1: Policjanci z Lublina badają niebezpieczne zdarzenie na drodze S-17 w okolicach Bogucina. Na nagraniu, które trafiło do funkcjonariuszy, widać pieszego przechodzącego między jadącymi pojazdami. Sytuacja stworzyła realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Policja ustala tożsamość mężczyzny i przypomina, że piesi nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych. Brytyjscy hydraulicy polecają prosty sposób na odetkanie zlewu bez użycia chemii. Wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie i wlać do odpływu. Dzięki enzymom i składnikom odkamieniającym tabletka skutecznie usuwa tłuszcz i kamień. Po upływie pół godziny przepłucz instalację gorącą wodą, by przywrócić pełną drożność.
2: Gdynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co przyciągnęło uwagę Katarzyny Tusk. Córka premiera nazwała miasto Dubajem Północy, podkreślając jego nowoczesne założenie i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym. Tusk uważa, że Gdynia była dotąd niedoceniana w Trójmieście, ale teraz nadszedł jej czas na prawdziwe uznanie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Wiktoria Ptak z Supraśla została Miss Polski 2026. 28-latka, która obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, zdobyła tytuł dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy. Wiktoria jest także zaangażowana społecznie, działając na rzecz dzieci w amerykańskim systemie prawnym. Jej marzeniem jest stworzenie mobilnej kliniki, która pomoże mieszkańcom małych miejscowości. Gratulacje dla Wiktorii płyną z całego kraju, w tym od posła Jacka Sasina.
2: Marcin Najman, były pięściarz, skomentował styl publicznych wystąpień prezydenta Karola Nawrockiego. Zauważył, że Nawrocki inspiruje się Donaldem Trumpem, co widać w retoryce i scenografii. Najman wyraził opinię, że polski prezydent powinien wypracować własny styl, zamiast naśladować zagraniczne wzorce. Dodał, że wolałby, aby Nawrocki czerpał inspiracje z postaci takich jak Ronald Reagan.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 23 stopnie, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 25 stopni oraz małe zachmurzenie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Grażyna Szapołowska, ikona polskiego kina, zbliża się do 73 urodzin, a jej forma wciąż przyprawia o zawrót głowy. Aktorka zamiast emerytury wybiera boks i poranne biegi, a jej zgrabne nogi wciąż przyciągają uwagę. Na Instagramie dzieli się kulisami sesji zdjęciowych, pokazując, że wiek to tylko liczba. Bez ingerencji w urodę, z dystansem do pogoni za młodością, Szapołowska udowadnia, że prawdziwa diwa nie potrzebuje poprawek.
2: Rod Stewart, legenda brytyjskiej sceny muzycznej, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a odwołaniem koncertów z powodu zdrowotnych perypetii. Po rutynowym zabiegu wszczepienia stentu artysta musi skupić się na rekonwalescencji. Choć lekarze zapewniają, że wszystko idzie zgodnie z planem, fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą swojego idola na scenie. Ale spokojnie, Rod już nie może się doczekać, by znów rozgrzać publiczność do czerwoności. Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, znani z programu Rolnik szuka żony, nie przestają zaskakiwać. Po ogłoszeniu, że spodziewają się dziecka, Ania postanowiła uwiecznić ten wyjątkowy czas na sesji brzuszkowej. Oczywiście, różowa suknia była jedynym słusznym wyborem, bo przecież jak inaczej podkreślić ten magiczny moment? Ciekawe, czy przy kolejnej sesji zdecyduje się na coś bardziej odważnego? Może niebieski? Powrót Rancha po 10 latach to prawdziwa gratka dla fanów, ale nie obyło się bez niespodzianek. Na planie zabrakło Eli Romanowskiej, czyli Joli, co wzbudziło niemałe poruszenie. Piotr Pręgowski, wcielający się w Pietrka, nie ukrywa, że chętnie spotkałby się z nią na planie, ale decyzje obsadowe to nie jego działka. Czyżby producenci uznali, że Wilkowyje nie potrzebują już Joli? Cóż, życie toczy się dalej, a my możemy tylko spekulować.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Helena Englert, córka znanych aktorów, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją i zachowaniem. W upalne dni, kiedy większość z nas marzy o lekkich sandałach, ona wybrała skórzane kozaki, a na dodatek, zamiast samochodu, przemieszcza się elektryczną hulajnogą. I to nie byle jak, bo łamiąc przepisy drogowe, przejeżdża po przejściu dla pieszych. Cóż, może to jej sposób na przygotowanie się do Tańca z Gwiazdami, gdzie wystąpi z Romanem Osadkim. Oby tylko nie skończyło się to mandatem i bolesnymi otarciami.
1: Maciej Orłoś, znany dziennikarz i prezenter, padł ofiarą cyberprzestępców, którzy przejęli jego konto na platformie X. Zamiast jego przemyśleń, obserwatorzy mogą teraz podziwiać wulgarne wpisy. Orłoś, po bezowocnych próbach odzyskania konta, zdecydował się na apel do internautów i zgłoszenie sprawy na policję. To przypomnienie, że w cyfrowym świecie nie tylko celebryci muszą mieć oczy dookoła głowy. Sławomir Zapała i Maryla Rodowicz mogli stworzyć muzyczną bombę, ale niestety nie zdetonowali jej. Powód? Tekst piosenki Sławomira okazał się zbyt gruby dla królowej polskiej estrady. Cóż, każdy ma swoje granice żartu, a Maryla postanowiła ich nie przekraczać. Sławomir przyjął to z pokorą, choć pewnie wielu fanów marzyło o tym duecie.
2: Izabela Kuna, po latach unikania parkietu, w końcu dała się namówić na Taniec z Gwiazdami. Po pierwszym treningu wyszła z sali z fryzurą, która wyglądała jak po spotkaniu z huraganem, ale z uśmiechem na twarzy. Jej partnerem tanecznym jest Michał Bartkiewicz, co potwierdziły zdjęcia zrobione przez czujnych fotoreporterów. Czy Kuna i Bartkiewicz powtórzą sukces Vanessy Aleksander? O tym przekonamy się już jesienią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Boy George, niegdyś ikona lat 80., znów szokuje świat. Po nieudanym występie na Eurowizji jako reprezentant San Marino, wokalista postanowił wesprzeć Izrael utworem stworzonym przy pomocy sztucznej inteligencji. Co więcej, zapowiada, że każdy muzyk, który odmówi wykonania tej piosenki, pożegna się z pracą. Wygląda na to, że Boy George nie tylko śpiewa o karma chameleon, ale i sam rozdaje karmę na prawo i lewo. Brian May, legendarny gitarzysta Queen, postanowił zabawić się z Meta AI, prosząc o stworzenie okładki albumu The Game. Efekt? 5 muzyków, z których tylko jeden przypomina Freddiego Mercury'ego, a reszta to zupełnie obce twarze. May nie kryje ironii, śmiejąc się z wizji, że sztuczna inteligencja ma rządzić światem. Muzyk ostrzega, że za tę technologiczną rewolucję możemy zapłacić wysoką cenę, a jego apel do premiera Wielkiej Brytanii, by powstrzymać budowę centrów danych, brzmi jak ostatni dzwonek przed katastrofą.
2: Elvis Presley, niekwestionowany król rock'n'rolla, to postać, której nie sposób nie znać. Choć jego życie zakończyło się tragicznie w 1977 roku, jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów. Nawet Robert Plant z Led Zeppelin przyznaje, że Elvis był dla niego wielkim wzorem, a jego ulubioną piosenką króla jest A Big Hunk of Love. Cóż, nie każdy musi kochać Heartbreak Hotel. Elvis pozostaje ikoną, której blask nie gaśnie, mimo że od jego śmierci minęło już prawie 50 lat. Szyget Festival 2026 w Budapeszcie to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Główna scena rozgrzeje się od chwytliwych dźwięków Giant Rooks, a potem Biffy Clyro zaserwuje solidną dawkę gitarowego brzmienia. Natasha Bedingfield przypomni wszystkim, że Unwritten to hit, który nigdy się nie starzeje, a na deser 21 Pilots zaserwują spektakl pełen energii i niespodzianek. Dla tych, którzy nie mają dość, nocne sceny zapewnią elektroniczne szaleństwo aż do świtu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wstrząsająca zbrodnia pod Konstancinem znalazła swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B. zostali skazani na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 16-letniej Kornelii. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie, uznając, że młody wiek i skrucha Patryka B. dają szansę na resocjalizację. Wyrok jest prawomocny i zamyka tę tragiczną sprawę. Warszawa zaskakuje różnorodnością swoich dzielnic. Największe z nich, wbrew pozorom, nie znajdują się w centrum miasta. Rozległe tereny zielone i spokojne zakątki dominują w tych obszarach, przypominając bardziej przedmieścia niż serce stolicy. Tymczasem Śródmieście przyciąga turystów licznymi atrakcjami, takimi jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie.
2: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, Warszawa będzie gospodarzem wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 pojazdów wojskowych i 60 maszyn latających, w tym myśliwce F-35. Wydarzenie spowoduje duże utrudnienia w ruchu, dlatego zaleca się korzystanie z transportu publicznego. Wisłostrada będzie zamknięta od piątku do soboty, a objazdy poprowadzone zostaną między innymi ulicami Modlińską i Jagiellońską.
1: W Małopolsce nie brakuje łatwych szlaków górskich, idealnych na rodzinne wycieczki. Popularne są trasy w Beskidach, Pieninach czy Tatrach, które oferują piękne widoki i atrakcje dla najmłodszych. Góra Chełm w Myślenicach to świetna propozycja dla rodzin z dziećmi, z kolejką krzesełkową i placem zabaw na szczycie. Wybierając leśne, zacienione trasy, można cieszyć się przyjemnym chłodem nawet w upalne dni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Międzyzdrojach otwarto nowy luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Obiekt oferuje 153 apartamenty, które zostały wykupione jeszcze przed zakończeniem budowy. Resort przyciąga gości bogatą ofertą rekreacyjną, w tym basenem Infinity i strefą spa. Ceny za weekendowy pobyt zaczynają się od 1500 zł za apartament z widokiem na morze. Na trybunach Horten Areny w Białymstoku pojawił się nowy napis Jaga, ułożony z żółto-czerwonych krzesełek. Projekt ten, wybrany przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 2026, zdobył prawie 6 tysięcy głosów. Napis ma być symbolem tożsamości i sportowej pasji Białegostoku oraz Jagiellonii. Koszt jego realizacji wyniósł 340 tysięcy złotych, a kibice już planują kolejne inicjatywy.
2: Białystok oferuje wiele darmowych atrakcji, które wiedzieć. Pałac Branicki.

0: że czujność mieszkańców była kluczowa dla szybkiego podjęcia działań.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: W Rudzie Śląskiej zatrzymano 63-letniego kierowcę autobusu miejskiego, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia i zakazał prowadzenia pojazdów przez 6 lat. Policja bada również, czy kierowca miał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia autobusu w Polsce. Policjanci z Nowego Sącza zatrzymali dwie kolejne osoby związane z produkcją i handlem nielegalnymi substancjami o wartości 22,5 miliona złotych. W wyniku działań na terenie województw mazowieckiego i śląskiego zatrzymano mężczyzn w wieku 45 i 61 lat. To już czwarte i piąte zatrzymanie w tej sprawie, która rozpoczęła się pod koniec 2025 roku. Wszystkim podejrzanym grozi kara do 30 lat więzienia. Hortensje od lat cieszą się dużą popularnością w ogrodach, a wśród nich szczególnie wyróżnia się odmiana Phantom. Jej duże, stożkowate kwiatostany zmieniają barwę w trakcie sezonu, co czyni ją wyjątkowo dekoracyjną. Phantom świetnie prezentuje się zarówno jako pojedynczy krzew, jak i element większej kompozycji. To doskonały wybór dla tych, którzy szukają rośliny przyciągającej wzrok przez większą część sezonu. Wczoraj funkcjonariusze CBZC zatrzymali 4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami Business Email Compromise. Wśród zatrzymanych są 3 obywatele Nigerii i Polka. Straty oszacowano na ponad 4 miliony złotych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 3 osób, a 4 została objęta dozorem policji. Sprawa ma charakter rozwojowy.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz polityczny, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Pogrzeb odbędzie się jutro o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a pochówek w Pyrach będzie prywatny. Morozowskiego pożegnali przyjaciele z TVN24 i Faktów TVN oraz wiele osób ze świata mediów i polityki. Dziennikarz przez lata zmagał się z chorobą, ale pozostanie w pamięci jako wybitny profesjonalista i człowiek pełen pasji. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 22 stopnie, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 24 stopnie oraz niewielkie zachmurzenie. Słońce rozgościło się na dobre, dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kibice piłki nożnej mogą szykować się na emocje, bo już na początku września rusza jedna runda Pucharu Polski. TVP Sport pokaże 9 meczów na żywo, w tym 3 starcia drużyn z Ekstraklasy. Motor Lublin zmierzy się z Legią Warszawa, Widzew Łódź z Koroną Kielce, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ciekawie zapowiada się też mecz Awi Świdnik z Wieczystą Kraków oraz Wicked Luzino z Wisłą Płock. Szczegóły transmisji dostępne będą wkrótce.
2: Jan Kuchta, czeski napastnik, dołącza do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie ze Sparty Praga. Trener Marek Papszun wierzy, że Kuchta, mimo wcześniejszych niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla strzelców, ale liczy na podniesienie poziomu rywalizacji w drużynie. Legia przygotowuje się do meczu z Radomiakiem, mając nadzieję na poprawę po remisie z Koroną. GK z Katowice przegrał 0-2 z HPoelem Tel Awiw w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Ekspert Piotr Czechowski krytykuje defensywę Gieksy i podkreśla, że kluczowy będzie szybki gol w rewanżu. Lider zespołu, Bartosz Nowak, ma szansę poprowadzić drużynę do zwycięstwa, ale potrzebne będzie wsparcie reszty zespołu. Przed GKS-em stoi trudne zadanie, by odwrócić losy rywalizacji. Owen Ansah zdobył brązowy medal w biegu na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Jednak jego sukces może być zagrożony z powodu postępowania dotyczącego rzekomego odmówienia kontroli antydopingowej. Niemiecka agencja antydopingowa domaga się 4-letniej dyskwalifikacji, co może skutkować anulowaniem wyników Ansaha od 9 lipca. Sprawą zajmie się niemiecki sąd arbitrażowy do spraw sportu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte między innymi w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
2: Iga Świątek zmierzy się dziś z Eliną Świtoliną w półfinale turnieju WTA w Toronto. Polka, która w tym sezonie przegrała już 2 razy z Ukrainką, teraz wydaje się być w lepszej formie. Bilans ich dotychczasowych spotkań to 4-3 dla Świątek, ale ostatnie 2 mecze wygrała Świtolina. Kibice mogą spodziewać się zaciętej walki na korcie. Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie. Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli cichy ślub cywilny w Cascais, niedaleko Lizbony. Ceremonia odbyła się 11 sierpnia, w obecności tylko ich dzieci. Tymczasem na Maderze tłumy fanów i fotoreporterów czekały na ślub w katedrze w Funchal, co okazało się jedynie plotką. Ronaldo zareagował na sytuację w mediach społecznościowych, dodając emotikony śmiechu. Holenderska panczenistka Jutta Leerdam, znana z sukcesów na igrzyskach Mediolan Cortina 2026, odpoczywa na egzotycznym urlopie. Sportsmenka, która zdobyła złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów, dzieli się zdjęciami z wakacji w towarzystwie narzeczonego, boksera Jake'a Paula. Jej najnowsze fotografie w stroju kąpielowym wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Leerdam, nazywana królową lodu, nie przestaje zachwycać swoich fanów.
1: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka przegrała z Nadine Visser zaledwie o 0,001 sekundy. Mimo emocjonującego finiszu i złożonego protestu wynik został utrzymany. Skrzyszowska wyraziła zadowolenie z medalu, podkreślając, że najważniejsze jest miejsce na podium.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1030 hektopaskali. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1007 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Relacja Nany i Poyraza zostanie wystawiona na próbę, gdy Nana potajemnie spotka się z Mertem. Poyraz przypadkowo usłyszy fragment ich rozmowy, co wzbudzi w nim podejrzenia. Mimo że planował wyznać Nanie swoje uczucia, niespodziewane wydarzenia pokrzyżują mu plany. Zdezorientowany Poyraz odwoła ich wspólną kolację, co wprawi Nanę w konsternację. Kilić postanowi sprowokować żonę, licząc na to, że sama wyzna mu prawdę. Jednak Nana, wierna obietnicy danej Mertowi, postanowi milczeć. Czy Poyraz odkryje prawdę? Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP 2 zostanie wyemitowany 176 odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin, co wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Yonca knują nowy, intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, co zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już 4. sezon. W nowym sezonie M jak Miłość Elżbieta Domańska nie przestaje zaskakiwać swoimi intrygami. Jej desperackie próby zdobycia Marcina Chodakowskiego nie przynoszą efektów, co tylko wzmaga jej gniew. Zniecierpliwiona Elżbieta planuje ustawiony wyjazd do Krakowa, ale Marcin szybko odkrywa jej podstęp. Kolejne nieudane próby tylko pogarszają sytuację Domańskiej. Wściekła Elżbieta postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Wraz z przyjaciółką Klarą przypomina sobie o spreparowanym wideo, które może zniszczyć życie Marcina. Jeśli zdecyduje się na ten krok, Chodakowski może stanąć w obliczu poważnych problemów. Czy Elżbieta naprawdę posunie się tak daleko? Barwy Szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać – Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody.
1: Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Sea Smoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
2: 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską umiarkowane zachmurzenie wystąpi w Gdańsku, gdzie temperatura osiągnie 21 stopni. Z kolei w Poznaniu zapowiadane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1030. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W obozie władzy narasta niepokój dotyczący mniejszej aktywności premiera Donalda Tuska. Politycy koalicji krytykują jego opieszałe reakcje na kryzysy i brak jasnej strategii. W sondażach Koalicja Obywatelska nie zyskuje przewagi, a część polityków obawia się, że Tusk stracił swój polityczny instynkt. Pytania o przyszłość premiera pozostają bez odpowiedzi, a jego rzadkie wystąpienia publiczne budzą coraz większe wątpliwości.
0: Radosław Sikorski jest najczęściej wskazywanym kandydatem na premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu zdobył 35% głosów, wyprzedzając Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Politolog profesor Kazimierz Kik podkreśla, że wysokie poparcie Sikorskiego wynika z jego samodzielności i profesjonalizmu. Na pograniczu Kalifornii i Nevady doszło do połączenia dwóch pożarów w jeden niszczycielski żywioł. Płomienie zniszczyły już ponad 179 km kwadratowych terenu, zmuszając tysiące ludzi do ewakuacji. W akcji gaśniczej biorą udział strażacy z różnych stanów oraz Gwardia Narodowa. Jednak trudne warunki pogodowe utrudniają ich działania. Sytuacja pozostaje krytyczna, a mieszkańcy obawiają się dalszych zniszczeń. Cypr odrzucił ofertę Grecji na zakup czołgów Leopard 1A5, uznając je za niespełniające wymagań operacyjnych. Teraz Nikozja skupia się na izraelskich czołgach Merkava jako potencjalnym zamienniku dla starzejących się rosyjskich T-80. Decyzja ta wynika z trudności w utrzymaniu floty T-80 z powodu sankcji nałożonych na Rosję. Negocjacje z Izraelem trwają, ale ograniczona dostępność produkcyjna może stanowić wyzwanie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-letniej kobiety i 37-letniego mężczyzny pod zarzutem znęcania się nad trojgiem dzieci. Interwencja miała miejsce po zgłoszeniu o dziecku przebywającym bez opieki przy ruchliwej ulicy. Dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, a podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia. Policja podkreśla, że czujność mieszkańców była kluczowa dla szybkiego podjęcia działań.
2: W Siedlcach doszło do groźnego incydentu, gdy nietrzeźwy 65-latek groził wybuchem gazu w bloku mieszkalnym. Policja ewakuowała 38 mieszkańców i siłowo weszła do mieszkania, gdzie mężczyzna próbował użyć zapalniczki przy odkręconej butli gazowej. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się go obezwładnić i zapobiec tragedii. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
0: Ogórki małosolne mogą szybko tracić chrupkość, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu. Aby temu zapobiec, warto przenieść je do lodówki, co spowolni fermentację. Ważne jest też, by ogórki były zanurzone w zalewie, a do ich wyjmowania używać czystych sztućców. Dzięki tym prostym zasadom ogórki dłużej zachowają świeżość i smak. W Rudzie Śląskiej zatrzymano 63-letniego kierowcę autobusu miejskiego, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia i zakazał prowadzenia pojazdów przez 6 lat. Policja bada również, czy kierowca miał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia autobusu w Polsce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Testy obrazkowe, które polegają na szybkim wyborze jednego z obiektów, zyskują coraz większą popularność. To nie tylko zabawa, ale i okazja do refleksji nad własnymi reakcjami i pragnieniami. Wybór jednego z czterech elementów na obrazku może zaskakująco wiele powiedzieć o naszych ukrytych tęsknotach. Choć nie są to profesjonalne diagnozy, mogą zachęcić do spojrzenia na siebie z innej perspektywy.
0: Policjanci z Nowego Sącza zatrzymali dwie kolejne osoby związane z produkcją i handlem nielegalnymi substancjami o wartości 22,5 miliona złotych. W wyniku działań na terenie województw mazowieckiego i śląskiego zatrzymano mężczyzn w wieku 45 i 61 lat. To już czwarte i piąte zatrzymanie w tej sprawie, która rozpoczęła się pod koniec 2025 roku. Wszystkim podejrzanym grozi kara do 30 lat więzienia. Hortensje od lat cieszą się dużą popularnością w ogrodach, a wśród nich szczególnie wyróżnia się odmiana Phantom. Jej duże, stożkowate kwiatostany zmieniają barwę w trakcie sezonu, co czyni ją wyjątkowo dekoracyjną. Phantom świetnie prezentuje się zarówno jako pojedynczy krzew, jak i element większej kompozycji. To doskonały wybór dla tych, którzy szukają rośliny przyciągającej wzrok przez większą część sezonu. Wczoraj funkcjonariusze CBZC zatrzymali 4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami Business Email Compromise. Wśród zatrzymanych są 3 obywatele Nigerii i Polka. Straty oszacowano na ponad 4 miliony złotych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 3 osób, a 4 została objęta dozorem policji. Sprawa ma charakter rozwojowy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz polityczny, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Pogrzeb odbędzie się jutro o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a pochówek w Pyrach będzie prywatny. Morozowskiego pożegnali przyjaciele z TVN24 i Faktów TVN oraz wiele osób ze świata mediów i polityki. Dziennikarz przez lata zmagał się z chorobą, ale pozostanie w pamięci jako wybitny profesjonalista i człowiek pełen pasji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 25 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na planie powracającego serialu Rancho pojawił się nie kto inny jak sam premier Donald Tusk, zaskakując obsadę swoją wizytą. Artur Barciś, znany jako Czerepach, żałuje, że nie sprawdził, czy Tusk nosi perukę, jak jego serialowy odpowiednik. Fani z niecierpliwością czekają na grudniową premierę, a emocje sięgają zenitu. Ciekawe, czy nowy sezon przyniesie więcej politycznych niespodzianek niż wizyta samego premiera.
2: Cezary Żak, znany z podwójnej roli wójta i księdza w kultowym Ranczu, zdradza, że serial to nie tylko śmiech, ale i krzywe zwierciadło dla Polaków. Twórcy nie bali się pokazywać naszych przywar, a widzowie pokochali tę szczerość. Powrót Rancza po latach wzbudza emocje, ponieważ kto nie lubi spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka? Żak radzi, aby żyć uczciwie, ponieważ to podobno klucz do sukcesu, chociaż w Wilkowyjach to nie zawsze takie proste. Edyta Herbuś zamiast egzotycznych plaż wybrała nasze polskie wybrzeże. Tancerka postanowiła, że jej psiaki nie będą cierpieć z powodu rozłąki, więc razem z ukochanym i czworonogami wyleguje się nad Bałtykiem. W białym bikini z uśmiechem na twarzy Herbuś zachwyca się uzdrawiającymi właściwościami naszego morza. Cóż, kto by pomyślał, że polski piasek i chłodna woda mogą być lepsze niż tropikalne wakacje? Małgorzata Socha, znana i uznana aktorka, wspomina swoje początki w branży filmowej, które przypominały raczej survival w dżungli pełnej męskich spojrzeń. Lata 90. i początek 2000. to czas, kiedy kobiety na ekranie były traktowane jak ozdobne bibeloty, najlepiej bez ubrania. Socha, która sama doświadczyła tego na własnej skórze, żałuje swoich rozbieranych scen, ale cieszy się, że dziś role kobiece są bardziej pogłębione i ciekawe. Na szczęście czasy, gdy aktorki były tylko ładnym dodatkiem, to już przeszłość. HBO jeszcze nie zdążyło pokazać pierwszego sezonu nowego Harry'ego Pottera, a już planuje drugi. W roli Gilderoya Lockharta zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i X-Men. Czyżby magia Lockharta miała polegać na uroku osobistym i braku bystrości? Premiera pierwszego sezonu zaplanowana jest na święta Bożego Narodzenia, więc fani będą mieli czas, by przygotować się na tę magiczną przygodę. Robert Makłowicz, król polskiej gastronomii i mistrz żartów, świętuje kolejne urodziny. Znany z barwnego języka i charakterystycznego śmiechu, stał się ikoną popkultury. Choć nie obyło się bez kontrowersji. Wrocławskie filmy sponsorowane przez Urząd Miasta czy promowanie alkoholu przy posiłkach to tylko niektóre z jego wpadek. Mimo to jego fiu, fiu, fiu i memy z nim w roli głównej wciąż bawią internautów.
1: Katarzyna Herman, prawdziwy kameleon polskiej sceny, obchodzi dziś swoje 55. urodziny. Aktorka, która zadebiutowała w Bożej Podszewce, przeszła niesamowitą metamorfozę, stając się ikoną dzięki roli w Magda M. Choć jej życie prywatne zaskoczyło wszystkich rozwodem w 2024 roku, na ekranie wciąż zaskakuje odważnymi rolami. Wiek to dla niej tylko liczba, a jej energia i pasja nie przestają zadziwiać.
2: Tomasz Wolny, znany prezenter, znowu wyruszył na Jasną Górę, ale tym razem nie jest sam. Towarzyszy mu Adrianna Borek z kabaretu Nowaki. Wolny, jak co roku, dzieli się swoją pielgrzymką na Instagramie, pokazując, że wiara to nie tylko modlitwa, ale i show. Czyżby pielgrzymki stały się nowym trendem wśród gwiazd? Może niedługo zobaczymy tam cały polski show biznes. Grażyna Szapołowska, ikona polskiego kina, udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zbliżając się do 73. urodzin, aktorka zaskakuje fanów swoją nieskazitelną sylwetką, którą chętnie prezentuje w mediach społecznościowych. Bez żadnych poprawek medycyny estetycznej, Szapołowska pokazuje, że jogging i boks to jej tajemnica młodości. A może to po prostu magia bycia Grażyną Szapołowską? Pani Rainbow mogą już zacierać ręce, bo we wrześniu w Polsce zabrzmi kultowy album Stranger in Us All w całości. Dougie White, szkocki wokalista, który 3 dekady temu został wybrany przez samego Richiego Blackmora, wraca na scenę z polskim zespołem. Oprócz całego albumu usłyszymy też rockowe hymny z repertuaru Michaela Schenkera i Ingwiego Malmsteena. A jakby tego było mało, mówi się o kolejnych koncertach już w listopadzie. Czyżby to był początek nowej rockowej rewolucji? Czyżby wojsko stało się nową sceną dla artystów? W obliczu konfliktu na Ukrainie temat obowiązkowej służby wojskowej znów nabiera rumieńców. Dla niektórych muzyków wojsko to nie tylko przymus, ale i szansa na stabilną karierę w orkiestrze wojskowej, gdzie można połączyć miłość do muzyki z mundurem. Kto by pomyślał, że marsze wojskowe mogą być nowym hitem na festiwalach? W końcu, czyż nie jest to idealne połączenie patriotyzmu z artystycznym wyżyciem? Piotr Black, znany z Sorry Boys, po 10 latach milczenia wraca na scenę z nowym singlem Czarno-biały film. Inspiracją do utworu stały się stare taśmy filmowe jego ojca, co nadaje całości nostalgiczny klimat. Współpraca z Radkiem Bolewskim i chórem Soul Connection Gospel Group dodaje utworowi wyjątkowego charakteru. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powrotem do przeszłości w nowoczesnym wydaniu?
1: Rod Stewart, niekwestionowana ikona brytyjskiej muzyki, musi zwolnić tempo. Po niemal zasłabnięciu na scenie w czerwcu, teraz przeszedł rutynowy zabieg wszczepienia stentu. Choć lekarze są zadowoleni z jego powrotu do zdrowia, Stewart odwołał wszystkie koncerty na najbliższy miesiąc. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą go na scenie.
0: Radio Summer Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 25 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą tak samo 25 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lutym tego roku zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku tramwajowego z 2022 roku na warszawskiej Pradze Północ. Kierowca tramwaju, Robert S., został skazany na 18 miesięcy więzienia za złamanie procedur bezpieczeństwa i używanie telefonu podczas pracy. W wyniku jego zaniedbań zginął 4-letni chłopiec. Prokuratura złożyła apelację, domagając się surowszej kary. W Siedlcach doszło do dramatycznej sytuacji, gdy 65-letni mężczyzna po kłótni z żoną groził wysadzeniem bloku. Po otwarciu butli gazowej trzymał zapalniczkę, co mogło doprowadzić do katastrofy. Dzięki szybkiej interwencji policji ewakuowano około 40 osób, a desperat został obezwładniony i przewieziony do szpitala. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: W Łomiankach strażnicy miejscy odłowili egzotycznego jeżozwierza, który pojawił się na ulicach miasta. Zwierzę trafiło do azylu, a jego właściciel jest poszukiwany. Tymczasem w sąsiedniej gminie Stare Babice widziano kolejnego jeżozwierza, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Fundacja apeluje o informacje na temat pochodzenia tych zwierząt. Wczoraj w centrum Warszawy, przy zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej, doszło do zawalenia się stropów w zabytkowej kamienicy. W wyniku wypadku 17-letni robotnik z Ukrainy doznał powierzchownych obrażeń, ale nie wymagał hospitalizacji. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które przeszukały teren, nie znajdując innych poszkodowanych. Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy jest w toku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, w Warszawie odbędzie się wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 jednostek sprzętu wojskowego oraz 60 statków powietrznych, w tym po raz pierwszy polskie samoloty F-35. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, ale już od piątku wieczorem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej, aby uniknąć korków. Wstrząsające morderstwo 16-letniej Kornelii K. z Konstancina znalazło swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B., którzy zaplanowali zbrodnię, zostali skazani na 25 lat więzienia. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok, odrzucając wniosek o dożywocie dla Patryka B., uznając jego młody wiek i szansę na resocjalizację. Sprawa budziła ogromne emocje, a oskarżeni przeprosili rodzinę ofiary.
1: 15 sierpnia to wyjątkowy dzień, łączący uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze Świętem Wojska Polskiego. W tym roku przypada w sobotę, co może wpłynąć na plany wielu osób. W całym kraju odbędą się zarówno procesje i msze, jak i wojskowe defilady. Warto pamiętać, że tego dnia wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej. Przed sądem rejonowym

0: The Sea Wellness Resort. Położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Resort oferuje 153 apartamenty oraz bogate zaplecze rekreacyjne, w tym basen Infinity, spa i sauny. Mimo wysokich cen, wszystkie apartamenty znalazły nabywców jeszcze przed zakończeniem budowy. Inwestycja wzbudza kontrowersje ze względu na bliskość Wolińskiego Parku Narodowego, ale spełnia wszystkie wymogi prawne. 4 lata po cukrowym kryzysie w Polsce sytuacja diametralnie się zmieniła. Dziś to w Polsce cukier jest tańszy niż w Niemczech, gdzie ceny sięgają prawie 5 zł za kilogram. W polskich sklepach kilogram cukru można kupić już za niecałe 2 zł, a przy większych zakupach nawet za 1,5 zł. Polska z rynku deficytowego stała się nadwyżkowym, a półki sklepowe są pełne. W województwie kujawsko-pomorskim zatrzymano 20 cudzoziemców, w tym 18 obywateli Kolumbii. Akcję przeprowadzono w Gniewkowie i Ciechocinku, a uczestniczyły w niej CBŚP, Policja i Straż Graniczna. Powodem zatrzymań były nieprawidłowości w dokumentach pobytowych. Wszyscy zatrzymani zostali zobowiązani do opuszczenia Polski.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Policja w Augustowie zatrzymała 51-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do plebanii. Mężczyzna ukradł gotówkę i przedmioty o wartości 1250 zł. Został ujęty po pościgu, a w jego miejscu pobytu znaleziono śladowe ilości marihuany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu, w którym rolnik zniszczył nowo budowaną ścieżkę rowerową. Traktor z broną talerzową uszkodził krawężniki na odcinku między Bystrzycą a Witoszowem. Internauci zastanawiają się, czy było to celowe działanie, czy przypadek. To już kolejny przypadek niszczenia infrastruktury po niedawnym incydencie w Gliwicach, gdzie rolnik usłyszał zarzuty za zniszczenie asfaltu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1029 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 26 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sieć Biedronka wprowadza zmiany w godzinach otwarcia swoich sklepów przed nadchodzącym świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od 11 do 13 sierpnia ponad 2300 placówek będzie czynnych do godziny 23 lub dłużej. W piątek 14 sierpnia aż 3400 sklepów przedłuży godziny pracy co najmniej do 23. Warto pamiętać, że w sobotę 15 sierpnia wszystkie sklepy będą zamknięte. Biedronka przygotowała także atrakcyjne promocje, między innymi karkówkę grillową o 72% taniej i masło ekstra mleczna Dolina za niecałe 2 zł przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. To doskonała okazja, by zrobić zakupy na długi weekend. 15 sierpnia, mimo że to dzień ustawowo wolny od pracy, restauracje będą otwarte. Zakaz handlu nie dotyczy lokali gastronomicznych, więc można planować świąteczny obiad czy wieczorne wyjście. Większość restauracji będzie działać według weekendowego harmonogramu, ale warto sprawdzić godziny otwarcia, ponieważ mogą się różnić. Lokale w centrach miast mogą być oblegane po oficjalnych obchodach. Dla pewności warto sprawdzić media społecznościowe ulubionych miejsc lub zadzwonić do restauracji.
0: Polska została pominięta na liście europejskich krajów w nowych zasadach korzystania z internetu Starlink podczas podróży. Oznacza to, że polscy użytkownicy mogą napotkać inne warunki korzystania z usługi poza granicami kraju. Na liście znalazły się m.in. Czechy, Słowacja i Litwa, ale Polski zabrakło. To może wpłynąć na ograniczenia dla Polaków podróżujących po Europie z usługą Starlink. Nie wiadomo, czy to błąd, czy celowa decyzja firmy Ilona Maska. Nowe zasady obowiązują od 10 sierpnia, ale daty w komunikatach są różne, co wprowadza dodatkowe zamieszanie.
1: Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że jesienią pojawi się nowy projekt przepisów dotyczących podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd nie zamierza powielać poprzedniej ustawy, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego z powodu wątpliwości konstytucyjnych. Nowy podatek ma objąć zyski wyższe o ponad 20% niż rok wcześniej. Minister podkreślił, że konieczna jest presja na koncerny paliwowe, aby szybciej reagowały na spadki cen hurtowych. Analizy w tej sprawie trwają już w ministerstwie. Energii.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla Niemców, którzy zaczynają przeprowadzać się nad Wisłę. Niemiecki dziennikarz Philipp Fritz z Die Welt podkreśla dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, która w 2026 roku ma wzrosnąć o 3,5%, podczas gdy niemiecka tylko o 0,5%. Polska inwestuje w infrastrukturę, co robi wrażenie na zagranicznych turystach. Kraj jest również liderem w cyfryzacji, co przyciąga przedsiębiorców z Niemiec. Trend Poland Maxing zyskuje popularność w internecie, pokazując pozytywne aspekty życia w Polsce. Jednak nie brakuje głosów, które przestrzegają przed bezkrytycznym zachwytem.
1: We wtorkowym losowaniu Lotto padła 1/6, a szczęśliwy gracz zgarnął ponad 6 milionów złotych. Zwycięskie liczby to 11, 22, 25, 28, 31 i 33. Od tej kwoty zostanie jednak pobrany 10% podatek. W Lotto Plus tym razem nie było głównej wygranej, ale padło 47 piątek, każda warta 3500 zł. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się dziś wieczorem, a główna wygrana wyniesie 2 miliony złotych. Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w przepisach dotyczących kar za wykroczenia drogowe. Od 1 stycznia 2028 roku za przekroczenie prędkości o ponad 71 km na godzinę grozi kara aż 7500 zł. Przejazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym będzie kosztować 6000 zł. Właściciele pojazdów będą odpowiadać finansowo, jeśli nie wskażą kierowcy. Nowe przepisy przewidują 20% zniżkę, jeśli opłata zostanie uregulowana w ciągu 30 dni. System Canard nie zarejestruje wykroczeń przy przekroczeniu prędkości o mniej niż 10 km na godzinę. W najbliższy piątek, 14 sierpnia, wszystkie placówki ZUS oraz infolinia będą nieczynne. To efekt odbioru dnia wolnego za święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które w tym roku przypada w sobotę. Dla tych, którzy muszą załatwić pilne sprawy, ZUS poleca korzystanie z platformy usług elektronicznych, dostępnej przez całą dobę. Dzięki niej można składać wnioski o emeryturę, sprawdzać stan konta ubezpieczeniowego czy generować zaświadczenia. ZUS wróci do normalnego funkcjonowania. Poniedziałek, 17 sierpnia.
0: Słuchajcie, Radia Super Express.
1: Ukraina stara się o licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot, ale napotyka opór amerykańskich gigantów zbrojeniowych Raytheon i Lockheed Martin. Firmy te obawiają się, że Ukraina mogłaby produkować pociski szybciej i taniej, stając się konkurencją. Dodatkowo istnieją obawy o możliwość przejęcia technologii przez Rosję. Rozważa się produkcję pocisków w Niemczech lub innym kraju europejskim, co jednak wydłużyłoby proces. Prezydent Zełenski jest optymistyczny, twierdząc, że Ukraina mogłaby rozpocząć produkcję komponentów w ciągu jednego roku. Mimo to pełne uruchomienie produkcji może potrwać kilka lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1007 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Relacja Nany i Poirasa zostanie wystawiona na próbę, gdy Nana potajemnie spotka się z Mertem. Poiras przypadkowo usłyszy fragment ich rozmowy, co wzbudzi w nim podejrzenia. Mimo że planował wyznać Nanie swoje uczucia, niespodziewane wydarzenia pokrzyżują mu plany. Zdezorientowany Poiras odwoła ich wspólną kolację, co wprawi Nanę w konsternację. Kilić postanowi sprowokować żonę, licząc na to, że sama wyzna mu prawdę. Jednak Nana, wierna obietnicy danej Mertowi, postanowi milczeć. Czy Poiras odkryje prawdę? Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP 2 zostanie wyemitowany 176 odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin, co wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Jonca knują nowy intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, co zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już 4. sezon. W nowym sezonie M jak Miłość Elżbieta Domańska nie przestaje zaskakiwać swoimi intrygami. Jej desperackie próby zdobycia Marcina Chodakowskiego nie przynoszą efektów, co tylko wzmaga jej gniew. Zniecierpliwiona Elżbieta planuje ustawiony wyjazd do Krakowa, ale Marcin szybko odkrywa jej podstęp. Kolejne nieudane próby tylko pogarszają sytuację Domańskiej. Wściekła Elżbieta postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Wraz z przyjaciółką Klarą przypomina sobie o spreparowanym wideo, które może zniszczyć życie Marcina. Jeśli zdecyduje się na ten krok, Chodakowski może stanąć w obliczu poważnych problemów. Czy Elżbieta naprawdę posunie się tak daleko? Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać. Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kennetha Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody.
1: Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Sea Smoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
2: 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić też 24 stopnie Celsjusza. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na lotnisku Mediolan Linate doszło do nietypowej kolizji. Służbowy Fiat Panda uderzył w prywatny samolot podczas kołowania, co spowodowało uszkodzenia obu maszyn. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale incydent wywołał półgodzinny paraliż lotniska. Część lotów przekierowano do Bergamo i Malpensy.
3: Francja wprowadziła zakaz telefonicznych ofert marketingowych bez zgody konsumenta. Nowe przepisy obejmują wszystkie branże, z wyjątkiem trwających umów i sytuacji, gdy klient wyraził zgodę na kontakt. To odpowiedź na powszechne niezadowolenie obywateli, z których aż 38% odbierało takie telefony codziennie. Podobne regulacje obowiązują już w Austrii i we Włoszech.
2: Na polu golfowym Pebble Creek w Ohio doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Chris Schiavone, grając w golfa, został porażony piorunem podczas burzy, gdy schronił się pod drzewem. Mężczyzna cudem przeżył, a całe zdarzenie nagrało się na jego telefonie. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych, osiągając ponad 2 miliony wyświetleń. Schiavone dochodzi do siebie, choć początkowo miał problemy z czuciem i słuchem. W Düsseldorfie na Oberwilker Allee doszło do brutalnego ataku nożem na 47-letnią kobietę. Napastnik, jej mąż, został powstrzymany przez odważnych przechodniów, którzy obezwładnili go do przyjazdu policji. Kobieta doznała jedynie lekkich obrażeń dzięki szybkiej reakcji świadków. Prokuratura ocenia zdarzenie jako próbę zabójstwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd w Teksasie podjął decyzję w sprawie głośnego sporu o ciążę surogatki. Chłopiec, u którego wykryto wadę serca, po narodzinach musi pozostać w Teksasie, aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Biologiczni rodzice z Kalifornii nie mogą zablokować leczenia, jeśli lekarze uznają je za konieczne. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 sierpnia. Marynarka wojenna Rumunii zneutralizowała dwa rosyjskie drony bojowe, które dryfowały w pobliżu projektu gazowego Neptun Deep. To kolejny incydent wskazujący na rosnące zagrożenie dla infrastruktury NATO na Morzu Czarnym. Drony, zidentyfikowane jako rosyjskie Gerbery, zostały zdetonowane przez specjalistyczny zespół nurków. Incydent podkreśla potrzebę wzmocnienia ochrony kluczowych obiektów energetycznych w regionie. W Chicago doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 25-letnia prawniczka Sara Milczarek. Sprawca, 34-letni Mirosław Ciszek, prowadził pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia. Po szaleńczej ucieczce zakończonej wjechaniem w drzewo został zatrzymany przez policję. Ciszek usłyszał już zarzuty, w tym spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
3: Sansevieria, znana jako język teściowej, to popularna roślina doniczkowa, która świetnie oczyszcza powietrze. Choć jest mało wymagająca, warto wspomóc jej wzrost prostym nawozem z żelatyny, który wzmacnia korzenie i poprawia wygląd liści. W razie problemów z gnieciem korzeni, pomocna może być jodyna, która działa odkażająco.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Jaśle doszło do nietypowego incydentu drogowego. Policjanci zatrzymali białe BMW, którego pasażer siedział na dachu podczas jazdy. Kierowca stracił prawo jazdy i stanie przed sądem, a pasażer został ukarany mandatem. Obaj mężczyźni to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.
2: Eksperci do spraw podróży ostrzegają, że kolor walizki może wpływać na ryzyko kradzieży. Złodzieje częściej wybierają bagaże w jaskrawych kolorach lub z nietypowymi wzorami. Dla bezpieczeństwa warto stosować charakterystyczne przywieszki i odbierać bagaż na początku taśmy bagażowej. Pamiętajmy też, aby nie zostawiać walizki bez opieki. Astrologia sugeruje, że miesiąc urodzenia może wpływać na naszą determinację i zdolność do osiągania celów. Osobom urodzonym w styczniu, maju, wrześniu i listopadzie często przypisuje się wyjątkową ambicję i wytrwałość. Jednak sukces nie zależy tylko od daty urodzenia, ale także od ciężkiej pracy i gotowości do nauki na błędach. Astrologiczne charakterystyki mogą być ciekawostką, ale nie zastępują rzeczywistych informacji o człowieku.
3: Brytyjscy hydraulicy polecają prosty sposób na odetkanie zlewu bez użycia chemii. Wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie i wlać do odpływu. Dzięki enzymom i składnikom odkamieniającym tabletka skutecznie usuwa tłuszcz i kamień. Po upływie pół godziny przepłucz instalację gorącą wodą, by przywrócić pełną drożność.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Pękające pomidory to częsty problem w ogrodach, zwłaszcza podczas zmiennej pogody. Najczęściej winne są nagłe zmiany w dostępności wody. Aby temu zapobiec, warto regularnie podlewać rośliny i usuwać uszkodzone owoce. Pomocne może być także ściółkowanie, które ogranicza parowanie wody.
2: Gdynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co przyciągnęło uwagę Katarzyny Tusk. Córka premiera nazwała miasto Dubajem Północy, podkreślając jego nowoczesne założenie i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym. Tusk uważa, że Gdynia była dotąd niedoceniana w Trójmieście, ale teraz nadszedł jej czas na prawdziwe uznanie. Marcin Najman, były pięściarz, skomentował styl publicznych wystąpień prezydenta Karola Nawrockiego. Zauważył, że Nawrocki inspiruje się Donaldem Trumpem, co widać w retoryce i scenografii. Najman wyraził opinię, że polski prezydent powinien wypracować własny styl, zamiast naśladować zagraniczne wzorce. Dodał, że wolałby, aby Nawrocki czerpał inspiracje z postaci takich jak Ronald Reagan.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 25 stopni. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

pan Czarnek będzie mobilizował własny elektorat, ale nie będzie mobilizował elektoratu środka. W dalszym ciągu jest jakiś poważny odsetek Polaków, dla których Niemiec oznacza wróg. Ja bym, proszę pana, tak z całą stanowczością nie powiedział, że Czarnek na pewno nie zostanie premierem. Zobaczymy. W każdym razie nie wolno go lekceważyć. No, sporo jest rzeczy, które mnie nie tyle może przerażają, ile zniechęcają.

0: Witam Państwa i zapraszam na kolejną emisję z cyklu Alfabet Millera. Dzisiaj zajmiemy się literą C, jak Czarnek, Przemysław Czarnek, kandydat na premiera. Razem z panem Biskupskim zapraszamy Państwa.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Premierze. Panie Premierze, czy był Pan bardzo zaskoczony tym, jak Jarosław Kaczyński wskazał właśnie Przemysława Czarnka po tych kilkutygodniowych oczekiwaniach, któż to ma być tym premierem? Bo to, czy on będzie tym premierem, to jest zupełnie inna historia.
0: Trochę byłem, bo ja się dałem zwieść.
1: Naprawdę? Taki doświadczony polityk. Szczwany lis dał się zwieść Jarosławowi Kaczyńskiemu.
0: Ale nie.
1: W opowieści o nowej twarzy PiSu.
0: Nie Kaczyńskiemu, tylko panu środowisku, czyli dziennikarzom i publicystom, którzy cały czas mnie pouczali, że to będzie ktoś
1: młody,
0: gdzieś z kręgów samorządowych, gdzieś albo prezydent miasta, albo jakiś burmistrz. Pomyślałem sobie, możliwe, chociaż z drugiej strony, jakby to przyjęła partia, patrząc na takiego żółtodzioba z pewną mieszaniną niedowierzania i wręcz nawet, nie wiem, chęci do polemiki. Natomiast kiedy usłyszałem, że to będzie jednak Czarnek, pomyślałem sobie, no pan prezes Kaczyński nie chciał ryzykować, bo z tych wszystkich znanych nam liderów to niewątpliwie wybór Czarnka z jego punktu widzenia jest optymalnym.
1: Dlaczego?
0: No po pierwsze, pan Czarnek jest takim jednym z najbardziej wyrazistych i ideowych liderów Prawa.
1: Czyli nie trzeba budować tej rozpoznawalności.
0: Nie trzeba. Po drugie, posługuje się takim konserwatywnym językiem i mówiąc do konserwatywnego elektoratu, o czym już się parę razy zdążyliśmy przekonać. Wreszcie jest bardzo sprawny w sporze medialnym. No i na końcu potrafi mobilizować wyborców.
1: To się okaże.
0: Którzy, ale nie potrafi mobilizować wyborców bliskich ideowo i programowo PiS-owi. Bo jego z kolei największy, jak sądzę, problem negatywny to jest to, że on ma dużo elektoratu, duży procent elektoratu negatywnego. Więc można by powiedzieć tak. Pan Czarnek będzie mobilizował własny elektorat, ale nie będzie mobilizował elektoratu środka.
1: Pytanie w ogóle, czy jest taki elektorat środka? Tutaj socjologowie się sprzeczają, a w zasadzie się nie sprzeczają, bo mówią, że w Polsce czegoś takiego jak elektorat środka nie istnieje, ale zostawmy ten elektorat środka na boku. Prawo i Sprawiedliwość jest w pewnym takim zakręcie, na takim zakręcie, co widać w tych polemikach wewnątrz partyjnych, co widać po X-ie, co widać po notowaniach. Pytanie, na ile Przemysław Czarnek jest w stanie odwrócić ten trend, czyli mówiąc krótko, na ile jest w stanie odzyskać elektorat, który najprawdopodobniej uciekł od PiSu do Konfederacji i do Korony.
0: No takie ma zadanie, bo jak popatrzymy na notowania PiSu z ostatnich miesięcy, to jest systematyczny spadek. I sądzę, że to jest sygnał bardzo niepokojący dla Kaczyńskiego i jego otoczenia. I dlatego oni postawili na Czarnka, myśląc sobie tak. Czarnek będzie miał pierwsze zadanie zahamować spadek i odzyskać ten elektorat, który kiedyś był, a potem sobie poszedł. A jak już go odzyska, to wtedy przyjdzie strategia na drugi etap, czyli pozyskiwanie ludzi,
1: środka.
0: Pan mówi, że nie środka, no to centrum. No. Bo zawsze jakieś tam...
1: Tak zwanych normalsów, tak.
0: Ale najpierw on musi zahamować odpływ sondażowy PiSu, no bo wyobrażam sobie, co tam się dzieje na w siedzibie PiSu, kiedy są kolejne sondaże i znowu jest spadek. Niby tam ktoś powie, co to jest tam minus 1% raptem, czy minus...
1: No to zaraz sobie ale przeliczają jest. Na ale liczbę jest. Mandatów.
0: Także, i... także myślą sobie, panie Przemku, proszę zahamować ten spadek, a jak pan zahamuje spadek, to wtedy opracujemy strategię na kolejny etap.
1: Pojawił się błyskawicznie sondaż, w którym to zapytano poszczególne elektoraty i tutaj ten elektorat opozycji, tutaj zgrupowano akurat Konfederację i Koronę Polską, o Przemysława Czarnka i tam było około 80 czy nawet ponad 80% negatywnych opinii, jakby nie dających wiary w to, że Przemysław Czarnek jest rzeczywistym liderem i że oni go dobrze oceniają. To jest pierwsza reakcja, czy to będzie już taki trwała ocena?
0: Myślę, że to jest sytuacja tymczasowa, dlatego że zwykle tacy wyraziści kandydaci, ludzie, którzy, jak to się mówi, nie mają aksamitnego usposobienia, tylko są traktowani jako wojownicy, którzy chętnie wychodzą na ring, to oni zawsze mają problemy z usytuowaniem się na wysokich pozycjach we wszystkich rankingach. Ale potem, jak oni często występują, jak jest wiele okazji do zaprezentowania własnych poglądów, to się zmienia. Więc myślę, że to, co widzimy w tej chwili, jeżeli chodzi o notowania Czarnka i te opinie, to jest przejściowe. To jest punkt startu. A mamy 2 lata, więc przez 2 lata jeszcze wiele się...
1: To prawda, to 2 lata w polskiej polityce to epoka albo nawet 2 epoki. Reakcja Konfederacji jest dość nerwowa. Te wypowiedzi i Sławomira Mentzena, i Krzysztofa Bosaka są bardzo kąśliwe. Mentzen przygotował nawet taką grafikę, piątka Czarnka, taka grafika nawiązująca do tego jego wystąpienia krakowskiego, i tam w tej piątce znalazły się, przepraszam naszych widzów, ale cytuję: kaucje, sraucje, wiatraki, sraki, ekosreko, elektryki, sryki i panele, srele. Czy z powodu tej wypowiedzi, która weszła już do kanonu, błyskawicznie weszła do kanonu, Przemysław Czarnek nie stał się memem?
0: No, ale wspomnieliśmy na początku, że...
1: Mówię o zestrodze, żeby nie było wątpliwości.
0: Że Czarnek będzie starał się przede wszystkim sięgnąć czy przemówić do tego elektoratu ludowego, który nie posługuje się jakimś specjalnie wyszukanym językiem i lubi takie zbitki właśnie, które pan przed chwilą cytował. Gdyby Czarnek o tym nie wiedział, to by tego nie zrobił, ale widocznie wśród rozmaitych badań, które przecież wcześniej robiono, takie te trendy się pojawiły, więc nie przypuszczam, żeby to mu zaszkodziło. Raczej będzie taka reakcja wśród tego elektoratu. No proszę, no, swój chłop mówi naszym językiem.
1: Pytanie, na ile Przemysław Czarnek jest wiarygodny dla tych wszystkich, którzy byli, którzy serce mają po prawej stronie, ale byli zniesmaczeni rządami Zjednoczonej Prawicy, bo błyskawicznie wyciągnięto głosowania Czarnka w tych wszystkich kwestiach, które budzą kontrowersje wśród wyborców Konfederacji, prawda, czyli i wspieranie uchodźców ukraińskich, i właśnie wszelkiego rodzaju zielone łady, w tym OZE. I Przemysław Czarnek głosował tak, jak kazała partia, czyli głosował tak, jak mainstream PiSu. Uda mu się uwiarygodnić wśród, no i był też członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości, o czym pewnie za chwilę porozmawiamy. Uda mu się uwiarygodnić, czy ta łatka już takiego pisowca, który szedł na układ z Unią Europejską, wprowadzał ten reżim covidowy i kłaniał się Ukraińcom, zostanie przy nim.
0: No i to jest jego główny problem, dlatego że on przecież nie pojawia się jak jakiś duszek zesłany nie wiadomo przez kogo. No,
1: albo jak Karol Nawrocki, który też nie miał takiej przeszłości i trudno mu było taką łatkę przyczepić.
0: Tak jest, ale on się pojawia z bagażem wcześniejszych przemówień, wcześniejszych oświadczeń, wcześniejszych wypowiedzi, wcześniejszych zachowań, głównie zresztą zachowań dyktowanych przez centralę PiSu. Więc on by musiał teraz wykonać jakąś woltę i powiedzieć, że to wszystko, co mówił, czy o sprawach Ukraińców, czy Zielonego Ładu i tak dalej, no to było tak na niby, a dopiero teraz mówi to, co naprawdę trzeba powiedzieć.
1: Pytanie, naprawdę, czy to jest coś, co może pomóc, bo strach pomyśleć, co może powiedzieć za dwa lata.
0: Oczywiście, więc to jest bardzo trudne zadanie i sam jestem ciekaw, jak on z tego wyjdzie, czy jak oni z tego wyjdą, bo to musi przyjść cały sztab na to pracować. Ale te pierwsze miesiące, kiedy on już został przedstawiony jako kandydat na premiera, będą właśnie próbą odpowiedzi na to pytanie, jak zmienić skórę. Ta skóra, w której do tej pory on występował, już się nie nadaje do nowych zadań. Trzeba z niej wyjść albo trzeba się jej pozbyć i pojawić się w nowej skórze.
1: Przemysław Czarnek na tej konwencji sławetnej powiedział coś takiego, że on jest maszynistą, a kierownikiem pociągu jest Jarosław Kaczyński. Tak sobie pomyślałem, że gdyby on się odciął od Jarosława Kaczyńskiego, co oczywiście w takiej partii jak PiS jest bardzo trudne albo wręcz niemożliwe, to być może taką wiarygodność by uzyskał. Ale tutaj pokazał, kto naprawdę rządzi i jakie jest jego miejsce w szeregu, co również wywołało złośliwe reakcje, między innymi tegoż Sławomira Mentzena, o którym mówimy, który napisał coś takiego: Czarnek jest tylko rzecznikiem Kaczyńskiego, dlatego to jest odpowiedź na zaproszenie, bo Czarnek zaprasza Mentzena do debaty. Czarnek jest tylko rzecznikiem Kaczyńskiego, dlatego powinien debatować z moim rzecznikiem Wojciechem Machulskim. Obaj mają taki sam wpływ na swoje partie. No, może Wojtek ma większy.
0: Nie wiem, czy pan pamięta, ale słowem maszynista często określano Józefa Stalina jako tego, który prowadzi parowóz. Parowóz dziejów, który śmiało pokonuje kolejne mile czy kilometry do
1: celu. Wiorsty, tam to bardziej wiorsty.
0: Szczęście ludzkości. To mi się jakoś tak kojarzyło od razu, jak usłyszałem.
1: Oczywiście, mówił dużo o węglu, o tym, jaki węgiel jest ważny, stąd też ten
0: Że pan Czarnek nie może zrezygnować, bo rozumiem, że pan chciałby zobaczyć, że oto ten pociąg jedzie, prawda? A Czarnek gdzieś tam się skrada i odczepia
1: wagoniki.
0: Parowóz odczepia od wagonów. Parowóz sam jedzie, wagony zostają, a w wagonach siedzi kierownik pociągu, prawda? Ale nie, tak się nie stanie. Ten pociąg będzie jechał dalej. I myślę, że Czarnek będzie starał się, żeby udowadniać wszystkim wątpiącym, że te wszystkie jego decyzje są autoryzowane przez prezesa PiS-u i że nie ma tutaj żadnego sporu o przywództwo i on nie ma zamiaru nigdy, kiedykolwiek wystąpić z pretensjami o przywództwo.
1: Jarosław Kaczyński, o Boże, od kiedy pamiętam, testował swoich polityków, właśnie rzucając takie hasło, że on już by najchętniej odszedł na emeryturę, już ten lada moment, tylko czekał na tych, którzy się wychylą. Ale to jest jeden z elementów, na który zwracano uwagę przy wyborze, czy w momencie wyboru Przemysława Czarnka, na ten konflikt wewnętrzny. Ja już nie chcę tam wchodzić w szczegóły walki między tymi frakcjami, ale w dużym uproszczeniu wybór Czarnka oznacza przegraną frakcji Mateusza Morawieckiego. Panowie są dość skonfliktowani ze sobą, może nie tak bardzo jak Morawiecki z Ziobro czy z Sasinem, niemniej jednak tam chemii, mówiąc najdelikatniej, nie ma. Czy zdaniem pana to zakończy wewnętrzny spór, czy on mimo wszystko dalej będzie się tam tlił?
0: On się będzie tlił dalej, aż do wyborów. I gdyby Czarnkowi się powiodło, to Czarnek potrafi ten konflikt zdusić, ale gdyby się nie powiodło, no to Morawiecki będzie musiał rzucić rękawice i spróbować budować coś własnego.
1: A pan wierzy w to, że Morawiecki będzie chciał, będzie w stanie sam zbudować coś własnego? No,
0: on nie jest sam, on ma sporo zwolenników w PiS-ie. I on,
1: bez pieniędzy, bez struktur.
0: Ale on będzie starał się jakoś albo przejąć przynajmniej część PiS-u i część pieniędzy, albo znaleźć inne rozwiązanie. No bo wie pan, on jeszcze 2 lata może czekać. Z taką nadzieją, no dobrze, poczekam 2 lata i zobaczę, jak się mojemu rywalowi powiedzie, prawda? No jeżeli zostanie premierem, to ja będę musiał z nim współpracować i będę szczęśliwy, jak mi coś zaoferuje. A jeżeli mu się nie powiedzie, to ja wtedy powiem, mówiłem, że byłem lepszym kandydatem. Popełniliście błąd. I teraz jest moje 5 minut. Więc na razie pan Czarnek jakby dał jasno do zrozumienia, jak będzie definiował spór z Donaldem Tuskiem i z rządem Tuskiem, bo to też dla PiS-u zawsze bardzo ważne, jakie obszary będą bardzo konfliktogenne. Na pewno suwerenność naszego państwa w stosunku do Unii Europejskiej. Będzie ciągle powtarzał, że Unia zabrała i zabiera i jeszcze chce nam więcej zabrać suwerenności. Zresztą sprawy dotyczące sejfu są dobrą okazją. Dalej będzie bezpieczeństwo militarne. No na pewno będą mówili, że mają lepszy pomysł na sejf, czyli polski sejf, niż ten sejf unijny, w cudzysłowie niemiecki, tak? Ponieważ Czarnek był kiedyś ministrem edukacji i dobrze się w tym czuje, no to na pewno będzie polityka historyczna, tożsamość. Będzie mówił, że on reprezentuje polskich patriotów, a nie Tusk i tak dalej. No i wreszcie szkoła i wychowanie, bo Czarnek się dobrze w tym czuł i pani minister edukacji będzie ciągle atakowana przez Czarnka.
1: No to akurat nie jest trudne zadanie.
0: No nie jest.
1: W tym wypadku. A jak ocenia pan dorobek Czarnka jako ministra edukacji?
0: No, ja oceniam negatywnie, dlatego że Czarnek dosyć wąsko interpretował znaczenie polskiego patriotyzmu. Nasycał programy szkolne dużą dozą takiego, nie wiem, konfesjonału.
1: Słynny spór o podręcznik HIT.
0: No na przykład HIT, tak. Zdaje się, że pani Barbara przegrała proces w tej sprawie.
1: Ona napisała, że wygrała, bo nie musi zapłacić. No, tak. Ale, nie, żartujmy, oczywiście przegrała. Musi
0: no właśnie. Tak. To też jest nauczka dla innych, żeby powściągnąć język. Poza tym no, Czarnek nie wpadał na takie pomysły jak obecna minister, żeby na przykład dzieci i młodzież nie musieli odrabiać prac domowych i tak dalej. To był bezsensowny pomysł według mnie. Więc powiedziałbym tak, no niczym specjalnym się nie wyróżnił w postaci, po stronie złej, ale również i dobrej.
1: Pan premier mówił o tych wątkach unijnych i niemieckich. Jeżeli możemy, a mamy przygotowany fragment wystąpienia pana ministra Czarka, poświęcony właśnie Niemcom.
2: Otóż, szanowni państwo, nie ma już zakamuflowanej opcji niemieckiej. Ona bezwstydnie przerodziła się w jawną opcję niemiecką, która dzisiaj rządzi.
1: Pan premier powiedział o Czarnku. Straszliwa pomyłka. Fanatyk religijny. Wydawało mi się, że słyszę późnego Gomułkę.
0: Ja pamiętam przemówienia Władysława Gomułki. Tylko, że...
1: Skąd ta fiksacja na Niemcy?
0: Tylko, że to... Gomułka... Tylko wie pan, że Gomułka miał zakodowane w pamięci i chyba nawet w całym swoim jestestwie

0: jesteśmy bez mała 90 lat po wojnie, po podpisaniu traktatów z Niemiecką Republiką Federalną, w jednej strukturze pod tytułem Unia Europejska, w drugiej strukturze pod tytułem Pakt Północnoatlantycki. Ja się zastanawiam, skąd ta fiksacja na Niemcy?
1: Ale jeszcze na temat Gomułki. Otóż jak pan kiedyś będzie miał okazję, niech pan zobaczy zdjęcie, kiedy Willy Brandt podpisuje układ z premierem Cyrankiewiczem. W tle stoją rozmaici oficjele i stoi Władysław Gomułka. I on ma taki wyraz twarzy, jakby mówił, no nareszcie, nareszcie, nareszcie to się stało. Nareszcie przyjechał kanclerz Niemiec i tu w Warszawie podpisuje stosowną umowę z naszym premierem. Ale oczywiście, no to przecież dawne czasy, wszystko się pozmieniało. Ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że w dalszym ciągu jest jakiś poważny odsetek Polaków, dla których Niemiec oznacza wróg. I jeżeli pan Kaczyński i teraz jego ludzie zaczynają wyciągać ten straszak antyniemiecki, to znaczy, że znaleźli taki elektorat i chcą ten elektorat pozyskać.
0: Czy pan wierzy w to, że Przemysław Czarnek zostanie premierem? Bo ja nie znam nikogo, kto by w to wierzył. Mówi się o nim.
1: Proszę pana, ja nie wierzyłem, że pan Nawrocki zostanie prezydentem. Ale jak pan widzi, to nic nie dało. Więc ja nie wiem. No, niestety, znaczy niestety, złego słowa użyłem, ale nie wiem, na czym to polega. Czy rzeczywiście jest tak, że Kaczyński ma jakiś szósty zmysł, który potrafi go tak poprowadzić, że on wyznaczy człowieka, który ma szansę.
0: Czterech prezydentów.
1: No właśnie. Czy to działa, czy ma jakieś inne zdolności. Ale ja bym, proszę pana, tak z całą stanowczością nie powiedział, że Czarnek na pewno nie zostanie premierem. Zobaczymy. W każdym razie nie wolno go lekceważyć.
0: Co panu imponuje w Przemysławie Czarnku?
1: Słucham?
0: Co panu imponuje w Przemysławie Czarnku? Jest coś takiego?
1: Ja wiem. Proszę pana, ponieważ ja sam, kiedy jeszcze uprawiałem czynną politykę, lubiłem występować na rozmaitych turniejach i bić się ze swoimi rywalami, to jestem pełen uznania również dla Czarnka, który wykorzystuje każdą okazję, żeby się pokazać jako taki polityk walczący. Nie chowa się, nie tuli uszy, nie kładzie uszy po sobie, tylko jest gotów do ataku w każdej chwili, dzisiaj w Sejmie również.
0: A co pana przeraża, jeżeli coś takiego jest w premierze INSPE?
1: Przerażają mnie jego ideowe poglądy dotyczące czy to integracji europejskiej, czy relacji z Niemcami. Taki prymitywny nacjonalizm. No, sporo jest rzeczy, które mnie nie tyle może przerażają, ile zniechęcają.
0: A to nie jest czasem tak, że jak patrzymy na polityków, czy patrzymy, słuchamy, widzimy polityków PiS-u, którzy w tej sferze werbalnej, oni potrafią być tacy mocno antyunijni, natomiast w rzeczywistości tę politykę prowadzili znacznie bardziej prounijną, niż prowadzi ją Donald Tusk, że to jest tylko taka maska, taki sztafasz pod właśnie konkretny elektorat.
1: To tak często jest, ale oni się niepotrzebnie potem jakoś dziwnie z tego próbują wywikłać. Wie pan, jak sobie parę lat temu pan Czarnek zainstalował fotowoltaikę, to ja bym na jego miejscu dzisiaj się z tego nie tłumaczył i opowiadał, że wezmę śrubokręt i zdemontuję te bateria. Dlaczego?
0: Swoją drogą musiałby demontować na domu żony, bo to już nie jest jego dom, przepisem.
1: Ja bym się upierał, tak, zrobiłem to, bardzo się z tego cieszę, miałem taką okazję, to zrobiłem, no o co chodzi, tak? Tak samo jak teraz od czasu do czasu słyszę, jak PiS jest atakowany, że zgotował Trumpowi owację, to znaczy

0: wtedy, kiedy Trump był na sali, tylko kiedy dowiedziano się, że został wybrany prezydentem. Dlaczego się oni mają z tego wycofywać dzisiaj? Ja bym szedł dalej. Tak, no i co? I co z tego? To zrobiliśmy tak. Wie pan, jak polityk coś zrobi, to nie może przy pierwszym ataku udawać, że już go nie ma, prawda, że to nie on i tak dalej. No to trudno, trzeba to wziąć na siebie i powiedzieć, zrobiłem to, a teraz cięższą podajcie mi zbroję. Przechodzimy do następnego etapu.
1: To jeszcze chciałem zapytać o ten, jak to pan określił, fanatyzm religijny. Przemysław Czarnek nie kryje swojej wiary, i on i małżonka pracują na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zresztą bardzo krytycznie wypowiadał się na temat pewnych trendów lewicowych. Przestańmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym. To była mowa o LGBT. Czy zdaniem pana ten, jak będę cytował pana, fanatyzm religijny nie spowoduje wzrostu notowań lewicy, bo to jest, często tak bywa, że pojawia się na scenie polityk albo wraca na scenę polityk bardzo silnie identyfikowany z właśnie tutaj z Kościołem na przykład katolickim, i to powoduje odruch w społeczeństwie odwrotny od zamierzonego.
0: Nie sądzę, dlatego że Czarnek jest tak nielewicowy, czy nawet antylewicowy, że ten elektorat nie wyobraża sobie, żeby kierować się impulsem, który płynie ze strony Czarnka. No ale jeżeli on prawa człowieka ma za nic rzeczywiście i jako profesor to może by sięgnął do rewolucji francuskiej, trochę bym mógł poczytać, posłuchać haseł, które tam wtedy padały, bo równość, braterstwo to nie jest wynalazek dzisiejszych czasów. Myśmy już jako ludzkość przeszli tą lekcję dawno, dawno temu. Widocznie pana Czarnka nie było na tej lekcji.
1: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję ślicznie panu premierowi. Dziękuję państwu.
0: Dziękuję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rod Stewart, legenda brytyjskiej sceny muzycznej, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a odwołaniem koncertów z powodu zdrowotnych perypetii. Po rutynowym zabiegu wszczepienia stentu artysta musi skupić się na rekonwalescencji. Choć lekarze zapewniają, że wszystko idzie zgodnie z planem, fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą swojego idola na scenie. Ale spokojnie, Rod już nie może się doczekać, by znów rozgrzać publiczność do czerwoności. Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, znani z programu Rolnik szuka żony, nie przestają zaskakiwać. Po ogłoszeniu, że spodziewają się dziecka, Ania postanowiła uwiecznić ten wyjątkowy czas na sesji brzuszkowej. Oczywiście, różowa suknia była jedynym słusznym wyborem, bo przecież jak inaczej podkreślić ten magiczny moment? Ciekawe, czy przy kolejnej sesji zdecyduje się na coś bardziej odważnego? Może niebieski?
2: Maciej Orłoś, znany dziennikarz i prezenter, padł ofiarą cyberprzestępców, którzy przejęli jego konto na platformie X. Zamiast jego przemyśleń, obserwatorzy mogą teraz podziwiać wulgarne wpisy. Orłoś, po bezowocnych próbach odzyskania konta, zdecydował się na apel do internautów i zgłoszenie sprawy na policję. To przypomnienie, że w cyfrowym świecie nie tylko celebryci muszą mieć oczy dookoła głowy. Sławomir Zapała i Maryla Rodowicz mogli stworzyć muzyczną bombę, ale niestety nie zdetonowali jej. Powód? Tekst piosenki Sławomira okazał się zbyt gruby dla królowej polskiej estrady. Cóż, każdy ma swoje granice żartu, a Maryla postanowiła ich nie przekraczać. Sławomir przyjął to z pokorą, choć pewnie wielu fanów marzyło o tym duecie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Izabela Kuna, po latach unikania parkietu, w końcu dała się namówić na Taniec z Gwiazdami. Po pierwszym treningu wyszła z sali z fryzurą, która wyglądała jak po spotkaniu z huraganem, ale z uśmiechem na twarzy. Jej partnerem tanecznym jest Michał Bartkiewicz, co potwierdziły zdjęcia zrobione przez czujnych fotoreporterów. Czy Kuna i Bartkiewicz powtórzą sukces Vanessy Aleksander? O tym przekonamy się już jesienią.
2: Boy George, niegdyś ikona lat 80., znów szokuje świat. Po nieudanym występie na Eurowizji jako reprezentant San Marino, wokalista postanowił wesprzeć Izrael utworem stworzonym przy pomocy sztucznej inteligencji. Co więcej, zapowiada, że każdy muzyk, który odmówi wykonania tej piosenki, pożegna się z pracą. Wygląda na to, że Boy George nie tylko śpiewa o karma chameleon, ale i sam rozdaje karmę na prawo i lewo. Andrzej Beja Zaborski, znany jako komendant Henryk Wołkowycki z serii U Pana Boga, odszedł w wieku 75 lat. Zanim jednak stał się ikoną polskiego kina, marzył o karierze muzyka i grał na perkusji w zespołach jazzowych i rockowych. Zabawne, jak los potrafi zaskoczyć. Z perkusisty stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów drugiego planu. Jego śmierć zamyka ważny rozdział w historii polskiej telewizji, ale pozostawia po sobie wspomnienia o człowieku, który potrafił być zarówno świetnym pałkarzem, jak i niezapomnianym komendantem. Brian May, legendarny gitarzysta Queen, postanowił zabawić się z Meta AI, prosząc o stworzenie okładki albumu The Game. Efekt? 5 muzyków, z których tylko jeden przypomina Freddiego Mercury'ego, a reszta to zupełnie obce twarze. May nie kryje ironii, śmiejąc się z wizji, że sztuczna inteligencja ma rządzić światem. Muzyk ostrzega, że za tę technologiczną rewolucję możemy zapłacić wysoką cenę, a jego apel do premiera Wielkiej Brytanii, by powstrzymać budowę centrów danych, brzmi jak ostatni dzwonek przed katastrofą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Elvis Presley, niekwestionowany król rock'n'rolla, to postać, której nie sposób nie znać. Choć jego życie zakończyło się tragicznie w 1977 roku, jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów. Nawet Robert Plant z Led Zeppelin przyznaje, że Elvis był dla niego wielkim wzorem, a jego ulubioną piosenką króla jest A Big Hunk of Love. Cóż, nie każdy musi kochać Heartbreak Hotel. Elvis pozostaje ikoną, której blask nie gaśnie, mimo że od jego śmierci minęło już prawie 50 lat. Sziget Festival 2026 w Budapeszcie to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Główna scena rozgrzeje się od chwytliwych dźwięków Giant Rooks, a potem Biffy Clyro zaserwuje solidną dawkę gitarowego brzmienia. Natasha Bedingfield przypomni wszystkim, że Unwritten to hit, który nigdy się nie starzeje. A na deser 21 Pilots zaserwują spektakl pełen energii i niespodzianek. Dla tych, którzy nie mają dość, nocne sceny zapewnią elektroniczne szaleństwo aż do świtu. Czyżbyśmy mieli powrót Beatlemanii? 4 filmy o legendarnych Beatlesach są w drodze, a reżyserem całego przedsięwzięcia jest Sam Mendes. Paul Mescal, Harry Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w rolę słynnej czwórki z Liverpoolu. Premiera przesunięta na 2028 rok, ale już teraz internet huczy od zdjęć z planu. Czy świat jest gotowy na kolejną falę fascynacji Beatlesami? Czas pokaże. W Polsce koncerty przeszły prawdziwą rewolucję. Po latach restrykcji, kiedy to nawet butelka wody była zakazana, coś się zmienia. Łokik nałożył na Live Nation karę 15 milionów złotych za niedozwolone zapisy. A teraz na koncertach można wnosić mały bagaż i wodę. Five Finger Death Punch pokazali, jak to się robi, rozdając wodę fanom podczas upalnego koncertu w Cincinnati. Może inni artyści wezmą z nich przykład?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 25 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą również 25 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, nieśpieszny, bliski.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa zaskakuje różnorodnością swoich dzielnic. Największe z nich, wbrew pozorom, nie znajdują się w centrum miasta. Rozległe tereny zielone i spokojne zakątki dominują w tych obszarach, przypominając bardziej przedmieścia niż serce stolicy. Tymczasem Śródmieście przyciąga turystów licznymi atrakcjami, takimi jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie.
2: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, Warszawa będzie gospodarzem wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 pojazdów wojskowych i 60 maszyn latających, w tym myśliwce F-35. Wydarzenie spowoduje duże utrudnienia w ruchu, dlatego zaleca się korzystanie z transportu publicznego. Wisłostrada będzie zamknięta od piątku do soboty, a objazdy poprowadzone zostaną między innymi ulicami Modlińską i Jagiellońską.
1: W Małopolsce nie brakuje łatwych szlaków górskich, idealnych na rodzinne wycieczki. Popularne są trasy w Beskidach, Pieninach czy Tatrach, które oferują piękne widoki i atrakcje dla najmłodszych. Góra Chełm w Myślenicach to świetna propozycja dla rodzin z dziećmi, z kolejką przesyłkową i placem zabaw na szczycie. Wybierając leśne, zacienione trasy, można cieszyć się przyjemnym chłodem nawet w upalne dni.
2: W Zabrzu doszło do burzliwego incydentu przed dzisiejszym meczem pucharowym. W środowy wieczór grupa napastników zaatakowała sympatyków węgierskiego klubu Ferencvarosi TC w jednej z restauracji przy ulicy Wolności. Policja szybko zareagowała, wysyłając liczne patrole, w tym wsparcie z Katowic. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, choć niektórzy zostali poturbowani. Trwa dochodzenie w tej sprawie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Międzyzdrojach otwarto nowy luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Obiekt oferuje 153 apartamenty, które zostały wykupione jeszcze przed zakończeniem budowy. Resort przyciąga gości bogatą ofertą rekreacyjną, w tym basenem Infinity i strefą spa. Ceny za weekendowy pobyt zaczynają się od 1500 zł za apartament z widokiem na morze.
2: Białystok oferuje wiele darmowych atrakcji, które warto odwiedzić. Pałac Branickich, znany jako Wersal Północy, zaprasza do zwiedzania swoich wnętrz i pięknych ogrodów. Rynek Kościuszki z ratuszem to serce miasta, idealne na spacer wśród kawiarenek i kolorowych kamienic. Warto też skorzystać z darmowych dni w białostockich muzeach, które oferują bezpłatny wstęp na wystawy stałe w wybrane dni tygodnia. W obozie władzy narasta niepokój dotyczący mniejszej aktywności premiera Donalda Tuska. Politycy koalicji krytykują jego opieszałe reakcje na kryzysy i brak jasnej strategii. W sondażach Koalicja Obywatelska nie zyskuje przewagi, a część polityków obawia się, że Tusk stracił swój polityczny instynkt. Pytania o przyszłość premiera pozostają bez odpowiedzi, a jego rzadkie wystąpienia publiczne budzą coraz większe wątpliwości. Trybunał Konstytucyjny planuje zmiany, które mogą wpłynąć na sędziów w stanie spoczynku. Krystyna Pawłowicz, aktywna w mediach społecznościowych, może być objęta postępowaniem dyscyplinarnym po przejściu w stan spoczynku. Profesor Andrzej Zoll podkreśla, że sędziowie muszą zachować godność, a obecny system dyscyplinarny budzi zastrzeżenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Maciej Berek niespodziewanie odchodzi z rządu Donalda Tuska. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji. Ryszard Petru wyraził zaskoczenie tą decyzją, podkreślając, że jeszcze niedawno rozmawiał z Berkiem o planach deregulacyjnych. Premier Tusk zapowiedział, że Berek otrzyma nowe zadania, ale szczegóły nie są jeszcze znane.
1: Radosław Sikorski jest najczęściej wskazywanym kandydatem na premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu zdobył 35% głosów, wyprzedzając Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Politolog profesor Kazimierz Kik podkreśla, że wysokie poparcie Sikorskiego wynika z jego samodzielności i profesjonalizmu.
2: Gdańska Prokuratura Okręgowa umorzyła śledztwo dotyczące byłego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, Karola Nawrockiego. Dochodzenie dotyczyło rzekomego nieodpłatnego korzystania z apartamentów muzeum. Prokuratura stwierdziła brak znamion czynu zabronionego, nie ustalając, by Nawrocki faktycznie zamieszkiwał w tych apartamentach. Śledztwo trwało od lutego 2024 roku i obejmowało przesłuchanie 41 świadków.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat systemu kaucyjnego, który działa od października zeszłego roku. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy mający na celu jego całkowitą likwidację, wskazując na liczne problemy. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska stanowczo sprzeciwia się tej propozycji, podkreślając ekologiczne korzyści systemu i oskarżając opozycję o manipulację danymi. Minister zapowiada dalszy rozwój systemu, w tym zwiększenie liczby automatów do zwrotu opakowań.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Marcin Romanowski Ardanowski znalazł się w centrum politycznej burzy po tym, jak wniosek o list żelazny dla niego został nadany z Naddniestrza, separatystycznego regionu Mołdawii, wspieranego przez Rosję. Miejsce nadania przesyłki wywołało falę spekulacji, czy Romanowski ukrywa się właśnie tam. Krzysztof Stanowski, znany publicysta, ostro skomentował sytuację, nazywając ją kompromitacją. Politycy koalicji rządzącej również nie szczędzą krytyki, choć nie ma dowodów na to, że Romanowski faktycznie przebywa w Naddniestrzu.
3: Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Radosław Sikorski jest najczęściej wskazywanym kandydatem na premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu zdobył 35% głosów, wyprzedzając Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Politolog profesor Kazimierz Kik podkreśla, że wysokie poparcie Sikorskiego wynika z jego samodzielności i profesjonalizmu. Na pograniczu Kalifornii i Nevady doszło do połączenia dwóch pożarów w jeden niszczycielski żywioł. Płomienie zniszczyły już ponad 179 km kwadratowych terenu, zmuszając tysiące ludzi do ewakuacji. W akcji gaśniczej biorą udział strażacy z różnych stanów oraz Gwardia Narodowa. Jednak trudne warunki pogodowe utrudniają ich działania. Sytuacja pozostaje krytyczna, a mieszkańcy obawiają się dalszych zniszczeń. Cypr odrzucił ofertę Grecji na zakup czołgów Leopard 1A5, uznając je za niespełniające wymagań operacyjnych. Teraz Nikozja skupia się na izraelskich czołgach Merkawa, jako potencjalnym zamienniku dla starzejących się rosyjskich T-80. Decyzja ta wynika z trudności w utrzymaniu floty T-80 z powodu sankcji nałożonych na Rosję. Negocjacje z Izraelem trwają, ale ograniczona dostępność produkcyjna może stanowić wyzwanie. Program nowoczesnych pojazdów Ajax dla brytyjskiej armii, wart ponad 6 miliardów funtów, znów boryka się z problemami. The Telegraph donosi o serii awarii maszyn, które miały miejsce tuż po ich wyjęciu z magazynów do testów. Ministerstwo Obrony uspokaja, że to drobne problemy mechaniczne, ale kryzys zaufania do projektu rośnie. Pojazdy Ajax, które miały zastąpić stare modele, nadal nie są gotowe do pełnej służby operacyjnej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-letniej kobiety i 37-letniego mężczyzny pod zarzutem znęcania się nad trojgiem dzieci. Interwencja miała miejsce po zgłoszeniu o dziecku przebywającym bez opieki przy ruchliwej ulicy. Dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, a podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia. Policja podkreśla, że czujność mieszkańców była kluczowa dla szybkiego podjęcia działań. Wczoraj w Bydgoszczy doszło do niebezpiecznego zdarzenia na rzece Brdzie. Mężczyzna wypadł z kajaka i nie mógł samodzielnie dotrzeć do brzegu. Na szczęście posterunkowy Krzysztof Sobczyk, wracając po służbie do domu, zauważył sytuację i natychmiast ruszył z pomocą. Dzięki jego szybkiej reakcji udało się bezpiecznie wyciągnąć kajakarza na brzeg. W Ciechocinie 6 sierpnia doszło do niebezpiecznego zdarzenia w jednym z domów jednorodzinnych. Policjanci z Golubia Dobrzynia zauważyli dym wydobywający się z budynku i natychmiast podjęli działania. Okazało się, że przyczyną zadymienia był zapalony garnek z mięsem pozostawiony na kuchence. Mundurowi ugasili ogień i odłączyli zasilanie, zapobiegając dalszemu zagrożeniu. Ogórki małosolne mogą szybko tracić chrupkość, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu. Aby temu zapobiec, warto przenieść je do lodówki, co spowolni fermentację. Ważne jest też, by ogórki były zanurzone w zalewie, a do ich wyjmowania używać czystych sztućców. Dzięki tym prostym zasadom ogórki dłużej zachowają świeżość i smak.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Rudzie Śląskiej zatrzymano 63-letniego kierowcę autobusu miejskiego, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia i zakazał prowadzenia pojazdów przez 6 lat. Policja bada również, czy kierowca miał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia autobusu w Polsce. Policjanci z Nowego Sącza zatrzymali dwie kolejne osoby związane z produkcją i handlem nielegalnymi substancjami o wartości 22,5 miliona złotych. W wyniku działań na terenie województw mazowieckiego i śląskiego zatrzymano mężczyzn w wieku 45 i 61 lat. To już czwarte i piąte zatrzymanie w tej sprawie, która rozpoczęła się pod koniec 2025 roku. Wszystkim podejrzanym grozi kara do 30 lat więzienia. Hortensje od lat cieszą się dużą popularnością w ogrodach, a wśród nich szczególnie wyróżnia się odmiana Phantom. Jej duże, stożkowate kwiatostany zmieniają barwę w trakcie sezonu, co czyni ją wyjątkowo dekoracyjną. Phantom świetnie prezentuje się zarówno jako pojedynczy krzew, jak i element większej kompozycji. To doskonały wybór dla tych, którzy szukają rośliny przyciągającej wzrok przez większą część sezonu.
3: Premier Donald Tusk odwiedził plan serialu Rancho, co wywołało burzliwą dyskusję wśród fanów. Część widzów zarzuciła produkcji upolitycznienie, co doprowadziło do zapowiedzi bojkotu nowych odcinków. Twórcy serialu, w tym reżyser Wojciech Adamczyk i aktor Artur Barciś, podkreślają jednak, że wizyta premiera to dowód na prestiż i popularność produkcji. W trakcie spotkania nie zabrakło żartów nawiązujących do fabuły, w której bohaterowie osiągają wysokie stanowiska polityczne.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz polityczny, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Pogrzeb odbędzie się jutro o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a pochówek w Pyrach będzie prywatny. Morozowskiego pożegnali przyjaciele z TVN 24 i Faktów TVN oraz wiele osób ze świata mediów i polityki. Dziennikarz przez lata zmagał się z chorobą, ale pozostanie w pamięci jako wybitny profesjonalista i człowiek pełen pasji.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z podwójnej roli wójta i księdza w kultowym Ranczu, zdradza, że serial to nie tylko śmiech, ale i krzywe zwierciadło dla Polaków. Twórcy nie bali się pokazywać naszych przywar, a widzowie pokochali tę szczerość. Powrót Rancza po latach wzbudza emocje, ponieważ kto nie lubi spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka? Żak radzi, aby żyć uczciwie, ponieważ to podobno klucz do sukcesu, chociaż w Wilkowyjach to nie zawsze takie proste. Powrót Rancza po 10 latach to prawdziwa gratka dla fanów, ale nie obyło się bez niespodzianek. Na planie zabrakło Eli Romanowskiej, czyli Joli, co wzbudziło niemałe poruszenie. Piotr Pręgowski, wcielający się w Pietrka, nie ukrywa, że chętnie spotkałby się z nią na planie, ale decyzje obsadowe to nie jego działka. Czyżby producenci uznali, że Wilkowyje nie potrzebują już Joli? Cóż, życie toczy się dalej, a my możemy tylko spekulować. Helena Englert, córka znanych aktorów, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją i zachowaniem. W upalne dni, kiedy większość z nas marzy o lekkich sandałach, ona wybrała skórzane kozaki, a na dodatek, zamiast samochodu, przemieszcza się elektryczną hulajnogą. I to nie byle jak, bo łamiąc przepisy drogowe, przejeżdża po przejściu dla pieszych. Cóż, może to jej sposób na przygotowanie się do Tańca z Gwiazdami, gdzie wystąpi z Romanem Osadkim. Oby tylko nie skończyło się to mandatem i bolesnymi otarciami. HBO jeszcze nie zdążyło pokazać pierwszego sezonu nowego Harry'ego Pottera, a już planuje drugi. W roli Gilderoya Lockharta zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i X-Men. Czyżby magia Lockharta miała polegać na uroku osobistym i braku bystrości? Premiera pierwszego sezonu zaplanowana jest na święta Bożego Narodzenia, więc fani będą mieli czas, by przygotować się na tę magiczną przygodę. Robert Makłowicz, król polskiej gastronomii i mistrz żartów, świętuje kolejne urodziny. Znany z barwnego języka i charakterystycznego śmiechu, stał się ikoną popkultury. Choć nie obyło się bez kontrowersji. Wrocławskie filmy sponsorowane przez Urząd Miasta czy promowanie alkoholu przy posiłkach to tylko niektóre z jego wpadek. Mimo to jego fiu, fiu, fiu i memy z nim w roli głównej wciąż bawią internautów.
0: Katarzyna Herman, prawdziwy kameleon polskiej sceny, obchodzi dziś swoje 55. urodziny. Aktorka, która zadebiutowała w Bożej Podszewce, przeszła niesamowitą metamorfozę, stając się ikoną dzięki roli w Magda M. Choć jej życie prywatne zaskoczyło wszystkich rozwodem w 2024 roku, na ekranie wciąż zaskakuje odważnymi rolami. Wiek to dla niej tylko liczba, a jej energia i pasja nie przestają zadziwiać.
1: Tomasz Wolny, znany prezenter, znowu wyruszył na Jasną Górę, ale tym razem nie jest sam. Towarzyszy mu Adrianna Borek z kabaretu Nowaki. Wolny, jak co roku, dzieli się swoją pielgrzymką na Instagramie, pokazując, że wiara to nie tylko modlitwa, ale i show. Czyżby pielgrzymki stały się nowym trendem wśród gwiazd? Może niedługo zobaczymy tam cały polski show biznes. Tomasz Wygoda, znany choreograf, znów wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami w Polsacie. Człowiek, który potrafi porównać ruch do płynącej fali, spędza czas między Warszawą a swoim mazurskim azylem. W otoczeniu przyrody i ukochanych harcików włoskich, Wygoda cieszy się ciszą i spokojem, przygotowując się do kolejnych tanecznych wyzwań. Ciekawe, czy jego miłość do natury przełoży się na oceny uczestników programu.
0: Świat filmu pogrążony w smutku po śmierci Andrzeja Bei Zaborskiego, niezapomnianego komendanta z serii U Pana Boga. Aktor odszedł w wieku 75 lat, pozostawiając po sobie niezliczone role i wspomnienia. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć fundację Pomóż Im – hospicjum dla dzieci. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 i 18 sierpnia w Białymstoku.
1: Pani Rainbow mogą już zacierać ręce, bo we wrześniu w Polsce zabrzmi kultowy album Stranger in Us All w całości. Dougie White, szkocki wokalista, który 3 dekady temu został wybrany przez samego Richiego Blackmora, wraca na scenę z polskim zespołem. Oprócz całego albumu usłyszymy też rockowe hymny z repertuaru Michaela Schenkera i Yngwiego Malmsteena. A jakby tego było mało, mówi się o kolejnych koncertach już w listopadzie. Czyżby to był początek nowej rockowej rewolucji? Maciej Maleńczuk, urodzony buntownik, który z ulicznego barda stał się ikoną elegancji, wciąż zaskakuje. Jego droga od krakowskich ulic do scenicznych świateł to gotowy scenariusz na film. Zaczynał jako charyzmatyczny frontman Pudelsów, a dziś w eleganckim garniturze nadal porusza tłumy swoją bezkompromisowością. Jego głęboki baryton i ostre teksty wciąż budzą emocje, a on sam nie zwalnia tempa, łącząc muzykę z aktorstwem i poezją. Piotr Black, znany z Sorry Boys, po 10 latach milczenia wraca na scenę z nowym singlem Czarno-biały film. Inspiracją do utworu stały się stare taśmy filmowe jego ojca, co nadaje całości nostalgiczny klimat. Współpraca z Radkiem Bolewskim i chórem Soul Connection Gospel Group dodaje utworowi wyjątkowego charakteru. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powrotem do przeszłości w nowoczesnym wydaniu?
0: Rod Stewart, niekwestionowana ikona brytyjskiej muzyki, musi zwolnić tempo. Po niemal zasłabnięciu na scenie w czerwcu, teraz przeszedł rutynowy zabieg wszczepienia stentu. Choć lekarze są zadowoleni z jego powrotu do zdrowia, Stewart odwołał wszystkie koncerty na najbliższy miesiąc. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, zanim znów zobaczą go na scenie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą także 23 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lutym tego roku zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku tramwajowego z 2022 roku na warszawskiej Pradze Północ. Kierowca tramwaju, Robert S., został skazany na 18 miesięcy więzienia za złamanie procedur bezpieczeństwa i używanie telefonu podczas pracy. W wyniku jego zaniedbań zginął 4-letni chłopiec. Prokuratura złożyła apelację, domagając się surowszej kary.
2: Wstrząsająca zbrodnia pod Konstancinem znalazła swój finał w sądzie. Martyna S. i Patryk B. zostali skazani na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 16-letniej Kornelii. Sąd odrzucił wniosek o dożywocie, uznając, że młody wiek i skrucha Patryka B. dają szansę na resocjalizację. Wyrok jest prawomocny i zamyka tę tragiczną sprawę. W Łomiankach strażnicy miejscy odłowili egzotycznego jeżozwierza, który pojawił się na ulicach miasta. Zwierzę trafiło do azylu, a jego właściciel jest poszukiwany. Tymczasem w sąsiedniej gminie Stare Babice widziano kolejnego jeżozwierza, co budzi obawy o bezpieczeństwo. Fundacja apeluje o informacje na temat pochodzenia tych zwierząt. Wczoraj w centrum Warszawy, przy zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej, doszło do zawalenia się stropów w zabytkowej kamienicy. W wyniku wypadku 17-letni robotnik z Ukrainy doznał powierzchownych obrażeń, ale nie wymagał hospitalizacji. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które przeszukały teren, nie znajdując innych poszkodowanych. Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy jest w toku.
1: 15 sierpnia to wyjątkowy dzień, łączący uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze Świętem Wojska Polskiego. W tym roku przypada w sobotę, co może wpłynąć na plany wielu osób. W całym kraju odbędą się zarówno procesje i msze, jak i wojskowe defilady. Warto pamiętać, że tego dnia wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej. Przed sądem rejonowym w Brzesku odbyła się kolejna rozprawa Łukasza Chamioło, oskarżonego o znęcanie się nad zwierzętami. Świadkowie, w tym pracownik gminy Czchów, zeznali, że kontrola nie wykazała żadnych uchybień w utrzymaniu lwów i tygrysa bengalskiego. Prokuratura nadal podważa te ustalenia, a decyzja w sprawie ma zapaść po opinii biegłego. Następna rozprawa odbędzie się 9 września.
2: Hala sportowa Częstochowa wciąż nie ma nowego dyrektora do spraw administracji i sprzedaży. Po wpisach w mediach społecznościowych pełniący obowiązki prezydenta Zdzisław Wolski zażądał wyjaśnień od prezesa miejskiej spółki. Mimo rekomendacji komisji nie powołano kandydata na to stanowisko. Rada Nadzorcza HSC zajmie się tą sprawą 25 sierpnia. W Międzyzdrojach otwarto luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Resort oferuje 153 apartamenty oraz bogate zaplecze rekreacyjne, w tym basen Infinity, spa i sauny. Mimo wysokich cen, wszystkie apartamenty znalazły nabywców jeszcze przed zakończeniem budowy. Inwestycja wzbudza kontrowersje ze względu na bliskość Wolińskiego Parku Narodowego, ale spełnia wszystkie wymogi prawne. Na drodze krajowej numer 13, tuż przed autostradą A6 w Kołbaskowie, zatrzymano 6 nielegalnych migrantów oraz 2 ich eskortujących. Gruzin i Ukrainka usłyszeli zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Migranci, w tym 5 Irańczyków i 1 Marokańczyk, przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze. Zostali odesłani na Litwę, a śledztwo w tej sprawie trwa. 4 lata po cukrowym kryzysie w Polsce sytuacja diametralnie się zmieniła. Dziś to w Polsce cukier jest tańszy niż w Niemczech, gdzie ceny sięgają prawie 5 zł za kilogram. W polskich sklepach kilogram cukru można kupić już za niecałe 2 zł, a przy większych zakupach nawet za 1,5 zł. Polska z rynku deficytowego stała się nadwyżkowym, a półki sklepowe są pełne. W województwie kujawsko-pomorskim zatrzymano 20 cudzoziemców, w tym 18 obywateli Kolumbii. Akcję przeprowadzono w Gniewkowie i Ciechocinku, a uczestniczyły w niej CBŚP, Policja i Straż Graniczna. Powodem zatrzymań były nieprawidłowości w dokumentach pobytowych. Wszyscy zatrzymani zostali zobowiązani do opuszczenia Polski.
1: Kontrole ZUS w województwie podlaskim ujawniły przypadki osób pracujących mimo zwolnień lekarskich. Właściciele salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz zakładu meblarskiego tłumaczyli, że zastępowali nieobecnych pracowników. Od stycznia do czerwca ZUS w Białymstoku przeprowadził ponad 6400 kontroli, wstrzymując 163 zasiłki na kwotę 183 800 zł. W całej Polsce wstrzymano 10,5 tysiąca zasiłków na ponad 18,5 miliona zł.
2: Policja w Augustowie zatrzymała 51-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do plebanii. Mężczyzna ukradł gotówkę i przedmioty o wartości 1250 zł. Został ujęty po pościgu, a w jego miejscu pobytu znaleziono śladowe ilości marihuany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Na Dolnym Śląsku doszło

0: Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: nadchodzący weekend z powodu Święta Wojska Polskiego standardowe przelewy bankowe mogą utknąć aż do poniedziałku. Jeśli planujesz wysłać pieniądze w piątek, zrób to przed ostatnią sesją wychodzącą, by uniknąć opóźnień. Przelewy zlecone po godzinie 15 trafią do odbiorcy dopiero w poniedziałek rano. Dla pilnych transakcji dostępne są alternatywy, takie jak przelew na telefon BLIK czy przelew natychmiastowy, choć ten ostatni może wiązać się z dodatkową opłatą. Warto również pamiętać, że przelewy wewnętrzne w tym samym banku są realizowane bez opóźnień, nawet w dni wolne. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na cudzoziemcach. Pod koniec lutego w Polsce pracowało ponad 1 132 000 zagranicznych pracowników, co stanowi wzrost o 75 000 w ciągu roku. Najwięcej w tej grupie jest obywateli Ukrainy, których liczba osiągnęła prawie 770 000. Mężczyźni stanowią większość wśród pracujących cudzoziemców. To prawie 60%. Ponadto co trzeci zagraniczny pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenie. Te dane pokazują, jak ważni stają się cudzoziemcy dla polskich firm.
1: Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że jesienią pojawi się nowy projekt przepisów dotyczących podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd nie zamierza powielać poprzedniej ustawy, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego z powodu wątpliwości konstytucyjnych. Nowy podatek ma objąć zyski wyższe o ponad 20% niż rok wcześniej. Minister podkreślił, że konieczna jest presja na koncerny paliwowe, aby szybciej reagowały na spadki cen hurtowych. Analizy w tej sprawie trwają już w ministerstwie. Energii. Jacek Karnowski, wiceminister funduszy, ostrzega przed możliwym polexitem w kontekście wyborów w 2027 roku. Wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego, Grzegorza Brauna i Mateusza Morawieckiego jako polityków, których działania mogą prowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Karnowski podkreśla, że członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko fundusze, ale także korzyści z rynku wspólnego i bezpieczeństwa. W rozmowie z Business Insider Polska zaznacza, że Polacy powinni zastanowić się, czy głos na prawicę nie oznacza de facto głosu za opuszczeniem Unii. Wiceminister odniósł się również do Krajowego Planu Odbudowy, informując, że Polska wykorzysta ponad 90% dostępnych środków.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Niemcy intensywnie poszukują polskich pielęgniarek i pielęgniarzy, oferując atrakcyjne warunki pracy. Wynagrodzenie może sięgać nawet 17 tysięcy złotych netto miesięcznie, a dodatkowo zapewniane są niemiecka umowa o pracę, ubezpieczenie i darmowe zakwaterowanie. Wymagana jest jednak znajomość języka niemieckiego oraz uznanie kwalifikacji zawodowych. Wzrost zapotrzebowania na pielęgniarki wpływa na popularność tego kierunku studiów w Polsce. Mimo rosnących zarobków w kraju, wielu specjalistów nadal wybiera pracę za zachodnią granicą.
1: We wtorkowym losowaniu Lotto padła jedna szóstka, a szczęśliwy gracz zgarnął ponad 6 milionów złotych. Zwycięskie liczby to 11, 22, 25, 28, 31 i 33. Od tej kwoty zostanie jednak pobrany 10% podatek. Lotto Plus tym razem nie było głównej wygranej, ale padło 47 piątek, każda warta 3500 zł. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się dziś wieczorem, a główna wygrana wyniesie 2 miliony złotych. Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22. W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych propozycji do domu. Wśród nich wyróżnia się kuchenka mikrofalowa Tomado Superior za niecałe 150 zł, która łączy funkcjonalność z przystępną ceną. Dla miłośników gotowania dostępny jest także zestaw garnków Redstone, składający się z 7 elementów za niecałe 125 zł. Warto zwrócić uwagę na nowoczesne oświetlenie, takie jak przenośna lampa LED, która jest zarówno dekoracyjna, jak i praktyczna. Dla fanów muzyki Action oferuje bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel w cenie niecałe 65 zł. Na balkonach i tarasach świetnie sprawdzi się wielofunkcyjny pojemnik i stolik 2 w jednym keter.
0: Na nowe oszustwa związane z rezerwacjami wakacyjnymi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które mogą pojawić się po dokonaniu płatności za hotel. Oszuści wykorzystują dane rezerwacji, by wysłać prośbę o ponowną płatność, podszywając się pod serwis rezerwacyjny. Kliknięcie w link z takiej wiadomości prowadzi do fałszywej strony płatności, co może skutkować utratą pieniędzy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca weryfikację każdej prośby o płatność bezpośrednio na oficjalnej stronie lub w aplikacji. zachowaj ostrożność i nie działaj pod presją czasu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Premier Donald Tusk ogłosił podpisanie kontraktu na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. Umowa, warta około 7 miliardów złotych, będzie realizowana z Litwą, Łotwą i innym państwem. Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu SAFE, co odciąży krajowy budżet. Pioruny cieszą się dużym zainteresowaniem na świecie, a ich skuteczność potwierdzono w warunkach bojowych. Nowy kontrakt zapewni ciągłość produkcji w zakładach Mesko S.A., które planują zwiększenie mocy produkcyjnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Radio Super Express.

0: kompletnie nie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 1007 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Relacja Nany i Poiraza zostanie wystawiona na próbę, gdy Nana potajemnie spotka się z Mertem. Poiraz przypadkowo usłyszy fragment ich rozmowy, co wzbudzi w nim podejrzenia. Mimo że planował wyznać Nanie swoje uczucia, niespodziewane wydarzenia pokrzyżują mu plany. Zdezorientowany Poiraz odwoła ich wspólną kolację, co wprawi Nanę w konsternację. Kilić postanowi sprowokować żonę, licząc na to, że sama wyzna mu prawdę. Jednak Nana, wierna obietnicy danej Mertowi, postanowi milczeć. Czy Poiraz odkryje prawdę? Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
3: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP 2 zostanie wyemitowany 176 odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin, co wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Jonca knują nowy, intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, co zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już 4. sezon. W nowym sezonie M jak Miłość Elżbieta Domańska nie przestaje zaskakiwać swoimi intrygami. Jej desperackie próby zdobycia Marcina Chodakowskiego nie przynoszą efektów, co tylko wzmaga jej gniew. Zniecierpliwiona Elżbieta planuje ustawiony wyjazd do Krakowa, ale Marcin szybko odkrywa jej podstęp. Kolejne nieudane próby tylko pogarszają sytuację Domańskiej. Wściekła Elżbieta postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Wraz z przyjaciółką Klarą przypomina sobie o spreparowanym wideo, które może zniszczyć życie Marcina. Jeśli zdecyduje się na ten krok, Chodakowski może stanąć w obliczu poważnych problemów. Czy Elżbieta naprawdę posunie się tak daleko? Barwy Szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać. Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody.
2: Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Sea Smoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
3: 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1029 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Szpital miejski w Miastku zawiesił działalność oddziału chirurgii, ale mimo to przeprowadzano tam setki operacji. Neurochirurdzy wykonali ponad 450 zabiegów, które mogły być niewłaściwie rozliczane jako pełne hospitalizacje. Narodowy Fundusz Zdrowia, który twierdzi, że nie wiedział o zawieszeniu, nałożył na szpital karę w wysokości 13 milionów złotych. Obecnie placówka zaprzestała działalności leczniczej, a jej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wygasły. Kijów uruchamia nową strategię wizerunkową, aby poprawić relacje z Polską. Biuro Wołodymyra Zełenskiego angażuje agencję PR i polskie media, aby dotrzeć do Polaków przychylnych Ukrainie. Ukraińskie służby będą badać rosyjskie wpływy destabilizujące relacje między krajami. Tymczasem rozmowy o tranzycie ukraińskiego zboża przez Polskę mogą skomplikować te plany. Na lotnisku Mediolan-Linate doszło do nietypowej kolizji. Służbowy Fiat Panda uderzył w prywatny samolot podczas kołowania, co spowodowało uszkodzenia obu maszyn. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale incydent wywołał półgodzinny paraliż lotniska. Część lotów przekierowano do Bergamo i Malpensy. Na polu golfowym Pebble Creek w Ohio doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Chris Schiavone, grając w golfa, został porażony piorunem podczas burzy, gdy schronił się pod drzewem. Mężczyzna cudem przeżył, a całe zdarzenie nagrało się na jego telefonie. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych, osiągając ponad 2 miliony wyświetleń. Schiavone dochodzi do siebie, choć początkowo miał problemy z czuciem i słuchem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Düsseldorfie na Oberwilter Allee doszło do brutalnego ataku nożem na 47-letnią kobietę. Napastnik, jej mąż, został powstrzymany przez odważnych przechodniów, którzy obezwładnili go do przyjazdu policji. Kobieta doznała jedynie lekkich obrażeń dzięki szybkiej reakcji świadków. Prokuratura ocenia zdarzenie jako próbę zabójstwa. Sąd w Teksasie podjął decyzję w sprawie głośnego sporu o ciążę surogatki. Chłopiec, u którego wykryto wadę serca, po narodzinach musi pozostać w Teksasie, aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Biologiczni rodzice z Kalifornii nie mogą zablokować leczenia, jeśli lekarze uznają je za konieczne. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 sierpnia. Marynarka wojenna Rumunii zneutralizowała dwa rosyjskie drony bojowe, które dryfowały w pobliżu projektu gazowego Neptun Deep. To kolejny incydent wskazujący na rosnące zagrożenie dla infrastruktury NATO na Morzu Czarnym. Drony, zidentyfikowane jako rosyjskie Gerbery, zostały zdetonowane przez specjalistyczny zespół nurków. Incydent podkreśla potrzebę wzmocnienia ochrony kluczowych obiektów energetycznych w regionie.
3: Sansevieria, znana jako język teściowej, to popularna roślina doniczkowa, która świetnie oczyszcza powietrze. Choć jest mało wymagająca, warto wspomóc jej wzrost prostym nawozem z żelatyny, który wzmacnia korzenie i poprawia wygląd liści. W razie problemów z gniciem korzeni, pomocna może być jodyna, która działa odkażająco.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Siedlcach doszło do groźnego incydentu, gdy nietrzeźwy 65-latek groził wybuchem gazu w bloku mieszkalnym. Policja ewakuowała 38 mieszkańców i siłowo weszła do mieszkania, gdzie mężczyzna próbował użyć zapalniczki przy odkręconej butli gazowej. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się go obezwładnić i zapobiec tragedii. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. W Jaśle doszło do nietypowego incydentu drogowego. Policjanci zatrzymali białe BMW, którego pasażer siedział na dachu podczas jazdy. Kierowca stracił prawo jazdy i stanie przed sądem, a pasażer został ukarany mandatem. Obaj mężczyźni to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.
2: Eksperci do spraw podróży ostrzegają, że kolor walizki może wpływać na ryzyko kradzieży. Złodzieje częściej wybierają bagaże w jaskrawych kolorach lub z nietypowymi wzorami. Dla bezpieczeństwa warto stosować charakterystyczne przywieszki i odbierać bagaż na początku taśmy bagażowej. Pamiętajmy też, aby nie zostawiać walizki bez opieki.
3: Brytyjscy hydraulicy polecają prosty sposób na odetkanie zlewu bez użycia chemii. Wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie i wlać do odpływu. Dzięki enzymom i składnikom odkamieniającym tabletka skutecznie usuwa tłuszcz i kamień. Po upływie pół godziny przepłucz instalację gorącą wodą, by przywrócić pełną drożność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Pękające pomidory to częsty problem w ogrodach, zwłaszcza podczas zmiennej pogody. Najczęściej winne są nagłe zmiany w dostępności wody. Aby temu zapobiec, warto regularnie podlewać rośliny i usuwać uszkodzone owoce. Pomocne może być także ściółkowanie, które ogranicza parowanie wody.
2: Gdynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co przyciągnęło uwagę Katarzyny Tusk. Córka premiera nazwała miasto Dubajem Północy, podkreślając jego nowoczesne założenie i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym. Tusk uważa, że Gdynia była dotąd niedoceniana w Trójmieście, ale teraz nadszedł jej czas na prawdziwe uznanie. Marcin Najman, były pięściarz, skomentował styl publicznych wystąpień prezydenta Karola Nawrockiego. Zauważył, że Nawrocki inspiruje się Donaldem Trumpem, co widać w retoryce i scenografii. Najman wyraził opinię, że polski prezydent powinien wypracować własny styl, zamiast naśladować zagraniczne wzorce. Dodał, że wolałby, aby Nawrocki czerpał inspirację z postaci takich jak Ronald Reagan.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maciej Orłoś, znany dziennikarz i prezenter, padł ofiarą cyberprzestępców, którzy przejęli jego konto na platformie X. Zamiast jego przemyśleń, obserwatorzy mogą teraz podziwiać wulgarne wpisy. Orłoś, po bezowocnych próbach odzyskania konta, zdecydował się na apel do internautów i zgłoszenie sprawy na policję. To przypomnienie, że w cyfrowym świecie nie tylko celebryci muszą mieć oczy dookoła głowy.
2: Małgorzata Socha, znana i uznana aktorka, wspomina swoje początki w branży filmowej, które przypominały raczej survival w dżungli pełnej męskich spojrzeń. Lata 90. i początek 2000. to czas, kiedy kobiety na ekranie były traktowane jak ozdobne bibeloty, najlepiej bez ubrania. Socha, która sama doświadczyła tego na własnej skórze, żałuje swoich rozbieranych scen, ale cieszy się, że dziś role kobiece są bardziej pogłębione i ciekawe. Na szczęście czasy, gdy aktorki były tylko ładnym dodatkiem, to już przeszłość. Izabela Kuna, po latach unikania parkietu, w końcu dała się namówić na Taniec z Gwiazdami. Po pierwszym treningu wyszła z sali z fryzurą, która wyglądała jak po spotkaniu z huraganem, ale z uśmiechem na twarzy. Jej partnerem tanecznym jest Michał Bartkiewicz, co potwierdziły zdjęcia zrobione przez czujnych fotoreporterów. Czy Kuna i Bartkiewicz powtórzą sukces Vanessy Aleksander? O tym przekonamy się już jesienią.
1: Boy George, niegdyś ikona lat 80., znów szokuje świat. Po nieudanym występie na Eurowizji jako reprezentant San Marino, wokalista postanowił wesprzeć Izrael utworem stworzonym przy pomocy sztucznej inteligencji. Co więcej, zapowiada, że każdy muzyk, który odmówi wykonania tej piosenki, pożegna się z pracą. Wygląda na to, że Boy George nie tylko śpiewa o karma chameleon, ale i sam rozdaje karmę na prawo i lewo.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Świat kultury stracił jednego ze swoich filarów, Andrzej Beja Zaborski, aktor znany z serii U Pana Boga, odszedł w wieku 75 lat. Jego odejście to nie tylko cios dla białostockiego teatru, ale i dla wszystkich, którzy mieli przyjemność go oglądać. Rodzina zmarłego prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć fundację Pomóż Im Hospicjum dla Dzieci. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 i 18 sierpnia w Białymstoku. Czyżby wojsko stało się nową sceną dla artystów? W obliczu konfliktu na Ukrainie temat obowiązkowej służby wojskowej znów nabiera rumieńców. Dla niektórych muzyków wojsko to nie tylko przymus, ale i szansa na stabilną karierę w orkiestrze wojskowej, gdzie można połączyć miłość do muzyki z mundurem. Kto by pomyślał, że marsze wojskowe mogą być nowym hitem na festiwalach? W końcu, czyż nie jest to idealne połączenie patriotyzmu z artystycznym wyżyciem?
1: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, postanowił zabawić się z Meta AI, prosząc o stworzenie okładki albumu The Game. Efekt? 5 muzyków, z których tylko jeden przypomina Freddiego Mercury'ego, a reszta to zupełnie obce twarze. May nie kryje ironii, śmiejąc się z wizji, że sztuczna inteligencja ma rządzić światem. Muzyk ostrzega, że za tę technologiczną rewolucję możemy zapłacić wysoką cenę, a jego apel do premiera Wielkiej Brytanii, by powstrzymać budowę centrów danych, brzmi jak ostatni dzwonek przed katastrofą.
2: Elvis Presley, niekwestionowany król rock'n'rolla, to postać, której nie sposób nie znać. Choć jego życie zakończyło się tragicznie w 1977 roku, jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów. Nawet Robert Plant z Led Zeppelin przyznaje, że Elvis był dla niego wielkim wzorem, a jego ulubioną piosenką króla jest A Big Hunk of Love. Cóż, nie każdy musi kochać Heartbreak Hotel. Elvis pozostaje ikoną, której blask nie gaśnie, mimo że od jego śmierci minęło już prawie 50 lat.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Royal Blood wraca z hukiem. Ich 5. album Dead Company pojawi się już 13 listopada, a pierwszy singiel Ten Over Ten już teraz można usłyszeć w sieci. Po latach ciszy Mike Kerr i Ben Thatcher obiecują powrót do korzeni z surową, rockową energią. Ciekawe, czy nowy materiał rzeczywiście zdmuchnie nas z nóg, czy to tylko marketingowe czary-mary. Sziget Festival 2026 w Budapeszcie to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Główna scena rozgrzeje się od chwytliwych dźwięków Giant Rooks, a potem Biffy Clyro zaserwuje solidną dawkę gitarowego brzmienia. Natasha Bedingfield przypomni wszystkim, że Unwritten to hit, który nigdy się nie starzeje, a na deser 21 Pilots zaserwują spektakl pełen energii i niespodzianek. Dla tych, którzy nie mają dość, nocne sceny zapewnią elektroniczne szaleństwo aż do świtu. Czyżbyśmy mieli powrót Beatlemanii? 4 filmy o legendarnych Beatlesach są w drodze, a reżyserem całego przedsięwzięcia jest Sam Mendes. Paul Mescal, Harry Dickinson, Barry Keoghan i Joseph Quinn wcielą się w rolę słynnej czwórki z Liverpoolu. Premiera przesunięta na 2028 rok, ale już teraz internet huczy od zdjęć z planu. Czy świat jest gotowy na kolejną falę fascynacji Beatlesami? Czas pokaże. W Polsce koncerty przeszły prawdziwą rewolucję. Po latach restrykcji, kiedy to nawet butelka wody była zakazana, coś się zmienia. UOKiK nałożył na Live Nation karę 15 milionów złotych za niedozwolone zapisy. A teraz na koncertach można wnosić mały bagaż i wodę. Five Finger Death Punch pokazali, jak to się robi, rozdając wodę fanom podczas upalnego koncertu w Cincinnati. Może inni artyści wezmą z nich przykład?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Katowicach prognozowana temperatura to 22 stopnie. Z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą również 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach doszło do dramatycznej sytuacji, gdy 65-letni mężczyzna po kłótni z żoną groził wysadzeniem bloku. Po otwarciu butli gazowej trzymał zapalniczkę, co mogło doprowadzić do katastrofy. Dzięki szybkiej interwencji policji ewakuowano około 40 osób, a desperat został obezwładniony i przewieziony do szpitala. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Warszawa zaskakuje różnorodnością swoich dzielnic. Największe z nich, wbrew pozorom, nie znajdują się w centrum miasta. Rozległe tereny zielone i spokojne zakątki dominują w tych obszarach, przypominając bardziej przedmieścia niż serce stolicy. Tymczasem Śródmieście przyciąga turystów licznymi atrakcjami, takimi jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie. Wczoraj w centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku. Na alei Jana Pawła II elektryczny Volkswagen zderzył się z tramwajem linii 19. W wyniku zdarzenia ucierpiała ciężarna kobieta, która trafiła do szpitala. Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu tramwajowym w kierunku Żoliborza. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn kolizji.
1: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, Warszawa będzie gospodarzem wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 pojazdów wojskowych i 60 maszyn latających, w tym myśliwce F-35. Wydarzenie spowoduje duże utrudnienia w ruchu, dlatego zaleca się korzystanie z transportu publicznego. Wisłostrada będzie zamknięta od piątku do soboty, a objazdy poprowadzone zostaną między innymi ulicami Modlińską i Jagiellońską.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W krakowskim Parku Jordana doszło do incydentu z udziałem 14-letniego chłopca i 48-letniego mężczyzny. Nagranie, na którym widać, jak dorosły trzyma nastolatka za szyję, trafiło do sieci. Mężczyzna zgłosił się na policję i przedstawił swoją wersję wydarzeń, tłumacząc, że zareagował na rzekome rzucanie kamieniami przez młodzież w jego córkę. Policja i prokuratura analizują sprawę, ale na razie nikomu nie postawiono zarzutów. W Międzyzdrojach otwarto nowy luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Obiekt oferuje 153 apartamenty, które zostały wykupione jeszcze przed zakończeniem budowy. Resort przyciąga gości bogatą ofertą rekreacyjną, w tym basenem Infinity i strefą spa. Ceny za weekendowy pobyt zaczynają się od 1500 zł za apartament z widokiem na morze. Cukier w Polsce stał się rekordowo tani. W popularnych sieciach, takich jak Carrefour czy Biedronka, ceny spadły do niecałych 2 zł za kilogram, a w promocjach nawet do 1,5 zł. Tymczasem w Niemczech ceny utrzymują się na poziomie około 5 zł za kilogram. To radykalna zmiana w porównaniu do 2022 roku, kiedy Polacy masowo jeździli po cukier za zachodnią granicę. Teraz polskie markety oferują pełne półki i atrakcyjne ceny. Zwolnienie lekarskie nie zawsze oznacza konieczność pozostawania w domu. Osoby na L4 mogą wychodzić do lekarza, apteki czy na zakupy, ale muszą unikać działań, które mogą opóźnić powrót do zdrowia. ZUS kontroluje, czy zwolnienie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, a nieprawidłowości mogą skutkować utratą zasiłku. W pierwszej połowie 2026 roku ZUS wstrzymał wypłatę 10,5 tysiąca zasiłków na kwotę ponad 18,5 miliona złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na trybunach Horten Areny w Białymstoku pojawił się nowy napis Jaga, ułożony z żółto-czerwonych krzesełek. Projekt ten, wybrany przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 2026, zdobył prawie 6 tysięcy głosów. Napis ma być symbolem tożsamości i sportowej pasji Białegostoku oraz Jagiellonii. Koszt jego realizacji wyniósł 340 tysięcy złotych, a kibice już planują kolejne inicjatywy.
1: Białystok oferuje wiele darmowych atrakcji, które warto odwiedzić. Pałac Branickich, znany jako Wersal Północy, zaprasza do zwiedzania swoich wnętrz i pięknych ogrodów. Rynek Kościuszki z ratuszem to serce miasta, idealne na spacer wśród kawiarenek i kolorowych kamienic. Warto też skorzystać z darmowych dni w białostockich muzeach, które oferują bezpłatny wstęp na wystawy stałe w wybrane dni tygodnia.
2: W Augustowie zatrzymano 51-letniego mężczyznę, podejrzanego o włamanie do plebanii. Mężczyzna miał ukraść pieniądze i przedmioty o wartości około 1250 zł. Został ujęty przez policję po tym, jak duchowny próbował go dogonić. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu z udziałem rolnika, który ciągnikiem uszkodził budowaną ścieżkę rowerową. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się w sieci, pokazując, jak brona talerzowa zahacza o świeżo wbetonowane krawężniki. Nie jest jasne, czy było to działanie celowe, czy przypadkowe. To już drugi taki przypadek w ostatnich dniach po podobnym incydencie w Gliwicach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wanda Szeptun zaginęła podczas biwaku nad Jeziorem Nyskim w kwietniu 2009 roku. Kobieta udała się do lasu i nigdy nie wróciła. Pomimo intensywnych poszukiwań nie odnaleziono żadnych śladów, które mogłyby wyjaśnić jej zniknięcie. Policja nadal prowadzi poszukiwania, a rodzina apeluje o wszelkie informacje mogące pomóc w odnalezieniu Wandy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.

0: serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kibice piłki nożnej mogą szykować się na emocje, bo już na początku września rusza jedna runda Pucharu Polski. TVP Sport pokaże 9 meczów na żywo, w tym 3 starcia drużyn z Ekstraklasy. Motor Lublin zmierzy się z Legią Warszawa, Widzew Łódź z Koroną Kielce, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ciekawie zapowiada się też mecz Awi Świdnik z Wieczystą Kraków oraz Wicked Luzino z Wisłą Płock. Szczegóły transmisji dostępne będą wkrótce.
2: Jan Kuchta, czeski napastnik, dołącza do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie ze Sparty Praga. Trener Marek Papszun wierzy, że Kuchta, mimo wcześniejszych niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla strzelców, ale liczy na podniesienie poziomu rywalizacji w drużynie. Legia przygotowuje się do meczu z Radomiakiem, mając nadzieję na poprawę po remisie z Koroną. GK z Katowice przegrał 0-2 z HPOEL-em Tel Awiw w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Ekspert Piotr Czachowski krytykuje defensywę Gieksy i podkreśla, że kluczowy będzie szybki gol w rewanżu. Lider zespołu, Bartosz Nowak, ma szansę poprowadzić drużynę do zwycięstwa, ale potrzebne będzie wsparcie reszty zespołu. Przed GKS-em stoi trudne zadanie, by odwrócić losy rywalizacji. Owen Ansah zdobył brązowy medal w biegu na 100 metrów podczas Mistrzostw

0: Europy w Birmingham. Jednak jego sukces może być zagrożony z powodu postępowania dotyczącego rzekomego odmówienia kontroli antydopingowej. Niemiecka agencja antydopingowa domaga się 4-letniej dyskwalifikacji, co może skutkować anulowaniem wyników Ansacha od 9 lipca. Sprawą zajmie się niemiecki sąd arbitrażowy do spraw sportu.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach.
2: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte między innymi w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
0: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie.
2: Anna Lewandowska dołączyła do męża Roberta w Stanach Zjednoczonych. Po długiej podróży z Europy, zamiast odpoczywać, od razu udała się na intensywny trening w Chicago. Zdjęcia z ich pierwszych chwil w Stanach Zjednoczonych robią furorę w sieci, a fani są zachwyceni energią pary. Rodzina Lewandowskich cieszy się teraz wspólnym czasem w wiecznym mieście.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli cichy ślub cywilny w Cascais, niedaleko Lizbony. Ceremonia odbyła się 11 sierpnia, w obecności tylko ich dzieci. Tymczasem na Maderze tłumy fanów i fotoreporterów czekały na ślub w katedrze w Funchal, co okazało się jedynie plotką. Ronaldo zareagował na sytuację w mediach społecznościowych, dodając emotikony śmiechu. Holenderska panczenistka Jutta Leerdam, znana z sukcesów na igrzyskach Mediolan Cortina 2026, odpoczywa na egzotycznym urlopie. Sportsmenka, która zdobyła złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów, dzieli się zdjęciami z wakacji w towarzystwie narzeczonego, boksera Jake'a Paula. Jej najnowsze fotografie w stroju kąpielowym wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Leerdam, nazywana królową lodu, nie przestaje zachwycać swoich fanów.
2: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wilfredo Leon, gwiazdor polskiej reprezentacji siatkarskiej, po powrocie z turnieju Ligi Narodów w Chinach, gdzie zdobył złoty medal, otrzymał miłą niespodziankę od sąsiadów w Lublinie. Na drzwiach swojego mieszkania znalazł list z gratulacjami za osiągnięcia sportowe. Leon podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych, dziękując za wsparcie. Teraz, po krótkim wypoczynku, polscy siatkarze rozpoczęli treningi w Zakopanem, przygotowując się do wrześniowych Mistrzostw Europy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Warszawie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Letnia pogoda, dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1007 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Relacja Nany i Poirasa zostanie wystawiona na próbę, gdy Nana potajemnie spotka się z Mertem. Poiras przypadkowo usłyszy fragment ich rozmowy, co wzbudzi w nim podejrzenia. Mimo że planował wyznać Nanie swoje uczucia, niespodziewane wydarzenia pokrzyżują mu plany. Zdezorientowany Poiras odwoła ich wspólną kolację, co wprawi Nanę w konsternację. Kilić postanowi sprowokować żonę, licząc na to, że sama wyzna mu prawdę. Jednak Nana, wierna obietnicy danej Mertowi, postanowi milczeć. Czy Poiras odkryje prawdę? Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 20 sierpnia w TVP2 zostanie wyemitowany 176 odcinek, który przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Engin ujawnia kontrowersyjny testament Yasemin, co wywołuje strach u Bejzy, morderczyni obawiającej się ujawnienia prawdy. Derya i Jonca knują nowy intrygujący plan, a ojciec Sinem odkrywa prawdę o Melichu. Nusret nie kryje swojej złości wobec Bejzy, co zapowiada kolejne konflikty. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, liczy 3 sezony i aż 463 odcinki. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turk Seve jako Cihan. Fani mogą spodziewać się jeszcze wielu emocji, gdyż zapowiedziano już 4. sezon. W nowym sezonie M jak Miłość Elżbieta Domańska nie przestaje zaskakiwać swoimi intrygami. Jej desperackie próby zdobycia Marcina Chodakowskiego nie przynoszą efektów, co tylko wzmaga jej gniew. Zniecierpliwiona Elżbieta planuje ustawiony wyjazd do Krakowa, ale Marcin szybko odkrywa jej podstęp. Kolejne nieudane próby tylko pogarszają sytuację Domańskiej. Wściekła Elżbieta postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Wraz z przyjaciółką Klarą przypomina sobie o spreparowanym wideo, które może zniszczyć życie Marcina. Jeśli zdecyduje się na ten krok, Chodakowski może stanąć w obliczu poważnych problemów. Czy Elżbieta naprawdę posunie się tak daleko? Barwy Szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać. Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall. Ród Smoka w trzecim sezonie zaskoczył widzów przemianą Aemonda Targaryena. Utknął on w Harrenhal, gdzie przeszedł przymusową terapię, co wywołało falę spekulacji o jego możliwym odkupieniu. W finałowym odcinku Aemond zmaga się z wyrzutami sumienia, co przypomina przemianę Jaime'a Lannistera z Gry o Tron. Jednak aktor Ewan Mitchell, wcielający się w Aemonda, podkreśla, że jego postać nie jest gotowa na pełne odkupienie. Czwarty sezon Rodu Smoka ma być ostatnim, ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 2028 roku. Tymczasem w przyszłym roku powrócimy do Westeros z drugim sezonem Rycerza Siedmiu Królestw. Dank i Jajo zapewnią nam kolejne emocjonujące przygody.
1: Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Seasmoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
2: 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Radosław Sikorski jest najczęściej wskazywanym kandydatem na premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu zdobył 35% głosów, wyprzedzając Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Politolog profesor Kazimierz Kik podkreśla, że wysokie poparcie Sikorskiego wynika z jego samodzielności i profesjonalizmu. Na pograniczu Kalifornii i Nevady doszło do połączenia dwóch pożarów w jeden niszczycielski żywioł. Płomienie zniszczyły już ponad 179 km kwadratowych terenu, zmuszając tysiące ludzi do ewakuacji. W akcji gaśniczej biorą udział strażacy z różnych stanów oraz Gwardia Narodowa. Jednak trudne warunki pogodowe utrudniają ich działania. Sytuacja pozostaje krytyczna, a mieszkańcy obawiają się dalszych zniszczeń.
2: Dziś na Zatoce Gdańskiej zostanie zbudowana o Rzeczpospolita Polska Wicher, pierwsza fregata programu Miecznik, co stanowi największą polską inwestycję morską od 1989 roku. Mimo nowoczesnego wyposażenia, okręt nie posiada kluczowego śmigłowca pokładowego, co ogranicza jego pełne zdolności operacyjne. Program zakupu śmigłowców, znany jako Kondor, jest opóźniony, co budzi obawy o przyszłe możliwości bojowe polskiej marynarki wojennej. Wicher ma wejść do służby w 2029 roku, ale brak śmigłowców może wpłynąć na bezpieczeństwo na Bałtyku.
0: Cypr odrzucił ofertę Grecji na zakup czołgów Leopard 1A5, uznając je za niespełniające wymagań operacyjnych. Teraz Nikozja skupia się na izraelskich czołgach Merkava jako potencjalnym zamienniku dla starzejących się rosyjskich T-80. Decyzja ta wynika z trudności w utrzymaniu floty T-80 z powodu sankcji nałożonych na Rosję. Negocjacje z Izraelem trwają, ale ograniczona dostępność produkcyjna może stanowić wyzwanie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-letniej kobiety i 37-letniego mężczyzny pod zarzutem znęcania się nad trojgiem dzieci. Interwencja miała miejsce po zgłoszeniu o dziecku przebywającym bez opieki przy ruchliwej ulicy. Dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, a podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia. Policja podkreśla, że czujność mieszkańców była kluczowa dla szybkiego podjęcia działań. Orchidee, popularne rośliny doniczkowe, wymagają specjalnej pielęgnacji, zwłaszcza pod koniec lata. Kluczem do ich bujnego kwitnienia jest odpowiednie podłoże i drenaż. Ciekawym trikiem jest użycie korków po winie, które poprawiają przepuszczalność ziemi i wspomagają rozwój rośliny. Pamiętajmy też o regularnym zraszaniu liści i utrzymaniu odpowiedniej wilgotności powietrza. Ślimaki na działkach to prawdziwa zmora dla ogrodników. Niszczą uprawy i roznoszą choroby. Skutecznym sposobem na ich pozbycie się jest pułapka z drożdży piekarskich i cukru. Wystarczy umieścić mieszankę w pojemniku obok zniszczonych grządek. Ślimaki zwabione zapachem wchodzą do środka i nie mogą się wydostać. Wczoraj w Bydgoszczy doszło do niebezpiecznego zdarzenia na rzece Brdzie. Mężczyzna wypadł z kajaka i nie mógł samodzielnie dotrzeć do brzegu. Na szczęście posterunkowy Krzysztof Sobczyk, wracając po służbie do domu, zauważył sytuację i natychmiast ruszył z pomocą. Dzięki jego szybkiej reakcji udało się bezpiecznie wyciągnąć kajakarza na brzeg.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ogórki małosolne mogą szybko tracić chrupkość, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu. Aby temu zapobiec, warto przenieść je do lodówki, co spowolni fermentację. Ważne jest też, by ogórki były zanurzone w zalewie, a do ich wyjmowania używać czystych sztućców. Dzięki tym prostym zasadom ogórki dłużej zachowają świeżość i smak. W Rudzie Śląskiej zatrzymano 63-letniego kierowcę autobusu miejskiego, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia i zakazał prowadzenia pojazdów przez 6 lat. Policja bada również, czy kierowca miał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia autobusu w Polsce. Policjanci z Nowego Sącza zatrzymali dwie kolejne osoby związane z produkcją i handlem nielegalnymi substancjami o wartości 22,5 miliona złotych. W wyniku działań na terenie województw mazowieckiego i śląskiego zatrzymano mężczyzn w wieku 45 i 61 lat. To już czwarte i piąte zatrzymanie w tej sprawie, która rozpoczęła się pod koniec 2025 roku. Wszystkim podejrzanym grozi kara do 30 lat więzienia. Hortensje od lat cieszą się dużą popularnością w ogrodach, a wśród nich szczególnie wyróżnia się odmiana Phantom. Jej duże, stożkowate kwiatostany zmieniają barwę w trakcie sezonu, co czyni ją wyjątkowo dekoracyjną. Phantom świetnie prezentuje się zarówno jako pojedynczy krzew, jak i element większej kompozycji. To doskonały wybór dla tych, którzy szukają rośliny przyciągającej wzrok przez większą część sezonu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz polityczny, zmarł 4 sierpnia w wieku 60 9 lat. Pogrzeb odbędzie się jutro o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a pochówek w Tyrach będzie prywatny. Morozowskiego pożegnali przyjaciele z TVN24 i Faktów TVN oraz wiele osób ze świata mediów i polityki. Dziennikarz przez lata zmagał się z chorobą, ale pozostanie w pamięci jako wybitny profesjonalista i człowiek pełen pasji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z podwójnej roli wójta i księdza w kultowym Ranczu, zdradza, że serial to nie tylko śmiech, ale i krzywe zwierciadło dla Polaków. Twórcy nie bali się pokazywać naszych przywar, a widzowie pokochali tę szczerość. Powrót Rancza po latach wzbudza emocje, ponieważ kto nie lubi spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka? Żak radzi, aby żyć uczciwie, ponieważ to podobno klucz do sukcesu, chociaż w Wilkowyjach to nie zawsze takie proste. Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a wraz z nim burza w szklance wody. Daniel Olbrychski dołącza do obsady, co wywołało lawinę krytyki w sieci. Ewa Kuryło, niczym rycerz na białym koniu, broni kolegi, twierdząc, że internetowi hejterzy to tylko trolle. Według niej wdawanie się w dyskusję z anonimowymi komentatorami jest równie sensowne, co rozmowa z kimś, kto właśnie obraził cię na ulicy. Grzegorz Wąs, znany aktor, postanowił zwolnić tempo i cieszyć się życiem z dala od blasku fleszy. Zamiast biegać z wywalonym językiem od jednego projektu do drugiego, wybiera tylko te, które naprawdę go interesują. Jego azyl to dom na wsi, który zbudował własnymi rękami, gdzie odpoczywa i spędza czas z rodziną. A gdy tylko ma chwilę, rusza w podróż, bo jak sam mówi, świat jest zbyt ciekawy, by go nie zwiedzać.
2: Sławomir Zapała i Maryla Rodowicz mogli stworzyć muzyczną bombę, ale niestety nie zdetonowali jej. Powód? Tekst piosenki Sławomira okazał się zbyt gruby dla królowej polskiej estrady. Cóż, każdy ma swoje granice żartu, a Maryla postanowiła ich nie przekraczać. Sławomir przyjął to z pokorą, choć pewnie wielu fanów marzyło o tym duecie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: HBO jeszcze nie zdążyło pokazać pierwszego sezonu nowego Harry'ego Pottera, a już planuje drugi. W roli Gilderoya Lockharta zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i X-Men. Czyżby magia Lockharta miała polegać na uroku osobistym i braku bystrości? Premiera pierwszego sezonu zaplanowana jest na święta Bożego Narodzenia, więc fani będą mieli czas, by przygotować się na tę magiczną przygodę. Robert Makłowicz, król polskiej gastronomii i mistrz żartów, świętuje kolejne urodziny. Znany z barwnego języka i charakterystycznego śmiechu, stał się ikoną popkultury. Choć nie obyło się bez kontrowersji. Wrocławskie filmy sponsorowane przez Urząd Miasta czy promowanie alkoholu przy posiłkach to tylko niektóre z jego wpadek. Mimo to jego fiu, fiu, fiu i memy z nim w roli głównej wciąż bawią internautów. Hollywood znowu gorąco, ale tym razem nie z powodu nowego hitu kinowego. Syn legendarnego reżysera Roba Reinera, Nick Reiner, został formalnie oskarżony o podwójne morderstwo swoich rodziców. Ława przysięgłych twierdzi, że Nick nie tylko planował atak, ale i czatował na swoje ofiary, co brzmi jak scenariusz z najgorszego thrillera. Proces rusza 15 września, a Nickowi grozi nawet kara śmierci. Cóż, życie pisze najbardziej przerażające scenariusze.
2: Katarzyna Herman, prawdziwy kameleon polskiej sceny, obchodzi dziś swoje 55. urodziny. Aktorka, która zadebiutowała w Bożej Podszewce, przeszła niesamowitą metamorfozę, stając się ikoną dzięki roli w Magda M. Choć jej życie prywatne zaskoczyło wszystkich rozwodem w 2024 roku, na ekranie wciąż zaskakuje odważnymi rolami. Wiek to dla niej tylko liczba, a jej energia i pasja nie przestają zadziwiać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tomasz Wolny, znany prezenter, znowu wyruszył na Jasną Górę, ale tym razem nie jest sam. Towarzyszy mu Adrianna Borek z kabaretu Nowaki. Wolny, jak co roku, dzieli się swoją pielgrzymką na Instagramie, pokazując, że wiara to nie tylko modlitwa, ale i show. Czyżby pielgrzymki stały się nowym trendem wśród gwiazd? Może niedługo zobaczymy tam cały polski show biznes. Maciej Orłoś, znany prezenter TeleExpressu, stał się ofiarą cyberprzestępców, którzy przejęli jego konto na portalu X. Teraz jego profil zamiast osobistych przemyśleń serwuje wulgarne treści. Orłoś, po nieudanych próbach odzyskania konta, apeluje do fanów o pomoc i zgłasza sprawę na policję. To kolejny dowód na to, że w sieci trzeba być czujnym, ponieważ nawet doświadczeni dziennikarze mogą paść ofiarą hakerów.
2: Świat filmu pogrążony w smutku po śmierci Andrzeja Bei Zaborskiego, niezapomnianego komendanta z serii U Pana Boga. Aktor odszedł w wieku 75 lat, pozostawiając po sobie niezliczone role i wspomnienia. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć fundację Pomóż Im – hospicjum dla dzieci. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 i 18 sierpnia w Białymstoku.
1: Pani Rainbow mogą już zacierać ręce, bo we wrześniu w Polsce zabrzmi kultowy album Stranger in Us All. całości. Dougie White, szkocki wokalista, który 3 dekady temu został wybrany przez samego Richiego Blackmora, wraca na scenę z polskim zespołem. Oprócz całego albumu usłyszymy też rockowe hymny z repertuaru Michaela Schenkera i Yngwiego Malmsteena. A jakby tego było mało, mówi się o kolejnych koncertach już w listopadzie. Czyżby to był początek nowej rockowej rewolucji?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Piotr Black, znany z Sorry Boys, po 10 latach milczenia wraca na scenę z nowym singlem Czarno-biały film. Inspiracją do utworu stały się stare taśmy filmowe jego ojca, co nadaje całości nostalgiczny klimat. Współpraca z Radkiem Bolewskim i chórem Soul Connection Gospel Group dodaje utworowi wyjątkowego charakteru. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powrotem do przeszłości w nowoczesnym wydaniu?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą podobnie 22 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lutym tego roku zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku tramwajowego z 2022 roku na warszawskiej Pradze Północ. Kierowca tramwaju, Robert S., został skazany na 18 miesięcy więzienia za złamanie procedur bezpieczeństwa i używanie telefonu podczas pracy. W wyniku jego zaniedbań zginął 4-letni chłopiec. Prokuratura złożyła apelację, domagając się surowszej kary.
2: Wczoraj w centrum Warszawy, przy zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej, doszło do zawalenia się stropów w zabytkowej kamienicy. W wyniku wypadku 17-letni robotnik z Ukrainy doznał powierzchownych obrażeń, ale nie wymagał hospitalizacji. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które przeszukały teren, nie znajdując innych poszkodowanych. Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy jest w toku. Wczoraj po południu na Alei Jana Pawła II w Warszawie doszło do zderzenia samochodu elektrycznego marki Volkswagen z tramwajem linii 19. Poszkodowana została kierująca autem kobieta w ciąży, którą przewieziono do szpitala. W wyniku wypadku ruch tramwajowy w kierunku Żoliborza został czasowo wstrzymany. Policja bada przyczyny zdarzenia i apeluje o zachowanie ostrożności na drodze.
1: 15 sierpnia to wyjątkowy dzień, łączący uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze Świętem Wojska Polskiego. W tym roku przypada w sobotę, co może wpłynąć na plany wielu osób. W całym kraju odbędą się zarówno procesje i msze, jak i wojskowe defilady. Warto pamiętać, że tego dnia wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W krakowskim Parku Jordana doszło do incydentu z udziałem 14-letniego chłopca i 48-letniego mężczyzny. Nagranie, które pojawiło się w sieci, pokazuje, jak dorosły prawdopodobnie dusi nastolatka. Mężczyzna zgłosił się na policję i złożył wyjaśnienia, tłumacząc, że zareagował na rzekome rzucanie kamieniami przez młodzież w jego córkę. Prokuratura bada sprawę, ale na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
1: Przed Sądem Rejonowym w Brzesku odbyła się kolejna rozprawa Łukasza Chamioło, oskarżonego o znęcanie się nad zwierzętami. Świadkowie, w tym pracownik gminy Czchów, zeznali, że kontrola nie wykazała żadnych uchybień w utrzymaniu lwów i tygrysa bengalskiego. Prokuratura nadal podważa te ustalenia, a decyzja w sprawie ma zapaść po opinii biegłego. Następna rozprawa odbędzie się 9 września. W Gliwicach trwa emocjonalna walka o Dianę, psa aresztowanego rolnika Józefa M. Mimo że powiatowy lekarz weterynarii nie widział podstaw do interwencji, prokuratura zdecydowała o przeniesieniu suczki do schroniska. Rodzina rolnika, która chciała zaopiekować się zwierzęciem, musi teraz czekać na formalną zgodę na jego odbiór. Diana przebywa obecnie w kwarantannie, a bliscy mają nadzieję na szybki powrót psa do domu.
2: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. Trzej młodzi mężczyźni mieli oblać 17-latka benzyną i podpalić. Nastolatek z rozległymi poparzeniami walczy o życie w szpitalu, utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Podejrzani usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i trafili do tymczasowego aresztu. Śledczy badają motywy ataku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Międzyzdrojach otwarto luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Resort oferuje 153 apartamenty oraz bogate zaplecze rekreacyjne, w tym basen Infinity, spa i sauny. Mimo wysokich cen, wszystkie apartamenty znalazły nabywców jeszcze przed zakończeniem budowy. Inwestycja wzbudza kontrowersje ze względu na bliskość Wolińskiego Parku Narodowego, ale spełnia wszystkie wymogi prawne. Na drodze krajowej numer 13, tuż przed autostradą A6 w Kołbaskowie, zatrzymano 6 nielegalnych migrantów oraz 2 ich eskortujących. Gruzin i Ukrainka usłyszeli zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Migranci, w tym 5 Irańczyków i 1 Marokańczyk, przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze. Zostali odesłani na Litwę, a śledztwo w tej sprawie trwa. ZUS przeprowadził w pierwszym półroczu 2026 roku ponad 6,4 tysiąca kontroli zwolnień lekarskich w województwie podlaskim, wstrzymując 163 zasiłki o wartości 183,8 tysięcy złotych. Kontrole wykazały, że częstym problemem jest praca podczas zwolnienia, co może skutkować utratą zasiłku. Od 2027 roku wprowadzone zostaną nowe zasady, pozwalające na zwolnienie lekarskie dotyczące tylko jednego miejsca pracy, co umożliwi pracę u innego pracodawcy, jeśli stan zdrowia na to pozwala.
1: Wciąż nieznane są losy Wandy Szeptun, która zaginęła podczas biwaku nad Jeziorem Nyskim w 2009 roku. Pomimo intensywnych poszukiwań, policja nie znalazła żadnych śladów, które mogłyby wyjaśnić jej zniknięcie. Rodzina i służby nadal apelują o pomoc w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy. Zaginiona jest zarejestrowana w międzynarodowych bazach jako osoba poszukiwana.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu, w którym rolnik zniszczył nowo budowaną ścieżkę rowerową. Traktor z broną talerzową uszkodził krawężniki na odcinku między Bystrzycą a Witoszowem. Internauci zastanawiają się, czy było to celowe działanie, czy przypadek. To już kolejny przypadek niszczenia infrastruktury po niedawnym incydencie w Gliwicach, gdzie rolnik usłyszał zarzuty za zniszczenie asfaltu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1028 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 25 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie wpływu liczby zapytań kredytowych na ocenę zdolności kredytowej klientów. Urząd bada, czy mechanizmy stosowane przez BIK i banki mogły zniechęcać konsumentów do porównywania ofert kredytowych. W lipcu przeszukano siedziby BIK oraz kilku banków, w tym ING i mBanku, ale nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Zmiany w scoringu BIK, prowadzone od 1 lipca, są również przedmiotem analizy. UOKiK podkreśla, że sprawa ma znaczenie dla milionów kredytobiorców w Polsce. Sieć Biedronka wprowadza zmiany w godzinach otwarcia swoich sklepów przed nadchodzącym świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od 11 do 13 sierpnia ponad 2300 placówek będzie czynnych do godziny 23 lub dłużej. W piątek, 14 sierpnia, aż 3400 sklepów przedłuży godziny pracy co najmniej do 23. Warto pamiętać, że w sobotę, 15 sierpnia, wszystkie sklepy będą zamknięte. Biedronka przygotowała także atrakcyjne promocje, między innymi karkówkę grillową 72% taniej i masło Ekstra Mleczna Dolina za niecałe 2 zł przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. To doskonała okazja, by zrobić zakupy na długi weekend.
0: Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla Niemców, którzy zaczynają przeprowadzać się nad Wisłę. Niemiecki dziennikarz Philipp Fritz z Die Welt podkreśla dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, która w 2026 roku ma wzrost

0: rosnąć o 3,5%, podczas gdy niemiecka tylko o 0,5%. Polska inwestuje w infrastrukturę, co robi wrażenie na zagranicznych turystach. Kraj jest również liderem w cyfryzacji, co przyciąga przedsiębiorców z Niemiec. Trend Poland Maxing zyskuje popularność w internecie, pokazując pozytywne aspekty życia w Polsce. Jednak nie brakuje głosów, które przestrzegają przed bezkrytycznym zachwytem.
1: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Do Senatu trafiła petycja o ustanowienie Dnia Prababci i Dnia Pradziadka. Autorki chcą, by nowe święto obchodzono we wrześniu, podkreślając, że chodzi o docenienie najstarszego pokolenia bez komercyjnego charakteru. Proponują, by tego dnia skupić się na wspólnych chwilach i rozmowach z pradziadkami. Inicjatywa zyskała już poparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie. Teraz decyzja należy do Senatu, choć pojawiają się pytania o formalne możliwości ustanowienia takiego święta.
0: Od stycznia przyszłego roku ZUS wprowadzi znaczną podwyżkę renty wdowiej. Wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%, co zwiększy miesięczne wypłaty dla uprawnionych. Obecnie z renty wdowiej korzysta blisko milion osób, a średnia dodatkowa kwota wynosi 379 zł. Nowe przepisy przewidują jednak limit łącznej wysokości świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Warto pamiętać, że ponowne zawarcie małżeństwa powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń.
2: Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w przepisach dotyczących kar za wykroczenia drogowe. Od 1 stycznia 2028 roku za przekroczenie prędkości o ponad 71 km na godzinę grozi kara aż 7500 zł. Przejazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym będzie kosztować 6000 zł. Właściciele pojazdów będą odpowiadać finansowo, jeśli nie wskażą kierowcy. Nowe przepisy przewidują 20% zniżkę, jeśli opłata zostanie uregulowana w ciągu 30 dni. System Canard nie zarejestruje wykroczeń przy przekroczeniu prędkości o mniej niż 10 km na godzinę. Lockheed Martin ogłosił dużą inwestycję w rozwój Modular Payload Delivery System. To innowacyjne rozwiązanie ma zrewolucjonizować systemy uzbrojenia, oferując elastyczność i obniżając koszty produkcji. System opiera się na technologiach hipersonicznych, co zapewnia wysoką efektywność i niezawodność. Celem jest stworzenie elastycznych systemów, które można wykorzystać zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Inwestycja wpisuje się w globalne dążenia do zwiększenia zdolności obronnych i przyspieszenia rozwoju technologii wojskowych. Dzięki temu projektowi możliwe będzie szybsze wyposażenie wojsk w nowoczesne systemy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraina stara się o licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot, ale napotyka opór amerykańskich gigantów zbrojeniowych Raytheon i Lockheed Martin. Firmy te obawiają się, że Ukraina mogłaby produkować pociski szybciej i taniej, stając się konkurencją. Dodatkowo istnieją obawy o możliwość przejęcia technologii przez Rosję. Rozważa się produkcję pocisków w Niemczech lub innym kraju europejskim, co jednak wydłużyłoby proces. Prezydent Zełenski jest optymistyczny, twierdząc, że Ukraina mogłaby rozpocząć produkcję komponentów w ciągu jednego roku. Mimo to pełne uruchomienie produkcji może potrwać kilka lat.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Warszawie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Słuchaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy.
2: W 1007 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Relacja Nany i Poyraza zostanie wystawiona na próbę, gdy Nana potajemnie spotka się z Mertem. Poyraz przypadkowo usłyszy fragment ich rozmowy, co wzbudzi w nim podejrzenia. Mimo że planował wyznać Nanie swoje uczucia, niespodziewane wydarzenia pokrzyżują mu plany. Zdezorientowany Poyraz odwoła ich wspólną kolację, co wprawi Nanę w konsternację. Kilić postanowi sprowokować żonę, licząc na to, że sama wyzna mu prawdę. Jednak Nana, wierna obietnicy danej Mertowi, postanowi milczeć. Czy Poyraz odkryje prawdę? Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
3: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już po wakacjach widzowie będą świadkami szokującej zdrady Marcina Chodakowskiego. Na nagraniu, które ujrzy światło dzienne, Marcin zostanie przyłapany z tajemniczą młodą kobietą. To wideo wstrząśnie jego małżeństwem z Kamą. Jednak zdrada ma drugie dno. Okazuje się, że to Elżbieta Domańska i Klara stoją za stworzeniem spreparowanego nagrania. Filmik, stworzony przez specjalistę od sztucznej inteligencji, ma na celu zniszczenie reputacji Marcina. Czy Kama uwierzy w niewinność męża, czy też ich związek czeka nieodwracalny kryzys? W nowym sezonie M jak miłość Elżbieta Domańska nie przestaje zaskakiwać swoimi intrygami. Jej desperackie próby zdobycia Marcina Chodakowskiego nie przynoszą efektów, co tylko wzmaga jej gniew. Zniecierpliwiona Elżbieta planuje ustawiony wyjazd do Krakowa, ale Marcin szybko odkrywa jej podstęp. Kolejne nieudane próby tylko pogarszają sytuację Domańskiej. Wściekła Elżbieta postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Wraz z przyjaciółką Klarą przypomina sobie o spreparowanym wideo, które może zniszczyć życie Marcina. Jeśli zdecyduje się na ten krok, Chodakowski może stanąć w obliczu poważnych problemów. Czy Elżbieta naprawdę posunie się tak daleko?
2: W drugim 1938 odcinku M jak miłość, po wakacjach, Olek Chodakowski stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Pomaga starszej kobiecie, która niemal przewraca się przed kliniką. Nieświadomy, że to siostra Aleksandra Sowińskiego, Olek oferuje jej pomoc. Sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Aleksander wpada w szał na widok Olka z Ewą. Emocje sięgają zenitu, gdy Sowiński publicznie atakuje Chodakowskiego. Konflikt między mężczyznami wybucha na nowo, a napięcie w klinice rośnie. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Już po wakacjach.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na wspólnej w 4263 odcinku przynosi emocjonujące wydarzenia. Śmierć Marii pozostaje tajemnicą dla jej syna Grześka, który od lat żyje z nową tożsamością jako świadek koronny. Żaneta była żona Grześka. Martwi się, że dowie się on o tragedii zbyt późno. Juliusz, ojciec Wojtka, postanawia pomóc i zleca odnalezienie Grześka, by ten mógł poznać prawdę. Dzięki jego działaniom Grzesiek dowiaduje się o śmierci matki, ale nie wiadomo, czy zdoła pojawić się na pogrzebie. Odcinek pełen napięcia i emocji już dziś o 20.15 na TVN.
3: W 4263 odcinku na wspólnej Jarek Berg wraca do Elizy po nieudanej próbie nawiązania relacji z Martyną. Odcinek ten zostanie wyemitowany dziś, 13 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Jarek, po rozczarowaniu, jakie przyniosła mu Martyna, postanawia wrócić do żony i dzieci. Eliza, nieświadoma jego wcześniejszych perypetii, z radością przyjmuje go z powrotem. Atmosfera w domu szybko staje się rodzinna, a Jarek z uśmiechem na ustach dołącza do wspólnej gry z dziećmi. Czy ten powrót oznacza, że Jarek zostanie z rodziną na dłużej? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. W nowym sezonie Pierwszej Miłości Emilka staje przed kolejnymi wyzwaniami. Po bolesnym rozstaniu z Fryderykiem, który okazał się prowadzić podwójne życie, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Samotność i chwile słabości nie ułatwiają jej zadania. Tymczasem Bartek, były partner Emilki, buduje życie z Iloną. Ich związek wydaje się stabilny, ale tajemnica z przeszłości Ilony może wszystko zmienić. Czy przeszłość zniszczy ich relacje? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Szykuje się emocjonujący sezon, pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
2: W Barwach Szczęścia Renata staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ratować swój związek z Marcinem. Organizuje romantyczny wieczór, aby naprawić relacje, ale jej wysiłki przynoszą nieoczekiwane skutki. Marcin, zaskoczony nagłą zmianą nastroju partnerki, podejrzewa, że Renata wróciła do nałogu. Wprost pyta ją o narkotyki, co prowadzi do burzliwej kłótni. Policjant stawia ultimatum, żądając testu na obecność narkotyków. Renata, zaskoczona oskarżeniami, musi podjąć decyzję, czy zgodzić się na test, aby udowodnić swoją niewinność. Sytuacja staje się napięta, a przyszłość ich związku języku wisi na włosku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Nowy Harry Potter zbliża się wielkimi krokami, a już teraz HBO planuje drugi sezon. W nadchodzących odcinkach, które będą adaptacją Komnaty Tajemnic, pojawi się nowa postać – Gilderoy Lockhart. Wcześniej w tej roli widzieliśmy Kenneta Branagha. Teraz jednak zobaczymy Nicholasa Houlta, znanego z Skins i serii X-Men. Hoult idealnie pasuje do roli czarującego i charyzmatycznego Lockharta. Pierwszy sezon serialu zadebiutuje na HBO Max w te święta Bożego Narodzenia. W rolę Harry'ego wcieli się Dominic McLaughlin, a towarzyszyć mu będą Arabella Stanton jako Hermiona i Alastair Stout jako Ron. W obsadzie znajdziemy również Johna Lithgowa jako Albusa Dumbledora i Janet McTeer jako Minerwę McGonagall.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Szpital miejski w Miastku zawiesił działalność oddziału chirurgii, ale mimo to przeprowadzano tam setki operacji. Neurochirurdzy wykonali ponad 450 zabiegów, które mogły być niewłaściwie rozliczane jako pełne hospitalizacje. Narodowy Fundusz Zdrowia, który twierdzi, że nie wiedział o zawieszeniu, nałożył na szpital karę w wysokości 13 milionów złotych. Obecnie placówka zaprzestała działalności leczniczej, a jej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wygasły. Kijów uruchamia nową strategię wizerunkową, aby poprawić relacje z Polską. Biuro Wołodymyra Zełenskiego angażuje agencję PR i polskie media, aby dotrzeć do Polaków przychylnych Ukrainie. Ukraińskie służby będą badać rosyjskie wpływy destabilizujące relacje między krajami. Tymczasem rozmowy o tranzycie ukraińskiego zboża przez Polskę mogą skomplikować te plany.
3: Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu nieustającej aktywności wulkanu Etna. Tysiące podróżnych, w tym wielu Polaków, utknęło na Sycylii, czekając na możliwość powrotu do domu. Władze lotniska przedłużyły zakaz lotów do godziny 2 w nocy, z czwartku na piątek. Tymczasem część turystów korzysta z okazji, by podziwiać spektakularne erupcje wulkanu.
2: Na polu golfowym Pebble Creek w Ohio doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Chris Schiavone, grając w golfa, został porażony piorunem podczas burzy, gdy schronił się pod drzewem. Mężczyzna cudem przeżył, a całe zdarzenie nagrało się na jego telefonie. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych, osiągając ponad 2 miliony wyświetleń. Schiavone dochodzi do siebie, choć początkowo miał problemy z czuciem i słuchem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Düsseldorfie na Oberbilker Allee doszło do brutalnego ataku nożem na 47-letnią kobietę. Napastnik, jej mąż, został powstrzymany przez odważnych przechodniów, którzy obezwładnili go do przyjazdu policji. Kobieta doznała jedynie lekkich obrażeń dzięki szybkiej reakcji świadków. Prokuratura ocenia zdarzenie jako próbę zabójstwa. Sąd w Teksasie podjął decyzję w sprawie głośnego sporu o ciążę surogatki. Chłopiec, u którego wykryto wadę serca, po narodzinach musi pozostać w Teksasie, aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Biologiczni rodzice z Kalifornii nie mogą zablokować leczenia, jeśli lekarze uznają je za konieczne. Kolejna rozprawa odbędzie się 25 sierpnia. Późne lato to idealny czas na przycinanie krzewów, zwłaszcza malin. Zabieg ten wzmacnia rośliny i chroni je przed chorobami. Ważne jest, by usunąć stare i chore pędy, co zapobiegnie rozwojowi grzybów. Prawidłowe cięcie zapewni obfite plony w przyszłym roku. Eksperci do spraw podróży ostrzegają, że kolor walizki może wpływać na ryzyko kradzieży. Złodzieje częściej wybierają bagaże w jaskrawych kolorach lub z nietypowymi wzorami. Dla bezpieczeństwa warto stosować charakterystyczne przywieszki i odbierać bagaż na początku taśmy bagażowej. Pamiętajmy też, aby nie zostawiać walizki bez opieki.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rozmrażanie zamrażarki może być mniej uciążliwe dzięki prostemu trikowi. Wystarczy użyć folii aluminiowej, która przyspiesza topnienie lodu. Po wyłączeniu i opróżnieniu zamrażarki obłóż jej ścianki folią, a dodatkowo ustaw naczynie z ciepłą wodą. To połączenie może znacznie skrócić czas rozmrażania. Regularne usuwanie cienkiej warstwy lodu również ułatwi ten proces.
3: Brytyjscy hydraulicy polecają prosty sposób na odetkanie zlewu, bez użycia chemii. Wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie i wlać do odpływu. Dzięki enzymom i składnikom odkamieniającym tabletka skutecznie usuwa tłuszcz i kamień. Po upływie pół godziny przepłucz instalację gorącą wodą, by przywrócić pełną drożność. Pękające pomidory to częsty problem w ogrodach, zwłaszcza podczas zmiennej pogody. Najczęściej winne są nagłe zmiany w dostępności wody. Aby temu zapobiec, warto regularnie podlewać rośliny i usuwać uszkodzone owoce. Pomocne może być także ściółkowanie, które ogranicza parowanie wody.
2: Klasyczne imiona wracają do łask, ale Krystyna nie zdobywa popularności wśród współczesnych rodziców. Mimo że w Polsce żyje ponad 383 tysiące kobiet o tym imieniu, w 2025 roku nadano je zaledwie 89 dziewczynkom. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Krystyna była jednym z najczęściej wybieranych imion w czasach PRL-u.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj funkcjonariusze CBZC zatrzymali 4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami Business Email Compromise. Wśród zatrzymanych są 3 obywatele Nigerii i Polka. Straty oszacowano na ponad 4 miliony złotych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 3 osób, a 4 została objęta dozorem policji. Sprawa ma charakter rozwojowy. Gdynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co przyciągnęło uwagę Katarzyny Tusk. Córka premiera nazwała miasto Dubajem Północy, podkreślając jego nowoczesne założenie i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym. Tusk uważa, że Gdynia była dotąd niedoceniana w Trójmieście, ale teraz nadszedł jej czas na prawdziwe uznanie. Marcin Najman, były pięściarz, skomentował styl publicznych wystąpień prezydenta Karola Nawrockiego. Zauważył, że Nawrocki inspiruje się Donaldem Trumpem, co widać w retoryce i scenografii. Najman wyraził opinię, że polski prezydent powinien wypracować własny styl, zamiast naśladować zagraniczne wzorce. Dodał, że wolałby, aby Nawrocki czerpał inspirację z postaci takich jak Ronald Reagan.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Poznaniu rusza Bittersweet Festival, a pierwszy dzień zapowiada się jak prawdziwy maraton muzyczny. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Becky Hill, Jessie J, Lorde i Gorillaz, a to wszystko w jednym dniu. Gorillaz, świętując 25-lecie swojego debiutu, zamkną wieczór, ale to nie koniec. Paul Kalkbrenner zadba o to, by noc trwała dalej. Organizatorzy nie oszczędzają publiczności, serwując mieszankę popu, elektroniki i alternatywy. Kto potrzebuje snu, kiedy można bawić się do rana? Helena Englert, córka znanych aktorów, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją i zachowaniem. W upalne dni, kiedy większość z nas marzy o lekkich sandałach, ona wybrała skórzane kozaki, a na dodatek, zamiast samochodu, przemieszcza się elektryczną hulajnogą. I to nie byle jak, bo łamiąc przepisy drogowe, przejeżdża po przejściu dla pieszych. Cóż, może to jej sposób na przygotowanie się do Tańca z Gwiazdami, gdzie wystąpi z Romanem Osadkim. Oby tylko nie skończyło się to mandatem i bolesnymi otarciami. Małgorzata Socha, znana i uznana aktorka, wspomina swoje początki w branży filmowej, które przypominały raczej survival w dżungli pełnej męskich spojrzeń. Lata 90. i początek 2000. to czas, kiedy kobiety na ekranie były traktowane jak ozdobne bibeloty, najlepiej bez ubrania. Socha, która sama doświadczyła tego na własnej skórze, żałuje swoich rozbieranych scen, ale cieszy się, że dziś role kobiece są bardziej pogłębione i ciekawe. Na szczęście czasy, gdy aktorki były tylko ładnym dodatkiem, to już przeszłość. Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, doczeka się własnego muralu w Opolu. Władze miasta postanowiły uczcić jej wkład w kulturę, umieszczając jej wizerunek na osiedlu Chabrów, co idealnie pasuje do jej kwiatowego stylu. A sama Maryla, zamiast odpoczywać na zasłużonej emeryturze, pracuje nad nowym albumem i filmem o swoim barwnym życiu. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na leniuchowanie nawet po pół wieku kariery.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Izabela Kuna, po latach unikania parkietu, w końcu dała się namówić na Taniec z Gwiazdami. Po pierwszym treningu wyszła z sali z fryzurą, która wyglądała jak po spotkaniu z huraganem, ale z uśmiechem na twarzy. Jej partnerem tanecznym jest Michał Bartkiewicz, co potwierdziły zdjęcia zrobione przez czujnych fotoreporterów. Czy Kuna i Bartkiewicz powtórzą sukces Vanessy Aleksander? O tym przekonamy się już jesienią.
2: W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Michał Wiśniewski i Mandaryna, po ponad 2 dekadach od rozstania, postanowili dać sobie drugą szansę. Ich syn, Xavier, zauważył, że mimo rozwodu, w oczach kościoła wciąż są małżeństwem. Ciekawe, czy to miłość, czy może po prostu nostalgia za dawnymi czasami.
1: Lipiec minął pod znakiem rockowych ikon, które z hukiem powróciły do Polski. System of a Down po niemal dekadzie zagrał 2 koncerty w Warszawie, a Marilyn Manson, mimo kontrowersji, przyciągnął tłumy w Łodzi. Jego żona, Lindsay Jusik, uwieczniła tę wizytę na zdjęciach, które teraz podbijają internet. A to nie koniec niespodzianek od Mansona, bo już jutro premiera jego nowego albumu One Assassination Under God, Chapter 2. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tym muzycznym szaleństwie.
2: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, postanowił zabawić się z Meta AI, prosząc o stworzenie okładki albumu The Game. Efekt? 5 muzyków, z których tylko jeden przypomina Freddiego Mercury'ego, a reszta to zupełnie obce twarze. May nie kryje ironii, śmiejąc się z wizji, że sztuczna inteligencja ma rządzić światem. Muzyk ostrzega, że za tę technologiczną rewolucję możemy zapłacić wysoką cenę, a jego apel do premiera Wielkiej Brytanii, by powstrzymać budowę centrów danych, brzmi jak ostatni dzwonek przed katastrofą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Elvis Presley, niekwestionowany król rock'n'rolla, to postać, której nie sposób nie znać. Choć jego życie zakończyło się tragicznie w 1977 roku, jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów. Nawet Robert Plant z Led Zeppelin przyznaje, że Elvis był dla niego wielkim wzorem, a jego ulubioną piosenką króla jest A Big Hunk of Love. Cóż, nie każdy musi kochać Heartbreak Hotel. Elvis pozostaje ikoną, której blask nie gaśnie. Mimo że od jego śmierci minęło już prawie 50 lat. Royal Blood wraca z hukiem. Ich 5. album Dead Company pojawi się już 13 listopada, a pierwszy singiel Ten Over Ten już teraz można usłyszeć w sieci. Po latach ciszy Mike Kerr i Ben Thatcher obiecują powrót do korzeni z surową, rockową energią. Ciekawe, czy nowy materiał rzeczywiście zdmuchnie nas z nóg, czy to tylko marketingowe czary-mary. Polacy nie robią kariery międzynarodowej? Marcin Patrzałek, gitarzysta z Kielc, udowadnia, że to mi. Jego talent docenił sam Slash, a koncerty w Azji przyciągają tłumy. Na Instagramie śledzi go ponad 4,2 miliona osób, a jego utwory biją rekordy popularności. W Polsce bilety na jego koncerty rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc może czas przestać narzekać na brak sukcesów za granicą. W Polsce koncerty przeszły prawdziwą rewolucję. Po latach restrykcji, kiedy to nawet butelka wody była zakazana, coś się zmienia. UOKiK nałożył na Live Nation karę 15 milionów złotych za niedozwolone zapisy. A teraz na koncertach można wnosić mały bagaż i wodę. Five Finger Death Punch pokazali, jak to się robi, rozdając wodę fanom podczas upalnego koncertu w Cincinnati. Może inni artyści wezmą z nich przykład?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą podobnie 20 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku, w którym ucierpiała 4-letnia dziewczynka. Matka dziecka, prowadząc auto bez prawa jazdy, wjechała w drzewo, próbując uniknąć zderzenia z łosiem. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń głowy i kręgosłupa. Prokuratura nie zastosowała aresztu wobec matki, biorąc pod uwagę jej stan psychiczny. Warszawa zaskakuje różnorodnością swoich dzielnic. Największe z nich, wbrew pozorom, nie znajdują się w centrum miasta. Rozległe tereny zielone i spokojne zakątki dominują w tych obszarach, przypominając bardziej przedmieścia niż serce stolicy. Tymczasem Śródmieście przyciąga turystów licznymi atrakcjami, takimi jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie. Wczoraj w centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku. Na alei Jana Pawła II elektryczny Volkswagen zderzył się z tramwajem linii 19. W wyniku zdarzenia ucierpiała ciężarna kobieta, która trafiła do szpitala. Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu tramwajowym w kierunku Żoliborza. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn kolizji. Na warszawskim Mokotowie 39-letni mężczyzna z tasakiem zniszczył 3 skutery, tłumacząc, że przeszkadzał mu ich hałas. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek wieczorem, a całość została nagrana przez jednego z mieszkańców. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W nadchodzący weekend Warszawę czeka znaczące ocieplenie. Już od piątku temperatura będzie rosła, osiągając kulminację w niedzielę, kiedy termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza. Cały weekend zapowiada się bez opadów, a sobota będzie szczególnie słoneczna. Mieszkańcy stolicy mogą więc planować aktywności na świeżym powietrzu, pamiętając o ochronie przed słońcem. W krakowskim Parku Jordana doszło do incydentu z udziałem 14-letniego chłopca i 48-letniego mężczyzny. Nagranie, na którym widać, jak dorosły trzyma nastolatka za szyję, trafiło do sieci. Mężczyzna zgłosił się na policję i przedstawił swoją wersję wydarzeń, tłumacząc, że zareagował na rzekome rzucanie kamieniami przez młodzież w jego córkę. Policja i prokuratura analizują sprawę, ale na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Hala sportowa Częstochowa wciąż nie ma nowego dyrektora do spraw administracji i sprzedaży. Po wpisach w mediach społecznościowych pełniący obowiązki prezydenta Zdzisław Wolski zażądał wyjaśnień od prezesa miejskiej spółki. Mimo rekomendacji komisji nie powołano kandydata na to stanowisko. Rada Nadzorcza HSC zajmie się tą sprawą 25 sierpnia.
2: W Zabrzu doszło do burzliwego incydentu przed dzisiejszym meczem pucharowym. W środowy wieczór grupa napastników zaatakowała sympatyków węgierskiego klubu Ferencvárosi TC w jednej z restauracji przy ulicy Wolności. Policja szybko zareagowała, wysyłając liczne patrole, w tym wsparcie z Katowic. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, choć niektórzy zostali poturbowani. Trwa dochodzenie w tej sprawie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Międzyzdrojach otwarto nowy luksusowy kompleks The Sea Wellness Resort, położony zaledwie 50 metrów od Bałtyku. Obiekt oferuje 153 apartamenty, które zostały wykupione jeszcze przed zakończeniem budowy. Resort przyciąga gości bogatą ofertą rekreacyjną, w tym basenem Infinity i strefą spa. Ceny za weekendowy pobyt zaczynają się od 1500 zł za apartament z widokiem na morze. Cukier w Polsce stał się rekordowo tani. W popularnych sieciach, takich jak Carrefour czy Biedronka, ceny spadły do niecałych 2 zł za kilogram, a w promocjach nawet do 1,5 zł. Tymczasem w Niemczech ceny utrzymują się na poziomie około 5 zł za kilogram. To radykalna zmiana w porównaniu do 2022 roku, kiedy Polacy masowo jeździli po cukier za zachodnią granicę. Teraz polskie markety oferują pełne półki i atrakcyjne ceny.
2: W centrum Bydgoszczy otwarto lokal inspirowany światem Harry'ego Pottera. Magiczna księgarnia na ulicy Gdańskiej oferuje wyjątkowe menu i wystrój nawiązujący do Hogwartu. Wśród atrakcji znajdziemy m.in. miotły, tiary i kominek z listami. Tymczasem fani czekają na nowy serial o Harrym Potterze, który zadebiutuje na HBO Max w grudniu.
1: W Białymstoku trwają obchody Święta Wojska Polskiego, które potrwają kilka dni. Główne uroczystości odbędą się w sobotę, 15 sierpnia, z kulminacją na Rynku Kościuszki o 12.30. W programie m.in. defilada wojskowa, msze święte oraz pikniki rodzinne. Dla miłośników militariów przygotowano piknik wojskowy i otwarcie Parku Militarnego przy Muzeum Wojska. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu z udziałem rolnika, który ciągnikiem uszkodził budowaną ścieżkę rowerową. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się w sieci, pokazując, jak brona talerzowa zahacza o świeżo wbetonowane krawężniki. Nie jest jasne, czy było to działanie celowe, czy przypadkowe. To już drugi taki przypadek w ostatnich dniach po podobnym incydencie w Gliwicach.
1: Wanda Szeptun zaginęła podczas biwaku nad Jeziorem Nyskim w kwietniu 2009 roku. Kobieta udała się do lasu i nigdy nie wróciła. Pomimo intensywnych poszukiwań nie odnaleziono żadnych śladów, które mogłyby wyjaśnić jej zniknięcie. Policja nadal prowadzi poszukiwania, a rodzina apeluje o wszelkie informacje mogące pomóc w odnalezieniu Wandy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kibice piłki nożnej mogą szykować się na emocje, bo już na początku września rusza jedna runda Pucharu Polski. TVP Sport pokaże 9 meczów na żywo, w tym 3 starcia drużyn z Ekstraklasy. Motor Lublin zmierzy się z Legią Warszawa, Widzew Łódź z Koroną Kielce, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ciekawie zapowiada się też mecz Awi Świdnik z Wieczystą Kraków oraz Wicket Luzino z Wisłą Płock. Szczegóły transmisji dostępne będą wkrótce.
2: Jan Kuchta, czeski napastnik, dołącza do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie ze Sparty Praga. Trener Marek Papszun wierzy, że Kuchta, mimo wcześniejszych niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla strzelców, ale liczy na podniesienie poziomu rywalizacji w drużynie. Legia przygotowuje się do meczu z Radomiakiem, mając nadzieję na poprawę po remisie z Koroną. GK z Katowice przegrał 0-2 z HPoelem Tel Awiw w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Ekspert Piotr Czachowski krytykuje defensywę Gieksy i podkreśla, że kluczowy będzie szybki gol w rewanżu. Lider zespołu, Bartosz Nowak, ma szansę poprowadzić drużynę do zwycięstwa, ale potrzebne będzie wsparcie reszty zespołu. Przed GKS-em stoi trudne zadanie, by odwrócić losy rywalizacji. Natalia Bukowiecka, kapitan polskiej reprezentacji, stanie dziś do walki o obronę tytułu mistrzyni Europy na 400 metrów w Birmingham. Sprinterka jest w doskonałej formie, co potwierdzają jej ostatnie sukcesy, w tym złoto z Mistrzostw Polski w Białymstoku. Bukowiecka ma na koncie imponujące osiągnięcia, w tym rekord Polski, który wcześniej należał do Ireny Szewińskiej. Czy uda jej się ponownie zdobyć złoto dla Polski?
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Owen Ansah zdobył brązowy medal w biegu na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Jednak jego sukces może być zagrożony z powodu postępowania dotyczącego rzekomego odmówienia kontroli antydopingowej. Niemiecka agencja antydopingowa domaga się 4-letniej dyskwalifikacji, co może skutkować anulowaniem wyników Ansaha od 9 lipca. Sprawą zajmie się niemiecki sąd arbitrażowy do spraw sportu. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach.
1: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte m.in. w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona.

0: Zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli cichy ślub cywilny w Cascais, niedaleko Lizbony. Ceremonia odbyła się 11 sierpnia, w obecności tylko ich dzieci. Tymczasem na Maderze tłumy fanów i fotoreporterów czekały na ślub w katedrze w Funchal, co okazało się jedynie plotką. Ronaldo zareagował na sytuację w mediach społecznościowych, dodając emotikony śmiechu.
1: Iga Świątek awansowała do finału prestiżowego turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Elinę Svitolinę w zaciętym meczu. W walce o tytuł zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Po zwycięstwie Świątek podzieliła się osobistymi refleksjami, mówiąc o trudnym sezonie i wsparciu swojego zespołu. Podkreśliła również umiejętności swojej rywalki, doceniając jej postawę na korcie.
0: Holenderska panczenistka Jutta Leerdam, znana z sukcesów na igrzyskach Mediolan Cortina 2026, odpoczywa na egzotycznym urlopie. Sportsmenka, która zdobyła złoto na 1000 metrów i srebro na 500 metrów, dzieli się zdjęciami z wakacji w towarzystwie narzeczonego, boksera Jake'a Paula. Jej najnowsze fotografie w stroju kąpielowym wzbudziły duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Leerdam, nazywana królową lodu, nie przestaje zachwycać swoich fanów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1007 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Relacja Nany i Poyraza zostanie wystawiona na próbę, gdy Nana potajemnie spotka się z Mertem. Poyraz przypadkowo usłyszy fragment ich rozmowy, co wzbudzi w nim podejrzenia. Mimo że planował wyznać Nanie swoje uczucia, niespodziewane wydarzenia pokrzyżują mu plany. Zdezorientowany Poyraz odwoła ich wspólną kolację, co wprawi Nanę w konsternację. Kilić postanowi sprowokować żonę, licząc na to, że sama wyzna mu prawdę. Jednak Nana, wierna obietnicy danej Mertowi, postanowi milczeć. Czy Poyraz odkryje prawdę? Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już po wakacjach widzowie będą świadkami szokującej zdrady Marcina Chodakowskiego. Na nagraniu, które ujrzy światło dzienne, Marcin zostanie przyłapany z tajemniczą młodą kobietą. To wideo wstrząśnie jego małżeństwem z Kamą. Jednak zdrada ma drugie dno. Okazuje się, że to Elżbieta Domańska i Klara stoją za stworzeniem spreparowanego nagrania. Filmik, stworzony przez specjalistę od sztucznej inteligencji, ma na celu zniszczenie reputacji Marcina. Czy Kama uwierzy w niewinność męża, czy też ich związek czeka nieodwracalny kryzys? W nowym sezonie M jak miłość Elżbieta Domańska nie przestaje zaskakiwać swoimi intrygami. Jej desperackie próby zdobycia Marcina Chodakowskiego nie przynoszą efektów, co tylko wzmaga jej gniew. Zniecierpliwiona Elżbieta planuje ustawiony wyjazd do Krakowa, ale Marcin szybko odkrywa jej podstęp. Kolejne nieudane próby tylko pogarszają sytuację Domańskiej. Wściekła Elżbieta postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Wraz z przyjaciółką Klarą przypomina sobie o spreparowanym wideo, które może zniszczyć życie Marcina. Jeśli zdecyduje się na ten krok, Chodakowski może stanąć w obliczu poważnych problemów. Czy Elżbieta naprawdę posunie się tak daleko?
1: Na wspólnej w 4263 odcinku przynosi emocjonujące wydarzenia. Śmierć Marii pozostaje tajemnicą dla jej syna Grześka, który od lat żyje z nową tożsamością jako świadek koronny. Żaneta, była żona Grześka, martwi się, że dowie się on o tragedii zbyt późno. Juliusz, ojciec Wojtka, postanawia pomóc i zleca odnalezienie Grześka, by ten mógł poznać prawdę. Dzięki jego działaniom Grzesiek dowiaduje się o śmierci matki, ale nie wiadomo, czy zdoła pojawić się na pogrzebie. Odcinek pełen napięcia i emocji już dziś o 20:15. Na TVN.
2: W nowym sezonie Pierwszej Miłości Emilka staje przed kolejnymi wyzwaniami. Po bolesnym rozstaniu z Fryderykiem, który okazał się prowadzić podwójne życie, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Samotność i chwile słabości nie ułatwiają jej zadania. Tymczasem Bartek, były partner Emilki, buduje życie z Iloną. Ich związek wydaje się stabilny, ale tajemnica z przeszłości Ilony może wszystko zmienić. Czy przeszłość zniszczy ich relacje? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Szykuje się emocjonujący sezon, pełen niespodziewanych zwrotów akcji. Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
1: W Barwach Szczęścia Renata staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ratować swój związek z Marcinem. Organizuje romantyczny wieczór, aby naprawić relacje, ale jej wysiłki przynoszą nieoczekiwane skutki. Marcin, zaskoczony nagłą zmianą nastroju partnerki, podejrzewa, że Renata wróciła do nałogu. Wprost pyta ją o narkotyki, co prowadzi do burzliwej kłótni. Policjant stawia ultimatum, żądając testu na obecność narkotyków. Renata, zaskoczona oskarżeniami, musi podjąć decyzję, czy zgodzić się na test, aby udowodnić swoją niewinność. Sytuacja staje się napięta, a przyszłość ich związku wisi na włosku.
2: W 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów. X-Men 97 zakończył swój drugi sezon z hukiem, pozostawiając fanów w napięciu. Nasza ulubiona grupa mutantów została rozrzucona po różnych epokach, a w latach 90. pojawili się nowi przeciwnicy. Finał przyniósł nieoczekiwany zwrot akcji. Odzyskaliśmy jednego z X-Menów, ale nie bez kosztów. Marvel Studios nie zwalnia tempa i już zapowiada trzeci sezon, który jest gotowy do emisji. Nowe odcinki pojawią się w 2027 roku na Disney+. Tymczasem twórcy już pracują nad czwartym sezonem. Wygląda na to, że przygody X-Menów będą nas jeszcze długo emocjonować.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury. Lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zmarł Zhu Rongji, były premier Chin, który odegrał kluczową rolę w transformacji gospodarczej kraju. Miał 97 lat. Jego kadencja w latach od 1998 do 2003 była czasem radykalnych reform, w tym restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw i wprowadzenia Chin do Światowej Organizacji Handlu. Zhu był znany z ostrego stylu i walki z korupcją, co przyczyniło się do ukształtowania współczesnej potęgi gospodarczej Chin. Radosław Sikorski jest najczęściej wskazywanym kandydatem na premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu zdobył 35% głosów, wyprzedzając Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Politolog profesor Kazimierz Kik podkreśla, że wysokie poparcie Sikorskiego wynika z jego samodzielności i profesjonalizmu.
3: Dziś na Zatoce Gdańskiej zostanie zbudowana o Rzeczpospolita Polska Wicher, pierwsza fregata programu Miecznik, co stanowi największą polską inwestycję morską od 1989 roku. Mimo nowoczesnego wyposażenia, okręt nie posiada kluczowego śmigłowca pokładowego, co ogranicza jego pełne zdolności operacyjne. Program zakupu śmigłowców, znany jako Kondor, jest opóźniony, co budzi obawy o przyszłe możliwości bojowe polskiej marynarki wojennej. Wicher ma wejść do służby w 2029 roku, ale brak śmigłowców może wpłynąć na bezpieczeństwo na Bałtyku.
2: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-letniej kobiety i 37-letniego mężczyzny pod zarzutem znęcania się nad trojgiem dzieci. Interwencja miała miejsce po zgłoszeniu o dziecku przebywającym bez opieki przy ruchliwej ulicy. Dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, a podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia. Policja podkreśla, że czujność mieszkańców była kluczowa dla szybkiego podjęcia działań.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Orchidee, popularne rośliny doniczkowe, wymagają specjalnej pielęgnacji, zwłaszcza pod koniec lata. Kluczem do ich bujnego kwitnienia jest odpowiednie podłoże i drenaż. Ciekawym trikiem jest użycie korków po winie, które poprawiają przepuszczalność ziemi i wspomagają rozwój rośliny. Pamiętajmy też o regularnym zraszaniu liści i utrzymaniu odpowiedniej wilgotności powietrza. Ślimaki na działkach to prawdziwa zmora dla ogrodników. Niszczą uprawy i roznoszą choroby. Skutecznym sposobem na ich pozbycie się jest pułapka z drożdży piekarskich i cukru. Wystarczy umieścić mieszankę w pojemniku obok zniszczonych grządek. Ślimaki zwabione zapachem wchodzą do środka i nie mogą się wydostać. Wczoraj w Bydgoszczy doszło do niebezpiecznego zdarzenia na rzece Brdzie. Mężczyzna wypadł z kajaka i nie mógł samodzielnie dotrzeć do brzegu. Na szczęście posterunkowy Krzysztof Sobczyk, wracając po służbie do domu, zauważył sytuację i natychmiast ruszył z pomocą. Dzięki jego szybkiej reakcji udało się bezpiecznie wyciągnąć kajakarza na brzeg. Jesień to doskonały czas na siew niektórych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, koper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy. Dzięki temu wiosną możemy cieszyć się wcześniejszymi plonami. Ważne jest, by nasiona trafiły do ziemi w odpowiednim momencie, gdy temperatura spadnie, aby uniknąć ich przedwczesnego kiełkowania. Przygotowanie gleby i odpowiedni dobór odmian to klucz do sukcesu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Funkcjonariusze CBZC i KAS zlikwidowali nielegalny sklep internetowy sprzedający wyroby akcyzowe bez znaków skarbowych. Zatrzymano 28-letniego mieszkańca Podkarpacia, a zabezpieczono 12,5 tysiąca waporyzatorów oraz 400 tysięcy złotych w gotówce. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 2 miliony złotych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
2: Małopolscy policjanci udaremnili serię oszustw metodą na legendę, zatrzymując 33-letniego mężczyznę przewożącego blisko 100 tysięcy złotych pochodzących z przestępstw. Dzięki szybkiej wymianie informacji między jednostkami udało się zapobiec kolejnym kradzieżom. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przewożąc pieniądze od zmanipulowanych seniorów z Podkarpacia. Policja nadal bada jego udział w innych oszustwach na terenie kraju. W Rudzie Śląskiej zatrzymano 63-letniego kierowcę autobusu miejskiego, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia i zakazał prowadzenia pojazdów przez 6 lat. Policja bada również, czy kierowca miał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia autobusu w Polsce. Hortensje od lat cieszą się dużą popularnością w ogrodach, a wśród nich szczególnie wyróżnia się odmiana Phantom. Jej duże, stożkowate kwiatostany zmieniają barwę w trakcie sezonu, co czyni ją wyjątkowo dekoracyjną. Phantom świetnie prezentuje się zarówno jako pojedynczy krzew, jak i element większej kompozycji. To doskonały wybór dla tych, którzy szukają rośliny przyciągającej wzrok przez większą część sezonu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Krakowie zatrzymano 30-letniego obywatela Bułgarii, podejrzanego o zmuszanie kobiet do prostytucji. Mężczyzna miał werbować młode kobiety, uzależniać je od narkotyków i stosować przemoc. Proceder trwał od 2014 roku, a ofiary pochodziły z Bułgarii i Podkarpacia. Zatrzymany usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy badają, czy liczba poszkodowanych kobiet może być większa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z podwójnej roli wójta i księdza w kultowym Ranczu, zdradza, że serial to nie tylko śmiech, ale i krzywe zwierciadło dla Polaków. Twórcy nie bali się pokazywać naszych przywar, a widzowie pokochali tę szczerość. Powrót Rancza po latach wzbudza emocje, ponieważ kto nie lubi spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka? Żak radzi, aby żyć uczciwie, ponieważ to podobno klucz do sukcesu, chociaż w Wilkowyjach to nie zawsze takie proste. Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a wraz z nim burza w szklance wody. Daniel Olbrychski dołącza do obsady, co wywołało lawinę krytyki w sieci. Ewa Kuryło, niczym rycerz na białym koniu, broni kolegi, twierdząc, że internetowi hejterzy to tylko trolle. Według niej wdawanie się w dyskusję z anonimowymi komentatorami jest równie sensowne, co rozmowa z kimś, kto właśnie obraził cię na ulicy. Grzegorz Wąs, znany aktor, postanowił zwolnić tempo i cieszyć się życiem z dala od blasku fleszy. Zamiast biegać z wywalonym językiem od jednego projektu do drugiego, wybiera tylko te, które naprawdę go interesują. Jego azyl to dom na wsi, który zbudował własnymi rękami, gdzie odpoczywa i spędza czas z rodziną. A gdy tylko ma chwilę, rusza w podróż, bo jak sam mówi, świat jest zbyt ciekawy, by go nie zwiedzać. Piotr Pręgowski wraca na ekrany jako niezapomniany Pietrek z Rancza. Po 10 latach aktor znowu wciela się w postać, która nauczyła go pokory i współpracy. Pręgowski z typowym dla siebie humorem przyznaje, że czas nie oszczędza nikogo. Ale jak sam mówi, to co się wydarzy, zobaczycie przed telewizorami. Cóż, wygląda na to, że Pietrek jest jak jazda na rowerze. Tego się nie zapomina. Robert Makłowicz, król polskiej gastronomii i mistrz żartów, świętuje kolejne urodziny. Znany z barwnego języka i charakterystycznego śmiechu, stał się ikoną popkultury. Choć nie obyło się bez kontrowersji. Wrocławskie filmy sponsorowane przez Urząd Miasta czy promowanie alkoholu przy posiłkach to tylko niektóre z jego wpadek. Mimo to jego fiu, fiu, fiu i memy z nim w roli głównej wciąż bawią internautów.
2: Katarzyna Herman, prawdziwy kameleon polskiej sceny, obchodzi dziś swoje 55. urodziny. Aktorka, która zadebiutowała w Bożej Podszewce, przeszła niesamowitą metamorfozę, stając się ikoną dzięki roli w Magda M. Choć jej życie prywatne zaskoczyło wszystkich rozwodem w 2024 roku, na ekranie wciąż zaskakuje odważnymi rolami. Wiek to dla niej tylko liczba, a jej energia i pasja nie przestają zadziwiać.
1: Tomasz Wygoda, znany choreograf, znów wkracza na parkiet tańca z gwiazdami w Polsacie. Człowiek, który potrafi porównać ruch do płynącej fali, spędza czas między Warszawą a swoim mazurskim azylem. W otoczeniu przyrody i ukochanych harcików włoskich, Wygoda cieszy się ciszą i spokojem, przygotowując się do kolejnych tanecznych wyzwań. Ciekawe, czy jego miłość do natury przełoży się na oceny uczestników programu. W grudniu na ekrany wraca ostatni sezon kultowego Rancha. Wojciech Adamczyk obiecuje domknięcie wszystkich wątków, ale nie wszyscy bohaterowie wrócą na plan. Duo Spoko będzie musiało radzić sobie bez Joli, a serialowa Kinga, czyli Agnieszka Pawełkiewicz, nie pojawi się z powodu nieakceptacji scenariusza. Nie zobaczymy też dzieci Solejuków, które wybrały inne ścieżki kariery. Cóż, niektórzy bohaterowie pozostaną tylko w naszych wspomnieniach.
2: Boy George, niegdyś ikona lat 80., znów szokuje świat. Po nieudanym występie na Eurowizji jako reprezentant San Marino, wokalista postanowił wesprzeć Izrael utworem stworzonym przy pomocy sztucznej inteligencji. Co więcej, zapowiada, że każdy muzyk, który odmówi wykonania tej piosenki, pożegna się z pracą. Wygląda na to, że Boy George nie tylko śpiewa o karma chameleon, ale i sam rozdaje karmę na prawo i lewo. Świat filmu pogrążony w smutku po śmierci Andrzeja Bei Zaborskiego, niezapomnianego komendanta z serii U Pana Boga. Aktor odszedł w wieku 75 lat, pozostawiając po sobie niezliczone role i wspomnienia. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć fundację Pomóż Im, hospicjum dla dzieci. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 i 18 sierpnia w Białymstoku.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta czasy, kiedy Bon Jovi nie był na szczycie? Trzeci album zespołu, Slippery When Wet, wydany w 1986 roku, w końcu przyniósł im upragniony sukces. Dzięki hitom takim jak Living on a Prayer, płyta zdobyła serca fanów na całym świecie i pokryła się 15-krotną platyną w Stanach Zjednoczonych. A wszystko to zaczęło się w piwnicy matki gitarzysty, gdzie powstawały te niezapomniane melodie. Cóż, nie od razu Rzym zbudowano, ale warto było poczekać. Fani Rainbow mogą już zacierać ręce, bo we wrześniu w Polsce zabrzmi kultowy album Stranger in Us All w całości. Dougie White, szkocki wokalista, który 3 dekady temu został wybrany przez samego Richiego Blackmora, wraca na scenę z polskim zespołem. Oprócz całego albumu usłyszymy też rockowe hymny z repertuaru Michaela Schenkera i Yngwiego Malmsteena. A jakby tego było mało, mówi się o kolejnych koncertach już w listopadzie. Czyżby to był początek nowej rockowej rewolucji? Atlas Arena w Łodzi znów na ustach wszystkich. W 2026 roku hala, która już od lat przyciąga największe gwiazdy, nie zwalnia tempa. Po występach takich legend jak Iron Maiden czy Depeche Mode, czas na kolejne rockowe emocje. Kto zagra? To pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Będzie głośno i tłoczno.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą podobnie 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w centrum Warszawy, przy zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej, doszło do zawalenia się stropów w zabytkowej kamienicy. W wyniku wypadku 17-letni robotnik z Ukrainy doznał powierzchownych obrażeń, ale nie wymagał hospitalizacji. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które przeszukały teren, nie znajdując innych poszkodowanych. Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy jest w toku. Wczoraj rano w budynku przy Alei Szucha w Warszawie wybuchł pożar. Ogień szybko opanowano, ale zniszczył znaczną część mieszkania na parterze. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policja bada przyczyny zdarzenia, a nieoficjalne informacje wskazują na celowe podpalenie. Podejrzewany mieszkaniec został zatrzymany i przebywa w szpitalu psychiatrycznym. 4-letnia dziewczynka walczy o życie po wypadku, do którego doszło w Kampinoskim Parku Narodowym. Jej matka straciła panowanie nad samochodem, próbując uniknąć łosia i uderzyła w drzewo. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń głowy i kręgosłupa. Prokuratura przesłuchała matkę, która przyznała się do prowadzenia auta bez prawa jazdy.
2: W Gliwicach trwa emocjonalna walka o Dianę, psa aresztowanego rolnika Józefa M. Mimo że powiatowy lekarz weterynarii nie widział podstaw do interwencji, prokuratura zdecydowała o przeniesieniu suczki do schroniska. Rodzina rolnika, która chciała zaopiekować się zwierzęciem, musi teraz czekać na formalną zgodę na jego odbiór. Diana przebywa obecnie w kwarantannie, a bliscy mają nadzieję na szybki powrót psa do domu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. Trzej młodzi mężczyźni mieli oblać 17-latka benzyną i podpalić. Nastolatek z rozległymi poparzeniami walczy o życie w szpitalu, utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Podejrzani usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i trafili do tymczasowego aresztu. Śledczy badają motywy ataku. W nadchodzący weekend w Szczecinie czeka nas dynamiczna zmiana pogody. Piątek i sobota będą upalne, z temperaturami sięgającymi nawet 35 stopni. W niedzielę nastąpi wyraźne ochłodzenie do 25 stopni i pojawią się opady deszczu. To może wpłynąć na plany mieszkańców, którzy będą musieli dostosować się do kapryśnej aury. Na drodze krajowej numer 13, tuż przed autostradą A6 w Kołbaskowie, zatrzymano 6 nielegalnych migrantów oraz 2 ich eskortujących. Gruzin i Ukrainka usłyszeli zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Migranci, w tym 5 Irańczyków i 1 Marokańczyk, przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze. Zostali odesłani na Litwę, a śledztwo w tej sprawie trwa. 4 lata po cukrowym kryzysie w Polsce sytuacja diametralnie się zmieniła. Dziś to w Polsce cukier jest tańszy niż w Niemczech, gdzie ceny sięgają prawie 5 zł za kilogram. W polskich sklepach kilogram cukru można kupić już za niecałe 2 zł, a przy większych zakupach nawet za 1,5 zł. Polska z rynku deficytowego stała się nadwyżkowym, a półki sklepowe są pełne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś nad południowym Bałtykiem panują idealne warunki do plażowania. W Mrzeżynie wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda jest czysta i wolna od sinic. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 18 stopni przy niemal bezwietrznej aurze. O 17.30 na plaży wschodniej odbędzie się pokaz ratownictwa wodnego, a wieczorem zapraszamy na dyskotekę pod gwiazdami.
2: W centrum Bydgoszczy otwarto lokal inspirowany światem Harry'ego Pottera. Magiczna księgarnia oferuje nie tylko wyjątkowy klimat, ale także dania i napoje o magicznych nazwach. Tymczasem fani serii czekają na premierę nowego serialu o przygodach młodego czarodzieja, który zadebiutuje na HBO Max w grudniu. W rolach głównych zobaczymy Dominika McLaughlina jako Harry'ego oraz Arabelle Stanton i Alastaira Stouta jako Hermione i Rona.
1: Izabela J. została aresztowana na 3 miesiące za usiłowanie zabójstwa swojej babci podczas rozboju. Do zdarzenia doszło 2 sierpnia w gminie Śniadowo, gdzie kobieta brutalnie zaatakowała seniorkę, używając noża, rozbitej szklanki i tarki kuchennej. Prokuratura podejrzewa, że działała z zamiarem pozbawienia życia. Pokrzywdzona doznała poważnych obrażeń, ale dzięki szybkiej pomocy medycznej jej życie zostało uratowane. W Białymstoku trwają obchody Święta Wojska Polskiego. Główne uroczystości odbędą się w sobotę, 15 sierpnia, na Rynku Kościuszki. W programie m.in. apel, defilada wojskowa oraz pikniki rodzinne. Dodatkowo wydarzenia religijne zaplanowano na 14 i 16 sierpnia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wciąż nieznane są losy Wandy Szeptun, która zaginęła podczas biwaku nad Jeziorem Nyskim w 2009 roku. Pomimo intensywnych poszukiwań, policja nie znalazła żadnych śladów, które mogłyby wyjaśnić jej zniknięcie. Rodzina i służby nadal apelują o pomoc w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy. Zaginiona jest zarejestrowana w międzynarodowych bazach jako osoba poszukiwana. Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu, w którym rolnik zniszczył nowo budowaną ścieżkę rowerową. Traktor z broną talerzową uszkodził krawężniki na odcinku między Bystrzycą a Witoszowem. Internauci zastanawiają się, czy było to celowe działanie, czy przypadek. To już kolejny przypadek niszczenia infrastruktury po niedawnym incydencie w Gliwicach, gdzie rolnik usłyszał zarzuty za zniszczenie asfaltu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Przed nami długi sierpniowy weekend, a wiele osób zastanawia się, jak będą otwarte sklepy przed 15 sierpnia. W piątek, 14 sierpnia, sklepy będą działać według standardowych godzin, więc zakupy można robić bez pośpiechu. Dyskonty i hipermarkety, takie jak Biedronka czy Lidl, będą otwarte do późnych godzin wieczornych. Warto jednak pamiętać, że 15 sierpnia to dzień ustawowo wolny od pracy, więc większość sklepów będzie zamknięta. Wyjątkiem będą stacje paliw, apteki dyżurujące oraz niektóre małe sklepy osiedlowe. Dlatego warto zaopatrzyć się wcześniej, by spokojnie cieszyć się wolnym czasem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia prawa uczestników koncertów. Teraz za skrócony występ gwiazdy czy fatalne nagłośnienie można domagać się zwrotu pieniędzy. Zła jakość dźwięku, zdublowane bilety czy odwołany koncert to powody do reklamacji. Organizatorzy nie mogą już zasłaniać się nieprzewidzianymi okolicznościami. Konsument ma prawo do pełnego zwrotu gotówki, a nie tylko vouchera. To ważna zmiana dla fanów muzyki, którzy mogą skuteczniej walczyć o swoje prawa. Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój.
2: We wtorkowym losowaniu Lotto padła jedna szóstka, a szczęśliwy gracz zgarnął ponad 6 milionów złotych. Zwycięskie liczby to 11, 22, 25, 28, 31 i 33. Od tej kwoty zostanie jednak pobrany 10% podatek. Lotto Plus tym razem nie było głównej wygranej, ale padło 47 piątek, każda warta 3500 zł. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się dziś wieczorem, a główna wygrana wyniesie 2 miliony złotych. Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od stycznia przyszłego roku ZUS wprowadzi znaczną podwyżkę renty wdowiej. Wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%, co zwiększy miesięczne wypłaty dla uprawnionych. Obecnie z renty wdowiej korzysta blisko milion osób, a średnia dodatkowa kwota wynosi 379 zł. Nowe przepisy przewidują jednak limit łącznej wysokości świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Warto pamiętać, że ponowne zawarcie małżeństwa powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń.
2: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych propozycji do domu. Wśród nich wyróżnia się kuchenka mikrofalowa Tomado Superior za niecałe 150 zł, która łączy funkcjonalność z przystępną ceną. Dla miłośników gotowania dostępny jest także zestaw garnków Redstone, składający się z 7 elementów za niecałe 125 zł. Warto zwrócić uwagę na nowoczesne oświetlenie, takie jak przenośna lampa LED, która jest zarówno dekoracyjna, jak i praktyczna. Dla fanów muzyki Action oferuje bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel w cenie niecałe 65 zł. Na balkonach i tarasach świetnie sprawdzi się wielofunkcyjny pojemnik i stolik 2 w jednym teter.
1: Na nowe oszustwa związane z rezerwacjami wakacyjnymi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które mogą pojawić się po dokonaniu płatności za hotel. Oszuści wykorzystują dane rezerwacji, by wysłać prośbę o ponowną płatność, podszywając się pod serwis rezerwacyjny. Kliknięcie w link z takiej wiadomości prowadzi do fałszywej strony płatności, co może skutkować utratą pieniędzy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca weryfikację każdej prośby o płatność bezpośrednio na oficjalnej stronie lub w aplikacji. Zachowaj ostrożność i nie działaj pod presją czasu.
2: Lockheed Martin ogłosił dużą inwestycję w rozwój Modular Payload Delivery System. To innowacyjne rozwiązanie ma zrewolucjonizować systemy uzbrojenia, oferując elastyczność i obniżając koszty produkcji. System opiera się na technologiach hipersonicznych, co zapewnia wysoką efektywność i niezawodność. Celem jest stworzenie elastycznych systemów, które można wykorzystać zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Inwestycja wpisuje się w globalne dążenia do zwiększenia zdolności obronnych i przyspieszenia rozwoju technologii wojskowych. Dzięki temu projekt klientowi możliwe będzie szybsze wyposażenie wojsk w nowoczesne systemy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Grupa technologiczno-przemysłowa CSG oraz zakłady metalowe Dezamet SA podpisały umowę wartą ponad 100 milionów euro. Kontrakt dotyczy dostaw komponentów do produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Umowa otwiera nowe możliwości dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i wspiera Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Komponenty będą dostarczane przez CSG Polska, co potwierdza strategiczny charakter współpracy z polskimi partnerami. Prezes Dezametu Dariusz Szlęzak podkreślił znaczenie tej umowy dla dalszego rozwoju produkcji pocisków artyleryjskich. Współpraca z CSG to szansa na zwiększenie skali produkcji i innowacji w sektorze obronnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską małe zachmurzenie wystąpi w Bydgoszczy, gdzie temperatura osiągnie 18 stopni. Z kolei w Warszawie zapowiadane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą również 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1028. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1007 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Relacja Nany i Poyraza zostanie wystawiona na próbę, gdy Nana potajemnie spotka się z Mertem. Poyraz przypadkowo usłyszy fragment ich rozmowy, co wzbudzi w nim podejrzenia. Mimo że planował wyznać Nanie swoje uczucia, niespodziewane wydarzenia pokrzyżują mu plany. Zdezorientowany Poyraz odwoła ich wspólną kolację, co wprawi Nanę w konsternację. Kilić postanowi sprowokować żonę, licząc na to, że sama wyzna mu prawdę. Jednak Nana, wierna obietnicy danej Mertowi, postanowi milczeć. Czy Poyraz odkryje prawdę? Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
2: W 4263 odcinku Na Wspólnej Jarek Berg wraca do Elizy po nieudanej próbie nawiązania relacji z Martyną. Odcinek ten zostanie wyemitowany dziś, 13 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Jarek, po rozczarowaniu, jakie przyniosła mu Martyna, postanawia wrócić do żony i dzieci. Eliza, nieświadoma jego wcześniejszych perypetii, z radością przyjmuje go z powrotem. Atmosfera w domu szybko staje się rodzinna, a Jarek z uśmiechem na ustach dołącza do wspólnej gry z dziećmi. Czy ten powrót oznacza, że Jarek zostanie z rodziną na dłużej? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. Na Wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wiola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia. Rodzina opuszcza go, a Wiola nie zamierza mu wybaczyć, obawiając się, że jego działania zrujnują także jej karierę. To emocjonujący moment, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4264 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Andrzej, pełen paniki, odwiedza Smolnych, błagając Krzysztofa o wstrzymanie publikacji artykułu, który może go pogrążyć. Niestety, gwiazdowie nie zamierzają odpuścić, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Zrezygnowany Brzozowski przekazuje złe wieści swojemu wspólnikowi, Janowi Rybie, co prowadzi do ostrej kłótni. Ryba zaczyna grozić Andrzejowi i jego rodzinie, co tylko podsyca konflikt. Wspólnicy wzajemnie obwiniają się za swoje problemy, a atmosfera staje się coraz bardziej niebezpieczna. Czy Jan zdecyduje się na drastyczne kroki? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
1: W Barwach Szczęścia Renata staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ratować swój związek z Marcinem. Organizuje romantyczny wieczór, aby naprawić relacje, ale jej wysiłki przynoszą nieoczekiwane skutki. Marcin, zaskoczony nagłą zmianą nastroju partnerki, podejrzewa, że Renata wróciła do nałogu. Wprost pyta ją o narkotyki, co prowadzi do burzliwej kłótni. Policjant stawia ultimatum, żądając testu na obecność narkotyków. Renata, zaskoczona oskarżeniami, musi podjąć decyzję, czy zgodzić się na test, aby udowodnić swoją niewinność. Sytuacja staje się napięta, a przyszłość ich związku wisi na włosku. Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Sea Smoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
2: 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Gdańsku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowym wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Szpital miejski w Miastku zawiesił działalność oddziału chirurgii, ale mimo to przeprowadzano tam setki operacji. Neurochirurdzy wykonali ponad 450 zabiegów, które mogły być niewłaściwie rozliczane jako pełne hospitalizacje. Narodowy Fundusz Zdrowia, który twierdzi, że nie wiedział o zawieszeniu, nałożył na szpital karę w wysokości 13 milionów złotych. Obecnie placówka zaprzestała działalności leczniczej, a jej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wygasły. Kijów uruchamia nową strategię wizerunkową, aby poprawić relacje z Polską. Biuro Wołodymyra Zełenskiego angażuje agencję PR i polskie media, aby dotrzeć do Polaków przychylnych Ukrainie. Ukraińskie służby będą badać rosyjskie wpływy destabilizujące relacje między krajami. Tymczasem rozmowy o tranzycie ukraińskiego zboża przez Polskę mogą skomplikować te plany.
3: Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu nieustającej aktywności wulkanu Etna. Tysiące podróżnych, w tym wielu Polaków, utknęło na Sycylii, czekając na możliwość powrotu do domu. Władze lotniska przedłużyły zakaz lotów do godziny 2 w nocy, z czwartku na piątek. Tymczasem część turystów korzysta z okazji, by podziwiać spektakularne erupcje wulkanu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Cypr odrzucił ofertę Grecji na zakup czołgów Leopard 1A5, uznając je za niespełniające wymagań operacyjnych. Teraz Nikozja skupia się na izraelskich czołgach Merkava, jako potencjalnym zamienniku dla starzejących się rosyjskich T-80. Decyzja ta wynika z trudności w utrzymaniu floty T-80 z powodu sankcji nałożonych na Rosję. Negocjacje z Izraelem trwają, ale ograniczona dostępność produkcyjna może stanowić wyzwanie. W Sulechowie doszło do niebezpiecznego incydentu w skateparku. 20-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję po tym, jak ugodził nożem swojego rówieśnika. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawca był już wcześniej notowany przez organy ścigania.
3: We wtorek wieczorem, 11 sierpnia, policjanci z Zawadzkiego uratowali życie mężczyzny w Kolonowskiem. Aspirant sztabowy Marcin Kwiatkowski i aspirant Adam Maciejowski przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową, przywracając mu funkcje życiowe. Poszkodowany został następnie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala w Strzelcach Opolskich. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna ma szansę na pełne wyzdrowienie.
2: Późne lato to idealny czas na przycinanie krzewów, zwłaszcza malin. Zabieg ten wzmacnia rośliny i chroni je przed chorobami. Ważne jest, by usunąć stare i chore pędy, co zapobiegnie rozwojowi grzybów. Prawidłowe cięcie zapewni obfite plony w przyszłym roku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ogórki małosolne mogą szybko tracić chrupkość, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu. Aby temu zapobiec, warto przenieść je do lodówki, co spowolni fermentację. Ważne jest też, by ogórki były zanurzone w zalewie, a do ich wyjmowania używać czystych sztućców. Dzięki tym prostym zasadom, ogórki dłużej zachowają świeżość i smak. Policjanci z Nowego Sącza zatrzymali 2 kolejne osoby związane z produkcją i handlem nielegalnymi substancjami o wartości 22,5 miliona złotych. W wyniku działań na terenie województw mazowieckiego i śląskiego zatrzymano mężczyzn w wieku 45 i 61 lat. To już 4. i 5. zatrzymanie w tej sprawie, która rozpoczęła się pod koniec 2025 roku. Wszystkim podejrzanym grozi kara do 30 lat więzienia. Rozmrażanie zamrażarki może być mniej uciążliwe dzięki prostemu trikowi. Wystarczy użyć folii aluminiowej, która przyspiesza topnienie lodu. Po wyłączeniu i opróżnieniu zamrażarki obłóż jej ścianki folią, a dodatkowo ustaw naczynie z ciepłą wodą. To połączenie może znacznie skrócić czas rozmrażania. Regularne usuwanie cienkiej warstwy lodu również ułatwi ten proces. Klasyczne imiona wracają do łask, ale Krystyna nie zdobywa popularności wśród współczesnych rodziców. Mimo że w Polsce żyje ponad 383 tysiące kobiet o tym imieniu, w 2025 roku nadano je zaledwie 89 dziewczynkom. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Krystyna była jednym z najczęściej wybieranych imion w czasach PRL-u.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Gdynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co przyciągnęło uwagę Katarzyny Tusk. Córka premiera nazwała miasto Dubajem Północy, podkreślając jego nowoczesne założenie i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym. Tusk uważa, że Gdynia była dotąd niedoceniana w Trójmieście, ale teraz nadszedł jej czas na prawdziwe uznanie.
3: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz polityczny, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Pogrzeb odbędzie się jutro o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a pochówek w Pyrach będzie prywatny. Morozowskiego pożegnali przyjaciele z TVN 24 i Faktów TVN oraz wiele osób ze świata mediów i polityki. Dziennikarz przez lata zmagał się z chorobą, ale pozostanie w pamięci jako wybitny profesjonalista i człowiek pełen pasji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Poznaniu rusza Bittersweet Festival, a pierwszy dzień zapowiada się jak prawdziwy maraton muzyczny. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Becky Hill, Jessie J, Lorde i Gorillaz, a to wszystko w jednym dniu. Gorillaz, świętując 25-lecie swojego debiutu, zamkną wieczór, ale to nie koniec. Paul Kalkbrenner zadba o to, by noc trwała dalej. Organizatorzy nie oszczędzają publiczności, serwując mieszankę popu, elektroniki i alternatywy. Kto potrzebuje snu, kiedy można bawić się do rana? Helena Englert, córka znanych aktorów, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją i zachowaniem. W upalne dni, kiedy większość z nas marzy o lekkich sandałach, ona wybrała skórzane kozaki, a na dodatek, zamiast samochodu, przemieszcza się elektryczną hulajnogą. I to nie byle jak, bo łamiąc przepisy drogowe, przejeżdża po przejściu dla pieszych. Cóż, może to jej sposób na przygotowanie się do Tańca z Gwiazdami, gdzie wystąpi z Romanem Osadkim. Oby tylko nie skończyło się to mandatem i bolesnymi otarciami. W Mrozach szykuje się prawdziwa muzyczna uczta, choć nazwa miejscowości może sugerować coś zupełnie innego. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek czy Alicja Szemplińska, a temperatura ma sięgnąć aż 30 stopni Celsjusza. Organizatorzy, lata z radiem i telewizją polską, nie zwalniają tempa, serwując nam kolejną porcję hitów w wyjątkowych aranżacjach. Cóż, jeśli pogoda nie rozpieszcza, to przynajmniej muzyka rozgrzeje serca. Małgorzata Socha, znana i uznana aktorka, wspomina swoje początki w branży filmowej, które przypominały raczej survival w dżungli pełnej męskich spojrzeń. Lata 90. i początek 2000. to czas, kiedy kobiety na ekranie były traktowane jak ozdobne bibeloty, najlepiej bez ubrania. Socha, która sama doświadczyła tego na własnej skórze, żałuje swoich rozbieranych scen, ale cieszy się, że dziś role kobiece są bardziej pogłębione i ciekawe. Na szczęście czasy, gdy aktorki były tylko ładnym dodatkiem, to już przeszłość.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, doczeka się własnego muralu w Opolu. Władze miasta postanowiły uczcić jej wkład w kulturę, umieszczając jej wizerunek na osiedlu Chabrów, co idealnie pasuje do jej kwiatowego stylu. A sama Maryla, zamiast odpoczywać na zasłużonej emeryturze, pracuje nad nowym albumem i filmem o swoim barwnym życiu. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na leniuchowanie nawet po pół wieku kariery. Izabela Kuna, po latach unikania parkietu, w końcu dała się namówić na Taniec z Gwiazdami. Po pierwszym treningu wyszła z sali z fryzurą, która wyglądała jak po spotkaniu z huraganem, ale z uśmiechem na twarzy. Jej partnerem tanecznym jest Michał Bartkiewicz, co potwierdziły zdjęcia zrobione przez czujnych fotoreporterów. Czy Kuna i Bartkiewicz powtórzą sukces Vanessy Aleksander? O tym przekonamy się już jesienią.
2: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, postanowił zabawić się z Meta AI, prosząc o stworzenie okładki albumu The Game. Efekt? 5 muzyków, z których tylko jeden przypomina Freddiego Mercury'ego, a reszta to zupełnie obce twarze. May nie kryje ironii, śmiejąc się z wizji, że sztuczna inteligencja ma rządzić światem. Muzyk ostrzega, że za tę technologiczną rewolucję możemy zapłacić wysoką cenę, a jego apel do premiera Wielkiej Brytanii, by powstrzymać budowę centrów danych, brzmi jak ostatni dzwonek przed katastrofą.
1: Elvis Presley, niekwestionowany król rock'n'rolla, to postać, której nie sposób nie znać. Choć jego życie zakończyło się tragicznie w 1977 roku, jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów. Nawet Robert Plant z Led Zeppelin przyznaje, że Elvis był dla niego wielkim wzorem, a jego ulubioną piosenką króla jest A Big Hunk of Love. Cóż, nie każdy musi kochać Heartbreak Hotel. Elvis pozostaje ikoną, której blask nie gaśnie, mimo że od jego śmierci minęło już prawie 50 lat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polacy nie robią kariery międzynarodowej? Marcin Patrzałek, gitarzysta z Kielc, udowadnia, że to mit. Jego talent docenił sam Slash, a koncerty w Azji przyciągają tłumy. Na Instagramie śledzi go ponad 4,2 miliona osób, a jego utwory biją rekordy popularności. W Polsce bilety na jego koncerty rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc może czas przestać narzekać na brak sukcesów za granicą. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, nie kryje zachwytu nad francuską grupą Gojira. W wywiadzie dla Rolling Stone podkreślił, że młode zespoły mają dziś pod górkę z powodu inflacji i niekorzystnych umów streamingowych. Gojira jednak nie przestaje iść naprzód, co udowodniła występem na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Nowy album zespołu jest już prawie gotowy, choć data premiery wciąż pozostaje tajemnicą. Cóż, może to i dobrze, bo przecież kto nie lubi odrobiny tajemnicy w świecie muzyki? The Who w 1969 roku zaskoczyli świat albumem Tommy, pokazując, że płyta może być czymś więcej niż tylko zbiorem piosenek. Choć ambitny projekt Lifehouse nie doszedł do skutku, zespół nie poddał się i w 1971 roku wydał Who's Next, który okazał się ich największym sukcesem. Album, pełen nowatorskich rozwiązań, zdobył szczyty list przebojów i do dziś uważany jest za jedno z najwybitniejszych dzieł w historii rocka. Cóż, czasem nieudane plany prowadzą do największych triumfów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1027 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to też 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku, w którym ucierpiała 4-letnia dziewczynka. Matka dziecka, prowadząc auto bez prawa jazdy, wjechała w drzewo, próbując uniknąć zderzenia z łosiem. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń głowy i kręgosłupa. Prokuratura nie zastosowała aresztu wobec matki, biorąc pod uwagę jej stan psychiczny. W warszawskich Włochach mieszkańcy są zaniepokojeni obecnością podejrzanego mężczyzny, który po zmroku zagląda do okien domów. Tłumaczy się poszukiwaniem zaginionego kota, jednak jego częsta obecność budzi wątpliwości. Mężczyzna nie mówi po polsku, a jego zachowanie wzbudza obawy lokalnej społeczności. Policja nie potwierdziła jeszcze oficjalnych zgłoszeń w tej sprawie. Na warszawskim Mokotowie 39-letni mężczyzna z tasakiem zniszczył 3 skutery, tłumacząc, że przeszkadzał mu ich hałas. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek wieczorem, a całość została nagrana przez jednego z mieszkańców. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia. Sezon na grzyby w Śląskiem zbliża się wielkimi krokami. Najlepszy czas na grzybobranie przypada od końca lata do jesieni, gdy pogoda sprzyja wysypowi. Warto odwiedzić lasy lublinieckie, okolice Pszczyny i Tychów, a także Beskid Śląski i Żywiecki. Pamiętajmy, że w rezerwatach i parkach narodowych zbieranie grzybów jest zabronione.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś rano na ulicy Raciborskiej w Sośnicowicach doszło do poważnego wypadku z udziałem pieszego. 71-letni mężczyzna został potrącony przez samochód i przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Kierowca pojazdu był trzeźwy, a policja prowadzi dalsze czynności w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Na miejscu występują utrudnienia w ruchu drogowym, a służby apelują o ostrożność.
2: W Zabrzu doszło do burzliwego incydentu przed dzisiejszym meczem pucharowym. W środowy wieczór grupa napastników zaatakowała sympatyków węgierskiego klubu Ferencvárosi TC w jednej z restauracji przy ulicy Wolności. Policja szybko zareagowała, wysyłając liczne patrole, w tym wsparcie z Katowic. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, choć niektórzy zostali poturbowani. Trwa dochodzenie w tej sprawie.
1: W Kołobrzegu wszystkie plaże są dziś otwarte dla turystów. Po niedawnych problemach z jakością wody i wysokimi falami sytuacja się ustabilizowała. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdziła, że woda jest czysta i bezpieczna do kąpieli. Pogoda sprzyja wypoczynkowi z temperaturą powietrza i wody na poziomie 19 stopni Celsjusza oraz słabym wiatrem.
2: W centrum Bydgoszczy otwarto lokal inspirowany światem Harry'ego Pottera. Magiczna księgarnia na ulicy Gdańskiej oferuje wyjątkowe menu i wystrój nawiązujący do Hogwartu. Wśród atrakcji znajdziemy m.in. miotły, tiary i kominek z listami. Tymczasem fani czekają na nowy serial o Harrym Potterze, który zadebiutuje na HBO Max w grudniu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Białymstoku trwają obchody Święta Wojska Polskiego, które potrwają kilka dni. Główne uroczystości odbędą się w sobotę, 15 sierpnia, z kulminacją na rynku Kościuszki o 12.30. W programie m.in. defilada wojskowa, msze święte oraz pikniki rodzinne. Dla miłośników militariów przygotowano piknik wojskowy i otwarcie parku militarnego przy Muzeum Wojska. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Sąd rejonowy w Łomży zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Izabeli J., podejrzanej o usiłowanie zabójstwa swojej babci. Kobieta miała zaatakować seniorkę nożem, rozbitą szklanką i tarką kuchenną, a także bić i kopać. Prokuratura twierdzi, że działała z zamiarem przywłaszczenia pieniędzy. Izabeli J. grozi kara co najmniej 15 lat więzienia lub dożywocie. ZUS przeprowadził w pierwszym półroczu 2026 roku ponad 6,4 tysiąca kontroli zwolnień lekarskich w województwie podlaskim, wstrzymując 163 zasiłki o wartości 183,8 tysięcy złotych. Kontrole wykazały, że częstym problemem jest praca podczas zwolnienia, co może skutkować utratą zasiłku. Od 2027 roku wprowadzone zostaną nowe zasady, pozwalające na zwolnienie lekarskie dotyczące tylko jednego miejsca pracy, co umożliwi pracę u innych pracodawcy, jeśli stan zdrowia na to pozwala.
2: W Oleśnicy doszło do dramatycznego pościgu ulicami miasta. 20-letni obywatel Ukrainy, nie posiadając prawa jazdy, zignorował sygnały do zatrzymania i próbował uciec przed policją. Pościg zakończył się, gdy kierowca uderzył w policyjny pojazd. Mężczyzna został zatrzymany i skazany w trybie przyspieszonym, a także przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o opuszczenie Polski.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na wrocławskiej ulicy Sopockiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego przechodzień odniósł poważne obrażenia. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego i apeluje do mieszkańców o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Mężczyzna w dniu zdarzenia miał na sobie szarą bluzkę, czarną kamizelkę i charakterystycznie spięte włosy. Każda informacja może pomóc w jego zatrzymaniu. Wanda Szeptun zaginęła podczas biwaku nad Jeziorem Nyskim w kwietniu 2009 roku. Kobieta udała się do lasu i nigdy nie wróciła. Pomimo intensywnych poszukiwań nie odnaleziono żadnych śladów, które mogłyby wyjaśnić jej zniknięcie. Policja nadal prowadzi poszukiwania, a rodzina apeluje o wszelkie informacje mogące pomóc w odnalezieniu Wandy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju, we Wrocławiu, na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Nie trzeba szukać cienia, ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla strzelców, ale liczy na podniesienie poziomu rywalizacji w drużynie. Legia przygotowuje się do meczu z Radomiakiem, mając nadzieję na poprawę po remisie z Koroną. GK z Katowice przegrał 0-2 z HPoelem Tel Awiw w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Ekspert Piotr Czachowski krytykuje defensywę Gieksy i podkreśla, że kluczowy będzie szybki gol w rewanżu. Lider zespołu, Bartosz Nowak, ma szansę poprowadzić drużynę do zwycięstwa, ale potrzebne będzie wsparcie reszty zespołu. Przed GKS-em stoi trudne zadanie, by odwrócić losy rywalizacji. Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów.
1: Już 15 sierpnia na Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się supermecz, w którym Manchester United zmierzy się z AC Milan. To wydarzenie przyciągnie dziesiątki tysięcy fanów, a obie drużyny wystawią swoje największe gwiazdy. Organizacja meczu to ogromne przedsięwzięcie, którego budżet wynosi 20 milionów złotych. Ciekawostką jest prośba Manchesteru United o wodę w litrowych, szklanych butelkach. Dla tych, którzy nie zdobędą biletów, przygotowano dwudniowy fan festiwal we Wrocławiu.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Natalia Bukowiecka, kapitan polskiej reprezentacji, stanie dziś do walki o obronę tytułu mistrzyni Europy na 400 metrów w Birmingham. Sprinterka jest w doskonałej formie, co potwierdzają jej ostatnie sukcesy, w tym złoto z Mistrzostw Polski w Białymstoku. Bukowiecka ma na koncie imponujące osiągnięcia, w tym rekord Polski, który wcześniej należał do Ireny Szewińskiej. Czy uda jej się ponownie zdobyć złoto dla Polski? Owen Ansah zdobył brązowy medal w biegu na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Jednak jego sukces może być zagrożony z powodu postępowania dotyczącego rzekomego odmówienia kontroli antydopingowej. Niemiecka agencja antydopingowa domaga się 4-letniej dyskwalifikacji, co może skutkować anulowaniem wyników Ansaha od 9 lipca. Sprawą zajmie się niemiecki sąd arbitrażowy do spraw sportu. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach.
1: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte między innymi w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie. Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli cichy ślub cywilny w Cascais, niedaleko Lizbony. Ceremonia odbyła się 11 sierpnia, w obecności tylko ich dzieci. Tymczasem na Maderze tłumy fanów i fotoreporterów czekały na ślub w katedrze w Funchal, co okazało się jedynie plotką. Ronaldo zareagował na sytuację w mediach społecznościowych, dodając emotikony śmiechu.
1: Iga Świątek awansowała do finału prestiżowego turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Elinę Świtolinę w zaciętym meczu. W walce o tytuł zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Po zwycięstwie Świątek podzieliła się osobistymi refleksjami, mówiąc o trudnym sezonie i wsparciu swojego zespołu. Podkreśliła również umiejętności swojej rywalki, doceniając jej postawę na korcie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej.

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 18 stopni. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
2: Radio Super Express.

0: jasno. Z gracją.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 1007 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Relacja Nany i Poiraza zostanie wystawiona na próbę, gdy Nana potajemnie spotka się z Mertem. Poiraz przypadkowo usłyszy fragment ich rozmowy, co wzbudzi w nim podejrzenia. Mimo że planował wyznać Nanie swoje uczucia, niespodziewane wydarzenia pokrzyżują mu plany. Zdezorientowany Poiraz odwoła ich wspólną kolację, co wprawi Nanę w konsternację. Kilicz postanowi sprowokować żonę, licząc na to, że sama wyzna mu prawdę. Jednak Nana, wierna obietnicy danej Mertowi, postanowi milczeć. Czy Poiraz odkryje prawdę. Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
3: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Kania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Kania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce. Na wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wiola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia. Rodzina opuszcza go, a Wiola nie zamierza mu wybaczyć, obawiając się, że jego działania zrujnują także jej karierę. To emocjonujący moment, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4264 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Andrzej, pełen paniki, odwiedza Smolnych, błagając Krzysztofa o wstrzymanie publikacji artykułu, który może go pogrążyć. Niestety, gwiazdowie nie zamierzają odpuścić, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Zrezygnowany Brzozowski przekazuje złe wieści swojemu wspólnikowi, Janowi Rybie, co prowadzi do ostrej kłótni. Ryba zaczyna grozić Andrzejowi i jego rodzinie, co tylko podsyca konflikt. Wspólnicy wzajemnie obwiniają się za swoje problemy, a atmosfera staje się coraz bardziej niebezpieczna. Czy Jan zdecyduje się na drastyczne kroki? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Na wspólnej zaskakuje w 4265 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Złodziejka Julka w końcu wpada, gdy Arek odkrywa brak 3 zegarków z jego futerału. Początkowo podejrzenia padają na Maćka, ale szybko okazuje się, że to nie on jest winny. Wnuczka Ewy, Julka, była jedyną osobą, która odwiedziła ich dom, co prowadzi do odkrycia prawdy. Ostrowscy nie zamierzają tego zbagatelizować i postanawiają wyjaśnić sprawę z Igorem. Julka, sprzedając zegarki, nie zdaje sobie sprawy, że tym razem nie ujdzie jej to na sucho. Ostrowscy są zdeterminowani, by sprawiedliwość została wymierzona.
3: W nowym sezonie Pierwszej Miłości Emilka staje przed kolejnymi wyzwaniami. Po bolesnym rozstaniu z Fryderykiem, który okazał się prowadzić podwójne życie, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Samotność i chwile słabości nie ułatwiają jej zadania. Tymczasem Bartek, były partner Emilki, buduje życie z Iloną. Ich związek wydaje się stabilny, ale tajemnica z przeszłości Ilony może wszystko zmienić. Czy przeszłość zniszczy ich relacje? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Szykuje się emocjonujący sezon, pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Sea Smoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
3: X-Men 97 zakończył swój drugi sezon z hukiem, pozostawiając fanów w napięciu. Nasza ulubiona grupa mutantów została rozrzucona po różnych epokach, a w latach 90. pojawili się nowi przeciwnicy. Finał przyniósł nieoczekiwany zwrot akcji. Odzyskaliśmy jednego z X-Menów, ale nie bez kosztów. Marvel Studios nie zwalnia tempa i już zapowiada trzeci sezon, który jest gotowy do emisji. Nowe odcinki pojawią się w 2027 roku na Disney+. Tymczasem twórcy już pracują nad czwartym sezonem. Wygląda na to, że przygody X-Menów będą nas jeszcze długo emocjonować.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Polsce dzisiaj dominować będzie małe zachmurzenie. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr południowy z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 19 stopni i będzie wiał wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Andrzej Duda, były prezydent Polski, nie cieszy się dużym poparciem w kwestii powrotu do polityki. Z najnowszego sondażu wynika, że tylko niecałe 19% respondentów chciałoby zobaczyć go ponownie aktywnego na scenie politycznej. Aż 61,5% badanych jest temu przeciwnych. Sondaż przeprowadzono 12 sierpnia przez pracownię SW Research.
3: Zmarł Zhu Rongji, były premier Chin, który odegrał kluczową rolę w transformacji gospodarczej kraju. Miał 97 lat. Jego kadencja w latach od 1998 do 2003 była czasem radykalnych reform, w tym restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw i wprowadzenia Chin do Światowej Organizacji Handlu. Zhu był znany z ostrego stylu i walki z korupcją, co przyczyniło się do ukształtowania współczesnej potęgi gospodarczej Chin. Radosław Sikorski jest najczęściej wskazywanym kandydatem na premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu zdobył 35% głosów, wyprzedzając Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Politolog profesor Kazimierz Kik podkreśla, że wysokie poparcie Sikorskiego wynika z jego samodzielności i profesjonalizmu. Podczas chrztu fregaty o Rzeczpospolita Polska Wicher w Gdyni doszło do zaskakującego spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego. Kamery uchwyciły moment, gdy Tusk z uśmiechem uścisnął dłoń Nawrockiego i chwycił go za ramię, co wywołało spore zainteresowanie. Mimo politycznych różnic, obaj politycy na chwilę odłożyli na bok swoje spory, co zostało zauważone przez media. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli najwyższych władz państwowych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś na Zatoce Gdańskiej zostanie zwodowana o Rzeczpospolita Polska Wicher, pierwsza fregata programu Miecznik, co stanowi największą polską inwestycję morską od 1989 roku. Mimo nowoczesnego wyposażenia, okręt nie posiada kluczowego śmigłowca pokładowego, co ogranicza jego pełne zdolności operacyjne. Program zakupu śmigłowców, znany jako Kondor, jest opóźniony, co budzi obawy o przyszłe możliwości bojowe polskiej marynarki wojennej. Wicher ma wejść do służby w 2029 roku, ale brak śmigłowców może wpłynąć na bezpieczeństwo na Bałtyku.
3: Orchidee, popularne rośliny doniczkowe, wymagają specjalnej pielęgnacji, zwłaszcza pod koniec lata. Kluczem do ich bujnego kwitnienia jest odpowiednie podłoże i drenaż. Ciekawym trikiem jest użycie korków po winie, które poprawiają przepuszczalność ziemi i wspomagają rozwój rośliny. Pamiętajmy też o regularnym zraszaniu liści i utrzymaniu odpowiedniej wilgotności powietrza. Ślimaki na działkach to prawdziwa zmora dla ogrodników. Niszczą uprawy i roznoszą choroby. Skutecznym sposobem na ich pozbycie się jest pułapka z drożdży piekarskich i cukru. Wystarczy umieścić mieszankę w pojemniku obok zniszczonych grządek. Ślimaki zwabione zapachem wchodzą do środka i nie mogą się wydostać. Wczoraj w Bydgoszczy doszło do niebezpiecznego zdarzenia na rzece Brdzie. Mężczyzna wypadł z kajaka i nie mógł samodzielnie dotrzeć do brzegu. Na szczęście posterunkowy Krzysztof Sobczyk, wracając po służbie do domu, zauważył sytuację i natychmiast ruszył z pomocą. Dzięki jego szybkiej reakcji udało się bezpiecznie wyciągnąć kajakarza na brzeg.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesień to doskonały czas na siew niektórych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, koper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy. Dzięki temu wiosną możemy cieszyć się wcześniejszymi plonami. Ważne jest, by nasiona trafiły do ziemi w odpowiednim momencie, gdy temperatura spadnie, aby uniknąć ich przedwczesnego kiełkowania. Przygotowanie gleby i odpowiedni dobór odmian to klucz do sukcesu.
2: Funkcjonariusze CBZC i KAS zlikwidowali nielegalny sklep internetowy sprzedający wyroby akcyzowe bez znaków skarbowych. Zatrzymano 28-letniego mieszkańca Podkarpacia, a zabezpieczono 12,5 tysiąca waporyzatorów oraz 400 tysięcy złotych w gotówce. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 2 miliony złotych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
3: Małopolscy policjanci udaremnili serię oszustw metodą na legendę, zatrzymując 33-letniego mężczyznę przewożącego blisko 100 tysięcy złotych pochodzących z przestępstw. Dzięki szybkiej wymianie informacji między jednostkami udało się zapobiec kolejnym kradzieżom. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przewożąc pieniądze od zmanipulowanych seniorów z Podkarpacia. Policja nadal bada jego udział w innych oszustwach na terenie kraju. W Rudzie Śląskiej zatrzymano 63-letniego kierowcę autobusu miejskiego, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia i zakazał prowadzenia pojazdów przez 6 lat. Policja bada również, czy kierowca miał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia autobusu w Polsce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Yucca to roślina doniczkowa, która świetnie prezentuje się w każdym wnętrzu i jest łatwa w pielęgnacji. Kluczowe jest umiarkowane podlewanie i zapewnienie jej jasnego miejsca, ale bez ostrego słońca. W sezonie wzrostu warto ją regularnie nawozić, a domowy nawóz z drożdży może być dobrym wsparciem. Pamiętajmy, by nie przesadzać z ilością wody i nawozu, ponieważ yucca lepiej znosi przesuszenie niż nadmiar wilgoci.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z podwójnej roli wójta i księdza w kultowym Ranchu, zdradza, że serial to nie tylko śmiech, ale i krzywe zwierciadło dla Polaków. Twórcy nie bali się pokazywać naszych przywar, a widzowie pokochali tę szczerość. Powrót Rancha po latach wzbudza emocje, ponieważ kto nie lubi spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka? Żak radzi, aby żyć uczciwie, ponieważ to podobno klucz do sukcesu, chociaż w Wilkowyjach to nie zawsze takie proste. Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a wraz z nim burza w szklance wody. Daniel Olbrychski dołącza do obsady, co wywołało lawinę krytyki w sieci. Ewa Kuryło, niczym rycerz na białym koniu, broni kolegi, twierdząc, że internetowi hejterzy to tylko trolle. Według niej wdawanie się w dyskusję z anonimowymi komentatorami jest równie sensowne, co rozmowa z kimś, kto właśnie obraził cię na ulicy.
2: W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Michał Wiśniewski i Mandaryna po ponad 2 dekadach od rozstania postanowili dać sobie drugą szansę. Ich syn, Xavier, zauważył, że mimo rozwodu w oczach Kościoła wciąż są małżeństwem. Ciekawe, czy to miłość, czy może po prostu nostalgia za dawnymi czasami.
1: Hollywood znowu gorąco, ale tym razem nie z powodu nowego hitu kinowego. Syn legendarnego reżysera Roba Reinera, Nick Reiner, został formalnie oskarżony o podwójne morderstwo swoich rodziców. Ława przysięgłych twierdzi, że Nick nie tylko planował atak, ale i czatował na swoje ofiary, co brzmi jak scenariusz z najgorszego thrillera. Proces rusza 15 września, a Nickowi grozi nawet kara śmierci. Cóż, życie pisze najbardziej przerażające scenariusze.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Katarzyna Herman, prawdziwy kameleon polskiej sceny, obchodzi dziś swoje 55. urodziny. Aktorka, która zadebiutowała w Bożej Podszewce, przeszła niesamowitą metamorfozę, stając się ikoną dzięki roli w Magda M. Choć jej życie prywatne zaskoczyło wszystkich rozwodem w 2024 roku, na ekranie wciąż zaskakuje odważnymi rolami. Wiek to dla niej tylko liczba, a jej energia i pasja nie przestają zadziwiać.
1: W grudniu na ekrany wraca ostatni sezon kultowego Rancha. Wojciech Adamczyk obiecuje domknięcie wszystkich wątków, ale nie wszyscy bohaterowie wrócą na plan. Duo Spoko będzie musiało radzić sobie bez Joli, a serialowa Kinga, czyli Agnieszka Pawełkiewicz, nie pojawi się z powodu nieakceptacji scenariusza. Nie zobaczymy też dzieci Solejuków, które wybrały inne ścieżki kariery. Cóż, niektórzy bohaterowie pozostaną tylko w naszych wspomnieniach.
2: Świat filmu pogrążony w smutku po śmierci Andrzeja Bei Zaborskiego, niezapomnianego komendanta z serii U Pana Boga. Aktor odszedł w wieku 75 lat, pozostawiając po sobie niezliczone role i wspomnienia. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć fundację Pomóż Im – hospicjum dla dzieci. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 i 18 sierpnia w Białymstoku.
1: Pani Rainbow mogą już zacierać ręce, bo we wrześniu w Polsce zabrzmi kultowy album Stranger in Us All w całości. Dougie White, szkocki wokalista, który 3 dekady temu został wybrany przez samego Richiego Blackmora, wraca na scenę z polskim zespołem. Oprócz całego albumu usłyszymy też rockowe hymny z repertuaru Michaela Schenkera i Yngwiego Malmsteena. A jakby tego było mało, mówi się o kolejnych koncertach już w listopadzie. Czyżby to był początek nowej rockowej rewolucji?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Let's Zeppelin, Metallica i Tool. 3 ikony muzyki, które łączy nie tylko status legend, ale i Bob Ludwik. Ten mistrz masteringu, mimo swoich 82 lat, wciąż czaruje dźwiękiem, pracując z największymi. To właśnie on nadał brzmienie Led Zeppelin II, a także najnowszemu albumowi Metalliki, 72 Seasons. Kto by pomyślał, że jeden człowiek może być tajemniczym spoiwem tych muzycznych gigantów?
1: Lipiec minął pod znakiem rockowych ikon, które z hukiem powróciły do Polski. System of a Down po niemal dekadzie zagrał 2 koncerty w Warszawie, a Marilyn Manson, mimo kontrowersji, przyciągnął tłumy w Łodzi. Jego żona, Lindsay Jusich, uwieczniła tę wizytę na zdjęciach, które teraz podbijają internet. A to nie koniec niespodzianek od Mansona, bo już jutro premiera jego nowego albumu One Assassination Under God, Chapter 2. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tym muzycznym szaleństwie. Atlas Arena w Łodzi znów na ustach wszystkich. W 2026 roku hala, która już od lat przyciąga największe gwiazdy, nie zwalnia tempa. Po występach takich legend jak Iron Maiden czy Depeche Mode, czas na kolejne rockowe emocje. Kto zagra? To pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Będzie głośno i tłoczno. Royal Blood wraca z hukiem. Ich piąty album Dead Company pojawi się już 13 listopada, a pierwszy singiel Ten Over Ten już teraz można usłyszeć w sieci. Po latach ciszy Mike Kerr i Ben Thatcher obiecują powrót do korzeni z surową, rockową energią. Ciekawe, czy nowy materiał rzeczywiście zdmuchnie nas z nóg, czy to tylko marketingowe czary-mary.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Polsce koncerty przeszły prawdziwą rewolucję. Po latach restrykcji, kiedy to nawet butelka wody była zakazana, coś się zmienia. Łokik nałożył na Live Nation karę 15 milionów złotych za niedozwolone zapisy. A teraz na koncertach można wnosić mały bagaż i wodę. Five Finger Death Punch pokazali, jak to się robi, rozdając wodę fanom podczas upalnego koncertu w Cincinnati. Może inni artyści wezmą z nich przykład?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry też pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Gliwicach trwa emocjonalna walka o Dianę, psa aresztowanego rolnika Józefa M. Mimo że powiatowy lekarz weterynarii nie widział podstaw do interwencji, prokuratura zdecydowała o przeniesieniu suczki do schroniska. Rodzina rolnika, która chciała zaopiekować się zwierzęciem, musi teraz czekać na formalną zgodę na jego odbiór. Diana przebywa obecnie w kwarantannie, a bliscy mają nadzieję na szybki powrót psa do domu.
1: Na drodze ekspresowej S6 w okolicach Nowogardu policja zatrzymała pijanego rowerzystę. 32-latek poruszał się pasem awaryjnym, co stanowiło poważne zagrożenie. Mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 2750 zł. Policja przypomina, że rowery nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych. Cukier w Polsce stał się rekordowo tani. W popularnych sieciach, takich jak Carrefour czy Biedronka, ceny spadły do niecałych 2 zł za kilogram, a w promocjach nawet do 1,5 zł. Tymczasem w Niemczech ceny utrzymują się na poziomie około 5 zł za kilogram. To radykalna zmiana w porównaniu do 2022 roku, kiedy Polacy masowo jeździli po cukier za zachodnią granicę. Teraz polskie markety oferują pełne półki i atrakcyjne ceny. Po sztormowej aurze, która zmusiła do zamknięcia plaż, dziś nad zachodniopomorskim wybrzeżem panuje spokój. Wszystkie kąpieliska w Łazach są otwarte i bezpieczne, a morze zachęca do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a woda ma 17 stopni. Nie odnotowano zakwitu sinic, więc woda jest przejrzysta i bezpieczna.
0: Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na budowę nowego dworca kolejowego w Łapach. Firmy mogą składać oferty do 28 sierpnia, a prace mają ruszyć w czwartym kwartale 2026 roku. Nowy dworzec, który ma być gotowy do końca 2027 roku, będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażony w nowoczesne systemy zabezpieczeń. Wokół budynku powstaną nowe chodniki, tereny zielone oraz zadaszone stojaki rowerowe.
1: Izabela J. została aresztowana na 3 miesiące za usiłowanie zabójstwa swojej babci podczas rozboju. Do zdarzenia doszło 2 sierpnia w gminie Śniadowo, gdzie kobieta brutalnie zaatakowała seniorkę, używając noża, rozbitej szklanki i tarki kuchennej. Prokuratura podejrzewa, że działała z zamiarem pozbawienia życia. Pokrzywdzona doznała poważnych obrażeń, ale dzięki szybkiej pomocy medycznej jej życie zostało uratowane.
0: Wciąż nieznane są losy Wandy Szeptun, która zaginęła podczas biwaku nad Jeziorem Nyskim w 2009 roku. Pomimo intensywnych poszukiwań, policja nie znalazła żadnych śladów, które mogłyby wyjaśnić jej zniknięcie. Rodzina i służby nadal apelują o pomoc w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy. Zaginiona jest zarejestrowana w międzynarodowych bazach jako osoba poszukiwana. We wtorek wieczorem, 11 sierpnia, policjanci z Zawadzkiego uratowali życie mężczyzny w Kolonowskiem. Aspirant sztabowy Marcin Kwiatkowski i aspirant Adam Maciejowski przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową, przywracając mu funkcje życiowe. Poszkodowany został następnie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala w Strzelcach Opolskich. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna ma szansę na pełne wyzdrowienie. Policjanci z Białegostoku zatrzymali 42-latka, który z wiatrówki ostrzelał samochód i okno klatki schodowej na osiedlu Nowe Miasto. Straty oszacowano na ponad 3000 zł. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
1: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją i podpalony podczas spotkania nastolatków. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany przebywa w śpiączce farmakologicznej, a śledztwo w tej sprawie trwa. Rozmrażanie zamrażarki może być mniej uciążliwe dzięki prostemu trikowi. Wystarczy użyć folii aluminiowej, która przyspiesza topnienie lodu. Po wyłączeniu i opróżnieniu zamrażarki obłóż jej ścianki folią, a dodatkowo ustaw naczynie z ciepłą wodą. To połączenie może znacznie skrócić czas rozmrażania. Regularne usuwanie cienkiej warstwy lodu również ułatwi ten proces. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i grana. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye.
0: Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu nieustającej aktywności wulkanu Etna. Tysiące podróżnych, w tym wielu Polaków, utknęło na Sycylii, czekając na możliwość powrotu do domu. Władze lotniska przedłużyły zakaz lotów do godziny 2 w nocy, z czwartku na piątek. Tymczasem część turystów korzysta z okazji, by podziwiać spektakularne erupcje wulkanu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie wpływu liczby zapytań kredytowych na ocenę zdolności kredytowej klientów. Urząd bada, czy mechanizmy stosowane przez BIK i banki mogły zniechęcać konsumentów do porównywania ofert kredytowych. W lipcu przeszukano siedziby BIK oraz kilku banków, w tym ING i mBanku, ale nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Zmiany w scoringu BIK prowadzone od 1 lipca są również przedmiotem analizy. UOKiK podkreśla, że sprawa ma znaczenie dla milionów kredytobiorców w Polsce.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia prawa uczestników koncertów. Teraz za skrócony występ gwiazdy czy fatalne nagłośnienie można domagać się zwrotu pieniędzy. Zła jakość dźwięku, zdublowane bilety czy odwołany koncert to powody do reklamacji. Organizatorzy nie mogą już zasłaniać się nieprzewidzianymi okolicznościami. Konsument ma prawo do pełnego zwrotu gotówki, a nie tylko vouchera. To ważna zmiana dla fanów muzyki, którzy mogą skuteczniej walczyć o swoje prawa.
1: Na rynku hurtowym paliw odnotowano dziś drastyczne podwyżki cen. Orlen i BP Europa prowadzą we wzrostach cen benzyny, co jest złymi wiadomościami dla kierowców. Ceny benzyny PB95 wzrosły o 85 zł na metrze sześciennym, a oleju napędowego o 74 zł. To efekt globalnych napięć i rosnących cen ropy naftowej. Ropa Brent zyskała ponad 11% w ciągu tygodnia, co wpływa na sytuację na stacjach paliw. Kierowcy muszą się przygotować na dalsze wzrosty cen w najbliższych dniach.
2: Mateusz Morawiecki zaproponował współpracę Sławomirowi Mentzenowi, liderowi Konfederacji. Jednak ten szybko odrzucił ofertę. Mentzen podkreślił, że nie widzi możliwości współpracy z powodu różnic w polityce gospodarczej. Były premier odpowiedział uszczypliwym komentarzem na platformie X, nawiązując do giełdowych wyników spółki Mentzen S.A. Zamiast współpracy mamy więc ostrą wymianę zdań między politykami. Na razie nie ma mowy o wspólnych działaniach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że jesienią pojawi się nowy projekt przepisów dotyczących podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd nie zamierza powielać poprzedniej ustawy, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego z powodu wątpliwości konstytucyjnych. Nowy podatek ma objąć zyski wyższe o ponad 20% niż rok wcześniej. Minister podkreślił, że konieczna jest presja na koncerny paliwowe, aby szybciej reagowały na spadki cen hurtowych. Analizy w tej sprawie trwają już w Ministerstwie Energii. Do Senatu trafiła petycja o ustanowienie Dnia Prababci i Dnia Pradziadka. Autorki chcą, by nowe święto obchodzono we wrześniu, podkreślając, że chodzi o docenienie najstarszego pokolenia bez komercyjnego charakteru. Proponują, by tego dnia skupić się na wspólnych chwilach i rozmowach z pradziadkami. Inicjatywa zyskała już poparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie. Teraz decyzja należy do Senatu, choć pojawiają się pytania o formalne możliwości ustanowienia takiego święta. We wtorkowym losowaniu Lotto padła jedna szóstka, a szczęśliwy gracz zgarnął ponad 6 milionów złotych. Zwycięskie liczby to 11, 22, 25, 28, 31 i 33. Od tej kwoty zostanie jednak pobrany 10% podatek. Lotto Plus tym razem nie było głównej wygranej, ale padło 47 piątek, każda warta 3500 zł. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się dziś wieczorem, a główna wygrana wyniesie 2 miliony złotych. Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22. Lockheed Martin ogłosił dużą inwestycję w rozwój Modular Payload Delivery System. To innowacyjne rozwiązanie ma zrewolucjonizować systemy uzbrojenia, oferując elastyczność i obniżając koszty produkcji. System opiera się na technologiach hipersonicznych, co zapewnia wysoką efektywność i niezawodność. Celem jest stworzenie elastycznych systemów, które można wykorzystać zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Inwestycja wpisuje się w globalne dążenia do zwiększenia zdolności obronnych i przyspieszenia rozwoju technologii wojskowych. Dzięki temu projektowi możliwe będzie szybsze wyposażenie wojsk w nowoczesne systemy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk ogłosił podpisanie kontraktu na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. Umowa, warta około 7 miliardów złotych, będzie realizowana z Litwą, Łotwą i innym państwem. Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu SAFE, co odciąży krajowy budżet. Pioruny cieszą się dużym zainteresowaniem na świecie, a ich skuteczność potwierdzono w warunkach bojowych. Nowy kontrakt zapewni ciągłość produkcji w zakładach MESCO S.A., które planują zwiększenie mocy produkcyjnych.
1: Ukraina stara się o licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot, ale napotyka opór amerykańskich gigantów zbrojeniowych Raytheon i Lockheed Martin. Firmy te obawiają się, że Ukraina mogłaby produkować pociski szybciej i taniej, stając się konkurencją. Dodatkowo istnieją obawy o możliwość przejęcia technologii przez Rosję. Rozważa się produkcję pocisków w Niemczech lub innym kraju europejskim, co jednak wydłużyłoby proces. Prezydent Zełenski jest optymistyczny, twierdząc, że Ukraina mogłaby rozpocząć produkcję komponentów w ciągu jednego roku. Mimo to pełne uruchomienie produkcji może potrwać kilka lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura też 18 stopni i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Renata, główna bohaterka, zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej zachowanie może zniszczyć związek z Marcinem. Z pomocą przychodzi jej przyjaciółka Dominika, która doradza, jak uratować te relacje. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy Renata podejrzewa, że Marcin chce ją zamknąć w ośrodku dla osób z problemami emocjonalnymi. W międzyczasie w życiu Marcina pojawia się Daria, co dodatkowo zaostrza napięcia. Renata postanawia przeprosić ukochanego, ale jej nagła zmiana zachowania budzi podejrzenia Marcina. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi już w nowym sezonie Barw Szczęścia.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Hania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Hania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce. W 4263 odcinku Na Wspólnej Jarek Berg wraca do Elizy po nieudanej próbie nawiązania relacji z Martyną. Odcinek ten zostanie wyemitowany dziś, 13 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Jarek, po rozczarowaniu, jakie przyniosła mu Martyna, postanawia wrócić do żony i dzieci. Eliza, nieświadoma jego wcześniejszych perypetii, z radością przyjmuje go z powrotem. Atmosfera w domu szybko staje się rodzinna, a Jarek z uśmiechem na ustach dołącza do wspólnej gry z dziećmi. Czy ten powrót oznacza, że Jarek zostanie z rodziną na dłużej? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. Na Wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wiola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia. Rodzina opuszcza go, a Wiola nie zamierza mu wybaczyć, obawiając się, że jego działania zrujnują także jej karierę. To emocjonujący moment, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4264 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Andrzej, pełen paniki, odwiedza Smolnych, błagając Krzysztofa o wstrzymanie publikacji artykułu, który może go pogrążyć. Niestety, gwiazdowie nie zamierzają odpuścić, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Zrezygnowany Brzozowski przekazuje złe wieści swojemu wspólnikowi, Janowi Rybie, co prowadzi do ostrej kłótni. Ryba zaczyna grozić Andrzejowi i jego rodzinie, co tylko podsyca konflikt. Wspólnicy wzajemnie obwiniają się za swoje problemy, a atmosfera staje się coraz bardziej niebezpieczna. Czy Jan zdecyduje się na drastyczne kroki? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach. W nowym sezonie Pierwszej Miłości Emilka staje przed kolejnymi wyzwaniami. Po bolesnym rozstaniu z Fryderykiem, który okazał się prowadzić podwójne życie, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Samotność i chwile słabości nie ułatwiają jej zadania. Tymczasem Bartek, były partner Emilki, buduje życie z Iloną. Ich związek wydaje się stabilny, ale tajemnica z przeszłości Ilony może wszystko zmienić. Czy przeszłość zniszczy ich relacje? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Szykuje się emocjonujący sezon, pełen niespodziewanych zwrotów akcji. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.05 na TVP2, Ewa i Romeo zaskoczą wszystkich swoim nagłym ślubem. Ta decyzja wywoła prawdziwą burzę w rodzinie, a opiekunowie młodych stanowczo sprzeciwią się ich wspólnemu zamieszkaniu. Grzelakowie i Elżbieta nie zgodzą się na obecność młodych małżonków pod jednym dachem, co zmusi ich do potajemnych spotkań. Dodatkowo pojawiają się plotki o ciąży Ewy, które mogą być jedynie intrygą. Czy to prawda? Czy tylko sposób na wymuszenie zgody na wspólne życie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki.
1: W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Szpital miejski w Miastku zawiesił działalność oddziału chirurgii, ale mimo to przeprowadzano tam setki operacji. Neurochirurdzy wykonali ponad 450 zabiegów, które mogły być niewłaściwie rozliczane jako pełne hospitalizacje. Narodowy Fundusz Zdrowia, który twierdzi, że nie wiedział o zawieszeniu, nałożył na szpital karę w wysokości 13 milionów złotych. Obecnie placówka zaprzestała działalności leczniczej, a jej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wygasły. Kijów uruchamia nową strategię wizerunkową, aby poprawić relacje z Polską. Biuro Wołodymyra Zełenskiego angażuje agencję PR i polskie media, aby dotrzeć do Polaków przychylnych Ukrainie. Ukraińskie służby będą badać rosyjskie wpływy destabilizujące relacje między krajami. Tymczasem rozmowy o tranzycie ukraińskiego zboża przez Polskę mogą skomplikować te plany.
3: Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu nieustającej aktywności wulkanu Etna. Tysiące podróżnych, w tym wielu Polaków, utknęło na Sycylii, czekając na możliwość powrotu do domu. Władze lotniska przedłużyły zakaz lotów do godziny 2 w nocy, z czwartku na piątek. Tymczasem część turystów korzysta z okazji, by podziwiać spektakularne erupcje wulkanu. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła 14-osobową rosyjską siatkę szpiegowską, która zbierała dane o samolotach F-16 i Mirage 2000. Informacje te miały posłużyć Rosji do planowania ataków na ukraińskie lotniska. Zatrzymani agenci działali z różnych regionów Ukrainy, fotografując obiekty wojskowe i zbierając szczegóły dotyczące lotów. Wśród podejrzanych znalazł się także dowódca Eskadry Lotniczej Sił Zbrojnych Ukrainy, który przekazywał dane z własnej inicjatywy. Śledztwo trwa, a SBU zapowiada dalsze działania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sulechowie doszło do niebezpiecznego incydentu w skateparku. 20-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję po tym, jak ugodził nożem swojego rówieśnika. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawca był już wcześniej notowany przez organy ścigania.
3: We wtorek wieczorem, 11 sierpnia, policjanci z Zawadzkiego uratowali życie mężczyzny w Kolonowskiem. Aspirant sztabowy Marcin Kwiatkowski i aspirant Adam Maciejowski przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową, przywracając mu funkcje życiowe. Poszkodowany został następnie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala w Strzelcach Opolskich. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna ma szansę na pełne wyzdrowienie.
2: Późne lato to idealny czas na przycinanie krzewów, zwłaszcza malin. Zabieg ten wzmacnia rośliny i chroni je przed chorobami. Ważne jest, by usunąć stare i chore pędy, co zapobiegnie rozwojowi grzybów. Prawidłowe cięcie zapewni obfite plony w przyszłym roku.
3: Policjanci z Białegostoku zatrzymali 42-latka, który z wiatrówki ostrzelał samochód i okno klatki schodowej na osiedlu Nowe Miasto. Straty oszacowano na ponad 3000 zł. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją i podpalony podczas spotkania nastolatków. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany przebywa w śpiączce farmakologicznej, a śledztwo w tej sprawie trwa. Rozmrażanie zamrażarki może być mniej uciążliwe dzięki prostemu trikowi. Wystarczy użyć folii aluminiowej, która przyspiesza topnienie lodu. Po wyłączeniu i opróżnieniu zamrażarki obłóż jej ścianki folią, a dodatkowo ustaw naczynie z ciepłą wodą. To połączenie może znacznie skrócić czas rozmrażania. Regularne usuwanie cienkiej warstwy lodu również ułatwi ten proces. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i granat. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye. Hortensje od lat cieszą się dużą popularnością w ogrodach, a wśród nich szczególnie wyróżnia się odmiana Phantom. Jej duże, stożkowate kwiatostany zmieniają barwę w trakcie sezonu, co czyni ją wyjątkowo dekoracyjną. Phantom świetnie prezentuje się zarówno jako pojedynczy krzew, jak i element większej kompozycji. To doskonały wybór dla tych, którzy szukają rośliny przyciągającej wzrok przez większą część sezonu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Klasyczne imiona wracają do łask, ale Krystyna nie zdobywa popularności wśród współczesnych rodziców. Mimo że w Polsce żyje ponad 383 tysiące kobiet o tym imieniu, w 2025 roku nadano je zaledwie 89 dziewczynkom. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Krystyna była jednym z najczęściej wybieranych imion w czasach PRL-u.
3: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz polityczny, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Pogrzeb odbędzie się jutro o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a pochówek w Pyrach będzie prywatny. Morozowskiego pożegnali przyjaciele z TVN24 i Faktów TVN oraz wiele osób ze świata mediów i polityki. Dziennikarz przez lata zmagał się z chorobą, ale pozostanie w pamięci jako wybitny profesjonalista i człowiek pełen pasji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Poznaniu rusza Bittersweet Festival, a pierwszy dzień zapowiada się jak prawdziwy maraton muzyczny. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Becky Hill, Jessie J, Lorde i Gorillaz, a to wszystko w jednym dniu. Gorillaz, świętując 25-lecie swojego debiutu, zamkną wieczór, ale to nie koniec. Paul Kalkbrenner zadba o to, by noc trwała dalej. Organizatorzy nie oszczędzają publiczności, serwując mieszankę popu, elektroniki i alternatywy. Kto potrzebuje snu, kiedy można bawić się do rana? W Mrozach szykuje się prawdziwa muzyczna uczta, choć nazwa miejscowości może sugerować coś zupełnie innego. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek czy Alicja Szemplińska, a temperatura ma sięgnąć aż 30 stopni Celsjusza. Organizatorzy Lata z Radiem i Telewizją Polską nie zwalniają tempa, serwując nam kolejną porcję hitów w wyjątkowych aranżacjach. Cóż, jeśli pogoda nie rozpieszcza, to przynajmniej muzyka rozgrzeje serca.
2: Maciej Orłoś, znany dziennikarz i prezenter, padł ofiarą cyberprzestępców, którzy przejęli jego konto na platformie X. Zamiast jego przemyśleń, obserwatorzy mogą teraz podziwiać wulgarne wpisy. Orłoś, po bezowocnych próbach odzyskania konta, zdecydował się na apel do internautów i zgłoszenie sprawy na policję. To przypomnienie, że w cyfrowym świecie nie tylko celebryci muszą mieć oczy dookoła głowy.
1: Małgorzata Socha, znana i uznana aktorka, wspomina swoje początki w branży filmowej, które przypominały raczej survival w dżungli pełnej męskich spojrzeń. Lata 90. i początek 2000. to czas, kiedy kobiety na ekranie były traktowane jak ozdobne bibeloty, najlepiej bez ubrania. Socha, która sama doświadczyła tego na własnej skórze, żałuje swoich rozbieranych scen, ale cieszy się, że dziś role kobiece są bardziej pogłębione i ciekawe. Na szczęście czasy, gdy aktorki były tylko ładnym dodatkiem, to już przeszłość.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, doczeka się własnego muralu w Opolu. Władze miasta postanowiły uczcić jej wkład w kulturę, umieszczając jej wizerunek na osiedlu Chabrów, co idealnie pasuje do jej kwiatowego stylu. A sama Maryla, zamiast odpoczywać na zasłużonej emeryturze, pracuje nad nowym albumem i filmem o swoim barwnym życiu. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na leniuchowanie, nawet po pół wieku kariery. Tomasz Wygoda, znany choreograf, znów wkracza na parkiet tańca z gwiazdami w Polsacie. Człowiek, który potrafi porównać ruch do płynącej fali, spędza czas między Warszawą a swoim mazurskim azylem. W otoczeniu przyrody i ukochanych harcików włoskich, Wygoda cieszy się ciszą i spokojem, przygotowując się do kolejnych tanecznych wyzwań. Ciekawe, czy jego miłość do natury przełoży się na oceny uczestników programu. Ryszard Rębiszewski, znany wszystkim jako Pan Lotto, mimo że nigdy nie wygrał fortuny, wciąż jest spełnionym człowiekiem. Przez 25 lat prowadził losowania totalizatora sportowego, a teraz dzieli życie między Polskę a Hiszpanię, gdzie realizuje się jako aktor. W Polsce można go zobaczyć na scenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego w roli amerykańskiego producenta filmowego. Jak sam mówi, wygrana w Lotto to czysty przypadek, a nie żadne magiczne systemy. Cóż, może to dlatego, że szczęście wciąż krąży między Hiszpanią a Polską.
2: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, postanowił zabawić się z Meta AI, prosząc o stworzenie okładki albumu The Game. Efekt? 5 muzyków, z których tylko jeden przypomina Freddiego Mercury'ego, a reszta to zupełnie obce twarze. May nie kryje ironii, śmiejąc się z wizji, że sztuczna inteligencja ma rządzić światem. Muzyk ostrzega, że za tę technologiczną rewolucję możemy zapłacić wysoką cenę, a jego apel do premiera Wielkiej Brytanii, by powstrzymać budowę centrów danych, brzmi jak ostatni dzwonek przed katastrofą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Elvis Presley, niekwestionowany król rock'n'rolla, to postać, której nie sposób nie znać. Choć jego życie zakończyło się tragicznie w 1977 roku, jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów. Nawet Robert Plant z Led Zeppelin przyznaje, że Elvis był dla niego wielkim wzorem, a jego ulubioną piosenką króla jest A Big Hunk of Love. Cóż, nie każdy musi kochać Heartbreak Hotel. Elvis pozostaje ikoną, której blask nie gaśnie. Mimo że od jego śmierci minęło już prawie 50 lat. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, nie kryje zachwytu nad francuską grupą Gojira. W wywiadzie dla Rolling Stone podkreślił, że młode zespoły mają dziś pod górkę z powodu inflacji i niekorzystnych umów streamingowych. Gojira jednak nie przestaje iść naprzód, co udowodniła występem na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Nowy album zespołu jest już prawie gotowy, choć data premiery wciąż pozostaje tajemnicą. Cóż, może to i dobrze, bo przecież kto nie lubi odrobiny tajemnicy w świecie muzyki? The Who w 1969 roku zaskoczyli świat albumem Tommy, pokazując, że płyta może być czymś więcej niż tylko zbiorem piosenek. Choć ambitny projekt Lifehouse nie doszedł do skutku, zespół nie poddał się i w 1971 roku wydał Who's Next, który okazał się ich największym sukcesem. Album, pełen nowatorskich rozwiązań, zdobył szczyty list przebojów i do dziś uważany jest za jedno z najwybitniejszych dzieł w historii rocka. Cóż, czasem nieudane plany prowadzą do największych triumfów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Katowicach, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Węgrowie doszło do tragicznego morderstwa lekarki Walentyny Ojciec. Jej partner przyznał się do zbrodni, a sąd umieścił go w areszcie tymczasowym. Śledztwo dobiega końca, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu w Siedlcach. Sprawca może otrzymać karę dożywotniego pozbawienia wolności. W okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku, w którym ucierpiała 4-letnia dziewczynka. Matka dziecka, prowadząc auto bez prawa jazdy, wjechała w drzewo, próbując uniknąć zderzenia z łosiem. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń głowy i kręgosłupa. Prokuratura nie zastosowała aresztu wobec matki, biorąc pod uwagę jej stan psychiczny. W warszawskich Włochach mieszkańcy są zaniepokojeni obecnością podejrzanego mężczyzny, który po zmroku zagląda do okien domów. Tłumaczy się poszukiwaniem zaginionego kota, jednak jego częsta obecność budzi wątpliwości. Mężczyzna nie mówi po polsku, a jego zachowanie wzbudza obawy lokalnej społeczności. Policja nie potwierdziła jeszcze oficjalnych zgłoszeń w tej sprawie. Piasecznie zatrzymano 37-letniego kierowcę Skody, który miał prawie 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna uszkodził co najmniej 24 zaparkowane samochody, a następnie uderzył w mur. Po zatrzymaniu trafił do szpitala, a później został zwolniony. Policja bada, czy w jego organizmie były inne substancje psychoaktywne. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Od 1 września zmieniają się zasady przewozów konnych na trasie do Morskiego Oka. Konie będą teraz pokonywać trasę o długości niespełna 3 km, zamiast dotychczasowych ponad 7 km. Organizacja Otos Animals ocenia to jako krok w dobrą stronę, ale podkreśla, że problem przeciążenia zwierząt nadal pozostaje. Nowe zasady mają być testowane, by sprawdzić ich skuteczność w praktyce. Sezon na grzyby w Śląskiem zbliża się wielkimi krokami. Najlepszy czas na grzybobranie przypada od końca lata do jesieni, gdy pogoda sprzyja wysypowi. Warto odwiedzić lasy lublinieckie, okolice Pszczyny i Tychów, a także Beskid Śląski i Żywiecki. Pamiętajmy, że w rezerwatach i parkach narodowych zbieranie grzybów jest zabronione.
0: Tragiczny wypadek w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Dziś, 13 sierpnia, na poziomie 1000 zginął 48-letni ślusarz. Na mężczyznę zsunął się element demontowanej obudowy ścianowej. Pomimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się go uratować. Przyczyny wypadku badają obecnie odpowiednie służby.
1: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. Trzej młodzi mężczyźni mieli oblać 17-latka benzyną i podpalić. Nastolatek z rozległymi poparzeniami walczy o życie w szpitalu, utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Podejrzani usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i trafili do tymczasowego aresztu. Śledczy badają motywy ataku. W Kołobrzegu wszystkie plaże są dziś otwarte dla turystów. Po niedawnych problemach z jakością wody i wysokimi falami sytuacja się ustabilizowała. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdziła, że woda jest czysta i bezpieczna do kąpieli. Pogoda sprzyja wypoczynkowi z temperaturą powietrza i wody na poziomie 19 stopni Celsjusza oraz słabym wiatrem.
0: W centrum Bydgoszczy otwarto lokal inspirowany światem Harry'ego Pottera. Magiczna księgarnia na ulicy Gdańskiej oferuje wyjątkowe menu i wystrój nawiązujący do Hogwartu. Wśród atrakcji znajdziemy m.in. miotły, tiary i kominek z listami. Tymczasem fani czekają na nowy serial o Harrym Potterze, który zadebiutuje na HBO Max w grudniu.
1: W Białymstoku trwają obchody Święta Wojska Polskiego, które potrwają kilka dni. Główne uroczystości odbędą się w sobotę, 15 sierpnia, z kulminacją na Rynku Kościuszki o 12.30. W programie m.in. defilada wojskowa, msze święte oraz pikniki rodzinne. Dla miłośników militariów przygotowano piknik wojskowy i otwarcie parku militarnego przy Muzeum Wojska. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Sąd rejonowy w Łomży zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Izabeli J., podejrzanej o usiłowanie zabójstwa swojej babci. Kobieta miała zaatakować seniorkę nożem, rozbitą szklanką i tarką kuchenną, a także bić i kopać. Prokuratura twierdzi, że działała z zamiarem przywłaszczenia pieniędzy. Izabeli J. grozi kara co najmniej 15 lat więzienia lub dożywocie.
0: W Oleśnicy doszło do dramatycznego pościgu ulicami miasta. 20-letni obywatel Ukrainy, nie posiadając prawa jazdy, zignorował sygnały do zatrzymania i próbował uciec przed policją. Pościg zakończył się, gdy kierowca uderzył w policyjny pojazd. Mężczyzna został zatrzymany i skazany w trybie przyspieszonym, a także przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o opuszczenie Polski.
1: Na wrocławskiej ulicy Sopockiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego przechodzień odniósł poważne obrażenia. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego i apeluje do mieszkańców o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Mężczyzna w dniu zdarzenia miał na sobie szarą bluzkę, czarną kamizelkę i charakterystycznie spięte włosy. Każda informacja może pomóc w jego zatrzymaniu. We Wrocławiu, na wzgórzu Oporowskim, podczas częściowego zaćmienia słońca doszło do kontrowersyjnych zachowań. Niektórzy mieszkańcy urządzili piknik z alkoholem na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, co wywołało oburzenie. Dziennikarz Marcin Torcz nagłośnił sprawę, a Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie, podkreślając, że takie miejsca wymagają szczególnego szacunku. Instytut Pamięci Narodowej przypomina, że cmentarze wojenne to przestrzeń pamięci i edukacji historycznej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko jemu duetowi napastnika.

0: zostali uwięzieni w Norwegii. Gęsta mgła nad Wyspami Owczymi uniemożliwiła lądowanie, zmuszając samolot do powrotu do Bergen. Klub czeka teraz na decyzję UEFA w sprawie terminu rozegrania meczu.
1: Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Górnik Zabrze staje dziś przed kluczowym rewanżem z Ferencvarosem w eliminacjach Ligi Europy. Po porażce 0-1 w pierwszym meczu zespół jest zdeterminowany, by odrobić straty. Trener Michal Gasparik wierzy w awans, podkreślając znaczenie energii i wsparcie kibiców na własnym stadionie. Mecz zapowiada się emocjonująco, a Górnik liczy na niespodziankę. Natalia Bukowiecka, kapitan polskiej reprezentacji, stanie dziś do walki o obronę tytułu mistrzyni Europy na 400 metrów w Birmingham. Sprinterka jest w doskonałej formie, co potwierdzają jej ostatnie sukcesy, w tym złoto z Mistrzostw Polski w Białymstoku. Bukowiecka ma na koncie imponujące osiągnięcia, w tym rekord Polski, który wcześniej należał do Ireny Szewińskiej. Czy uda jej się ponownie zdobyć złoto dla Polski? Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach.
0: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte między innymi w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie.
0: Anna Lewandowska dołączyła do męża Roberta w Stanach Zjednoczonych. Po długiej podróży z Europy, zamiast odpoczywać, od razu udała się na intensywny trening w Chicago. Zdjęcia z ich pierwszych chwil w Stanach Zjednoczonych robią furorę w sieci, a fani są zachwyceni energią pary. Rodzina Lewandowskich cieszy się teraz wspólnym czasem w wiecznym mieście.
1: Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open.
0: Iga Świątek awansowała do finału prestiżowego turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Elinę Świtolinę w zaciętym meczu. W walce o tytuł zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Po zwycięstwie Świątek podzieliła się osobistymi refleksjami, mówiąc o trudnym sezonie i wsparciu swojego zespołu. Podkreśliła również umiejętności swojej rywalki, doceniając jej postawę na korcie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej. Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka przegrała z Nadine Visser zaledwie o 1/1 sekundy. Mimo emocjonującego finiszu i złożonego protestu wynik został utrzymany. Skrzyszowska wyraziła zadowolenie z medalu, podkreślając, że najważniejsze jest miejsce na podium.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Warszawie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecnie w Warszawie powietrze jest dobre, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Renata, główna bohaterka, zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej zachowanie może zniszczyć związek z Marcinem. Z pomocą przychodzi jej przyjaciółka Dominika, która doradza, jak uratować te relacje. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy Renata podejrzewa, że Marcin chce ją zamknąć w ośrodku dla osób z problemami emocjonalnymi. W międzyczasie w życiu Marcina pojawia się Daria, co dodatkowo zaostrza napięcia. Renata postanawia przeprosić ukochanego, ale jej nagła zmiana zachowania budzi podejrzenia Marcina. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi już w nowym sezonie Barw Szczęścia.
2: Panna Młoda w 172 odcinku zaskoczy widzów emocjonującym zwrotem akcji. Cichan, pełen zazdrości, nie zdoła wyrzucić Hanser i Melicha ze starego domu, co prowadzi do napiętej kolacji w rezydencji Develioglu. Hanser i Melich, trzymając się za ręce, odegrają przed Cichanem zakochaną parę, co wywoła jego wściekłość. Podczas tego spotkania Deria odkryje szokującą prawdę o dziecku Cichana i Bejzy, które w rzeczywistości urodziła Jonca. Konflikty i tajemnice rodzinne sięgną zenitu, a emocje będą kipieć. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 15 sierpnia, o godzinie 17.20 w TVP2. To wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci fanów serialu. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Hania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Hania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce. Na wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wiola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia. Rodzina opuszcza go, a Wiola nie zamierza mu wybaczyć, obawiając się, że jego działania zrujnują także jej karierę. To emocjonujący moment, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.05 na TVP2, Ewa i Romeo zaskoczą wszystkich swoim nagłym ślubem. Ta decyzja wywoła prawdziwą burzę w rodzinie, a opiekunowie młodych stanowczo sprzeciwią się ich wspólnemu zamieszkaniu. Grzelakowie i Elżbieta nie zgodzą się na obecność młodych małżonków pod jednym dachem, co zmusi ich do potajemnych spotkań. Dodatkowo pojawiają się plotki o ciąży Ewy, które mogą być jedynie intrygą. Czy to prawda? Czy tylko sposób na wymuszenie zgody na wspólne życie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki.
1: W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji.
2: Pierwsza Miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowej. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom? 4265 odcinku Na Wspólnej wybuchnie prawdziwa afera zegarkowa. Arek odkryje, że z jego kolekcji zniknęły 3 cenne zegarki. Początkowo podejrzenia padną na Maćka, jednak chłopak szybko wyjaśni, że w domu była Julka. Prawda o jej złodziejskich wybrykach w końcu wyjdzie na jaw. Ewa i Arek postanowią nie zamiatać sprawy pod dywan i udadzą się do Igora, by wyjaśnić sytuację. Julka nie będzie jednak obecna, gdyż będzie świętować udaną sprzedaż skradzionych zegarków. Igor, dowiedziawszy się o wszystkim, zdecyduje się na surowe konsekwencje wobec córki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1027 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Andrzej Duda, były prezydent Polski, nie cieszy się dużym poparciem w kwestii powrotu do polityki. Z najnowszego sondażu wynika, że tylko niecałe 19% respondentów chciałoby zobaczyć go ponownie aktywnego na scenie politycznej. Aż 61,5% badanych jest temu przeciwnych. Sondaż przeprowadzono 12 sierpnia przez pracownię SW Research.
0: Zmarł Zhu Rongji, były premier Chin, który odegrał kluczową rolę w transformacji gospodarczej kraju. Miał 97 lat. Jego kadencja w latach od 1998 do 2003 była czasem radykalnych reform, w tym restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw i wprowadzenia Chin do Światowej Organizacji Handlu. Zhu był znany z ostrego stylu i walki z korupcją, co przyczyniło się do ukształtowania współczesnej potęgi gospodarczej Chin. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie wycieku danych z firmy MAIDR, które prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W wyniku cyberataku ujawniono wrażliwe dane osobowe i medyczne niemal 19 milionów Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL jako środek ostrożności. Skradzione dane nie są obecnie dostępne w przestrzeni publicznej ani na sprzedaż. Radosław Sikorski jest najczęściej wskazywanym kandydatem na premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu zdobył 35% głosów, wyprzedzając Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Politolog profesor Kazimierz Kik podkreśla, że wysokie poparcie Sikorskiego wynika z jego samodzielności i profesjonalizmu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas chrztu fregaty o Rzeczpospolita Polska Wicher w Gdyni doszło do zaskakującego spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego. Kamery uchwyciły moment, gdy Tusk z uśmiechem uścisnął dłoń Nawrockiego i chwycił go za ramię, co wywołało spore zainteresowanie. Mimo politycznych różnic, obaj politycy na chwilę odłożyli na bok swoje spory, co zostało zauważone przez media. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli najwyższych władz państwowych.
2: Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę. Dziś na Zatoce Gdańskiej zostanie zwodowana o Rzeczpospolita Polska Wicher, pierwsza fregata programu Miecznik, co stanowi największą polską inwestycję morską od 1989 roku. Mimo nowoczesnego wyposażenia, okręt nie posiada kluczowego śmigłowca pokładowego, co ogranicza jego pełne zdolności operacyjne. Program zakupu śmigłowców, znany jako Kondor, jest opóźniony, co budzi obawy o przyszłe możliwości bojowe polskiej marynarki wojennej. Wicher ma wejść do służby w 2029 roku, ale brak śmigłowców może wpłynąć na bezpieczeństwo na Bałtyku.
0: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-letniej kobiety i 37-letniego mężczyzny pod zarzutem znęcania się nad trojgiem dzieci. Interwencja miała miejsce po zgłoszeniu o dziecku przebywającym bez opieki przy ruchliwej ulicy. Dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, a podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia. Policja podkreśla, że czujność mieszkańców była kluczowa dla szybkiego podjęcia działań.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Ślimaki na działkach to prawdziwa zmora dla ogrodników. Niszczą uprawy i roznoszą choroby. Skutecznym sposobem na ich pozbycie się jest pułapka z drożdży piekarskich i cukru. Wystarczy umieścić mieszankę w pojemniku obok zniszczonych grządek. Ślimaki zwabione zapachem wchodzą do środka i nie mogą się wydostać. Wczoraj w Bydgoszczy doszło do niebezpiecznego zdarzenia na rzece Brdzie. Mężczyzna wypadł z kajaka i nie mógł samodzielnie dotrzeć do brzegu. Na szczęście posterunkowy Krzysztof Sobczyk, wracając po służbie do domu, zauważył sytuację i natychmiast ruszył z pomocą. Dzięki jego szybkiej reakcji udało się bezpiecznie wyciągnąć kajakarza na brzeg. Jesień to doskonały czas na siew niektórych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, koper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy. Dzięki temu wiosną możemy cieszyć się wcześniejszymi plonami. Ważne jest, by nasiona trafiły do ziemi w odpowiednim momencie, gdy temperatura spadnie, aby uniknąć ich przedwczesnego kiełkowania. Przygotowanie gleby i odpowiedni dobór odmian to klucz do sukcesu. W Rudzie Śląskiej zatrzymano 63-letniego kierowcę autobusu miejskiego, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia i zakazał prowadzenia pojazdów przez 6 lat. Policja bada również, czy kierowca miał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia autobusu w Polsce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Yucca to roślina doniczkowa, która świetnie prezentuje się w każdym wnętrzu i jest łatwa w pielęgnacji. Kluczowe jest umiarkowane podlewanie i zapewnienie jej jasnego miejsca, ale bez ostrego słońca. W sezonie wzrostu warto ją regularnie nawozić, a domowy nawóz z drożdży może być dobrym wsparciem. Pamiętajmy, by nie przesadzać z ilością wody i nawozu, ponieważ yucca lepiej znosi przesuszenie niż nadmiar wilgoci.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Mariusz D., zwany Kojotem, wraz z przyjacielem Rafałem wybrał się na rowerową przejażdżkę. Uwielbiał dni, podczas których wsiadał na jednoślad i czuł tylko wiatr smagający go po policzkach. Kiedy więc mężczyzn zaczepiła grupa chuliganów, która zażądała oddania rowerów, nie mógł się zgodzić. Nie sądził jednak, że odmowa będzie miała tak tragiczny finał. Mariusz i Rafał próbowali uciekać, ale Kojot miał mniej szczęścia. Tego wieczoru wsiadł na rower po raz ostatni. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: To historia szczególnie straszna między innymi dlatego, że mogłaby spotkać każdego z nas. Wydarzyła się w zwykły wrześniowy wieczór 2011 roku w popularnym wśród mieszkańców Zielonki Parku Dębinki. 38-letni Mariusz D., zwany Kojotem, wybrał się na przejażdżkę rowerową, jedną z wielu, które odbył w swoim życiu. Był pasjonatem jednośladów, który nie wyobrażał sobie od czasu do czasu nie wsiąść za kierownicę. Liczne drogi do pokonania i tylko on, choć feralnego dnia, miał towarzystwo. Kolegę Rafała, zwanego Melonem, który także postanowił przejechać się rowerem po okolicy. 3 tygodnie wcześniej Mariusz obchodził swoje 38 urodziny. Był po rozwodzie, ale pozostawał z ex-żoną w dobrych relacjach. Wspólnie wychowywali zresztą nastoletnią już córkę. Gazeta Wyborcza podawała, że w oczach znajomych i świadków był osobą niekonfliktową. Raczej chętny, żeby komuś pomóc, niż przyłożyć, pisali dziennikarze. Na co dzień mężczyzna pracował w zakładzie w Zielonce jako operator wtryskarki. Nie miał wrogów, nie wdawał się w bójki. To, co go spotkało, było czystym przypadkiem i być może dlatego jest tak przerażające. Znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. W parku Dębinki w Zielonce zatrzymał się razem z kolegą Rafałem tylko na chwilę. Chcieli odetchnąć. Usiedli na pobliskiej ławce, rowery ustawili obok. Pora była późna, bo dochodziła godzina 22, ale mimo ciemności lokalizacja uznawana za bezpieczną, bo w pobliżu jest urząd i stacja kolejowa. Niemal centrum, więc co może się stać? Taka myśl mogła przemknąć rowerzystom przez głowy. Ich rozmowę nagle przerwała grupka osób. W 4-osobowej ekipie chuliganów z Ząbek znalazł się 23-letni Łukasz H., który miał im przewodzić i przy okazji siać postrach w okolicy. Zaczepili 2 przypadkowe osoby. Zażądali oddania im wszystkich kosztowności. Super Express relacjonował, że szczególnie zależało im na odebraniu mężczyznom rowerów, a na to pasjonaci jednośladów nie mogli się zgodzić. Odmówili, co doprowadziło do sprzeczki. Najpierw były słowa, a później czyny. Gdy Mariusz i Rafał zaprotestowali, zwykły rabunek przerodził się w akt niewyobrażalnej przemocy. Agresja napastników eskalowała w zastraszającym tempie. Degeneraci zaczęli bić swoje ofiary pięściami i rozbitymi butelkami, a jeden z nich wyciągnął nóż. Relacjonowali po latach od tych wydarzeń dziennikarze Super Expressu Izabela Kraj i Piotr Lis. Mariusz D. próbował instynktownie ratować się ucieczką. Wsiadł na rower i pedałował ile sił w nogach, lecz zdołał przejechać zaledwie kilkadziesiąt metrów, nim upadł. Okazało się, że dosięgnęło go ostrze noża. Kilka ciosów, w tym jeden w serce. Kolega Rafał, który do niego po chwili dołączył, szybko zadzwonił na numer alarmowy. Widział, że Mariusz mocno krwawi, podczas gdy on uniknął większości poważnych obrażeń. Miał tylko pociętą nożem kurtkę i był poobijany. Później w programie Uwaga TVN przywoływał, od czego wszystko się zaczęło. Siedzieliśmy na ławce, rozmawialiśmy, słuchaliśmy muzyki z telefonu. Przechodziły 4 osoby, zaczepili nas. Od tego zaczęła się awantura. Ja dostałem kilkanaście razy butelką, kolega został dźgnięty nożem. Tylko kątem oka widziałem, jak okłada go 2 napastników, mówił w rozmowie z dziennikarzami. Gdy mężczyźni walczyli o życie, napastnicy jak gdyby nigdy nic odeszli z miejsca zdarzenia. Porozjeżdżali się w swoje strony, wrócili do Ząbek, do swoich domów. Nie myśląc przesadnie o swoich ofiarach, położyli się spać. Na spokojny sen nie mógł za to liczyć Mariusz, którego stan od początku uznawano za krytyczny. Lekarze robili co w ich mocy, by uratować życie Kojota, lecz finalnie im się to nie udało. Mężczyzna następnego dnia zmarł w szpitalu, pozostawiając rodzinę i przyjaciół pogrążonych w żałobie. Policjantom nie od razu udało się złapać sprawców brutalnej napaści. Dopiero po około miesiącu poszukiwań natrafili na ślad 4-osobowej grupy agresorów. Śledczy nigdy nie ujawnili, jakie działania do tego doprowadziły, ale wszystko wskazuje na to, że ktoś doniósł na podejrzanych. W aktach sprawy znalazła się bowiem krótka notka, którą przekazał anonimowy informator o treści: zainteresujcie się Łukaszem H. z Ząbek. Kolejne kroki podjęte przez funkcjonariuszy były już tylko formalnością. Zatrzymano i aresztowano 4 osoby, a byli to Łukasz H., Artur F., Damian K. i Artur M. Co prawda dowody w sprawie nie były jednoznaczne, a podejrzani plątali się w zeznaniach i często zmieniali wersję wydarzeń, ale ostatecznie udało się ich postawić przed sądem. W czasie trwania procesu w mediach niejednokrotnie padały stwierdzenia wskazujące na wyjątkową bezsensowność zbrodni dokonanej z niskich pobudek. Bezpośrednim sprawcą zabójstwa, którego po wnikliwej analizie zgromadzonego materiału wskazał sąd, okazał się właśnie Łukasz H. Jak ustalił Super Express, kluczowe znaczenie miały między innymi zeznania anonimowego świadka, który rozpoznał w nim osobę wymachującą nożem. Wyszło na jaw, że napastnicy i rowerzyści nie byli jedynymi, którzy tego wieczoru znajdowali się na tamtym terenie. I to właśnie ten świadek pogrążył chuliganów. Proces sądowy rozpoczął się w lutym 2013 roku. Oskarżeni nie okazywali żadnej skruchy ani żalu za swój czyn, co tylko potęgowało negatywne emocje wśród opinii publicznej, która domagała się najwyższej kary dla sprawców. Ale adwokat Łukasza H. do samego końca próbowała bronić swojego klienta. Uważała, że należy go uniewinnić, ponieważ po godzinie 22 w panujących ciemnościach trudno było jednoznacznie zidentyfikować sprawcę, a wspomniany świadek mógł się pomylić lub czegoś nie dostrzec z uwagi na panujące na zewnątrz warunki. Podczas kolejnych rozpraw na jaw wychodziły natomiast szczegóły dotyczące zdarzenia. Gazeta Wyborcza opisywała, że mieszkańcy w Zielonce byli przerażeni tym, co się stało, bo przecież Park Dębinki to centrum miasta, a kojot miał mieszkać niedaleko, po drugiej stronie torów. Na jego pogrzeb przyszły zresztą tłumy osób, w tym kilkadziesiąt przyjechało na rowerach, na znak pasji, której oddawał się Mariusz D. Policja dreptała w miejscu. Główny świadek, czyli Melon, nie potrafił podać rysopisu napastników. Nie widział ich twarzy. Wiedział tylko, że było ich 4, a w parku nie ma kamer. Burmistrz Zielonki podjął decyzję o założeniu monitoringu dopiero po śmierci rowerzysty. Opisywali dziennikarze Wyborczej. Jeszcze zanim zgłosił się anonimowy świadek, policjanci pod lupę brali trudną młodzież z lokalnego ośrodka socjoterapii, na którą wskazywały wpisy internautów na różnych forach. Ale już o godzinie 19, jak potwierdzały dokumenty, wszyscy podopieczni byli w ośrodku. Trop okazał się nietrafiony. W czasie trwania śledztwa na komendę zgłaszało się wiele osób, które twierdziły, że mogły tego dnia widzieć sprawców. To była odpowiedź na apel funkcjonariuszy, którzy prosili o pomoc i obiecywali anonimowość. Świadkowie zarzekali się, że Mariusz D. na pewno nie miał wrogów, choć mundurowi i tak musieli zbadać ten wątek. Przeszukiwali jego dom, sprawdzali dokumenty, znajomych i każdy trop, który mógł ich doprowadzić do sprawców napaści. Przełom, jak już wiemy, nastąpił po miesiącu. Była tajemnicza wiadomość o Łukaszu H. i notatka, która mówiła o 4 podejrzanych. Namierzono ich za pomocą stacji logowań BTS, z którymi w okolicy w chwili napadu łączyły się telefony podejrzanych. Niewykluczone, że rzekoma notatka i list od anonima miały jedynie za zadanie chronić ważnego świadka, któremu w procesie nadano status incognito. Dane poznały tylko prokuratura i sąd. Nie podano ich nikomu innemu z uwagi na obawę o jego bezpieczeństwo. Zwłaszcza, że w sprawie zatrzymano więcej osób niż tylko tych, którzy uczestniczyli w napaści. 25 października 2011 roku policjanci zrobili nalot na łącznie 6 mieszkań, w których zatrzymano 8 osób. Pierwszy podczas przesłuchania pękł szczypior, który ze szczegółami opowiedział prokuratorowi, jak było, relacjonowała Gazeta Wyborcza. Łukasz H. miał niezbyt pochlebną opinię, nawet wśród kolegów. Miał od lat zaczepiać przypadkowych ludzi, grozić im siekierą czy atakować bez powodu. Wychowywał się w dysfunkcyjnej rodzinie, wpadł w używki, skończył tylko jedną klasę gimnazjum w zakładzie karnym w Barczewie, gdzie spędził 4 lata, skazany za rozbój, kradzież i włamanie. Wyszedł niedługo przed kolejną napaścią w maju 2011 roku, w wieku 23 lat. Po wyjściu na wolność poznał niejaką Martę, z którą wszedł w związek i u niej zamieszkał. Ona także oraz jej matka Agnieszka zostały postawione przed sądem z zarzutami o ukrywanie podejrzanego. Miały domyślać się, że mógł uczestniczyć w rozboju, a mimo tego nie zgłosić sprawy na policję. Łukasz H. oprócz oskarżenia o zabójstwo Mariusza D. przed sądem odpowiadał też za przestępstwo, którego dokonał kilka tygodni wcześniej. Miał zmusić swoją ofiarę do oddania wartej kilka tysięcy złotych biżuterii. Groził jej przy tym siekierą, którą wymachiwał jej przed twarzą. Pozostała trójka jego kompanów odpowiadała za próbę rozbójstwa rozboju w parku. Artur F. i Damian K. nie byli wcześniej karani, a Artur M. miał wyrok za jazdę pojazdami, będąc pod wpływem alkoholu. Prokuratura uważała, że to Łukasz H. kierował gangiem, choć ten nie przyznał się przed sądem do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wcześniej miał grozić kolegom: jak ktoś nas sprzeda, to tylko ty. Pamiętaj, jeśli nie ja, to ktoś inny cię załatwi. Te słowa, według Gazety Wyborczej, miał wypowiedzieć do Artura M., który zgodził się składać zeznania. To ten sam, który przed napaścią chciał wracać już do domu, czekała na niego żona, ale Łukasz namówił mężczyznę na ostatnią rundę po parku. Ten się zgodził, choć gdyby wrócił, może uniknąłby odsiadki. Wyrok zapadł w kwietniu 2014 roku. Sąd uznał Łukasza H. za winnego zarzucanego mu czynu. Wymierzając karę, nie miał żadnej litości. Łukasz H. jest młodym człowiekiem, ale wielokrotnie karanym. W ocenie sądu jest osobą kompletnie zdemoralizowaną, którą trzeba odizolować na długi czas, żeby chronić ludzi na ulicach. Jest agresywny, niestabilny emocjonalnie, zabił, a nie wykazuje żadnej skruchy. Musi zrozumieć, że normalny człowiek nie chodzi po ulicy z nożem w kominiarce, wymachując siekierą, mówił sędzia Adam Radziszewski, uzasadniając wyrok. Łukasz H. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo na tle rabunkowym, usiłowanie rozboju oraz wcześniejszą kradzież z użyciem siekiery. Pozostali oskarżeni zostali skazani na łagodniejsze kary, po 2,5 roku więzienia. Oni dawno wyszli już na wolność, a on, gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, pozostawał za kratami. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ania Rubik, niekwestionowana królowa wybiegów, nie zwalnia tempa nawet na wakacjach. Po Rwandzie i Majorce, teraz Ibiza stała się jej placem zabaw. Modelka łączy błogi relaks z aktywnym wypoczynkiem, a jej Instagram pęka w szwach od zdjęć, które pokazują, że figura modelki to nie mit. W przerwach od modowych obowiązków Ania nie boi się zrzucić stanika i pokazać, że na plaży czuje się jak ryba w wodzie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacyjne szaleństwa. Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a wraz z nim burza w szklance wody. Daniel Olbrychski dołącza do obsady, co wywołało lawinę krytyki w sieci. Ewa Kuryło, niczym rycerz na białym koniu, broni kolegi, twierdząc, że internetowi hejterzy to tylko trolle. Według niej wdawanie się w dyskusję z anonimowymi komentatorami jest równie sensowne, co rozmowa z kimś, kto właśnie obraził cię na ulicy. Grzegorz Wąs, znany aktor, postanowił zwolnić tempo i cieszyć się życiem z dala od blasku fleszy. Zamiast biegać z wywalonym językiem od jednego projektu do drugiego, wybiera tylko te, które naprawdę go interesują. Jego azyl to dom na wsi, który zbudował własnymi rękami, gdzie odpoczywa i spędza czas z rodziną. A gdy tylko ma chwilę, rusza w podróż, bo jak sam mówi, świat jest zbyt ciekawy, by go nie zwiedzać. Piotr Pręgowski wraca na ekrany jako niezapomniany Pietrek z Rancha. Po 10 latach aktor znowu wciela się w postać, która nauczyła go pokory i współpracy. Pręgowski z typowym dla siebie humorem przyznaje, że czas nie oszczędza nikogo. Ale jak sam mówi, to co się wydarzy, zobaczycie przed telewizorami. Cóż, wygląda na to, że Pietrek jest jak jazda na rowerze. Tego się nie zapomina.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Katarzyna Herman, prawdziwy kameleon polskiej sceny, obchodzi dziś swoje 55. urodziny. Aktorka, która zadebiutowała w Bożej Podszewce, przeszła niesamowitą metamorfozę, stając się ikoną dzięki roli w Magda M. Choć jej życie prywatne zaskoczyło wszystkich rozwodem w 2024 roku, na ekranie wciąż zaskakuje odważnymi rolami. Wiek to dla niej tylko liczba, a jej energia i pasja nie przestają zadziwiać.
2: W grudniu na ekrany wraca ostatni sezon kultowego Rancha. Wojciech Adamczyk obiecuje domknięcie wszystkich wątków, ale nie wszyscy bohaterowie wrócą na plan. Duo Spoko będzie musiało radzić sobie bez Joli, a serialowa Kinga, czyli Agnieszka Pawełkiewicz, nie pojawi się z powodu nieakceptacji scenariusza. Nie zobaczymy też dzieci Solejuków, które wybrały inne ścieżki kariery. Cóż, niektórzy bohaterowie pozostaną tylko w naszych wspomnieniach.
3: Filip Mettler, znany z talent show, znowu atakuje, tym razem z czwartym singlem O Miłość, który zapowiada jego debiutancki album. Utwór to mieszanka popu z rockowymi elementami, która ma szansę podbić listy przebojów. Mettler, od lat związany z muzyką, konsekwentnie buduje swoją karierę, a jego nowa piosenka to kolejny krok w drodze na szczyt. Czyżby szykował się nowy król polskiej sceny muzycznej? Czas pokaże. Świat filmu pogrążony w smutku po śmierci Andrzeja Bei Zaborskiego, niezapomnianego komendanta z serii U Pana Boga. Aktor odszedł w wieku 75 lat, pozostawiając po sobie niezliczone role i wspomnienia. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć fundację Pomóż Im – hospicjum dla dzieci. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 i 18 sierpnia w Białymstoku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Led Zeppelin, Metallica i Tool – trzy ikony muzyki, które łączy nie tylko status legend, ale i Bob Ludwig. Ten mistrz masteringu, mimo swoich 82 lat, wciąż czaruje dźwiękiem, pracując z największymi. To właśnie on nadał brzmienie Led Zeppelin II, a także najnowszemu albumowi Metalliki, 72 Seasons. Kto by pomyślał, że jeden człowiek może być tajemniczym spoiwem tych muzycznych gigantów?
2: Lipiec minął pod znakiem rockowych ikon, które z hukiem powróciły do Polski. System of a Down po niemal dekadzie zagrał dwa koncerty w Warszawie, a Marilyn Manson, mimo kontrowersji, przyciągnął tłumy w Łodzi. Jego żona, Lindsay Jusik, uwieczniła tę wizytę na zdjęciach, które teraz podbijają internet. A to nie koniec niespodzianek od Mansona, bo już jutro premiera jego nowego albumu One Assassination Under God, Chapter 2. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tym muzycznym szaleństwie. Atlas Arena w Łodzi znów na ustach wszystkich. W 2026 roku hala, która już od lat przyciąga największe gwiazdy, nie zwalnia tempa. Po występach takich legend jak Iron Maiden czy Depeche Mode, czas na kolejne rockowe emocje. Kto zagra? To pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Będzie głośno i tłoczno. Royal Blood wraca z hukiem. Ich piąty album Dead Company pojawi się już 13 listopada, a pierwszy singiel Ten Over Ten już teraz można usłyszeć w sieci. Po latach ciszy Mike Kerr i Ben Thatcher obiecują powrót do korzeni z surową, rockową energią. Ciekawe, czy nowy materiał rzeczywiście zdmuchnie nas z nóg, czy to tylko marketingowe czary-mary.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polacy nie robią kariery międzynarodowej? Marcin Patrzałek, gitarzysta z Kielc, udowadnia, że to mit. Jego talent docenił sam Slash, a koncerty w Azji przyciągają tłumy. Na Instagramie śledzi go ponad 4,2 miliona osób, a jego utwory biją rekordy popularności. W Polsce bilety na jego koncerty rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc może czas przestać narzekać na brak sukcesów za granicą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Katowicach z temperaturą 15 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 16 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie 39-letni mężczyzna z tasakiem zniszczył trzy skutery. Prąc, że przeszkodził.

0: chroniąc 17-letniego robotnika z Ukrainy, który na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Właściciel budynku, Andrzej Piliszek, twierdzi, że katastrofa była nieunikniona z powodu problemów konstrukcyjnych. Kamienica, znana jako Kamienica pod Rolexem, przejdzie kompleksową rewitalizację, a zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.
1: Dwa jeżozwierze nadal pozostają na wolności. Jeden z nich widziany był w Warszawie przy ulicy Kocjana, a drugi w miejscowości Wiersze w gminie Czosnów. Fundacja Kopytka z Nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich nowych obserwacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż może to być niebezpieczne.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Piasecznie doszło do nocnego rajdu, podczas którego pijany 37-latek uszkodził co najmniej 24 samochody. Mężczyzna zakończył swoją jazdę na murze i trafił do szpitala. Po wyjściu został zwolniony, ale czekają go dalsze czynności policyjne. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym incydencie. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że alkohol za kierownicą to zawsze złe połączenie.
1: 4-letnia dziewczynka walczy o życie po wypadku, do którego doszło w Kampinoskim Parku Narodowym. Jej matka straciła panowanie nad samochodem, próbując uniknąć łosia i uderzyła w drzewo. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń głowy i kręgosłupa. Prokuratura przesłuchała matkę, która przyznała się do prowadzenia auta bez prawa jazdy. W Siedlcach rusza proces w sprawie brutalnego zabójstwa lekarki z Węgrowa. Walentyna Ojciec została zamordowana przez swojego partnera, który przyznał się do winy. Ciało kobiety znaleziono na opuszczonej posesji, a sprawcy grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia trafi do sądu.
0: W Jaworznie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, który został oblany benzyną i podpalony. Chłopak walczy o życie w szpitalu z poważnymi oparzeniami. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn podejrzanych o ten czyn. 2 z nich usłyszało zarzuty usiłowania zabójstwa, a 3 podżegania do tego przestępstwa. Śledczy badają motywy ataku.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W poniedziałek, 17 sierpnia, Urząd Miejski będzie nieczynny, ale Urząd Stanu Cywilnego będzie działał normalnie od 7:30 do 17:30. Punkt paszportowy w Bytomiu nie będzie obsługiwał mieszkańców 14 i 17 sierpnia. Również PSZOK i Rzeczodzielnia przy Alei Jana Pawła II i ulicy Zabrzańskiej będą zamknięte 14 sierpnia.
1: Po sztormowej aurze, która zmusiła do zamknięcia plaż, dziś nad zachodniopomorskim wybrzeżem panuje spokój. Wszystkie kąpieliska w Łazach są otwarte i bezpieczne, a morze zachęca do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a woda ma 17 stopni. Nie odnotowano zakwitu sinic, więc woda jest przejrzysta i bezpieczna.
0: W centrum Bydgoszczy otwarto lokal inspirowany światem Harry'ego Pottera. Magiczna księgarnia oferuje nie tylko wyjątkowy klimat, ale także dania i napoje o magicznych nazwach. Tymczasem fani serii czekają na premierę nowego serialu o przygodach młodego czarodzieja, który zadebiutuje na HBO Max w grudniu. W rolach głównych zobaczymy Dominika McLaughlina jako Harry'ego oraz Arabelle Stanton i Alastaira Stouta jako Hermione i Rona.
1: Izabela J. została aresztowana na 3 miesiące za usiłowanie zabójstwa swojej babci podczas rozboju. Do zdarzenia doszło 2 sierpnia w gminie Śniadowo, gdzie kobieta brutalnie zaatakowała seniorkę, używając noża, rozbitej szklanki i tarki kuchennej. Prokuratura podejrzewa, że działała z zamiarem pozbawienia życia. Pokrzywdzona doznała poważnych obrażeń, ale dzięki szybkiej pomocy medycznej jej życie zostało uratowane.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu wybuchło oburzenie po tym, jak część mieszkańców urządziła piknik na cmentarzu żołnierzy polskich podczas obserwacji zaćmienia słońca. Dziennikarz Marcin Tosz opublikował nagranie, na którym widać, jak niektórzy uczestnicy piją alkohol między grobami. Wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej wyraził zaniepokojenie i przypomniał, że cmentarze wojenne to miejsce pamięci i szacunku. Internauci również wyrazili swoje oburzenie, podkreślając, że takie zachowanie jest nie do przyjęcia.
0: Wciąż nieznane są losy Wandy Szeptun, która zaginęła podczas biwaku nad Jeziorem Nyskim w 2009 roku. Pomimo intensywnych poszukiwań, policja nie znalazła żadnych śladów, które mogłyby wyjaśnić jej zniknięcie. Rodzina i służby nadal apelują o pomoc w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy. Zaginiona jest zarejestrowana w międzynarodowych bazach jako osoba poszukiwana.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka.

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie wpływu liczby zapytań kredytowych na ocenę zdolności kredytowej klientów. Urząd bada, czy mechanizmy stosowane przez BIK i banki mogły zniechęcać konsumentów do porównywania ofert kredytowych. W lipcu przeszukano siedziby BIK oraz kilku banków, w tym ING i mBanku, ale nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Zmiany w scoringu BIK prowadzone od 1 lipca są również przedmiotem analizy. UOKiK podkreśla, że sprawa ma znaczenie dla milionów kredytobiorców w Polsce.
2: Przed nami długi sierpniowy weekend, a wiele osób zastanawia się, jak będą otwarte sklepy przed 15 sierpnia. W piątek, 14 sierpnia, sklepy będą działać według standardowych godzin, więc zakupy można robić bez pośpiechu. Dyskonty i hipermarkety, takie jak Biedronka czy Lidl, będą otwarte do późnych godzin wieczornych. Warto jednak pamiętać, że 15 sierpnia to dzień ustawowo wolny od pracy, więc większość sklepów będzie zamknięta. Wyjątkiem będą stacje paliw, apteki dyżurujące oraz niektóre małe sklepy osiedlowe. Dlatego warto zaopatrzyć się wcześniej, by spokojnie cieszyć się wolnym czasem. Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój.
1: We wtorkowym losowaniu Lotto padła jedna szóstka, a szczęśliwy gracz zgarnął ponad 6 milionów złotych. Zwycięskie liczby to 11, 22, 25, 28, 31 i 33. Od tej kwoty zostanie jednak pobrany 10% podatek. Lotto Plus tym razem nie było głównej wygranej, ale padło 47 piątek, każda warta 3500 zł. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się dziś wieczorem, a główna wygrana wyniesie 2 miliony złotych. Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Od stycznia przyszłego roku ZUS wprowadzi znaczną podwyżkę renty wdowiej. Wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%, co zwiększy miesięczne wypłaty dla uprawnionych. Obecnie z renty wdowiej korzysta blisko milion osób, a średnia dodatkowa kwota wynosi 379 zł. Nowe przepisy przewidują jednak limit łącznej wysokości świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Warto pamiętać, że ponowne zawarcie małżeństwa powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń.
1: Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w przepisach dotyczących kar za wykroczenia drogowe. Od 1 stycznia 2028 roku za przekroczenie prędkości o ponad 71 km na godzinę grozi kara aż 7500 zł. Przejazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowym będzie kosztować 6000 zł. Właściciele pojazdów będą odpowiadać finansowo, jeśli nie wskażą kierowcy. Nowe przepisy przewidują 20% zniżkę, jeśli opłata zostanie uregulowana w ciągu 30 dni. System Canard nie zarejestruje wykroczeń przy przekroczeniu prędkości o mniej niż 10 km na godzinę. W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych propozycji do domu. Wśród nich wyróżnia się kuchenka mikrofalowa Tomado Superior za niecałe 150 zł, która łączy funkcjonalność z przystępną ceną. Dla miłośników gotowania dostępny jest także zestaw garnków Redstone, składający się z 7 elementów za niecałe 125 zł. Warto zwrócić uwagę na nowoczesne oświetlenie, takie jak przenośna lampa LED, która jest zarówno dekoracyjna, jak i praktyczna. Dla fanów muzyki Action oferuje bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel w cenie niecałe 65 zł. Na balkonach i tarasach świetnie sprawdzi się wielofunkcyjny pojemnik i stolik 2 w jednym keter.
2: Na nowe oszustwa związane z rezerwacjami wakacyjnymi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które mogą pojawić się po dokonaniu płatności za hotel. Oszuści wykorzystują dane rezerwacji, by wysłać prośbę o ponowną płatność, podszywając się pod serwis rezerwacyjny. Kliknięcie w link z takiej wiadomości prowadzi do fałszywej strony płatności, co może skutkować utratą pieniędzy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca weryfikację każdej prośby o płatność bezpośrednio na oficjalnej stronie lub w aplikacji. Zachowaj ostrożność i nie działaj pod presją czasu.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
1: Lockheed Martin ogłosił dużą inwestycję w rozwój Modular Payload Delivery System. To innowacyjne rozwiązanie ma zrewolucjonizować systemy uzbrojenia, oferując elastyczność i obniżając koszty produkcji. System opiera się na technologiach hipersonicznych, co zapewnia wysoką efektywność i niezawodność. Celem jest stworzenie elastycznych systemów, które można wykorzystać zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Inwestycja wpisuje się w globalne dążenia do zwiększenia zdolności obronnych i przyspieszenia rozwoju technologii wojskowych. Dzięki temu projektowi możliwe będzie szybsze wyposażenie wojsk w nowoczesne systemy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry. Natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Szpital miejski w Miastku zawiesił działalność oddziału chirurgii, ale mimo to przeprowadzano tam setki operacji. Neurochirurdzy wykonali ponad 450 zabiegów, które mogły być niewłaściwie rozliczane jako pełne hospitalizacje. Narodowy Fundusz Zdrowia, który twierdzi, że nie wiedział o zawieszeniu, nałożył na szpital karę w wysokości 13 milionów złotych. Obecnie placówka zaprzestała działalności leczniczej, a jej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wygasły.
3: Prezydent Karol Nawrocki podpisał dziś ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych, która wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują zwolnienie z podatku Belki dla aktywów do 100 tysięcy złotych, co ma zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania i inwestowania. Rząd liczy, że dzięki temu na warszawską giełdę trafi do 2030 roku około 25 miliardów złotych. W ramach tej samej uroczystości prezydent podpisał jeszcze 4 inne ustawy.
2: Kijów uruchamia nową strategię wizerunkową, aby poprawić relacje z Polską. Biuro Wołodymyra Zełenskiego angażuje agencję PR i polskie media, aby dotrzeć do Polaków przychylnych Ukrainie. Ukraińskie służby będą badać rosyjskie wpływy destabilizujące relacje między krajami. Tymczasem rozmowy o tranzycie ukraińskiego zboża przez Polskę mogą skomplikować te plany. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska, podobnie jak inne kraje NATO, otrzymuje wnioski o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Mimo presji ze strony sojuszników, decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły i będą podejmowane przez polski rząd. Minister podkreślił, że wsparcie Ukrainy jest strategicznie ważne, ale decyzje muszą uwzględniać bezpieczeństwo Polski. Wicepremier zapowiedział także telekonferencję z ministrem obrony Ukrainy, aby omówić dalsze kroki współpracy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła 14-osobową rosyjską siatkę szpiegowską, która zbierała dane o samolotach F-16 i Mirage 2000. Informacje te miały posłużyć Rosji do planowania ataków na ukraińskie lotniska. Zatrzymani agenci działali z różnych regionów Ukrainy, fotografując obiekty wojskowe i zbierając szczegóły dotyczące lotów. Wśród podejrzanych znalazł się także dowódca Eskadry Lotniczej Sił Zbrojnych Ukrainy, który przekazywał dane z własnej inicjatywy. Śledztwo trwa, a SBU zapowiada dalsze działania.
2: W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej. Orchidee, popularne rośliny doniczkowe, wymagają specjalnej pielęgnacji, zwłaszcza pod koniec lata. Kluczem do ich bujnego kwitnienia jest odpowiednie podłoże i drenaż. Ciekawym trikiem jest użycie korków po winie, które poprawiają przepuszczalność ziemi i wspomagają rozwój rośliny. Pamiętajmy też o regularnym zraszaniu liści i utrzymaniu odpowiedniej wilgotności powietrza.
3: Policjanci z Białegostoku zatrzymali 42-latka, który z wiatrówki ostrzelał samochód i okno klatki schodowej na osiedlu Nowe Miasto. Straty oszacowano na ponad 3 tysiące złotych. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Małopolscy policjanci udaremnili serię oszustw metodą na legendę, zatrzymując 33-letniego mężczyznę przewożącego blisko 100 tysięcy złotych pochodzących z przestępstw. Dzięki szybkiej wymianie informacji między jednostkami udało się zapobiec kolejnym kradzieżom. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przewożąc pieniądze od zmanipulowanych seniorów z Podkarpacia. Policja nadal bada jego udział w innych oszustwach na terenie kraju. W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją i podpalony podczas spotkania nastolatków. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany przebywa w śpiączce farmakologicznej, a śledztwo w tej sprawie trwa. Rozmrażanie zamrażarki może być mniej uciążliwe dzięki prostemu trikowi. Wystarczy użyć folii aluminiowej, która przyspiesza topnienie lodu. Po wyłączeniu i opróżnieniu zamrażarki obłóż jej ścianki folią, a dodatkowo ustaw naczynie z ciepłą wodą. To połączenie może znacznie skrócić czas rozmrażania. Regularne usuwanie cienkiej warstwy lodu również ułatwi ten proces. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i granat. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Klasyczne imiona wracają do łask, ale Krystyna nie zdobywa popularności wśród współczesnych rodziców. Mimo że w Polsce żyje ponad 383 tysiące kobiet o tym imieniu, w 2025 roku nadano je zaledwie 89 dziewczynkom. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Krystyna była jednym z najczęściej wybieranych imion w czasach PRL-u.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Poznaniu rusza Bittersweet Festival, a pierwszy dzień zapowiada się jak prawdziwy maraton muzyczny. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Becky Hill, Jessie J, Lorde i Gorillaz, a to wszystko w jednym dniu. Gorillaz, świętując 25-lecie swojego debiutu, zamkną wieczór, ale to nie koniec. Paul Kalkbrenner zadba o to, by noc trwała dalej. Organizatorzy nie oszczędzają publiczności, serwując mieszankę popu, elektroniki i alternatywy. Kto potrzebuje snu, kiedy można bawić się do rana? Helena Englert, córka znanych aktorów, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją i zachowaniem. W upalne dni, kiedy większość z nas marzy o lekkich sandałach, ona wybrała skórzane kozaki, a na dodatek, zamiast samochodu, przemieszcza się elektryczną hulajnogą. I to nie byle jak, bo łamiąc przepisy drogowe, przejeżdża po przejściu dla pieszych. Cóż, może to jej sposób na przygotowanie się do Tańca z Gwiazdami, gdzie wystąpi z Romanem Osadkim. Oby tylko nie skończyło się to mandatem i bolesnymi otarciami. W Mrozach szykuje się prawdziwa muzyczna uczta, choć nazwa miejscowości może sugerować coś zupełnie innego. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek czy Alicja Szemplińska, a temperatura ma sięgnąć aż 30 stopni Celsjusza. Organizatorzy, lata z radiem i telewizją polską, nie zwalniają tempa, serwując nam kolejną porcję hitów w wyjątkowych aranżacjach. Cóż, jeśli pogoda nie rozpieszcza, to przynajmniej muzyka rozgrzeje serca. Małgorzata Socha, znana i uznana aktorka, wspomina swoje początki w branży filmowej, które przypominały raczej survival w dżungli pełnej męskich spojrzeń. Lata 90. i początek 2000. to czas, kiedy kobiety na ekranie były traktowane jak ozdobne bibeloty, najlepiej bez ubrania. Socha, która sama doświadczyła tego na własnej skórze, żałuje swoich rozbieranych scen, ale cieszy się, że dziś role kobiece są bardziej pogłębione i ciekawe. Na szczęście czasy, gdy aktorki były tylko ładnym dodatkiem, to już przeszłość.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Hollywood znowu gorąco, ale tym razem nie z powodu nowego hitu kinowego. Syn legendarnego reżysera Roba Reinera, Nick Reiner, został formalnie oskarżony o podwójne morderstwo swoich rodziców. Ława przysięgłych twierdzi, że Nick nie tylko planował atak, ale i czatował na swoje ofiary, co brzmi jak scenariusz z najgorszego thrillera. Proces rusza 15 września, a Nickowi grozi nawet kara śmierci. Cóż, życie pisze najbardziej przerażające scenariusze. Tomasz Wygoda, znany choreograf, znów wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami w Polsacie. Człowiek, który potrafi porównać ruch do płynącej fali, spędza czas między Warszawą a swoim mazurskim azylem. W otoczeniu przyrody i ukochanych harcików włoskich, Wygoda cieszy się ciszą i spokojem, przygotowując się do kolejnych tanecznych wyzwań. Ciekawe, czy jego miłość do natury przełoży się na oceny uczestników programu. Ryszard Rembiszewski, znany wszystkim jako Pan Lotto, mimo że nigdy nie wygrał fortuny, wciąż jest spełnionym człowiekiem. Przez 25 lat prowadził losowania totalizatora sportowego, a teraz dzieli życie między Polskę a Hiszpanię, gdzie realizuje się jako aktor. W Polsce można go zobaczyć na scenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego w roli amerykańskiego producenta filmowego. Jak sam mówi, wygrana w Lotto to czysty przypadek, a nie żadne magiczne systemy. Cóż, może to dlatego, że szczęście wciąż krąży między Hiszpanią a Polską. Maciej Maleńczuk, urodzony buntownik, który z ulicznego barda stał się ikoną elegancji, wciąż zaskakuje. Jego droga od krakowskich ulic do scenicznych świateł to gotowy scenariusz na film. Zaczynał jako charyzmatyczny frontman Pudelsów, a dziś w eleganckim garniturze nadal porusza tłumy swoją bezkompromisowością. Jego głęboki baryton i ostre teksty wciąż budzą emocje, a on sam nie zwalnia tempa, łącząc muzykę z aktorstwem i poezją.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, postanowił zabawić się z Meta AI, prosząc o stworzenie okładki albumu The Game. Efekt? 5 muzyków, z których tylko jeden przypomina Freddiego Mercury'ego, a reszta to zupełnie obce twarze. May nie kryje ironii, śmiejąc się z wizji, że sztuczna inteligencja ma rządzić światem. Muzyk ostrzega, że za tę technologiczną rewolucję możemy zapłacić wysoką cenę, a jego apel do premiera Wielkiej Brytanii, by powstrzymać budowę centrów danych, brzmi jak ostatni dzwonek przed katastrofą.
1: Elvis Presley, niekwestionowany król rock'n'rolla, to postać, której nie sposób nie znać. Choć jego życie zakończyło się tragicznie w 1977 roku, jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów. Nawet Robert Plant z Led Zeppelin przyznaje, że Elvis był dla niego wielkim wzorem, a jego ulubioną piosenką króla jest A Big Hunk of Love. Cóż, nie każdy musi kochać Heartbreak Hotel. Elvis pozostaje ikoną, której blask nie gaśnie, mimo że od jego śmierci minęło już prawie 50 lat. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, nie kryje zachwytu nad francuską grupą Gojira. W wywiadzie dla Rolling Stone podkreślił, że młode zespoły mają dziś pod górkę z powodu inflacji i niekorzystnych umów streamingowych. Gojira jednak nie przestaje iść naprzód, co udowodniła występem na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Nowy album zespołu jest już prawie gotowy, choć data premiery wciąż pozostaje tajemnicą. Cóż, może to i dobrze, bo przecież kto nie lubi odrobiny tajemnicy w świecie muzyki?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa jeżozwierze wciąż na wolności. Jeden z nich widziany był na warszawskim Bemowie, drugi w miejscowości Wiersze w Puszczy Kampinoskiej. Fundacja Kopytka z nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich informacji o ich lokalizacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż kontakt z ich kolcami może być niebezpieczny. W warszawskich Włochach mieszkańcy są zaniepokojeni obecnością podejrzanego mężczyzny, który po zmroku zagląda do okien domów. Tłumaczy się poszukiwaniem zaginionego kota, jednak jego częsta obecność budzi wątpliwości. Mężczyzna nie mówi po polsku, a jego zachowanie wzbudza obawy lokalnej społeczności. Policja nie potwierdziła jeszcze oficjalnych zgłoszeń w tej sprawie.
2: Wczoraj w centrum Warszawy doszło do zawalenia się stropów w zabytkowej kamienicy przy ulicy Książęcej. W wyniku wypadku lekko ranny został 17-letni pracownik z Ukrainy, który został przewieziony do szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a inspektorzy budowlani badają przyczyny katastrofy. Kamienica, znana jako kamienica pod Rolexem, ma zostać przekształcona w luksusowy apartamentowiec.
1: Od 1 września zmieniają się zasady przewozów konnych na trasie do Morskiego Oka. Konie będą teraz pokonywać trasę o długości niespełna 3 km, zamiast dotychczasowych ponad 7 km. Organizacja OTOS Animals ocenia to jako krok w dobrą stronę, ale podkreśla, że problem przeciążenia zwierząt nadal pozostaje. Nowe zasady mają być testowane, by sprawdzić ich skuteczność w praktyce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sezon na grzyby w Śląskiem zbliża się wielkimi krokami. Najlepszy czas na grzybobranie przypada od końca lata do jesieni, gdy pogoda sprzyja wysypowi. Warto odwiedzić lasy lublinieckie, okolice Pszczyny i Tychów, a także Beskid Śląski i Żywiecki. Pamiętajmy, że w rezerwatach i parkach narodowych zbieranie grzybów jest zabronione.
2: Tragiczny wypadek w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Dziś, 13 sierpnia, na poziomie 1000 zginął 48-letni ślusarz. Na mężczyznę zsunął się element demontowanej obudowy ścianowej. Pomimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się go uratować. Przyczyny wypadku badają obecnie odpowiednie służby.
1: Dziś rano na ulicy Raciborskiej w Sośnicowicach doszło do poważnego wypadku z udziałem pieszego. 71-letni mężczyzna został potrącony przez samochód i przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Kierowca pojazdu był trzeźwy, a policja prowadzi dalsze czynności w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Na miejscu występują utrudnienia w ruchu drogowym, a służby apelują o ostrożność. W Kołobrzegu wszystkie plaże są dziś otwarte dla turystów. Po niedawnych problemach z jakością wody i wysokimi falami sytuacja się ustabilizowała. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdziła, że woda jest czysta i bezpieczna do kąpieli. Pogoda sprzyja wypoczynkowi z temperaturą powietrza i wody na poziomie 19 stopni Celsjusza oraz słabym wiatrem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku trwają obchody Święta Wojska Polskiego, które potrwają kilka dni. Główne uroczystości odbędą się w sobotę, 15 sierpnia, z kulminacją na Rynku Kościuszki o 12.30. W programie m.in. defilada wojskowa, msze święte oraz pikniki rodzinne. Dla miłośników militariów przygotowano piknik wojskowy i otwarcie parku militarnego przy Muzeum Wojska. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Sąd rejonowy w Łomży zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Izabeli J., podejrzanej o usiłowanie zabójstwa swojej babci. Kobieta miała zaatakować seniorkę nożem, rozbitą szklanką i tarką kuchenną, a także bić i kopać. Prokuratura twierdzi, że działała z zamiarem przywłaszczenia pieniędzy. Izabeli J. grozi kara co najmniej 15 lat więzienia lub dożywocie.
2: Dziś wieczorem Jagiellonia Białystok zmierzy się z Rangers FC w rewanżowym meczu o awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Po zwycięstwie 2-1 u siebie, drużyna z Podlasia przybyła do Glasgow z nadzieją na sukces. Trener Adrian Siemieniec podkreśla, że zespół jest gotowy na trudne wyzwanie i skupia się na grze. Mecz rozpocznie się o 20.30, a transmisję można śledzić w Polsat Sport 2 i Super Polsacie.
1: Sąd w Łomży zdecydował o przeniesieniu 4-letniej dziewczynki do pieczy zastępczej po tym, jak wypadła z 5. piętra. Dziecko zostało uratowane przez przechodniów, którzy złapali je w koc. Matka dziewczynki była pod wpływem alkoholu, a ojciec przebywał za granicą. Decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna, co oznacza możliwość odwołania się przez rodziców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na wrocławskiej ulicy Sopockiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego przechodzień odniósł poważne obrażenia. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego i apeluje do mieszkańców o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Mężczyzna w dniu zdarzenia miał na sobie szarą bluzkę, czarną kamizelkę i charakterystycznie spięte włosy. Każda informacja może pomóc w jego zatrzymaniu. We Wrocławiu, na Wzgórzu Oporowskim, podczas częściowego zaćmienia słońca doszło do kontrowersyjnych zachowań. Niektórzy mieszkańcy urządzili piknik z alkoholem na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, co wywołało oburzenie. Dziennikarz Marcin Torcz nagłośnił sprawę, a Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie, podkreślając, że takie miejsca wymagają szczególnego szacunku. Instytut Pamięci Narodowej przypomina, że cmentarze wojenne to przestrzeń pamięci i edukacji historycznej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju, w Białymstoku, na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Białymstoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wisła Kraków rozpoczęła nowy sezon z przytupem, a wszystko dzięki hiszpańskiemu duetowi napastników. Jordi Sanchez, po powrocie do formy, prowadzi w klasyfikacji strzelców z 4 golami. Jego rodak, Angel Rodado, zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie, dedykując ją zmarłej babci. Trener Mariusz Job podkreśla, że drużyna oswaja się z najwyższą ligą, choć wciąż zdarzają się momenty stresu.
1: Jan Kuchta, czeski napastnik, dołącza do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie ze Sparty Praga. Trener Marek Papszun wierzy, że Kuchta, mimo wcześniejszych niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla.

0: Europejskich Pucharów.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu. Górnik Zabrze staje dziś przed kluczowym rewanżem z Ferencvarosem w eliminacjach Ligi Europy. Po porażce 0-1 w pierwszym meczu zespół jest zdeterminowany, by odrobić straty. Trener Michal Gasparik wierzy w awans, podkreślając znaczenie energii i wsparcie kibiców na własnym stadionie. Mecz zapowiada się emocjonująco, a Górnik liczy na niespodziankę. Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans? Natalia Bukowiecka, kapitan polskiej reprezentacji, stanie dziś do walki o obronę tytułu mistrzyni Europy na 400 metrów w Birmingham. Sprinterka jest w doskonałej formie, co potwierdzają jej ostatnie sukcesy, w tym złoto z Mistrzostw Polski w Białymstoku. Bukowiecka ma na koncie imponujące osiągnięcia, w tym rekord Polski, który wcześniej należał do Ireny Szewińskiej. Czy uda jej się ponownie zdobyć złoto dla Polski?
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach.
2: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte między innymi w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
0: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie. Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na przygotowaniach do nadchodzącego US Open.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Iga Świątek awansowała do finału prestiżowego turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Elinę Świtolinę w zaciętym meczu. W walce o tytuł zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Po zwycięstwie Świątek podzieliła się osobistymi refleksjami, mówiąc o trudnym sezonie i wsparciu swojego zespołu. Podkreśliła również umiejętności swojej rywalki, doceniając jej postawę na korcie. Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Na ten moment w Warszawie jakość powietrza jest dobra, a w Bydgoszczy umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Renata, główna bohaterka, zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej zachowanie może zniszczyć związek z Marcinem. Z pomocą przychodzi jej przyjaciółka Dominika, która doradza, jak uratować te relacje. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy Renata podejrzewa, że Marcin chce ją zamknąć w ośrodku dla osób z problemami emocjonalnymi. W międzyczasie w życiu Marcina pojawia się Daria, co dodatkowo zaostrza napięcia. Renata postanawia przeprosić ukochanego, ale jej nagła zmiana zachowania budzi podejrzenia Marcina. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi już w nowym sezonie Barw Szczęścia.
2: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Hania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Hania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce. Na wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wiola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia. Rodzina opuszcza go, a Wiola nie zamierza mu wybaczyć, obawiając się, że jego działania zrujnują także jej karierę. To emocjonujący moment, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. W nowym sezonie Pierwszej Miłości Emilka staje przed kolejnymi wyzwaniami. Po bolesnym rozstaniu z Fryderykiem, który okazał się prowadzić podwójne życie, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Samotność i chwile słabości nie ułatwiają jej zadania. Tymczasem Bartek, były partner Emilki, buduje życie z Iloną. Ich związek wydaje się stabilny, ale tajemnica z przeszłości Ilony może wszystko zmienić. Czy przeszłość zniszczy ich relacje? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Szykuje się emocjonujący sezon, pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.05 na TVP2, Ewa i Romeo zaskoczą wszystkich swoim nagłym ślubem. Ta decyzja wywoła prawdziwą burzę w rodzinie, a opiekunowie młodych stanowczo sprzeciwią się ich wspólnemu zamieszkaniu. Grzelakowie i Elżbieta nie zgodzą się na obecność młodych małżonków pod jednym dachem, co zmusi ich do potajemnych spotkań. Dodatkowo pojawiają się plotki o ciąży Ewy, które mogą być jedynie intrygą. Czy to prawda? Czy tylko sposób na wymuszenie zgody na wspólne życie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji.
2: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowej. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz małe zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Andrzej Duda, były prezydent Polski, nie cieszy się dużym poparciem w kwestii powrotu do polityki. Z najnowszego sondażu wynika, że tylko niecałe 19% respondentów chciałoby zobaczyć go ponownie aktywnego na scenie politycznej. Aż 61,5% badanych jest temu przeciwnych. Sondaż przeprowadzono 12 sierpnia przez pracownię SW Research. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny. Jako miejsce pobytu wskazał Tyraspol w separatystycznym regionie Naddniestrza. Mołdawskie władze nie mają informacji o jego obecności i nie otrzymały formalnej prośby w tej sprawie. Polska prokuratura i służby zwracają się o pomoc do mołdawskich partnerów.
0: Zmarł Zhu Rongji, były premier Chin, który odegrał kluczową rolę w transformacji gospodarczej kraju. Miał 97 lat. Jego kadencja w latach od 1998 do 2003 była czasem radykalnych reform, w tym restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw i wprowadzenia Chin do Światowej Organizacji Handlu. Zhu był znany z ostrego stylu i walki z korupcją, co przyczyniło się do ukształtowania współczesnej potęgi gospodarczej Chin. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie wycieku danych z firmy MIDR, które prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W wyniku cyberataku ujawniono wrażliwe dane osobowe i medyczne niemal 19 milionów Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL jako środek ostrożności. Skradzione dane nie są obecnie dostępne w przestrzeni publicznej ani na sprzedaż.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas chrztu fregaty o Rzeczpospolita Polska Wicher w Gdyni doszło do zaskakującego spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego. Kamery uchwyciły moment, gdy Tusk z uśmiechem uścisnął dłoń Nawrockiego i chwycił go za ramię, co wywołało spore zainteresowanie. Mimo politycznych różnic, obaj politycy na chwilę odłożyli na bok swoje spory, co zostało zauważone przez media. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli najwyższych władz państwowych.
2: Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu nieustającej aktywności wulkanu Etna. Tysiące podróżnych, w tym wielu Polaków, utknęło na Sycylii, czekając na możliwość powrotu do domu. Władze lotniska przedłużyły zakaz lotów do godziny 2 w nocy, z czwartku na piątek. Tymczasem część turystów korzysta z okazji, by podziwiać spektakularne erupcje wulkanu. Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś na Zatoce Gdańskiej zostanie zwodowana o Rzeczpospolita Polska Wicher, pierwsza fregata programu Miecznik, co stanowi największą polską inwestycję morską od 1989 roku. Mimo nowoczesnego wyposażenia, okręt nie posiada kluczowego śmigłowca pokładowego, co ogranicza jego pełne zdolności operacyjne. Program zakupu śmigłowców, znany jako Kondor, jest opóźniony, co budzi obawy o przyszłe możliwości bojowe polskiej marynarki wojennej. Wicher ma wejść do służby w 2029 roku, ale brak śmigłowców może wpłynąć na bezpieczeństwo na Bałtyku.
0: Wczoraj w Bydgoszczy doszło do niebezpiecznego zdarzenia na rzece Brdzie. Mężczyzna wypadł z kajaka i nie mógł samodzielnie dotrzeć do brzegu. Na szczęście posterunkowy Krzysztof Sobczyk, wracając po służbie do domu, zauważył sytuację i natychmiast ruszył z pomocą. Dzięki jego szybkiej reakcji udało się bezpiecznie wyciągnąć kajakarza na brzeg. Jesień to doskonały czas na siew niektórych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, hopper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy. Dzięki temu wiosną możemy cieszyć się wcześniejszymi plonami. Ważne jest, by nasiona trafiły do ziemi w odpowiednim momencie, gdy temperatura spadnie, aby uniknąć ich przedwczesnego kiełkowania. Przygotowanie gleby i odpowiedni dobór odmian to klucz do sukcesu. Policjanci z Olsztyna zatrzymali dwóch poszukiwanych mężczyzn. 46-latek, podejrzany o pranie pieniędzy i handel narkotykami, został ujęty w Hiszpanii dzięki międzynarodowej współpracy. Z kolei 30-latek, skazany za wyłudzanie kredytów, został zatrzymany na terenie powiatu olsztyńskiego. Obaj mężczyźni trafią do aresztu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Yucca to roślina doniczkowa, która świetnie prezentuje się w każdym wnętrzu i jest łatwa w pielęgnacji. Kluczowe jest umiarkowane podlewanie i zapewnienie jej jasnego miejsca, ale bez ostrego słońca. W sezonie wzrostu warto ją regularnie nawozić, a domowy nawóz z drożdży może być dobrym wsparciem. Pamiętajmy, by nie przesadzać z ilością wody i nawozu, ponieważ yucca lepiej znosi przesuszenie niż nadmiar wilgoci.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Rubik, niekwestionowana królowa wybiegów, nie zwalnia tempa nawet na wakacjach. Po Rwandzie i Majorce, teraz Ibiza stała się jej placem zabaw. Modelka łączy błogi relaks z aktywnym wypoczynkiem, a jej Instagram pęka w szwach od zdjęć, które pokazują, że figura modelki to nie mit. W przerwach od modowych obowiązków Ania nie boi się zrzucić stanika i pokazać, że na plaży czuje się jak ryba w wodzie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacyjne szaleństwa. Serial Reacher powraca z czwartym sezonem na Prime Video, a fani już mogą cieszyć się trzema pierwszymi odcinkami. Tym razem Jack Reacher, grany przez Alana Richsona, wplątuje się w dramatyczną intrygę, która prowadzi go do walki z bezlitosnymi wrogami powiązanymi z najwyższymi szczeblami władzy. Dla tych, którym mało Reachera, platforma przygotowała spin-off Negley, który pojawi się w całości po zakończeniu obecnego sezonu. Ciekawe, czy Frances Negley, grana przez Marię Sten, dorówna swojemu mentorowi w rozwiązywaniu zagadek. Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a wraz z nim burza w szklance wody. Daniel Olbrychski dołącza do obsady, co wywołało lawinę krytyki w sieci. Ewa Kuryło, niczym rycerz na białym koniu, broni kolegi, twierdząc, że internetowi hejterzy to tylko trolle. Według niej wdawanie się w dyskusję z anonimowymi komentatorami jest równie sensowne, co rozmowa z kimś, kto właśnie obraził cię na ulicy. Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, doczeka się własnego muralu w Opolu. Władze miasta postanowiły uczcić jej wkład w kulturę, umieszczając jej wizerunek na osiedlu Chabrów, co idealnie pasuje do jej kwiatowego stylu. A sama Maryla, zamiast odpoczywać na zasłużonej emeryturze, pracuje nad nowym albumem i filmem o swoim barwnym życiu. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na leniuchowanie nawet po pół wieku kariery.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Piotr Pręgowski wraca na ekrany jako niezapomniany Pietrek z Rancha. Po 10 latach aktor znowu wciela się w postać, która nauczyła go pokory i współpracy. Pręgowski z typowym dla siebie humorem przyznaje, że czas nie oszczędza nikogo, ale jak sam mówi, to co się wydarzy, zobaczycie przed telewizorami. Cóż, wygląda na to, że Pietrek jest jak jazda na rowerze. Tego się nie zapomina.
2: Katarzyna Herman, prawdziwy kameleon polskiej sceny, obchodzi dziś swoje 55. urodziny. Aktorka, która zadebiutowała w Bożej Podszewce, przeszła niesamowitą metamorfozę, stając się ikoną dzięki roli w Magda M. Choć jej życie prywatne zaskoczyło wszystkich rozwodem w 2024 roku, na ekranie wciąż zaskakuje odważnymi rolami. Wiek to dla niej tylko liczba, a jej energia i pasja nie przestają zadziwiać.
1: W grudniu na ekrany wraca ostatni sezon kultowego Rancha. Wojciech Adamczyk obiecuje domknięcie wszystkich wątków, ale nie wszyscy bohaterowie wrócą na plan. Duo Spoko będzie musiało radzić sobie bez Joli, a serialowa Kinga, czyli Agnieszka Pawełkiewicz, nie pojawi się z powodu nieakceptacji scenariusza. Nie zobaczymy też dzieci Solejuków, które wybrały inne ścieżki kariery. Cóż, niektórzy bohaterowie pozostaną tylko w naszych wspomnieniach.
2: Świat filmu pogrążony w smutku po śmierci Andrzeja Bei Zaborskiego, niezapomnianego komendanta z serii U Pana Boga. Aktor odszedł w wieku 75 lat, pozostawiając po sobie niezliczone role i wspomnienia. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć fundację Pomóż Im – hospicjum dla dzieci. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 i 18 sierpnia w Białymstoku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Led Zeppelin, Metallica i Tool. Trzy ikony muzyki, które łączy nie tylko status legend, ale i Bob Ludwik. Ten mistrz masteringu, mimo swoich 82 lat, wciąż czaruje dźwiękiem, pracując z największymi. To właśnie on nadał brzmienie Led Zeppelin II, a także najnowszemu albumowi Metalliki, 72 Seasons. Kto by pomyślał, że jeden człowiek może być tajemniczym spoiwem tych muzycznych gigantów?
1: Lipiec minął pod znakiem rockowych ikon, które z hukiem powróciły do Polski. System of a Down po niemal dekadzie zagrał dwa koncerty w Warszawie, a Marilyn Manson, mimo kontrowersji, przyciągnął tłumy w Łodzi. Jego żona, Lindsay Jusich, uwiecznyła tę wizytę na zdjęciach, które teraz podbijają internet. A to nie koniec niespodzianek od Mansona, bo już jutro premiera jego nowego albumu One Assassination Under God, Chapter 2. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tym muzycznym szaleństwie. Polacy nie robią kariery międzynarodowej? Marcin Patrzałek, gitarzysta z Kielc, udowadnia, że to mit. Jego talent docenił sam Slash, a koncerty w Azji przyciągają tłumy. Na Instagramie śledzi go ponad 4,2 miliona osób, a jego utwory biją rekordy popularności. W Polsce bilety na jego koncerty rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc może czas przestać narzekać na brak sukcesów za granicą. The Hope w 1969 roku zaskoczyli świat albumem Tommy, pokazując, że płyta może być czymś więcej niż tylko zbiorem piosenek. Choć ambitny projekt Lifehouse nie doszedł do skutku, zespół nie poddał się i w 1971 roku wydał Who's Next, który okazał się ich największym sukcesem. Album, pełen nowatorskich rozwiązań, zdobył szczyty list przebojów i do dziś uważany jest za jedno z najwybitniejszych dzieł w historii rocka. Cóż, czasem nieudane plany prowadzą do największych triumfów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piasecznie zatrzymano 37-letniego kierowcę Skody, który miał prawie 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna uszkodził co najmniej 24 zaparkowane samochody, a następnie uderzył w mur. Po zatrzymaniu trafił do szpitala, a później został zwolniony. Policja bada, czy w jego organizmie były inne substancje psychoaktywne. Na szczęście nikt nie ucierpiał. W Otwocku pod Warszawą pojawiły się kontrowersyjne plakaty przedstawiające premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, w mundurze nawiązującym do nazistowskiego oficera. Plakaty wywołały oburzenie mieszkańców i organizacji polsko-izraelskich. Władze miasta szybko usunęły materiały i zabezpieczyły nagrania z monitoringu, aby ustalić sprawców. Ambasada Izraela zawiadomiła prokuraturę o incydencie.
2: W centrum Warszawy doszło do groźnego wypadku w historycznej kamienicy przy zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej. Zawaliły się stropy, raniąc 17-letniego robotnika z Ukrainy, który na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Właściciel budynku, Andrzej Piliszek, twierdzi, że katastrofa była nieunikniona z powodu problemów konstrukcyjnych. Kamienica, znana jako kamienica pod Rolexem, przejdzie kompleksową rewitalizację, a zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.
1: Dwa jeżozwierze nadal pozostają na wolności. Jeden z nich widziany był w Warszawie przy ulicy Kocjana, a drugi w miejscowości Wiersze w gminie Czosnów. Fundacja Kopytka z Nadzieją apeluje o zgłaszanie wszelkich nowych obserwacji. Przypomina też, by nie próbować samodzielnie łapać zwierząt, gdyż może to być niebezpieczne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W nadchodzący weekend Warszawę czeka znaczące ocieplenie. Już od piątku temperatura będzie rosła, osiągając kulminację w niedzielę, kiedy termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza. Cały weekend zapowiada się bez opadów, a sobota będzie szczególnie słoneczna. Mieszkańcy stolicy mogą więc planować aktywności na świeżym powietrzu, pamiętając o ochronie przed słońcem.
2: Belgrad, stolica Serbii, zyskuje na popularności wśród turystów dzięki swojej bogatej historii i urokliwym krajobrazom. Miasto, które przeszło przez wiele burzliwych okresów, oferuje liczne zabytki, takie jak twierdza Kalemegdan czy cerkiew świętego Sawy. Bezpośredni lot z Krakowa do Belgradu trwa niespełna 2 godziny, co czyni go łatwo dostępnym celem podróży. Warto również spróbować lokalnej kuchni, w tym tradycyjnych cevapcici i burek. W Jaworznie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, który został oblany benzyną i podpalony. Chłopak walczy o życie w szpitalu z poważnymi oparzeniami. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn podejrzanych o ten czyn. 2 z nich usłyszało zarzuty usiłowania zabójstwa, a 3 podżegania do tego przestępstwa. Śledczy badają motywy ataku. W poniedziałek, 17 sierpnia, Urząd Miejski będzie nieczynny, ale Urząd Stanu Cywilnego będzie działał normalnie od 7.30 do 17.30. Punkt paszportowy w Bytomiu nie będzie obsługiwał mieszkańców 14 i 17 sierpnia. Również PSZOK i Rzeczodzielnia przy Alei Jana Pawła II i ulicy Zabrzańskiej będą zamknięte 14 sierpnia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Po sztormowej aurze, która zmusiła do zamknięcia plaż, dziś nad zachodniopomorskim wybrzeżem panuje spokój. Wszystkie kąpieliska w Łazach są otwarte i bezpieczne, a morze zachęca do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a woda ma 17 stopni. Nie odnotowano zakwitu sinic, więc woda jest przejrzysta i bezpieczna.
2: W centrum Bydgoszczy otwarto lokal inspirowany światem Harry'ego Pottera. Magiczna księgarnia na ulicy Gdańskiej oferuje wyjątkowe menu i wystrój nawiązujący do Hogwartu. Wśród atrakcji znajdziemy m.in. miotły, tiary i kominek z listami. Tymczasem fani czekają na nowy serial o Harrym Potterze, który zadebiutuje na HBO Max w grudniu. Sąd w Łomży zdecydował, że 4-letnia dziewczynka, która wypadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, kiedy dziecko spadło z 5. piętra, a przypadkowi przechodnie uratowali je, łapiąc w koc. W momencie wypadku matka była nietrzeźwa, a ojciec przebywał za granicą. Orzeczenie sądu nie jest prawomocne, a rodzice mogą się od niego odwołać. W Oleśnicy doszło do dramatycznego pościgu ulicami miasta. 20-letni obywatel Ukrainy, nie posiadając prawa jazdy, zignorował sygnały do zatrzymania i próbował uciec przed policją. Pościg zakończył się, gdy kierowca uderzył w policyjny pojazd. Mężczyzna został zatrzymany i skazany w trybie przyspieszonym, a także przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o opuszczenie Polski.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W okolicach Szczytnej i Polanicy Zdroju pojawiły się doniesienia o pumie. Starostwo powiatowe w Kłodzku apeluje o ostrożność podczas spacerów po lasach. Mimo braku dowodów, leśnicy nie lekceważą zgłoszenia i zwiększają czujność. Władze podkreślają, by nie zbliżać się do zwierzęcia i informować odpowiednie służby. We Wrocławiu wybuchło oburzenie po tym, jak część mieszkańców urządziła piknik na cmentarzu żołnierzy polskich podczas obserwacji zaćmienia słońca. Dziennikarz Marcin Tosz opublikował nagranie, na którym widać, jak niektórzy uczestnicy piją alkohol między grobami. Wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej wyraził zaniepokojenie i przypomniał, że cmentarze wojenne to miejsce pamięci i szacunku. Internauci również wyrazili swoje oburzenie, podkreślając, że takie zachowanie jest nie do przyjęcia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie wpływu liczby zapytań kredytowych na ocenę zdolności kredytowej klientów. Urząd bada, czy mechanizmy stosowane przez BIK i banki mogły zniechęcać konsumentów do porównywania ofert kredytowych. W lipcu przeszukano siedziby BIK oraz kilku banków, w tym ING i mBanku, ale nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Zmiany w scoringu BIK prowadzone od 1 lipca są również przedmiotem analizy. UOKiK podkreśla, że sprawa ma znaczenie dla milionów kredytobiorców w Polsce. Na rynku hurtowym paliw odnotowano dziś drastyczne podwyżki cen. Orlen i BP Europa prowadzą we wzrostach cen benzyny, co jest złymi wiadomościami dla kierowców. Ceny benzyny PB95 wzrosły o 85 zł na metrze sześciennym, a oleju napędowego o 74 zł. To efekt globalnych napięć i rosnących cen ropy naftowej. Ropa Brent zyskała ponad 11% w ciągu tygodnia, co wpływa na sytuację na stacjach paliw. Kierowcy muszą się przygotować na dalsze wzrosty cen w najbliższych dniach.
2: Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój. Mateusz Morawiecki zaproponował współpracę Sławomirowi Mentzenowi, liderowi Konfederacji. Jednak ten szybko odrzucił ofertę. Mentzen podkreślił, że nie widzi możliwości współpracy z powodu różnic w polityce.

0: Analizy w tej sprawie trwają już w Ministerstwie Energii. Do Senatu trafiła petycja o ustanowienie Dnia Prababci i Dnia Pradziadka. Autorki chcą, by nowe święto obchodzono we wrześniu, podkreślając, że chodzi o docenienie najstarszego pokolenia bez komercyjnego charakteru. Proponują, by tego dnia skupić się na wspólnych chwilach i rozmowach z pradziadkami. Inicjatywa zyskała już poparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Uniwersytetu III Wieku w Warszawie. Teraz decyzja należy do Senatu, choć pojawiają się pytania o formalne możliwości ustanowienia takiego święta. We wtorkowym losowaniu Lotto padła jedna szóstka, a szczęśliwy gracz zgarnął ponad 6 milionów złotych. Zwycięskie liczby to 11, 22, 25, 28, 31 i 33. Od tej kwoty zostanie jednak pobrany 10% podatek. W Lotto Plus tym razem nie było głównej wygranej, ale padło 47 piątek, każda warta 3500 zł. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się dziś wieczorem, a główna wygrana wyniesie 2 miliony złotych. Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22.
1: Od stycznia przyszłego roku ZUS wprowadzi znaczną podwyżkę renty wdowiej. Wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%, co zwiększy miesięczne wypłaty dla uprawnionych. Obecnie z renty wdowiej korzysta blisko milion osób, a średnia dodatkowa kwota wynosi 379 zł. Nowe przepisy przewidują jednak limit łącznej wysokości świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Warto pamiętać, że ponowne zawarcie małżeństwa powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na nowe oszustwa związane z rezerwacjami wakacyjnymi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które mogą pojawić się po dokonaniu płatności za hotel. Oszuści wykorzystują dane rezerwacji, by wysłać prośbę o ponowną płatność, podszywając się pod serwis rezerwacyjny. Kliknięcie w link z takiej wiadomości prowadzi do fałszywej strony płatności, co może skutkować utratą pieniędzy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca weryfikację każdej prośby o płatność bezpośrednio na oficjalnej stronie lub w aplikacji. Zachowaj ostrożność i nie działaj pod presją czasu. Premier Donald Tusk ogłosił podpisanie kontraktu na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. Umowa, warta około 7 miliardów złotych, będzie realizowana z Litwą, Łotwą i innym państwem. Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu SAFE, co odciąży krajowy budżet. Pioruny cieszą się dużym zainteresowaniem na świecie, a ich skuteczność potwierdzono w warunkach bojowych. Nowy kontrakt zapewni ciągłość produkcji w zakładach Mesko SA, które planują zwiększenie mocy produkcyjnych.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Warszawie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecnie w Warszawie powietrze jest dobre, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Kania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Kania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce. W 4263 odcinku Na Wspólnej Jarek Berg wraca do Elizy po nieudanej próbie nawiązania relacji z Martyną. Odcinek ten zostanie wyemitowany dziś, 13 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN. Jarek, po rozczarowaniu, jakie przyniosła mu Martyna, postanawia wrócić do żony i dzieci. Eliza, nieświadoma jego wcześniejszych perypetii, z radością przyjmuje go z powrotem. Atmosfera w domu szybko staje się rodzinna, a Jarek z uśmiechem na ustach dołącza do wspólnej gry z dziećmi. Czy ten powrót oznacza, że Jarek zostanie z rodziną na dłużej? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4264 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN. Andrzej, pełen paniki, odwiedza Smolnych, błagając Krzysztofa o wstrzymanie publikacji artykułu, który może go pogrążyć. Niestety, gwiazdowie nie zamierzają odpuścić, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Zrezygnowany Brzozowski przekazuje złe wieści swojemu wspólnikowi, Janowi Rybie, co prowadzi do ostrej kłótni. Ryba zaczyna grozić Andrzejowi i jego rodzinie, co tylko podsyca konflikt. Wspólnicy wzajemnie obwiniają się za swoje problemy, a atmosfera staje się coraz bardziej niebezpieczna. Czy Jan zdecyduje się na drastyczne kroki? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach. Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.05 na TVP2, Ewa i Romeo zaskoczą wszystkich swoim nagłym ślubem. Ta decyzja wywoła prawdziwą burzę w rodzinie, a opiekunowie młodych stanowczo sprzeciwią się ich wspólnemu zamieszkaniu. Grzelakowie i Elżbieta nie zgodzą się na obecność młodych małżonków pod jednym dachem, co zmusi ich do potajemnych spotkań. Dodatkowo pojawiają się plotki o ciąży Ewy, które mogą być jedynie intrygą. Czy to prawda? Czy tylko sposób na wymuszenie zgody na wspólne życie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
2: W 172 odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Cichan nie może pogodzić się z faktem, że Hancer i Melich mieszkają w jego dawnym domu. Próba ich wyrzucenia kończy się fiaskiem, a Cichan zaprasza parę na kolację do rezydencji Develioglu. Zaskoczenie jest ogromne, gdy nowożeńcy pojawiają się, trzymając się za ręce. Wieczór przynosi również szokującą prawdę dla Deryi o dziecku Cichana i Bejzy. Okazuje się, że noworodek nie jest biologicznym dzieckiem Bejzy, a cała sytuacja to wynik skomplikowanego spisku. Tajemnice i intrygi wciąż narastają, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji.
1: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 4237 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 sierpnia o 18 na Polsacie, Kinga i Janek zmierzą się z bolesną rocznicą śmierci ich córeczki Jaśminki. To tragiczne wydarzenie wciąż kładzie się cieniem na ich związku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Jednak wspólna wizyta na cmentarzu może być dla nich szansą na odbudowanie relacji. Tymczasem w Wadlewie narasta napięcie wokół tajemniczego zniknięcia Kazanowej. Zenek, oskarżony o spowodowanie jej wypadku, staje w obliczu poważnych konsekwencji, gdy Róża postanawia zgłosić sprawę na policję. Czy bohaterowie znajdą siłę, by stawić czoła swoim problemom?
2: A Reacher powrócił z 4. sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze 3 odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy 8. odcinek zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu 4. sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Stan, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Zmarł Zhu Rongji, były premier Chin, który odegrał kluczową rolę w transformacji gospodarczej kraju. Miał 97 lat. Jego kadencja w latach od 1998 do 2003 była czasem radykalnych reform, w tym restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw i wprowadzenia Chin do światowej organizacji handlu. Zhu był znany z ostrego stylu i walki z korupcją, co przyczyniło się do ukształtowania współczesnej potęgi gospodarczej Chin. Radosław Sikorski jest najczęściej wskazywanym kandydatem na premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu zdobył 35% głosów, wyprzedzając Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Politolog profesor Kazimierz Kik podkreśla, że wysokie poparcie Sikorskiego wynika z jego samodzielności i profesjonalizmu.
2: Dziś na Zatoce Gdańskiej zostanie zbudowana o Rzeczpospolita Polska Wicher, pierwsza fregata programu Miecznik, co stanowi największą polską inwestycję morską od 1989 roku. Mimo nowoczesnego wyposażenia, okręt nie posiada kluczowego śmigłowca pokładowego, co ogranicza jego pełne zdolności operacyjne. Program zakupu śmigłowców, znany jako Kondor, jest opóźniony, co budzi obawy o przyszłe możliwości bojowe polskiej marynarki wojennej. Wicher ma wejść do służby w 2029 roku, ale brak śmigłowców może wpłynąć na bezpieczeństwo na Bałtyku.
0: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-letniej kobiety i 37-letniego mężczyzny pod zarzutem znęcania się nad trojgiem dzieci. Interwencja miała miejsce po zgłoszeniu o dziecku przebywającym bez opieki przy ruchliwej ulicy. Dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, a podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia. Policja podkreśla, że czujność mieszkańców była kluczowa dla szybkiego podjęcia działań.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Orchidee, popularne rośliny doniczkowe, wymagają specjalnej pielęgnacji, zwłaszcza pod koniec lata. Kluczem do ich bujnego kwitnienia jest odpowiednie podłoże i drenaż. Ciekawym trikiem jest użycie korków po winie, które poprawiają przepuszczalność ziemi i wspomagają rozwój rośliny. Pamiętajmy też o regularnym zraszaniu liści i utrzymaniu odpowiedniej wilgotności powietrza. Ślimaki na działkach to prawdziwa zmora dla ogrodników. Niszczą uprawy i roznoszą choroby. Skutecznym sposobem na ich pozbycie się jest pułapka z drożdży piekarskich i cukru. Wystarczy umieścić mieszankę w pojemniku obok zniszczonych grządek. Ślimaki zwabione zapachem wchodzą do środka i nie mogą się wydostać. Wczoraj w Bydgoszczy doszło do niebezpiecznego zdarzenia na rzece Brdzie. Mężczyzna wypadł z kajaka i nie mógł samodzielnie dotrzeć do brzegu. Na szczęście posterunkowy Krzysztof Sobczyk, wracając po służbie do domu, zauważył sytuację i natychmiast ruszył z pomocą. Dzięki jego szybkiej reakcji udało się bezpiecznie wyciągnąć kajakarza na brzeg. Jesień to doskonały czas na siew niektórych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, koper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy. Dzięki temu wiosną możemy cieszyć się wcześniejszymi plonami. Ważne jest, by nasiona trafiły do ziemi w odpowiednim momencie, gdy temperatura spadnie, aby uniknąć ich przedwczesnego kiełkowania. Przygotowanie gleby i odpowiedni dobór odmian to klucz do sukcesu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze CBZC i KAS zlikwidowali nielegalny sklep internetowy sprzedający wyroby akcyzowe bez znaków skarbowych. Zatrzymano 28-letniego mieszkańca Podkarpacia, a zabezpieczono 12,5 tysiąca waporyzatorów oraz 400 tysięcy złotych w gotówce. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 2 miliony złotych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
0: Małopolscy policjanci udaremnili serię oszustw metodą na legendę, zatrzymując 33-letniego mężczyznę przewożącego blisko 100 tysięcy złotych pochodzących z przestępstw. Dzięki szybkiej wymianie informacji między jednostkami udało się zapobiec kolejnym kradzieżom. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przewożąc pieniądze od zmanipulowanych seniorów z Podkarpacia. Policja nadal bada jego udział w innych oszustwach na terenie kraju. W Rudzie Śląskiej zatrzymano 63-letniego kierowcę autobusu miejskiego, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia i zakazał prowadzenia pojazdów przez 6 lat. Policja bada również, czy kierowca miał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia autobusu w Polsce. Hortensje od lat cieszą się dużą popularnością w ogrodach, a wśród nich szczególnie wyróżnia się odmiana Phantom. Jej duże, stożkowate kwiatostany zmieniają barwę w trakcie sezonu, co czyni ją wyjątkowo dekoracyjną. Phantom świetnie prezentuje się zarówno jako pojedynczy krzew, jak i element większej kompozycji. To doskonały wybór dla tych, którzy szukają rośliny przyciągającej wzrok przez większą część sezonu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Krakowie zatrzymano 30-letniego obywatela Bułgarii, podejrzanego o zmuszanie kobiet do prostytucji. Mężczyzna miał werbować młode kobiety, uzależniać je od narkotyków i stosować przemoc. Proceder trwał od 2014 roku, a ofiary pochodziły z Bułgarii i Podkarpacia. Zatrzymany usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy badają, czy liczba poszkodowanych kobiet może być większa.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z podwójnej roli wójta i księdza w kultowym Ranczu, zdradza, że serial to nie tylko śmiech, ale i krzywe zwierciadło dla Polaków. Twórcy nie bali się pokazywać naszych przywar, a widzowie pokochali tę szczerość. Powrót Rancza po latach wzbudza emocje, ponieważ kto nie lubi spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka? Żak radzi, aby żyć uczciwie, ponieważ to podobno klucz do sukcesu, chociaż w Wilkowyjach to nie zawsze takie proste. Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a wraz z nim burza w szklance wody. Daniel Olbrychski dołącza do obsady, co wywołało lawinę krytyki w sieci. Ewa Kuryło, niczym rycerz na białym koniu, broni kolegi, twierdząc, że internetowi hejterzy to tylko trolle. Według niej wdawanie się w dyskusję z anonimowymi komentatorami jest równie sensowne, co rozmowa z kimś, kto właśnie obraził cię na ulicy. Grzegorz Wąs, znany aktor, postanowił zwolnić tempo i cieszyć się życiem z dala od blasku fleszy. Zamiast biegać z wywalonym językiem od jednego projektu do drugiego, wybiera tylko te, które naprawdę go interesują. Jego azyl to dom na wsi, który zbudował własnymi rękami, gdzie odpoczywa i spędza czas z rodziną. A gdy tylko ma chwilę, rusza w podróż, bo jak sam mówi, świat jest zbyt ciekawy, by go nie zwiedzać. Piotr Pręgowski wraca na ekrany jako niezapomniany Pietrek z Rancza. Po 10 latach aktor znowu wciela się w postać, która nauczyła go pokory i współpracy. Pręgowski z typowym dla siebie humorem przyznaje, że czas nie oszczędza nikogo. Ale jak sam mówi, to co się wydarzy, zobaczycie przed telewizorami. Cóż, wygląda na to, że Pietrek jest jak jazda na rowerze. Tego się nie zapomina. Robert Makłowicz, król polskiej gastronomii i mistrz żartów, świętuje kolejne urodziny. Znany z barwnego języka i charakterystycznego śmiechu, stał się ikoną popkultury. Choć nie obyło się bez kontrowersji. Wrocławskie filmy sponsorowane przez Urząd Miasta czy promowanie alkoholu przy posiłkach to tylko niektóre z jego wpadek. Mimo to jego fiu, fiu, fiu i memy z nim w roli głównej wciąż bawią internautów.
0: Katarzyna Herman, prawdziwy kameleon polskiej sceny, obchodzi dziś swoje 55. urodziny. Aktorka, która zadebiutowała w Bożej Podszewce, przeszła niesamowitą metamorfozę, stając się ikoną dzięki roli w Magda M. Choć jej życie prywatne zaskoczyło wszystkich rozwodem w 2024 roku, na ekranie wciąż zaskakuje odważnymi rolami. Wiek to dla niej tylko liczba, a jej energia i pasja nie przestają zadziwiać.
1: Tomasz Wygoda, znany choreograf, znów wkracza na parkiet tańca z gwiazdami w Polsacie. Człowiek, który potrafi porównać ruch do płynącej fali, spędza czas między Warszawą a swoim mazurskim azylem. W otoczeniu przyrody i ukochanych harcików włoskich, Wygoda cieszy się ciszą i spokojem, przygotowując się do kolejnych tanecznych wyzwań. Ciekawe, czy jego miłość do natury przełoży się na oceny uczestników programu. W grudniu na ekrany wraca ostatni sezon kultowego Rancha. Wojciech Adamczyk obiecuje domknięcie wszystkich wątków, ale nie wszyscy bohaterowie wrócą na plan. Duo Spoko będzie musiało radzić sobie bez Joli, a serialowa Kinga, czyli Agnieszka Pawełkiewicz, nie pojawi się z powodu nieakceptacji scenariusza. Nie zobaczymy też dzieci Solejuków, które wybrały inne ścieżki kariery. Cóż, niektórzy bohaterowie pozostaną tylko w naszych wspomnieniach.
0: Boy George, niegdyś ikona lat 80., znów szokuje świat. Po nieudanym występie na Eurowizji jako reprezentant San Marino, wokalista postanowił wesprzeć Izrael utworem stworzonym przy pomocy sztucznej inteligencji. Co więcej, zapowiada, że każdy muzyk, który odmówi wykonania tej piosenki, pożegna się z pracą. Wygląda na to, że Boy George nie tylko śpiewa o karma chameleon, ale i sam rozdaje karmę na prawo i lewo. Świat filmu pogrążony w smutku po śmierci Andrzeja Bei Zaborskiego, niezapomnianego komendanta z serii U Pana Boga. Aktor odszedł w wieku 75 lat, pozostawiając po sobie niezliczone role i wspomnienia. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć fundację Pomóż Im, hospicjum dla dzieci. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 i 18 sierpnia w Białymstoku.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta czasy, kiedy Bon Jovi nie był na szczycie? Trzeci album zespołu, Slippery When Wet, wydany w 1986 roku, w końcu przyniósł im upragniony sukces. Dzięki hitom takim jak Living on a Prayer, płyta zdobyła serca fanów na całym świecie i pokryła się 15-krotną platyną w Stanach Zjednoczonych. A wszystko to zaczęło się w piwnicy matki gitarzysty, gdzie powstawały te niezapomniane melodie. Cóż, nie od razu Rzym zbudowano, ale warto było poczekać. Pani Rainbow mogą już zacierać ręce, bo we wrześniu w Polsce zabrzmi kultowy album Stranger in Us All w całości. Dougie White, szkocki wokalista, który 3 dekady temu został wybrany przez samego Richiego Blackmora, wraca na scenę z polskim zespołem. Oprócz całego albumu usłyszymy też rockowe hymny z repertuaru Michaela Schenkera i Yngwiego Malmsteena. A jakby tego było mało, mówi się o kolejnych koncertach już w listopadzie. Czyżby to był początek nowej rockowej rewolucji? Atlas Arena w Łodzi znów na ustach wszystkich. W 2026 roku hala, która już od lat przyciąga największe gwiazdy, nie zwalnia tempa. Po występach takich legend jak Iron Maiden czy Depeche Mode, czas na kolejne rockowe emocje. Kto zagra? To pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Będzie głośno i tłoczno.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Toruniu z temperaturą 18 stopni. W Katowicach natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w centrum Warszawy, przy zbiegu ulic Nowy Świat i Książęcej, doszło do zawalenia się stropów w zabytkowej kamienicy. W wyniku wypadku 17-letni robotnik z Ukrainy doznał powierzchownych obrażeń, ale nie wymagał hospitalizacji. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które przeszukały teren, nie znajdując innych poszkodowanych. Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy jest w toku. Wczoraj rano w budynku przy Alei Szucha w Warszawie wybuchł pożar. Ogień szybko opanowano, ale zniszczył znaczną część mieszkania na parterze. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policja bada przyczyny zdarzenia, a nieoficjalne informacje wskazują na celowe podpalenie. Podejrzewany mieszkaniec został zatrzymany i przebywa w szpitalu psychiatrycznym. 4-letnia dziewczynka walczy o życie po wypadku, do którego doszło w Kampinoskim Parku Narodowym. Jej matka straciła panowanie nad samochodem, próbując uniknąć łosia i uderzyła w drzewo. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń głowy i kręgosłupa. Prokuratura przesłuchała matkę, która przyznała się do prowadzenia auta bez prawa jazdy.
2: W Gliwicach trwa emocjonalna walka o Dianę, psa aresztowanego rolnika Józefa M. Mimo że powiatowy lekarz weterynarii nie widział podstaw do interwencji, prokuratura zdecydowała o przeniesieniu suczki do schroniska. Rodzina rolnika, która chciała zaopiekować się zwierzęciem, musi teraz czekać na formalną zgodę na jego odbiór. Diana przebywa obecnie w kwarantannie, a bliscy mają nadzieję na szybki powrót psa do domu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. Trzej młodzi mężczyźni mieli oblać 17-latka benzyną i podpalić. Nastolatek z rozległymi poparzeniami walczy o życie w szpitalu, utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Podejrzani usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i trafili do tymczasowego aresztu. Śledczy badają motywy ataku. W nadchodzący weekend w Szczecinie czeka nas dynamiczna zmiana pogody. Piątek i sobota będą upalne, z temperaturami sięgającymi nawet 35 stopni. W niedzielę nastąpi wyraźne ochłodzenie do 25 stopni i pojawią się opady deszczu. To może wpłynąć na plany mieszkańców, którzy będą musieli dostosować się do kapryśnej aury. Na drodze krajowej numer 13, tuż przed autostradą A6 w Kołbaskowie, zatrzymano 6 nielegalnych migrantów oraz 2 ich eskortujących. Gruzin i Ukrainka usłyszeli zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Migranci, w tym 5 Irańczyków i 1 Marokańczyk, przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze. Zostali odesłani na Litwę, a śledztwo w tej sprawie trwa. 4 lata po cukrowym kryzysie w Polsce sytuacja diametralnie się zmieniła. Dziś to w Polsce cukier jest tańszy niż w Niemczech, gdzie ceny sięgają prawie 5 zł za kilogram. W polskich sklepach kilogram cukru można kupić już za niecałe 2 zł, a przy większych zakupach nawet za 1,5 zł. Polska z rynku deficytowego stała się nadwyżkowym, a półki sklepowe są pełne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś nad południowym Bałtykiem panują idealne warunki do plażowania. W Mrzeżynie wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda jest czysta i wolna od sinic. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 18 stopni przy niemal bezwietrznej aurze. O 17.30 na plaży wschodniej odbędzie się pokaz ratownictwa wodnego, a wieczorem zapraszamy na dyskotekę pod gwiazdami.
2: W centrum Bydgoszczy otwarto lokal inspirowany światem Harry'ego Pottera. Magiczna księgarnia oferuje nie tylko wyjątkowy klimat, ale także dania i napoje o magicznych nazwach. Tymczasem fani serii czekają na premierę nowego serialu o przygodach młodego czarodzieja, który zadebiutuje na HBO Max w grudniu. W rolach głównych zobaczymy Dominika McLaughlina jako Harry'ego oraz Arabelle Stanton i Alastaira Stouta jako Hermione i Rona.
1: Izabela J. została aresztowana na 3 miesiące za usiłowanie zabójstwa swojej babci podczas rozboju. Do zdarzenia doszło 2 sierpnia w gminie Śniadowo, gdzie kobieta brutalnie zaatakowała seniorkę, używając noża, rozbitej szklanki i tarki kuchennej. Prokuratura podejrzewa, że działała z zamiarem pozbawienia życia. Pokrzywdzona doznała poważnych obrażeń, ale dzięki szybkiej pomocy medycznej jej życie zostało uratowane. W Białymstoku trwają obchody Święta Wojska Polskiego. Główne uroczystości odbędą się w sobotę, 15 sierpnia, na Rynku Kościuszki. W programie m.in. apel, defilada wojskowa oraz pikniki rodzinne. Dodatkowo wydarzenia religijne zaplanowano na 14 i 16 sierpnia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wciąż nieznane są losy Wandy Szeptun, która zaginęła podczas biwaku nad Jeziorem Nyskim w 2009 roku. Pomimo intensywnych poszukiwań, policja nie znalazła żadnych śladów, które mogłyby wyjaśnić jej zniknięcie. Rodzina i służby nadal apelują o pomoc w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy. Zaginiona jest zarejestrowana w międzynarodowych bazach jako osoba poszukiwana. Na Dolnym Śląsku doszło do incydentu, w którym rolnik zniszczył nowo budowaną ścieżkę rowerową. Traktor z broną talerzową uszkodził krawężniki na odcinku między Bystrzycą a Witoszowem. Internauci zastanawiają się, czy było to celowe działanie, czy przypadek. To już kolejny przypadek niszczenia infrastruktury po niedawnym incydencie w Gliwicach, gdzie rolnik usłyszał zarzuty za zniszczenie asfaltu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Przed nami długi sierpniowy weekend, a wiele osób zastanawia się, jak będą otwarte sklepy przed 15 sierpnia. W piątek, 14 sierpnia, sklepy będą działać według standardowych godzin, więc zakupy można robić bez pośpiechu. Dyskonty i hipermarkety, takie jak Biedronka czy Lidl, będą otwarte do późnych godzin wieczornych. Warto jednak pamiętać, że 15 sierpnia to dzień ustawowo wolny od pracy, więc większość sklepów będzie zamknięta. Wyjątkiem będą stacje paliw, apteki dyżurujące oraz niektóre małe sklepy osiedlowe. Dlatego warto zaopatrzyć się wcześniej, by spokojnie cieszyć się wolnym czasem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia prawa uczestników koncertów. Teraz za skrócony występ gwiazdy czy fatalne nagłośnienie można domagać się zwrotu pieniędzy. Zła jakość dźwięku, zdublowane bilety czy odwołany koncert to powody do reklamacji. Organizatorzy nie mogą już zasłaniać się nieprzewidzianymi okolicznościami. Konsument ma prawo do pełnego zwrotu gotówki, a nie tylko vouchera. To ważna zmiana dla fanów muzyki, którzy mogą skuteczniej walczyć o swoje prawa. Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój.
2: We wtorkowym losowaniu Lotto padła jedna szóstka, a szczęśliwy gracz zgarnął ponad 6 milionów złotych. Zwycięskie liczby to 11, 22, 25, 28, 31 i 33. Od tej kwoty zostanie jednak pobrany 10% podatek. Lotto Plus tym razem nie było głównej wygranej, ale padło 47 piątek, każda warta 3500 zł. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się dziś wieczorem, a główna wygrana wyniesie 2 miliony złotych. Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od stycznia przyszłego roku ZUS wprowadzi znaczną podwyżkę renty wdowiej. Wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%, co zwiększy miesięczne wypłaty dla uprawnionych. Obecnie z renty wdowiej korzysta blisko milion osób, a średnia dodatkowa kwota wynosi 379 zł. Nowe przepisy przewidują jednak limit łącznej wysokości świadczeń, który nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnej emerytury. Warto pamiętać, że ponowne zawarcie małżeństwa powoduje utratę prawa do łączenia świadczeń.
2: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych propozycji do domu. Wśród nich wyróżnia się kuchenka mikrofalowa Tomado Superior za niecałe 150 zł, która łączy funkcjonalność z przystępną ceną. Dla miłośników gotowania dostępny jest także zestaw garnków Redstone, składający się z 7 elementów za niecałe 125 zł. Warto zwrócić uwagę na nowoczesne oświetlenie, takie jak przenośna lampa LED, która jest zarówno dekoracyjna, jak i praktyczna. Dla fanów muzyki Action oferuje bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel w cenie niecałe 65 zł. Na balkonach i tarasach świetnie sprawdzi się wielofunkcyjny pojemnik i stolik 2 w jednym keter.
1: Na nowe oszustwa związane z rezerwacjami wakacyjnymi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które mogą pojawić się po dokonaniu płatności za hotel. Oszuści wykorzystują dane rezerwacji, by wysłać prośbę o ponowną płatność, podszywając się pod serwis rezerwacyjny. Kliknięcie w link z takiej wiadomości prowadzi do fałszywej strony płatności, co może skutkować utratą pieniędzy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca weryfikację każdej prośby o płatność bezpośrednio na oficjalnej stronie lub w aplikacji. Zachowaj ostrożność i nie działaj pod presją czasu.
2: Lockheed Martin ogłosił dużą inwestycję w rozwój Modular Payload Delivery System. To innowacyjne rozwiązanie ma zrewolucjonizować systemy uzbrojenia, oferując elastyczność i obniżając koszty produkcji. System opiera się na technologiach hipersonicznych,

0: rozwoju produkcji pocisków artyleryjskich. Współpraca z CSG to szansa na zwiększenie skali produkcji i innowacji w sektorze obronnym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Warszawie z temperaturą 18 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1007 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Relacja Nany i Poiraza zostanie wystawiona na próbę, gdy Nana potajemnie spotka się z Mertem. Poiraz przypadkowo usłyszy fragment ich rozmowy, co wzbudzi w nim podejrzenia. Mimo że planował wyznać Nanie swoje uczucia, niespodziewane wydarzenia pokrzyżują mu plany. Zdezorientowany Poiraz odwoła ich wspólną kolację, co wprawi Nanę w konsternację. Kilić postanowi sprowokować żonę, licząc na to, że sama wyzna mu prawdę. Jednak Nana, wierna obietnicy danej Mertowi, postanowi milczeć. Czy Poiraz odkryje prawdę? Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
2: W 4263 odcinku Na Wspólnej Jarek Berg wraca do Elizy po nieudanej próbie nawiązania relacji z Martyną. Odcinek ten zostanie wyemitowany dziś, 13 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Jarek, po rozczarowaniu, jakie przyniosła mu Martyna, postanawia wrócić do żony i dzieci. Eliza, nieświadoma jego wcześniejszych perypetii, z radością przyjmuje go z powrotem. Atmosfera w domu szybko staje się rodzinna, a Jarek z uśmiechem na ustach dołącza do wspólnej gry z dziećmi. Czy ten powrót oznacza, że Jarek zostanie z rodziną na dłużej? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. Na Wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wiola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia. Rodzina opuszcza go, a Wiola nie zamierza mu wybaczyć, obawiając się, że jego działania zrujnują także jej karierę. To emocjonujący moment, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4264 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Andrzej, pełen paniki, odwiedza Smolnych, błagając Krzysztofa o wstrzymanie publikacji artykułu, który może go pogrążyć. Niestety, gwiazdowie nie zamierzają odpuścić, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Zrezygnowany Brzozowski przekazuje złe wieści swojemu wspólnikowi, Janowi Rybie, co prowadzi do ostrej kłótni. Ryba zaczyna grozić Andrzejowi i jego rodzinie, co tylko podsyca konflikt. Wspólnicy wzajemnie obwiniają się za swoje problemy, a atmosfera staje się coraz bardziej niebezpieczna. Czy Jan zdecyduje się na drastyczne kroki? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. W nadchodzących odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Marcin Kodur, grany przez Oskara Stoczyńskiego, może stanąć przed wielkimi zmianami. Spekulacje krążą wokół niemowlęcia, które może pojawić się w jego życiu wraz z Darią, co z pewnością wstrząśnie Renatą. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, może stanąć przed kolejnym kryzysem w swoim związku. Oskar Stoczyński na Instagramie zdradził, że jedna z trzech potencjalnych ścieżek fabularnych na pewno się zrealizuje. Czy Marcin i Daria będą udawać rodzinę? Czy może Daria spróbuje rozbić związek Marcina i Renaty? Jedno jest pewne. Nadchodzące odcinki przyniosą wiele niespodzianek.
1: W Barwach Szczęścia Renata staje przed trudnym wyzwaniem, próbując ratować swój związek z Marcinem. Organizuje romantyczny wieczór, aby naprawić relacje, ale jej wysiłki przynoszą nieoczekiwane skutki. Marcin, zaskoczony nagłą zmianą nastroju partnerki, podejrzewa, że Renata wróciła do nałogu. Wprost pyta ją o narkotyki, co prowadzi do burzliwej kłótni. Policjant stawia ultimatum, żądając testu na obecność narkotyków. Renata, zaskoczona oskarżeniami, musi podjąć decyzję, czy zgodzić się na test, aby udowodnić swoją niewinność. Sytuacja staje się napięta, a przyszłość ich związku wisi na włosku. Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Sea Smoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
2: 4262 odcinku serialu Na Wspólnej Włodek Zięba otrzymuje niespodziewaną rolę honorowego dziadka. Beatka i Paweł, chcąc uczcić pamięć zmarłej Marii Zięby, nazywają swoją nowonarodzoną córeczkę jej imieniem. Włodek, zrozpaczony po stracie żony, znajduje pocieszenie w tej nowej roli. Podczas wizyty Beatka oficjalnie przedstawia mu małą Marysię, co wywołuje u niego ogromną radość. Dziewczynka natychmiast uśmiecha się na widok Włodka, co dodatkowo wzrusza wszystkich obecnych. Paweł, mimo wcześniejszych obaw, z radością akceptuje decyzję żony o imieniu dla córki. Ten odcinek pełen jest emocji, łącząc radość z tragedią w rodzinie Ziębów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Szpital miejski w Miastku zawiesił działalność oddziału chirurgii, ale mimo to przeprowadzano tam setki operacji. Neurochirurdzy wykonali ponad 450 zabiegów, które mogły być niewłaściwie rozliczane jako pełne hospitalizacje. Narodowy Fundusz Zdrowia, który twierdzi, że nie wiedział o zawieszeniu, nałożył na szpital karę w wysokości 13 milionów złotych. Obecnie placówka zaprzestała działalności leczniczej, a jej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wygasły. Kijów uruchamia nową strategię wizerunkową, aby poprawić relacje z Polską. Biuro Wołodymyra Zełenskiego angażuje agencję PR i polskie media, aby dotrzeć do Polaków przychylnych Ukrainie. Ukraińskie służby będą badać rosyjskie wpływy destabilizujące relacje między krajami. Tymczasem rozmowy o tranzycie ukraińskiego zboża przez Polskę mogą skomplikować te plany.
3: Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu nieustającej aktywności wulkanu Etna. Tysiące podróżnych, w tym wielu Polaków, utknęło na Sycylii, czekając na możliwość powrotu do domu. Władze lotniska przedłużyły zakaz lotów do godziny 2 w nocy, z czwartku na piątek. Tymczasem część turystów korzysta z okazji, by podziwiać spektakularne erupcje wulkanu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Cypr odrzucił ofertę Grecji na zakup czołgów Leopard 1A5, uznając je za niespełniające wymagań operacyjnych. Teraz Nikozja skupia się na izraelskich czołgach Merkava, jako potencjalnym zamienniku dla starzejących się rosyjskich T-80. Decyzja ta wynika z trudności w utrzymaniu floty T-80 z powodu sankcji nałożonych na Rosję. Negocjacje z Izraelem trwają, ale ograniczona dostępność produkcyjna może stanowić wyzwanie. W Sulechowie doszło do niebezpiecznego incydentu w skateparku. 20-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję po tym, jak ugodził nożem swojego rówieśnika. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawca był już wcześniej notowany przez organy ścigania.
3: We wtorek wieczorem, 11 sierpnia, policjanci z Zawadzkiego uratowali życie mężczyzny w Kolonowskiem. Aspirant sztabowy Marcin Kwiatkowski i aspirant Adam Maciejowski przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową, przywracając mu funkcje życiowe. Poszkodowany został następnie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala w Strzelcach Opolskich. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna ma szansę na pełne wyzdrowienie.
2: Późne lato to idealny czas na przycinanie krzewów, zwłaszcza malin. Zabieg ten wzmacnia rośliny i chroni je przed chorobami. Ważne jest, by usunąć stare i chore pędy, co zapobiegnie rozwojowi grzybów. Prawidłowe cięcie zapewni obfite plony w przyszłym roku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ogórki małosolne mogą szybko tracić chrupkość, zwłaszcza w ciepłym otoczeniu. Aby temu zapobiec, warto przenieść je do lodówki, co spowolni fermentację. Ważne jest też, by ogórki były zanurzone w zalewie, a do ich wyjmowania używać czystych sztućców. Dzięki tym prostym zasadom, ogórki dłużej zachowają świeżość i smak. Policjanci z Nowego Sącza zatrzymali 2 kolejne osoby związane z produkcją i handlem nielegalnymi substancjami o wartości 22,5 miliona złotych. W wyniku działań na terenie województw mazowieckiego i śląskiego zatrzymano mężczyzn w wieku 45 i 61 lat. To już 4. i 5. zatrzymanie w tej sprawie, która rozpoczęła się pod koniec 2025 roku. Wszystkim podejrzanym grozi kara do 30 lat więzienia. Rozmrażanie zamrażarki może być mniej uciążliwe dzięki prostemu trikowi. Wystarczy użyć folii aluminiowej, która przyspiesza topnienie lodu. Po wyłączeniu i opróżnieniu zamrażarki obłóż jej ścianki folią, a dodatkowo ustaw naczynie z ciepłą wodą. To połączenie może znacznie skrócić czas rozmrażania. Regularne usuwanie cienkiej warstwy lodu również ułatwi ten proces. Klasyczne imiona wracają do łask, ale Krystyna nie zdobywa popularności wśród współczesnych rodziców. Mimo że w Polsce żyje ponad 383 tysiące kobiet o tym imieniu, w 2025 roku nadano je zaledwie 89 dziewczynkom. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Krystyna była jednym z najczęściej wybieranych imion w czasach PRL-u.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Gdynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co przyciągnęło uwagę Katarzyny Tusk. Córka premiera nazwała miasto Dubajem Północy, podkreślając jego nowoczesne założenie i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym. Tusk uważa, że Gdynia była dotąd niedoceniana w Trójmieście, ale teraz nadszedł jej czas na prawdziwe uznanie.
3: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz polityczny, zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Pogrzeb odbędzie się jutro o godzinie 10 na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a pochówek w Pyrach będzie prywatny. Morozowskiego pożegnali przyjaciele z TVN24 i Faktów TVN oraz wiele osób ze świata mediów i polityki. Dziennikarz przez lata zmagał się z chorobą, ale pozostanie w pamięci jako wybitny profesjonalista i człowiek pełen pasji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W Krakowie jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Poznaniu rusza Bittersweet Festival, a pierwszy dzień zapowiada się jak prawdziwy maraton muzyczny. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Becky Hill, Jessie J, Lorde i Gorillaz, a to wszystko w jednym dniu. Gorillaz, świętując 25-lecie swojego debiutu, zamkną wieczór, ale to nie koniec. Paul Kalkbrenner zadba o to, by noc trwała dalej. Organizatorzy nie oszczędzają publiczności, serwując mieszankę popu, elektroniki i alternatywy. Kto potrzebuje snu, kiedy można bawić się do rana? Helena Englert, córka znanych aktorów, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją i zachowaniem. W upalne dni, kiedy większość z nas marzy o lekkich sandałach, ona wybrała skórzane kozaki, a na dodatek, zamiast samochodu, przemieszcza się elektryczną hulajnogą. I to nie byle jak, bo łamiąc przepisy drogowe, przejeżdża po przejściu dla pieszych. Cóż, może to jej sposób na przygotowanie się do Tańca z Gwiazdami, gdzie wystąpi z Romanem Osadkim. Oby tylko nie skończyło się to mandatem i bolesnymi otarciami. W Mrozach szykuje się prawdziwa muzyczna uczta, choć nazwa miejscowości może sugerować coś zupełnie innego. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Patrycja Markowska, Kamil Bednarek czy Alicja Szemplińska, a temperatura ma sięgnąć aż 30 stopni Celsjusza. Organizatorzy, lata z radiem i telewizją polską, nie zwalniają tempa, serwując nam kolejną porcję hitów w wyjątkowych aranżacjach. Cóż, jeśli pogoda nie rozpieszcza, to przynajmniej muzyka rozgrzeje serca. Małgorzata Socha, znana i uznana aktorka, wspomina swoje początki w branży filmowej, które przypominały raczej survival w dżungli pełnej męskich spojrzeń. Lata 90. i początek 2000. to czas, kiedy kobiety na ekranie były traktowane jak ozdobne bibeloty, najlepiej bez ubrania. Socha, która sama doświadczyła tego na własnej skórze, żałuje swoich rozbieranych scen, ale cieszy się, że dziś role kobiece są bardziej pogłębione i ciekawe. Na szczęście czasy, gdy aktorki były tylko ładnym dodatkiem, to już przeszłość.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, doczeka się własnego muralu w Opolu. Władze miasta postanowiły uczcić jej wkład w kulturę, umieszczając jej wizerunek na osiedlu Chabrów, co idealnie pasuje do jej kwiatowego stylu. A sama Maryla, zamiast odpoczywać na zasłużonej emeryturze, pracuje nad nowym albumem i filmem o swoim barwnym życiu. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na leniuchowanie nawet po pół wieku kariery. Izabela Kuna, po latach unikania parkietu, w końcu dała się namówić na Taniec z Gwiazdami. Po pierwszym treningu wyszła z sali z fryzurą, która wyglądała jak po spotkaniu z huraganem, ale z uśmiechem na twarzy. Jej partnerem tanecznym jest Michał Bartkiewicz, co potwierdziły zdjęcia zrobione przez czujnych fotoreporterów. Czy Kuna i Bartkiewicz powtórzą sukces Vanessy Aleksander? O tym przekonamy się już jesienią.
2: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, postanowił zabawić się z Meta AI, prosząc o stworzenie okładki albumu The Game. Efekt? 5 muzyków, z których tylko jeden przypomina Freddiego Mercury'ego, a reszta to zupełnie obce twarze. May nie kryje ironii, śmiejąc się z wizji, że sztuczna inteligencja ma rządzić światem. Muzyk ostrzega, że za tę technologiczną rewolucję możemy zapłacić wysoką cenę, a jego apel do premiera Wielkiej Brytanii, by powstrzymać budowę centrów danych, brzmi jak ostatni dzwonek przed katastrofą.
1: Elvis Presley, niekwestionowany król rock'n'rolla, to postać, której nie sposób nie znać. Choć jego życie zakończyło się tragicznie w 1977 roku, jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów. Nawet Robert Plant z Led Zeppelin przyznaje, że Elvis był dla niego wielkim wzorem, a jego ulubioną piosenką króla jest A Big Hunk of Love. Cóż, nie każdy musi kochać Heartbreak Hotel. Elvis pozostaje ikoną, której blask nie gaśnie, mimo że od jego śmierci minęło już prawie 50 lat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polacy nie robią kariery międzynarodowej? Marcin Patrzałek, gitarzysta z Kielc, udowadnia, że to mi. Jego talent docenił sam Slash, a koncerty w Azji przyciągają tłumy. Na Instagramie śledzi go ponad 4,2 miliona osób, a jego utwory biją rekordy popularności. W Polsce bilety na jego koncerty rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc może czas przestać narzekać na brak sukcesów za granicą. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, nie kryje zachwytu nad francuską grupą Gojira. W wywiadzie dla Rolling Stone podkreślił, że młode zespoły mają dziś pod górkę z powodu inflacji i niekorzystnych umów streamingowych. Gojira jednak nie przestaje iść naprzód, co udowodniła występem na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Nowy album zespołu jest już prawie gotowy, choć data premiery wciąż pozostaje tajemnicą. Cóż, może to i dobrze, bo przecież kto nie lubi odrobiny tajemnicy w świecie muzyki? The Who w 1969 roku zaskoczyli świat albumem Tommy, pokazując, że płyta może być czymś więcej niż tylko zbiorem piosenek. Choć ambitny projekt Lifehouse nie doszedł do skutku, zespół nie poddał się i w 1971 roku wydał Who's Next, który okazał się ich największym sukcesem. Album, pełen nowatorskich rozwiązań, zdobył szczyty list przebojów i do dziś uważany jest za jedno z najwybitniejszych dzieł w historii rocka. Cóż, czasem nieudane plany prowadzą do największych triumfów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego doszło do tragicznego wypadku, w którym ucierpiała 4-letnia dziewczynka. Matka dziecka, prowadząc auto bez prawa jazdy, wjechała w drzewo, próbując uniknąć zderzenia z łosiem. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń głowy i kręgosłupa. Prokuratura nie zastosowała aresztu wobec matki, biorąc pod uwagę jej stan psychiczny. W warszawskich Włochach mieszkańcy są zaniepokojeni obecnością podejrzanego mężczyzny, który po zmroku zagląda do okien domów. Tłumaczy się poszukiwaniem zaginionego kota, jednak jego częsta obecność budzi wątpliwości. Mężczyzna nie mówi po polsku, a jego zachowanie wzbudza obawy lokalnej społeczności. Policja nie potwierdziła jeszcze oficjalnych zgłoszeń w tej sprawie. Na warszawskim Mokotowie 39-letni mężczyzna z tasakiem zniszczył 3 skutery, tłumacząc, że przeszkadzał mu ich hałas. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek wieczorem, a całość została nagrana przez jednego z mieszkańców. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia. Sezon na grzyby w Śląskiem zbliża się wielkimi krokami. Najlepszy czas na grzybobranie przypada od końca lata do jesieni, gdy pogoda sprzyja wysypowi. Warto odwiedzić lasy lublinieckie, okolice Pszczyny i Tychów, a także Beskid Śląski i Żywiecki. Pamiętajmy, że w rezerwatach i parkach narodowych zbieranie grzybów jest zabronione.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś rano na ulicy Raciborskiej w Sośnicowicach doszło do poważnego wypadku z udziałem pieszego. 71-letni mężczyzna został potrącony przez samochód i przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Kierowca pojazdu był trzeźwy, a policja prowadzi dalsze czynności w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Na miejscu występują utrudnienia w ruchu drogowym, a służby apelują o ostrożność.
2: W Zabrzu doszło do burzliwego incydentu przed dzisiejszym meczem pucharowym. W środowy wieczór grupa napastników zaatakowała sympatyków węgierskiego klubu Ferencvárosi TC w jednej z restauracji przy ulicy Wolności. Policja szybko zareagowała, wysyłając liczne patrole, w tym wsparcie z Katowic. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, choć niektórzy zostali poturbowani. Trwa dochodzenie w tej sprawie.
1: W Kołobrzegu wszystkie plaże są dziś otwarte dla turystów. Po niedawnych problemach z jakością wody i wysokimi falami sytuacja się ustabilizowała. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdziła, że woda jest czysta i bezpieczna do kąpieli. Pogoda sprzyja wypoczynkowi z temperaturą powietrza i wody na poziomie 19 stopni Celsjusza oraz słabym wiatrem.
2: W centrum Bydgoszczy otwarto lokal inspirowany światem Harry'ego Pottera. Magiczna księgarnia na ulicy Gdańskiej oferuje wyjątkowe menu i wystrój nawiązujący do Hogwartu. Wśród atrakcji znajdziemy m.in. miotły, tiary i kominek z listami. Tymczasem fani czekają na nowy serial o Harrym Potterze, który zadebiutuje na HBO Max w grudniu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Białymstoku trwają obchody Święta Wojska Polskiego, które potrwają kilka dni. Główne uroczystości odbędą się w sobotę, 15 sierpnia, z kulminacją na rynku Kościuszki o 12.30. W programie m.in. defilada wojskowa, msze święte oraz pikniki rodzinne. Dla miłośników militariów przygotowano piknik wojskowy i otwarcie parku militarnego przy Muzeum Wojska. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Sąd rejonowy w Łomży zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Izabeli J., podejrzanej o usiłowanie zabójstwa swojej babci. Kobieta miała zaatakować seniorkę nożem, rozbitą szklanką i tarką kuchenną, a także bić i kopać. Prokuratura twierdzi, że działała z zamiarem przywłaszczenia pieniędzy. Izabeli J. grozi kara co najmniej 15 lat więzienia lub dożywocie. ZUS przeprowadził w pierwszym półroczu 2026 roku ponad 6,4 tysiąca kontroli zwolnień lekarskich w województwie podlaskim, wstrzymując 163 zasiłki o wartości 183,8 tysięcy złotych. Kontrole wykazały, że częstym problemem jest praca podczas zwolnienia, co może skutkować utratą zasiłku. Od 2027 roku wprowadzone zostaną nowe zasady, pozwalające na zwolnienie lekarskie dotyczące tylko jednego miejsca pracy, co umożliwi pracę u innego pracodawcy, jeśli stan zdrowia na to pozwala.
2: W Oleśnicy doszło do dramatycznego pościgu ulicami miasta. 20-letni obywatel Ukrainy, nie posiadając prawa jazdy, zignorował sygnały do zatrzymania i próbował uciec przed policją. Pościg zakończył się, gdy kierowca uderzył w policyjny pojazd. Mężczyzna został zatrzymany i skazany w trybie przyspieszonym, a także przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o opuszczenie Polski.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na wrocławskiej ulicy Sopockiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego przechodzień odniósł poważne obrażenia. Policja opublikowała wizerunek podejrzanego i apeluje do mieszkańców o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Mężczyzna w dniu zdarzenia miał na sobie szarą bluzkę, czarną kamizelkę i charakterystycznie spięte włosy. Każda informacja może pomóc w jego zatrzymaniu. Wanda Szeptun zaginęła podczas biwaku nad Jeziorem Nyskim w kwietniu 2009 roku. Kobieta udała się do lasu i nigdy nie wróciła. Pomimo intensywnych poszukiwań nie odnaleziono żadnych śladów, które mogłyby wyjaśnić jej zniknięcie. Policja nadal prowadzi poszukiwania, a rodzina apeluje o wszelkie informacje mogące pomóc w odnalezieniu Wandy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Kuchta, czeski napastnik, dołącza do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie ze Sparty Praga. Trener Marek Papszun wierzy, że Kuchta, mimo wcześniejszych niepowodzeń za granicą, odnajdzie się w polskim klubie. Papszun podkreśla, że nie oczekuje od niego korony króla strzelców, ale liczy na podniesienie poziomu rywalizacji w drużynie. Legia przygotowuje się do meczu z Radomiakiem, mając nadzieję na poprawę po remisie z Koroną. GK z Katowice przegrał 0-2 z HPoelem Tel Awiw w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Ekspert Piotr Czachowski krytykuje defensywę Gieksy i podkreśla, że kluczowy będzie szybki gol w rewanżu. Lider zespołu, Bartosz Nowak, ma szansę poprowadzić drużynę do zwycięstwa, ale potrzebne będzie wsparcie reszty zespołu. Przed GKS-em stoi trudne zadanie, by odwrócić losy rywalizacji. Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów.
0: Już 15 sierpnia na Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się supermecz, w którym Manchester United zmierzy się z AC Milan. To wydarzenie przyciągnie dziesiątki tysięcy fanów, a obie drużyny wystawią swoje największe gwiazdy. Organizacja meczu to ogromne przedsięwzięcie, którego budżet wynosi 20 milionów złotych. Ciekawostką jest prośba Manchesteru United o wodę w litrowych, szklanych butelkach. Dla tych, którzy nie zdobędą biletów, przygotowano dwudniowy fan festiwal we Wrocławiu.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Natalia Bukowiecka, kapitan polskiej reprezentacji, stanie dziś do walki o obronę tytułu mistrzyni Europy na 400 metrów w Birmingham. Sprinterka jest w doskonałej formie, co potwierdzają jej ostatnie sukcesy, w tym złoto z Mistrzostw Polski w Białymstoku. Bukowiecka ma na koncie imponujące osiągnięcia, w tym rekord Polski, który wcześniej należał do Ireny Szewińskiej. Czy uda jej się ponownie zdobyć złoto dla Polski? Owen Ansah zdobył brązowy medal w biegu na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Jednak jego sukces może być zagrożony z powodu postępowania dotyczącego rzekomego odmówienia kontroli antydopingowej. Niemiecka agencja antydopingowa domaga się 4-letniej dyskwalifikacji, co może skutkować anulowaniem wyników Ansaha od 9 lipca. Sprawą zajmie się niemiecki sąd arbitrażowy do spraw sportu. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach.
0: Marcin Budkowski, nowy szef zespołu Cadillac Formula 1 Team, zadebiutuje w tej roli podczas nadchodzącego Grand Prix Holandii. To kolejny Polak, który z impetem wkracza do świata Formuły 1. Budkowski ma bogate doświadczenie, zdobyte między innymi w Ferrari, McLarenie i Alpine, a także jako szef techniczny w FIA. Jego nominacja to ważny krok w rozwoju zespołu Cadillac.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz FC Porto, znalazł się w centrum uwagi. Nie z powodu swoich sportowych osiągnięć, ale życia prywatnego. Internauci spekulują o jego związku z Agnieszką Nowakowską, wokalistką zespołu Modelki. Para została zauważona razem na trybunach, a Nowakowska opublikowała wideo w koszulce FC Porto. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale zainteresowanie ich relacją rośnie. Aryna Sabalenka, czołowa tenisistka świata, wywołała poruszenie, publikując wideo z egzotycznego urlopu, na którym prezentuje się w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym. Materiał spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część fanów jest zachwycona, ale nie brakuje też krytyki. Internauci apelują, by Białorusinka skoncentrowała się na...

0: życiu swojego zespołu. Podkreśliła również umiejętności swojej rywalki, doceniając jej postawę na korcie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Leo Messi przeżywa trudne chwile po śmierci swojego ojca, który zmarł 8 sierpnia z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych. Piłkarz opublikował w internecie poruszający wpis, w którym wyraził swoje emocje i wspomnienia związane z ojcem. Messi tymczasowo zawiesił swoją karierę w Interze Miami, by skupić się na żałobie w gronie najbliższych. W swoim wpisie zasugerował również możliwość zakończenia kariery piłkarskiej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą również 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1007 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Relacja Nany i Poiraza zostanie wystawiona na próbę, gdy Nana potajemnie spotka się z Mertem. Poiraz przypadkowo usłyszy fragment ich rozmowy, co wzbudzi w nim podejrzenia. Mimo że planował wyznać Nanie swoje uczucia, niespodziewane wydarzenia pokrzyżują mu plany. Zdezorientowany Poiraz odwoła ich wspólną kolację, co wprawi Nanę w konsternację. Kilić postanowi sprowokować żonę, licząc na to, że sama wyzna mu prawdę. Jednak Nana, wierna obietnicy danej Mertowi, postanowi milczeć. Czy Poiraz odkryje prawdę. Odcinek pełen napięcia już wkrótce na ekranach.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Kania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Kania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce. Na wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co

0: prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Viola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia. Rodzina opuszcza go, a Viola nie zamierza mu wybaczyć, obawiając się, że jego działania zrujnują także jej karierę. To emocjonujący moment, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4264 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Andrzej, pełen paniki, odwiedza Smolnych, błagając Krzysztofa o wstrzymanie publikacji artykułu, który może go pogrążyć. Niestety, gwiazdowie nie zamierzają odpuścić, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Zrezygnowany Brzozowski przekazuje złe wieści swojemu wspólnikowi, Janowi Rybie, co prowadzi do ostrej kłótni. Ryba zaczyna grozić Andrzejowi i jego rodzinie, co tylko podsyca konflikt. Wspólnicy wzajemnie obwiniają się za swoje problemy, a atmosfera staje się coraz bardziej niebezpieczna. Czy Jan zdecyduje się na drastyczne kroki? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Na Wspólnej zaskakuje w 4265 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Złodziejka Julka w końcu wpada, gdy Arek odkrywa brak trzech zegarków z jego futerału. Początkowo podejrzenia padają na Maćka, ale szybko okazuje się, że to nie on jest winny. Wnuczka Ewy, Julka, była jedyną osobą, która odwiedziła ich dom, co prowadzi do odkrycia prawdy. Ostrowscy nie zamierzają tego zbagatelizować i postanawiają wyjaśnić sprawę z Igorem. Julka, sprzedając zegarki, nie zdaje sobie sprawy, że tym razem nie ujdzie jej to na sucho. Ostrowscy są zdeterminowani, by sprawiedliwość została wymierzona.
0: W nowym sezonie Pierwszej Miłości Emilka staje przed kolejnymi wyzwaniami. Po bolesnym rozstaniu z Fryderykiem, który okazał się prowadzić podwójne życie, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Samotność i chwile słabości nie ułatwiają jej zadania. Tymczasem Bartek, były partner Emilki, buduje życie z Iloną. Ich związek wydaje się stabilny, ale tajemnica z przeszłości Ilony może wszystko zmienić. Czy przeszłość zniszczy ich relacje? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Szykuje się emocjonujący sezon, pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Ród Smoka to emocjonujący prequel Gry o Tron, który przenosi nas w czasy wojny domowej Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków. W czwartym sezonie tego serialu zobaczymy dramatyczną bitwę o Tumbleton. To właśnie tam smoki Tessarion i Sea Smoke zatańczyły w powietrzu, tworząc widowisko, które bardziej przypominało taniec godowy niż walkę. Choć data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana, przewiduje się, że pojawią się one na HBO Max najwcześniej w połowie 2028 roku. Fani z niecierpliwością czekają na te ostatnie 8 odcinków, które mają zakończyć tę epicką opowieść. Czy Ryan Condal pozostanie wierny materiałowi źródłowemu? Czy może zaskoczy nas nowymi zwrotami akcji? Czas pokaże.
0: X-Men 97 zakończył swój drugi sezon z Hookiem, pozostawiając fanów w napięciu. Nasza ulubiona grupa mutantów została rozrzucona po różnych epokach, a w latach 90. pojawili się nowi przeciwnicy. Finał przyniósł nieoczekiwany zwrot akcji. Odzyskaliśmy jednego z X-Menów, ale nie bez kosztów. Marvel Studios nie zwalnia tempa i już zapowiada trzeci sezon, który jest gotowy do emisji. Nowe odcinki pojawią się w 2027 roku na Disney+. Tymczasem twórcy już pracują nad czwartym sezonem. Wygląda na to, że przygody X-Menów będą nas jeszcze długo emocjonować.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Poznaniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
5: Niezwykle.
4: niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Andrzej Duda, były prezydent Polski, nie cieszy się dużym poparciem w kwestii powrotu do polityki. Z najnowszego sondażu wynika, że tylko niecałe 19% respondentów chciałoby zobaczyć go ponownie aktywnego na scenie politycznej. Aż 61,5% badanych jest temu przeciwnych. Sondaż przeprowadzono 12 sierpnia przez pracownię SW Research.
0: Zmarł Zhu Rongji, były premier Chin, który odegrał kluczową rolę w transformacji gospodarczej kraju. Miał 97 lat. Jego kadencja w latach od 1998 do 2003 była czasem radykalnych reform, w tym restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw i wprowadzenia Chin do Światowej Organizacji Handlu. Zhu był znany z ostrego stylu i walki z korupcją, co przyczyniło się do ukształtowania współczesnej potęgi gospodarczej Chin. Radosław Sikorski jest najczęściej wskazywanym kandydatem na premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu zdobył 35% głosów, wyprzedzając Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Politolog profesor Kazimierz Kik podkreśla, że wysokie poparcie Sikorskiego wynika z jego samodzielności i profesjonalizmu. Podczas chrztu fregaty o Rzeczpospolita Polska Wicher w Gdyni doszło do zaskakującego spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego. Kamery uchwyciły moment, gdy Tusk z uśmiechem uścisnął dłoń Nawrockiego i chwycił go za ramię, co wywołało spore zainteresowanie. Mimo politycznych różnic, obaj politycy na chwilę odłożyli na bok swoje spory, co zostało zauważone przez media. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli najwyższych władz państwowych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Dziś na Zatoce Gdańskiej zostanie zbudowana O Rzeczpospolita Polska Wicher, pierwsza fregata programu Miecznik, co stanowi największą polską inwestycję morską od 1989 roku. Mimo nowoczesnego wyposażenia, okręt nie posiada kluczowego śmigłowca pokładowego, co ogranicza jego pełne zdolności operacyjne. Program zakupu śmigłowców, znany jako Kondor, jest opóźniony, co budzi obawy o przyszłe możliwości bojowe polskiej marynarki wojennej. Wicher ma wejść do służby w 2029 roku, ale brak śmigłowców może wpłynąć na bezpieczeństwo na Bałtyku.
0: Orchidee, popularne rośliny doniczkowe, wymagają specjalnej pielęgnacji, zwłaszcza pod koniec lata. Kluczem do ich bujnego kwitnienia jest odpowiednie podłoże i drenaż. Ciekawym trikiem jest użycie korków po winie, które poprawiają przepuszczalność ziemi i wspomagają rozwój rośliny. Pamiętajmy też o regularnym zraszaniu liści i utrzymaniu odpowiedniej wilgotności powietrza. Ślimaki na działkach to prawdziwa zmora dla ogrodników. Niszczą uprawy i roznoszą choroby. Skutecznym sposobem na ich pozbycie się jest pułapka z drożdży piekarskich i cukru. Wystarczy umieścić mieszankę w pojemniku obok zniszczonych grządek. Ślimaki zwabione zapachem wchodzą do środka i nie mogą się wydostać. Wczoraj w Bydgoszczy doszło do niebezpiecznego zdarzenia na rzece Brdzie. Mężczyzna wypadł z kajaka i nie mógł samodzielnie dotrzeć do brzegu. Na szczęście posterunkowy Krzysztof Sobczyk, wracając po służbie do domu, zauważył sytuację i natychmiast ruszył z pomocą. Dzięki jego szybkiej reakcji udało się bezpiecznie wyciągnąć kajakarza na brzeg.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesień to doskonały czas na siew niektórych warzyw, takich jak marchew, pietruszka, koper, szpinak, cebula czy czosnek zimowy. Dzięki temu wiosną możemy cieszyć się wcześniejszymi plonami. Ważne jest, by nasiona trafiły do ziemi w odpowiednim momencie, gdy temperatura spadnie, aby uniknąć ich przedwczesnego kiełkowania. Przygotowanie gleby i odpowiedni dobór odmian to klucz do sukcesu.
2: Funkcjonariusze CBZC i KAS zlikwidowali nielegalny sklep internetowy sprzedający wyroby akcyzowe bez znaków skarbowych. Zatrzymano 28-letniego mieszkańca Podkarpacia, a zabezpieczono 12,5 tysiąca waporyzatorów oraz 400 tysięcy złotych w gotówce. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 2 miliony złotych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
0: Małopolscy policjanci udaremnili serię oszustw metodą na legendę, zatrzymując 33-letniego mężczyznę przewożącego blisko 100 tysięcy złotych pochodzących z przestępstw. Dzięki szybkiej wymianie informacji między jednostkami udało się zapobiec kolejnym kradzieżom. Zatrzymany pełnił rolę odbieraka, przewożąc pieniądze od zmanipulowanych seniorów z Podkarpacia. Policja nadal bada jego udział w innych oszustwach na terenie kraju. W Rudzie Śląskiej zatrzymano 63-letniego kierowcę autobusu miejskiego, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Sąd skazał go na 6 miesięcy więzienia i zakazał prowadzenia pojazdów przez 6 lat. Policja bada również, czy kierowca miał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia autobusu w Polsce.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Yucca to roślina doniczkowa, która świetnie prezentuje się w każdym wnętrzu i jest łatwa w pielęgnacji. Kluczowe jest umiarkowane podlewanie i zapewnienie jej jasnego miejsca, ale bez ostrego słońca. W sezonie wzrostu warto ją regularnie nawozić, a domowy nawóz z drożdży może być dobrym wsparciem. Pamiętajmy, by nie przesadzać z ilością wody i nawozu, ponieważ yucca lepiej znosi przesuszenie niż nadmiar wilgoci.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1026 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z podwójnej roli wójta i księdza w kultowym Ranczu, zdradza, że serial to nie tylko śmiech, ale i krzywe zwierciadło dla Polaków. Twórcy nie bali się pokazywać naszych przywar, a widzowie pokochali tę szczerość. Powrót Rancza po latach wzbudza emocje, ponieważ kto nie lubi spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka? Żak radzi, aby żyć uczciwie, ponieważ to podobno klucz do sukcesu, chociaż w Wilkowyjach to nie zawsze takie proste. Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a wraz z nim burza w szklance wody. Daniel Olbrychski dołącza do obsady, co wywołało lawinę krytyki w sieci. Ewa Kuryło, niczym rycerz na białym koniu, broni kolegi, twierdząc, że internetowi hejterzy to tylko trolle. Według niej wdawanie się w dyskusję z anonimowymi komentatorami jest równie sensowne, co rozmowa z kimś, kto właśnie obraził cię na ulicy.
2: W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Michał Wiśniewski i Mandaryna po ponad 2 dekadach od rozstania postanowili dać sobie drugą szansę. Ich syn, Xavier, zauważył, że mimo rozwodu w oczach kościoła wciąż są małżeństwem. Ciekawe, czy to miłość, czy może po prostu nostalgia za dawnymi czasami.
1: Hollywood znowu gorąco, ale tym razem nie z powodu nowego hitu kinowego. Syn legendarnego reżysera Roba Reinera, Nick Reiner, został formalnie oskarżony o podwójne morderstwo swoich rodziców. Ława przysięgłych twierdzi, że Nick nie tylko planował atak, ale i czatował na swoje ofiary, co brzmi jak scenariusz z najgorszego thrillera. Proces rusza 15 września, a Nickowi grozi nawet kara śmierci. Cóż, życie pisze najbardziej przerażające scenariusze.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Katarzyna Herman, prawdziwy kameleon polskiej sceny, obchodzi dziś swoje 55. urodziny. Aktorka, która zadebiutowała w Bożej Podszewce, przeszła niesamowitą metamorfozę, stając się ikoną dzięki roli w Magda M. Choć jej życie prywatne zaskoczyło wszystkich rozwodem w 2024 roku, na ekranie wciąż zaskakuje odważnymi rolami. Wiek to dla niej tylko liczba, a jej energia i pasja nie przestają zadziwiać.
1: W grudniu na ekrany wraca ostatni sezon kultowego Rancha. Wojciech Adamczyk obiecuje domknięcie wszystkich wątków, ale nie wszyscy bohaterowie wrócą na plan. Duo Spoko będzie musiało radzić sobie bez Joli, a serialowa Kinga, czyli Agnieszka Pawełkiewicz, nie pojawi się z powodu nieakceptacji scenariusza. Nie zobaczymy też dzieci Solejuków, które wybrały inne ścieżki kariery. Cóż, niektórzy bohaterowie pozostaną tylko w naszych wspomnieniach.
2: Świat filmu pogrążony w smutku po śmierci Andrzeja Bei Zaborskiego, niezapomnianego komendanta z serii U Pana Boga. Aktor odszedł w wieku 75 lat, pozostawiając po sobie niezliczone role i wspomnienia. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć fundację Pomóż Im – hospicjum dla dzieci. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 17 i 18 sierpnia w Białymstoku.
1: Pani Rainbow mogą już zacierać ręce, bo we wrześniu w Polsce zabrzmi kultowy album Stranger in Us All w całości. Dougie White, szkocki wokalista, który 3 dekady temu został wybrany przez samego Richiego Blackmora, wraca na scenę z polskim zespołem. Oprócz całego albumu usłyszymy też rockowe hymny z repertuaru Michaela Schenkera i Yngwiego Malmsteena. A jakby tego było mało, mówi się o kolejnych koncertach już w listopadzie. Czyżby to był początek nowej rockowej rewolucji?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Led Zeppelin, Metallica i Tool. 3 ikony muzyki, które łączy nie tylko status legend, ale i Bob Ludwik. Ten mistrz masteringu, mimo swoich 82 lat, wciąż czaruje dźwiękiem, pracując z największymi. To właśnie on nadał brzmienie Led Zeppelin II, a także najnowszemu albumowi Metalliki, 72 Seasons. Kto by pomyślał, że jeden człowiek może być tajemniczym spoiwem tych muzycznych gigantów?
1: Lipiec minął pod znakiem rockowych ikon, które z hukiem powróciły do Polski. System of a Down po niemal dekadzie zagrał 2 koncerty w Warszawie, a Marilyn Manson, mimo kontrowersji, przyciągnął tłumy w Łodzi. Jego żona, Lindsay Jusik, uwieczniła tę wizytę na zdjęciach, które teraz podbijają internet. A to nie koniec niespodzianek od Mansona, bo już jutro premiera jego nowego albumu One Assassination Under God, Chapter 2. Ciekawe, co jeszcze nas czeka w tym muzycznym szaleństwie. Atlas Arena w Łodzi znów na ustach wszystkich. W 2026 roku hala, która już od lat przyciąga największe gwiazdy, nie zwalnia tempa. Po występach takich legend jak Iron Maiden czy Depeche Mode, czas na kolejne rockowe emocje. Kto zagra? To pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Będzie głośno i tłoczno. Royal Blood wraca z hukiem. Ich piąty album Dead Company pojawi się już 13 listopada, a pierwszy singiel Ten Over Ten już teraz można usłyszeć w sieci. Po latach ciszy Mike Kerr i Ben Thatcher obiecują powrót do korzeni z surową, rockową energią. Ciekawe, czy nowy materiał rzeczywiście zdmuchnie nas z nóg, czy to tylko marketingowe czary-mary.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Polsce koncerty przeszły prawdziwą rewolucję. Po latach restrykcji, kiedy to nawet butelka wody była zakazana, coś się zmienia. Łokik nałożył na Live Nation karę 15 milionów złotych za niedozwolone zapisy. A teraz na koncertach można wnosić mały bagaż i wodę. Five Finger Death Punch pokazali, jak to się robi, rozdając wodę fanom podczas upalnego koncertu w Cincinnati. Może inni artyści wezmą z nich przykład?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Katowicach, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Gliwicach trwa emocjonalna walka o Dianę, psa aresztowanego rolnika Józefa M. Mimo że powiatowy lekarz weterynarii nie widział podstaw do interwencji, prokuratura zdecydowała o przeniesieniu suczki do schroniska. Rodzina rolnika, która chciała zaopiekować się zwierzęciem, musi teraz czekać na formalną zgodę na jego odbiór. Diana przebywa obecnie w kwarantannie, a bliscy mają nadzieję na szybki powrót psa do domu.
1: Na drodze ekspresowej S6 w okolicach Nowogardu policja zatrzymała pijanego rowerzystę. 32-latek poruszał się pasem awaryjnym, co stanowiło poważne zagrożenie. Mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 2750 zł. Policja przypomina, że rowery nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych. Cukier w Polsce stał się rekordowo tani. W popularnych sieciach, takich jak Carrefour czy Biedronka, ceny spadły do niecałych 2 zł za kilogram, a w promocjach nawet do 1,5 zł. Tymczasem w Niemczech ceny utrzymują się na poziomie około 5 zł za kilogram. To radykalna zmiana w porównaniu do 2022 roku, kiedy Polacy masowo jeździli po cukier za zachodnią granicę. Teraz polskie markety oferują pełne półki i atrakcyjne ceny. Po sztormowej aurze, która zmusiła do zamknięcia plaż, dziś nad zachodniopomorskim wybrzeżem panuje spokój. Wszystkie kąpieliska w Łazach są otwarte i bezpieczne, a morze zachęca do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a woda ma 17 stopni. Nie odnotowano zakwitu sinic, więc woda jest przejrzysta i bezpieczna.
0: Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na budowę nowego dworca kolejowego w Łapach. Firmy mogą składać oferty do 28 sierpnia, a prace mają ruszyć w czwartym kwartale 2026 roku. Nowy dworzec, który ma być gotowy do końca 2027 roku, będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażony w nowoczesne systemy zabezpieczeń. Wokół budynku powstaną nowe chodniki, tereny zielone oraz zadaszone stojaki rowerowe.
1: Izabela J. została aresztowana na 3 miesiące za usiłowanie zabójstwa swojej babci podczas rozboju. Do zdarzenia doszło 2 sierpnia w gminie Śniadowo, gdzie kobieta brutalnie zaatakowała seniorkę, używając noża, rozbitej szklanki i tarki kuchennej. Prokuratura podejrzewa, że działała z zamiarem pozbawienia życia. Pokrzywdzona doznała poważnych obrażeń, ale dzięki szybkiej pomocy medycznej jej życie zostało uratowane.
0: Wciąż nieznane są losy Wandy Szeptun, która zaginęła podczas biwaku nad Jeziorem Nyskim w 2009 roku. Pomimo intensywnych poszukiwań, policja nie znalazła żadnych śladów, które mogłyby wyjaśnić jej zniknięcie. Rodzina i służby nadal apelują o pomoc w rozwiązaniu tej tajemniczej sprawy. Zaginiona jest zarejestrowana w międzynarodowych bazach jako osoba poszukiwana. We wtorek wieczorem, 11 sierpnia, policjanci z Zawadzkiego uratowali życie mężczyzny w Kolonowskiem. Aspirant sztabowy Marcin Kwiatkowski i aspirant Adam Maciejowski przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową, przywracając mu funkcje życiowe. Poszkodowany został następnie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala w Strzelcach Opolskich. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna ma szansę na pełne wyzdrowienie. Policjanci z Białegostoku zatrzymali 42-latka, który z wiatrówki ostrzelał samochód i okno klatki schodowej na osiedlu Nowe Miasto. Straty oszacowano na ponad 3000 zł. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzuty zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia, a sprawa trafi do sądu.
1: W Jaworznie doszło do dramatycznego zdarzenia. 17-letni chłopak został oblany łatwopalną substancją i podpalony podczas spotkania nastolatków. Policja zatrzymała 3 młodych mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Poszkodowany przebywa w śpiączce farmakologicznej, a śledztwo w tej sprawie trwa. Rozmrażanie zamrażarki może być mniej uciążliwe dzięki prostemu trikowi. Wystarczy użyć folii aluminiowej, która przyspiesza topnienie lodu. Po wyłączeniu i opróżnieniu zamrażarki obłóż jej ścianki folią, a dodatkowo ustaw naczynie z ciepłą wodą. To połączenie może znacznie skrócić czas rozmrażania. Regularne usuwanie cienkiej warstwy lodu również ułatwi ten proces. Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i grana. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye.
0: Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku, w rejonie Warnemünde, zamknięto 2 kilometry plaży z powodu toksycznych sinic. Służby ostrzegają przed kąpielą i kontaktem z wodą, która może wywołać poważne reakcje alergiczne. Wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się sinic, co stanowi zagrożenie także w innych częściach Bałtyku. W Polsce podobne sytuacje zdarzają się głównie w Zatoce Gdańskiej, choć na mniejszą skalę. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu nieustającej aktywności wulkanu Etna. Tysiące podróżnych, w tym wielu Polaków, utknęło na Sycylii, czekając na możliwość powrotu do domu. Władze lotniska przedłużyły zakaz lotów do godziny 2 w nocy, z czwartku na piątek. Tymczasem część turystów korzysta z okazji, by podziwiać spektakularne erupcje wulkanu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie wpływu liczby zapytań kredytowych na ocenę zdolności kredytowej klientów. Urząd bada, czy mechanizmy stosowane przez BIK i banki mogły zniechęcać konsumentów do porównywania ofert kredytowych. W lipcu przeszukano siedziby BIK oraz kilku banków, w tym ING i mBanku, ale nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Zmiany w scoringu BIK, prowadzone od 1 lipca, są również przedmiotem analizy. UOKiK podkreśla, że sprawa ma znaczenie dla milionów kredytobiorców w Polsce.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia prawa uczestników koncertów. Teraz za skrócony występ gwiazdy czy fatalne nagłośnienie można domagać się zwrotu pieniędzy. Zła jakość dźwięku, zdublowane bilety czy odwołany koncert to powody do reklamacji. Organizatorzy nie mogą już zasłaniać się nieprzewidzianymi okolicznościami. Konsument ma prawo do pełnego zwrotu gotówki, a nie tylko vouchera. To ważna zmiana dla fanów muzyki, którzy mogą skuteczniej walczyć o swoje prawa.
1: Na rynku hurtowym paliw odnotowano dziś drastyczne podwyżki cen. Orlen i BP Europa prowadzą we wzrostach cen benzyny, co jest złymi wiadomościami dla kierowców. Ceny benzyny PB95 wzrosły o 85 zł na metrze sześciennym, a oleju napędowego o 74 zł. To efekt globalnych napięć i rosnących cen ropy naftowej. Ropa Brent zyskała ponad 11% w ciągu tygodnia, co wpływa na sytuację na stacjach paliw. Kierowcy muszą się przygotować na dalsze wzrosty cen w najbliższych dniach.
2: Mateusz Morawiecki zaproponował współpracę Sławomirowi Mentzenowi, liderowi Konfederacji. Jednak ten szybko odrzucił ofertę. Mentzen podkreślił, że nie widzi możliwości współpracy z powodu różnic w polityce gospodarczej. Były premier odpowiedział uszczypliwym komentarzem na platformie X, nawiązując do giełdowych wyników spółki Mentzen S.A. Zamiast współpracy mamy więc ostrą wymianę zdań między politykami. Na razie nie ma mowy o wspólnych działaniach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że jesienią pojawi się nowy projekt przepisów dotyczących podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd nie zamierza powielać poprzedniej ustawy, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego z powodu wątpliwości konstytucyjnych. Nowy podatek ma objąć zyski wyższe o ponad 20% niż rok wcześniej. Minister podkreślił, że konieczna jest presja na koncerny paliwowe, aby szybciej reagowały na spadki cen hurtowych. Analizy w tej sprawie trwają już w ministerstwie. Do Senatu trafiła petycja o ustanowienie Dnia Prababci i Dnia Pradziadka. Autorki chcą, by nowe święto obchodzono we wrześniu, podkreślając, że chodzi o docenienie najstarszego pokolenia bez komercyjnego charakteru. Proponują, by tego dnia skupić się na wspólnych chwilach i rozmowach z pradziadkami. Inicjatywa zyskała już poparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie. Teraz decyzja należy do Senatu, choć pojawiają się pytania o formalne możliwości ustanowienia takiego święta. We wtorkowym losowaniu Lotto padła jedna szóstka, a szczęśliwy gracz zgarnął ponad 6 milionów złotych. Zwycięskie liczby to 11, 22, 25, 28, 31 i 33. Od tej kwoty zostanie jednak pobrany 10% podatek. W Lotto Plus tym razem nie było głównej wygranej, ale padło 47 piątek, każda warta 3500 zł. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się dziś wieczorem, a główna wygrana wyniesie 2 miliony złotych. Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22. Lockheed Martin ogłosił dużą inwestycję w rozwój Modular Payload Delivery System. To innowacyjne rozwiązanie ma zrewolucjonizować systemy uzbrojenia, oferując elastyczność i obniżając koszty produkcji. System opiera się na technologiach hipersonicznych, co zapewnia wysoką efektywność i niezawodność. Celem jest stworzenie elastycznych systemów, które można wykorzystać zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Inwestycja wpisuje się w globalne dążenia do zwiększenia zdolności obronnych i przyspieszenia rozwoju technologii wojskowych. Dzięki temu projektowi możliwe będzie szybsze wyposażenie wojsk w nowoczesne systemy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk ogłosił podpisanie kontraktu na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. Umowa, warta około 7 miliardów złotych, będzie realizowana z Litwą, Łotwą i innym państwem. Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu SAFE, co odciąży krajowy budżet. Pioruny cieszą się dużym zainteresowaniem na świecie, a ich skuteczność potwierdzono w warunkach bojowych. Nowy kontrakt

0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Renata, główna bohaterka, zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej zachowanie może zniszczyć związek z Marcinem. Z pomocą przychodzi jej przyjaciółka Dominika, która doradza, jak uratować te relacje. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy Renata podejrzewa, że Marcin chce ją zamknąć w ośrodku dla osób z problemami emocjonalnymi. W międzyczasie w życiu Marcina pojawia się Daria, co dodatkowo zaostrza napięcia. Renata postanawia przeprosić ukochanego, ale jej nagła zmiana zachowania budzi podejrzenia Marcina. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi już w nowym sezonie Barw Szczęścia.
2: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Już 7 września o 20.55 na TVP dwa widzowie będą świadkami przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Hania, 11-letnia córka Natalki, zrobi wszystko, by ceremonia odbyła się bez zakłóceń. Mikołaj Lipiński, dyrektor szkoły, nie przestaje mieszać w głowie Natalii, co budzi niepewność co do jej decyzji o ślubie. Hania jednak nie zamierza pozwolić, by ktoś przeszkodził jej matce. Niezręczne spotkanie w pizzerii z Lipińskim tylko podgrzeje atmosferę. Adam Karski

0: Będzie miał powody do zazdrości, gdy Mikołaj złoży parze młodej gratulacje. Czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem? Odpowiedzi już wkrótce. W 4263 odcinku Na Wspólnej Jarek Berg wraca do Elizy po nieudanej próbie nawiązania relacji z Martyną. Odcinek ten zostanie wyemitowany dziś, 13 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN. Jarek, po rozczarowaniu, jakie przyniosła mu Martyna, postanawia wrócić do żony i dzieci. Eliza, nieświadoma jego wcześniejszych perypetii, z radością przyjmuje go z powrotem. Atmosfera w domu szybko staje się rodzinna, a Jarek z uśmiechem na ustach dołącza do wspólnej gry z dziećmi. Czy ten powrót oznacza, że Jarek zostanie z rodziną na dłużej? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach. Na Wspólnej wkracza w dramatyczny etap. W 4264 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15, Andrzej Brzozowski stanie w obliczu poważnych konsekwencji swoich działań. Jego nielegalny handel dyplomami wychodzi na jaw, a rodzina odwraca się od niego. Andrzej przyznaje się do winy przed żoną Wiolą i synami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Wiola, będąca rektorem uczelni, odkrywa, że jej mąż podrabiał jej podpisy, co stawia ją w trudnej sytuacji. Andrzej próbuje ratować sytuację, ale jego wyjaśnienia nie znajdują zrozumienia. Rodzina opuszcza go, a Wiola nie zamierza mu wybaczyć, obawiając się, że jego działania zrujnują także jej karierę. To emocjonujący moment, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4264 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN. Andrzej, pełen paniki, odwiedza Smolnych, błagając Krzysztofa o wstrzymanie publikacji artykułu, który może go pogrążyć. Niestety, gwiazdowie nie zamierzają odpuścić, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Zrezygnowany Brzozowski przekazuje złe wieści swojemu wspólnikowi, Janowi Rybie, co prowadzi do ostrej kłótni. Ryba zaczyna grozić Andrzejowi i jego rodzinie, co tylko podsyca konflikt. Wspólnicy wzajemnie obwiniają się za swoje problemy, a atmosfera staje się coraz bardziej niebezpieczna. Czy Jan zdecyduje się na drastyczne kroki? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach. W nowym sezonie Pierwszej Miłości Emilka staje przed kolejnymi wyzwaniami. Po bolesnym rozstaniu z Fryderykiem, który okazał się prowadzić podwójne życie, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Samotność i chwile słabości nie ułatwiają jej zadania. Tymczasem Bartek, były partner Emilki, buduje życie z Iloną. Ich związek wydaje się stabilny, ale tajemnica z przeszłości Ilony może wszystko zmienić. Czy przeszłość zniszczy ich relacje? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Szykuje się emocjonujący sezon, pełen niespodziewanych zwrotów akcji. Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.05 na TVP2, Ewa i Romeo zaskoczą wszystkich swoim nagłym ślubem. Ta decyzja wywoła prawdziwą burzę w rodzinie, a opiekunowie młodych stanowczo sprzeciwią się ich wspólnemu zamieszkaniu. Grzelakowie i Elżbieta nie zgodzą się na obecność młodych małżonków pod jednym dachem, co zmusi ich do potajemnych spotkań. Dodatkowo pojawiają się plotki o ciąży Ewy, które mogą być jedynie intrygą. Czy to prawda? Czy tylko sposób na wymuszenie zgody na wspólne życie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki.
1: W najnowszym 4263 odcinku serialu Na Wspólnej rodzina Ziębów zmierzy się z ogromnym bólem po stracie Marii. Grzesiek, były mąż Żanety, nie wie jeszcze o tragedii, ponieważ żyje w ukryciu jako świadek koronny. Żaneta, zaniepokojona, postanawia zrobić wszystko, by Grzesiek dowiedział się o śmierci matki i zdążył na pogrzeb. Z pomocą przychodzi Juliusz, który wykorzystuje swoje dawne kontakty, by odnaleźć Grześka. Dzięki jego działaniom Grzesiek w końcu dowiaduje się o śmierci Marii. Jednak jego obecność na pogrzebie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo to Żaneta odczuwa ulgę, że Grzesiek nie dowiedział się o tragedii od policji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Kopiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Szpital miejski w Miastku zawiesił działalność oddziału chirurgii, ale mimo to przeprowadzano tam setki operacji. Neurochirurdzy wykonali ponad 450 zabiegów, które mogły być niewłaściwie rozliczane jako pełne hospitalizacje. Narodowy Fundusz Zdrowia, który twierdzi, że nie wiedział o zawieszeniu, nałożył na szpital karę w wysokości 13 milionów złotych. Obecnie placówka zaprzestała działalności leczniczej, a jej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wygasły. Kijów uruchamia nową strategię wizerunkową, aby poprawić relacje z Polską. Biuro Wołodymyra Zełenskiego angażuje agencję PR i polskie media, aby dotrzeć do Polaków przychylnych Ukrainie. Ukraińskie służby będą badać rosyjskie wpływy destabilizujące relacje między krajami. Tymczasem rozmowy o tranzycie ukraińskiego zboża przez Polskę mogą skomplikować te plany.
3: Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu nieustającej aktywności wulkanu Etna. Tysiące podróżnych, w tym wielu Polaków, utknęło na Sycylii, czekając na możliwość powrotu do domu. Władze lotniska przedłużyły zakaz lotów do godziny 2 w nocy, z czwartku na piątek. Tymczasem część turystów korzysta z okazji, by podziwiać spektakularne erupcje wulkanu. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła 14-osobową rosyjską siatkę szpiegowską, która zbierała dane o samolotach F-16 i Mirage 2000. Informacje te miały posłużyć Rosji do planowania ataków na ukraińskie lotniska. Zatrzymani agenci działali z różnych regionów Ukrainy, fotografując obiekty wojskowe i zbierając szczegóły dotyczące lotów. Wśród podejrzanych znalazł się także dowódca Eskadry Lotniczej Sił Zbrojnych Ukrainy, który przekazywał dane z własnej inicjatywy. Śledztwo trwa, a SBU zapowiada dalsze działania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sulechowie doszło do niebezpiecznego incydentu w skateparku. 20-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję po tym, jak ugodził nożem swojego rówieśnika. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawca